A matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce zostałby rad, a ja bandytą w kilka lat. Płakała matka, martwiąc się, bratu pomyślał.

bój się, to wstyd. Pamiętaj, bracie, skończy źle, zmarnujesz talent, spryt. Uciekłem z domu z Browningiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem potem ja zostałem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło, Browning swój, a głos znajomy woła, stój. Poznałem brata, zląkłem się, brat upominał w słowa te. Antek, Antek, wstrzymaj się, Jan Felix jest twój brat. Ustatkuj się, dziś jeszcze czas, przed tobą cały świat. Jam odrzekł, precz ruszaj stąd, na darmo nie trać słów. Brat otarł łzy i ruszył w dal, a jam bandytą znów. I od tej chwili upłynęło kilkanaście lat, aż wreszcie z bandą moją mnie złowiono. I wtedy mi się przypomniało, co mi mówił brat, gdy mnie na salę z sądu prowadzono. Między sędziami brat mój stał, on mnie na

tak załkałem, lecz otarłem łzy, a w sercu brakło tchu. Brat rzekł, wieszajcie, a sam padł, bo serce pękło mu i nie pomogły matki łzy, ni brata jego głos. Dziś szubienica czeka mnie, bandyty

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Na początek wczorajszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej i pierwsze od ponad 2 lat spotkanie grup na szczeblu szefów rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Premier Donald Tusk przekonywał, silna Grupa Wyszehradzka przyda się w kontaktach z zachodnimi mocarstwami.
1: Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do tego sprzed wielu lat, tego sposobu działania opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu. To jest unikatowe w Europie, wspólnych interesów, a one, jak powiedziałem, przeważają zdecydowanie nad różnicami.
0: To w miejscowości Godollo na Węgrzech, a w Ankarze spotkali się prezydenci Polski i Turcji.
2: Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego.
0: To mówił prezydent, a główny temat rozmowy Karola Nawrockiego z Recepem Erdoganem dotyczył przygotowań do lipcowego szczytu NATO. A tymczasem premier Węgier Peter Madziar hamuje unijne ambicje Ukrainy i Mołdawii. Budapeszt zablokował wysłanie wspólnego stanowiska państw Unii w sprawie dalszych negocjacji akcesyjnych obu krajów. Węgierski rząd sprzeciwił się zapisom mówiącym o przyjęciu Ukrainy do wspólnoty. Tu cytat, tak szybko jak to możliwe. W efekcie pod znakiem zapytania stanął plan otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych jeszcze do połowy lipca. Madziar przekonuje, że przyspieszenie rozmów z Kijowem byłoby niesprawiedliwe wobec państw Bałkanów Zachodnich, które od lat czekają na postępy w drodze do Unii. Sprawa ma wrócić na unijną agendę w przyszłym tygodniu. A minionej nocy doszło do paraliżu na niemieckiej kolei. Z powodu awarii systemu łączności Deutsche Bahn wstrzymał ruch pociągów w całym kraju. Problemy dotknęły zarówno połączenia dalekobieżne i regionalne, jak i kolej miejską w Berlinie oraz w Monachium. Pociągi, które były w trasie, zatrzymywano na najbliższych stacjach. Niemiecki przewoźnik poinformował, że zna już przyczynę awarii i pracuje nad przywróceniem normalnego ruchu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Pogoda będzie dziś podobna w całym kraju. Zuza, będzie słońce czy deszcz?
4: Będzie słońce, będzie bardzo pięknie.
3: Poprawna odpowiedź. Przez cały dzień będzie nam towarzyszyć słońce, jak napisał autor prognozy. Nigdzie nie powinno padać, a jedyne ostrzeżenia, jakie wydali meteorolodzy, dotyczą wysokiej temperatury. I tak oto, najcieplej środa zapowiada się na zachodzie do 30 stopni, na południowym wschodzie do 29. W centrum będzie od 25 do 28 stopni, na północno-wschodnich krańcach 23, a najchłodniej nad samym morzem około 20 stopni. Wiatr powieje słabo, tylko na północy okresami umiarkowanie z zachodu i północnego
4: Czyli
3: zachodu.
4: Trzeba pić wodę?
3: Trzeba.
4: Smarować się kremem z filtrem?
3: O, nic mi nie mów.
4: I wietrzyć mieszkanie, póki się da.
3: Mhm.

0: O, szalony jest ten Prince na końcu.
1: Co to się dzieje? To się miało kończyć.
0: Jakbyśmy byli w jakimś szczycie, a nie w poranku.
1: Co najmniej, prawda?
0: Tak.
1: To jest zupełnie inna pora. Ale tak samo dobre nastroje, prawda, Zuzo?
0: Absolutnie, Mateusz, absolutnie.
2: Nowy świt.
1: Zostawiłem cię na dwa poranki, musisz mi to wybaczyć. Nie musisz, jakby...
0: Postaram się.
1: Nikt niczego nie musi, ale gdybyś była...
0: Tak uprzejma?
1: Tak.
0: Pomyślałam sobie, że po tych dwóch tygodniach słuchacze, kiedy włączyli środowy poranek, to podzielili się na pół i jedni pomyśleli, Zuza tu jeszcze jest? A drudzy pomyśleli, Mateusz jeszcze tu jest?
1: Więc, no właśnie.
0: Więc do którejkolwiek grupy państwo nie należą, to witamy. Cieszymy się, że państwo są.
1: Zapraszamy do 10:00.
0: Tak, zapraszamy do 10:00.
1: Przed nami cztery wspaniałe godziny wypełnione muzyką, tą związaną z dzisiejszym dniem rocznicowo, to w pierwszej godzinie. A później dużo innych kwiatków też będziemy mieć dla państwa. Zuza i Łęda, gwoli formalności.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki.
0: Natalia Harkiewicz odbiera telefony. Mogą się państwo do niej dodzwonić. 224-280-280. Ja bardzo polecam tę opcję. I Patryk Rabiega odpowiada za oprawę muzyczną dzisiaj.
1: I to on dorzucił tu Sex Pistols.

0: My zawsze w tej godzinie robimy ten moment, w którym stwierdzamy, co było też tego dnia wcześniej, kiedyś na świecie.
1: I Dokładnie tak robimy.
0: Tak się dzisiaj składa, że dużo osób będzie obchodziło urodziny i moje zwoje o tak wczesnej porze mózgowe połączyły się w ten sposób, że czasami z Klaudiuszem, kiedy ja już wchodzę raczej, a wy wychodzicie, to sięgacie po horoskop. I ja uważam, że lepszą porą posięgnięcie po horoskop jest teraz ta godzina, ze względu na to, że teraz popatrz. Kurt Smith z Tears for Fears ma urodziny. I 65. I jeżeli on ma urodziny, to my wiemy, że on jest spod znaku raka. I jakie to jest zabawne, że my możemy stwierdzić, że dzisiaj Kurt Smith, jeżeli chodzi o pracę, musi uważać na dokumenty, które podpisuje, bo czają się w nich jakieś błędy, za które może podnieść odpowiedzialność.
1: Przecież to jest lepsze od życzeń urodzinowych.
0: Prawda?
1: To jest przepis na dzień i więcej.
0: Dla kolejnych jubilatów też będę miała jakieś życzenia, bo oni wszyscy są spod znaku raka. Ale w związku z tymi urodzinami to posłuchamy.

0: No dobra, to całkiem niezła zamianka z życzeniami, żeby czytać horoskop artystom. To Kurt Smith, urodzony 24 czerwca, za nami był. Zuza mi podrzuciła, także ja mam wszystkie informacje pod ręką teraz, bo jeszcze Solange mamy. Ona też obchodzi
1: 40 urodziny.
0: Dzisiaj, tak.
1: I co dla Solange byś...
0: Gdzie jest ten rak? A, zgubiłem.
1: Gdzieś w środku, bo tak jak w lipcu...
0: Mam, dobra. No. To praca była, to teraz miłość. Spontaniczne spotkanie ze znajomymi przyciągnie się do późnego wieczora.
1: To tak urodzinowo to bardzo.
0: Brzmi jak urodziny to
1: zupełnie, zupełnie byłabym zdziwiona, gdyby to zdziwiło panią Solange, że ona dzisiaj jednak... Wyobraź sobie, masz urodziny, idziesz ze znajomymi... I myślę sobie, posiedzimy wychodzą do późnego wieczora, a oni wszyscy tacy, no wiesz, bo już 21, a słońce zachodzi, a to słońce jeszcze jest tak strasznie wysoko od 21, to myślę, że zawiniemy. I ona taka smutna zostanie i tylko będzie śpiewać.
0: Będzie siostra z nią posiedzi. Pani Solange, to będzie dobry dzień.

0: Ja wnoszę o reasumpcję. Bardzo się lubię z panią Solange. Myślę, że przy okazji urodzin śmiało mogłaby zagrać dwa razy.
1: Mogłaby, ale będzie mogła grać dużo razy, jak ci znajomi, a nie, oni nie zostawią jej, przepraszam, już pomyliłam te horoskopy.
0: Nie, to właśnie oni będą.
1: Oni będą, tak, to tak. Nie pogra.
0: Nie zostanie.
1: Natomiast jeszcze 79. urodziny dzisiaj obchodzi Mick Fleetwood, czyli lider Fleetwood Mac, i dla niego też znalazłam jeszcze horoskop, ale to już nie będzie z faktu.
0: O nie, to już trochę taki naciągane, ale dobra, niech będzie. Ale w ogóle bardzo uprzejme z twojej strony, jeżeli Mick Fleetwood jakimś sposobem by nas słuchał, to byłby ci bardzo wdzięczny.
1: Ale jak to zwykle bywa w tych horoskopach, one mają mam wrażenie, że są tylko w dwie strony. Albo są absolutnie dramatyczne, albo takie, że twoje życie jest usłane różami, tęczą i pluszowymi misiami.
0: I nie ma nic pośrodku.
1: I tutaj jest tak jednak słodko-gorzko, bo zaczyna się, że jesteś w centrum wydarzeń, masz świetną energię, ale sprawy dotyczące twoich projektów twórczych lub finansowania ryzykownych pomysłów spotkają się z betonowym murem sprzeciwu.
0: Więc... Bardzo dobrze. Ja uważam, że niektóre dyskografie, to jak są zamknięte, to jest okej.
1: Okay. Ale masz na myśli którąś dyskografię Fleetwood Mac? W sensie, że nie chciałbyś kolejnego żadnego?
0: Nie, tak jak jest okej.
1: Okay. I co?
0: Ja uważam, że to dobry prognostyk.
1: I Paul McCartney też nie powinien nic już wydawać?
0: Nie, Paul McCartney to zupełnie inny temat.
1: No dobrze. No ale z tego, co mówi horoskop, to ktoś w zespole postanowi udowodnić Mickowi, że jego pomysły są po prostu nieopłacalne. Ale myślę, że to dobrze faktycznie. Po co wywalać pieniądze w błoto? Jeżeli to ma być nieopłacalne, to może nie ma co się porywać. No.
0: Czyli są dwie dobre wiadomości.
1: I to z tego horoskopu wynika, że Fleetwood Mac planowała płytę, jednak jej nie wyda.
0: O, to potwierdzone info.

0: Tak jak siedzimy tu obydwoje przed mikrofonami, to obydwoje wiemy, że do Białegostoku, do liceum trzeba było dojeżdżać. Dużo osób to robiło i dojeżdżało takimi malutkimi busikami, na które ty mówiłeś. Voyager.
1: To tak, bez udziwnień.
0: Tak. Ja jako, że uczyłam się języka francuskiego, to chciałam być taka lepsza, mówiłam voyager.
1: voyage.
0: Tak, i śpiewam sobie voyage. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy czytam, że dzisiaj w kąciku kosmicznym będzie o wystrzelonej blisko pół wieku temu sądzie Voyager 1.
1: To się pojawił Blast from the Past, to się przypomniały międzygalaktyczne podróże z głębokiego Podlasia do Białegostoku.
0: Tak, a jednocześnie myślę sobie, że ta sonda wyglądała jak ten autobusik. Na pewno nie, ale bardzo rozgrzewa to moją wyobraźnię, że jest taki ten busik. One są takie malutkie, ciasne i często klimatyzacja nie działa, żeby państwo mogli sobie dobrze to wyobrazić. I wyobrażam sobie ten taki malutki autobusik z tym takim zasapanym panem kierowcą i on sobie mknie właśnie przez ten kosmos. Ale to Klaudia powie zdecydowanie więcej o tym, bo chodzi o to, że właśnie pół wieku minęło i osiąga symboliczną granicę ten Voyager 1, czyli odległość jednego dnia świetlnego od Ziemi. To jest bardzo daleko. Bo czy cały jeden dzień światło musi dolecieć, potrzebuje, żeby dolecieć stamtąd tu. To jest jakaś szalona odległość.
1: Definicja bardzo daleko zupełnie wyczerpuje moją ciekawość.
0: Co czeka te legendarne maszyny, gdy ich instrumenty naukowe ostatecznie zgasną z braku energii? O tym właśnie Klaudia Kowalczyk i jej gość.
2: Dryfujące w lodowatej pustce sondy Voyager 1 i 2 to najdalej wysunięte w kosmos artefakty naszej cywilizacji, które powoli tracą życiodajne zasilanie. Choć dla inżynierów z NASA każda próba kontaktu z nimi to dziś kilkudziesięciogodzinne oczekiwanie na odpowiedź, sondy wciąż niestrudzenie przesyłają bezcenne dane z przestrzeni międzygwiezdnej. Dziś goszczę Jakuba Tokarka z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i pytam, między innymi, jak doszło do tego, że do dziś z Voyagerami mamy kontakt oraz co dalej? Jak duże mamy szczęście, że możemy do dziś obserwować oba Voyagery, bo znamy sytuacje, gdzie sondy w ogóle nie dolatywały do swojego celu, czy dochodziło do zderzeń, czy dochodziło do awarii, no a tutaj wydaje się, że to jest jednak szczyt możliwości ludzkich dłoni, ludzkiego umysłu.
3: Tak, tutaj raz szczęście, a dwa rzeczywiście dbałość o precyzję wykonania, bo tutaj wchodzi w grę dużo rzeczy. Po pierwsze, ta niezawodność systemów po prostu działających, liczących. Dwa, utrzymanie pozycji Voyagera, żeby anteny były skierowane na Ziemię, żebyśmy mogli te dane odbierać i komunikować się z sondą. Więc to po prostu pokazuje, z jaką dokładnością te wszystkie instrumenty, te wszystkie podzespoły były wykonane. Wydaje mi się, że w większości przypadków to jest celem, tak? Bo my wiemy, że nie możemy tam polecieć i tego naprawić, więc te przypadki, w których coś tam nie działa, to są albo z czasów początkowych podboju kosmosu, albo teraz w epoce takiej masowej, no zdarza się jeszcze, że rakieta Falcon coś tam źle zrobi.
4: Coś tam wybucha.
3: Tak, ale to się zdarza już dużo rzadziej, bo proszę zobaczyć, że mamy w tym momencie setki startów rakiet rocznie i my mówimy o jakichś takich pojedynczych awariach w ciągu roku, więc to jest mało, dużo mniejsza sytuacja.
4: A przed rakietą Merkury było to czymś codziennym, że rakiety wybuchały.
3: Tak, no sam początek to było próby i błędy i po stronie amerykańskiej, i po stronie sowieckiej to było pole doświadczalne. To się zmieniło bardzo dobrze. Zdarza się oczywiście jakieś problemy. Nawet sprzed kilkunastu, dwudziestu lat były takie większe misje, które upadły przez to, że rakieta zawiodła. Ale z takiej bliższej przeszłości mieliśmy misję japońską. Chyba Akatsuki się nazywała, która wydawało się, że jest stracona, bo nie zadziałało wprowadzenie sondy na odpowiednią orbitę, ale naukowcy wyliczyli, że mamy możliwość, jak poczekamy sobie jeszcze kilka lat i odpalimy rakiety, wtedy to się uda na tą orbitę Wenus wejść i to się udało zrobić i sonda została przywrócona do działania po dłuższym czasie. To chyba było 7 czy 8 lat czekania, żeby konfiguracja była dobra i żeby móc wykonać ten manewr orbitalny. I to też zadziałało. Natomiast wracając do Voyagerów, to rzeczywiście wiadomo było, że one lecą ze specjalną misją. Były przygotowania specjalne, które miały potwierdzić, że wszystko, co zostanie zrobione, uda się bez szwanku. No i tak to było dobrze przygotowane, że teraz 50 ponad lat po starcie misji nadal się możemy z nimi komunikować i zbierać dane obserwacyjne.
2: A czy nas jeszcze widać z perspektywy Voyagera? Pamiętamy to zdjęcie Pale Blue Dot, ledwo widoczne Ziemia, jako taki zbiór, mały zbiór pikseli. No a w tym momencie, czy Voyager byłby w stanie nas dostrzec?
3: Wydaje mi się, że nie. Po pierwsze, już zostały wyłączone te instrumenty obrazujące. To zdjęcie z Pale Blue Dot z lat 90. było ostatnim zdjęciem, ostatnią mozaiką, które zrobiła sonda Voyager, bo po tym zdjęciu ten instrument został wyłączony. Mówię mozaika, bo to było nie tylko nasza Ziemia, ale to był taki portret rodziny Układu Słonecznego. To zostało zrobione w płaszczyźnie całe zdjęcie i tam mamy wszystkie planety razem ze Słońcem ułożone, dlatego to zdjęcie jest specjalne, bo zbiera wszystkie planety razem, w tym właśnie tą bladą niebieską plamkę, jaką jest Ziemia. Teraz znajdując się dwukrotnie dalej, jak nie trzykrotnie dalej od tego momentu, ciężko mi ocenić, czy Ziemia w ogóle byłaby widoczna, bo tamto zdjęcie było naświetlane długo, teraz też same instrumenty pod wpływem czasu mogły zostać uszkodzone, słabsze, więc nie jestem pewien, czy... No, na pewno go nie powtórzymy, bo nie mamy tyle energii, żeby te instrumenty działały, natomiast no, tamto zdjęcie niesamowite i nie wiem, czy udałoby się je powtórzyć.
1: Jeżeli chodzi o elementy, które udaje nam się powtarzać z ogromnym sukcesem, to tak się przyjęło, że po kąciku kosmicznym mamy jeszcze pogodę kosmiczną, również przygotowaną przez Klaudię Kowalczyk.
2: W najbliższym tygodniu wieczorne niebo zdominują trzy planety. Zaraz po zmroku nad zachodnim horyzontem bez trudu znajdziemy Wenus i Jowisza, najjaśniejszą parę na niebie. Tuż nad północno-zachodnim widnokręgiem bardzo nisko kryje się trzeci uczestnik tego spotkania – Merkury. Z każdym wieczorem Wenus i Jowisz wędrują ku sobie na tle gwiazdozbioru bliźniąt. Nad nimi dwie jasne gwiazdy – Castor i Pollux. W tym tygodniu rośnie też Księżyc. 30 czerwca wypada pełnia, tak zwany truskawkowy Księżyc. Przez cały tydzień natomiast po 23 warto patrzeć nisko nad północny horyzont. Może pojawią się tam obłoki srebrzyste, świecące smugi na granicy atmosfery i kosmosu.

0: Tak, i Krzysztof Zalewski. Nowość na naszej playliście i jeden z singli tygodnia w tym tygodniu.
1: Dokładnie, tak, więc będziemy do tego wracać. Zdążyłem przejrzeć prasę, mam kilka ciekawych rzeczy, więc będę ci je podrzucał w tej godzinie albo po siódmej.
0: I chciałbyś zacząć już, że tak mnie ostrzegasz? Coś ci się tak ciśnie, że jak nie powiesz, to nie wytrzymasz?
1: Nie, właśnie wytrzymam, więc chciałbym zacząć za chwilę. Zgodnie z prokrastynacją, jak przemiotnikować prokrastynację?
0: Że jesteś ty prokrastynujący?
1: O, dziękuję.
0: Imię słów zrobimy. Może być imię słów?
1: Jest okej. Okay.
0: Bardzo dobrze.
1: O tej godzinie jak najbardziej.
0: Imię słów zamiast przymiotników. A, dobrze.
1: Rebel. No właśnie, więc ponieważ tak właśnie jest, jak mówisz, czyli jestem prokrastynujący, to zajrzymy za jakiś czas.
0: Albo sprokrastynowany. Ja natomiast mogę dopowiedzieć, że dzisiaj jest 24 czerwca i środa. I imieniny obchodzi Jan, Danuta i Janina. Oraz Emilia, Janusz, Romualde, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Sympliusz i Jan Chrzciciel.
1: Nie obchodzi wcale imienin dzisiaj Jan Chrzciciel. Sprawdziłem, to nie ma ani jednego Jana Chrzciciela w Polsce. Dasz wiarę?
0: Dam, zaufam ci. Jakbym ci nie ufała, to nie wiem, jakby ten program miał wyglądać.

0: Ekonomia i rynek to jest super pasjonujący temat na 6:47, prawda?
1: Tak, postaram się wyostrzyć swoje synapsy tak, żeby zrozumieć chociaż pół słowa.
0: Nie, to akurat łatwe będzie, ale nie zupełnie jakoś tak bardzo optymistyczne czy napawające taką energią do funkcjonowania, bo gdybyś miał powiedzieć...
1: To wspaniale, że postanowiłeś przekazać te pozytywne wieści słuchaczom chwilę przed siódmą.
0: Z samego rana, tak jest. Bo gdybyś miał powiedzieć, czy młodzi Polacy są pracowici czy niepracowici, to byś powiedziała, że...
1: Uważam, że są pracowici.
0: Zajeżdżający się czasami nawet.
1: Mhm.
0: A czy są przedsiębiorczy?
1: Myślę, że patrząc po swojej bliskiej grupie oceniam, ale myślę, że idzie nam oszczędzanie lepiej niż pokoleniu naszych rodziców.
0: Okej, okay, dobra, z tym się zgodzę. A czy młodzi Polacy, po prostu za ankieta w ogóle z samego rana.
1: Cebos, puk, puk, puk.
0: Dzień dobry pani Zuzo. A gdyby pani Zuza miała powiedzieć, czy młodzi Polacy zakładają firmy, to by powiedziała, że robią to chętnie czy niechętnie?
1: Myślę, że chętnie, bo jest taka wizja, nie wiem, czy oni je utrzymują. Myślę, że mogą mieć problem z utrzymaniem tych firm, ale myślę, że wizja tego, że nie mamy nikogo nad sobą i sami decydujemy i możemy pracować zdalnie i w ogóle, jest jakoś bardzo kusząca do tego pokolenia.
0: Ha, i niestety nie, to się pani
1: Nic myli. Nie zgadłam.
0: Nie, generalnie poprzednie nie dotyczy artykułu, tak sobie pytałem.
1: Aha. Okay.
0: Ale to ostatnie związane jest z tym, o czym czytam dziś w Rzeczpospolitej na stronie 18, mianowicie, że tylko 3% młodych Polaków chce zakładać własne firmy. To jeden z najniższych wskaźników na świecie i problem dla gospodarki, którą napędza biznes. No i to jest trochę a propos think tanku The Company i kilka statystyk, że przedsiębiorcy w Polsce to 2,8 miliona firm, które wytwarzają około 75% polskiego PKB i zapewniają ponad 10 milionów miejsc pracy. Więc to dosyć ryzykowna sytuacja, że tych firm się więcej zamyka niż otwiera i że nie chce się jakoś tak w młodym pokoleniu bardzo...
1: Ale
0: jak zczasownikować przedsiębiorczość? Nie chce się przedsiębiorzyć?
1: Nie chce się zakładać przedsiębiorstw, ale myślę,
0: prowadzić.
1: Myślę, że to jest też kwestia tego, jaką prasę przedsiębiorcy robią. To znaczy, czy słyszałeś kiedyś przedsiębiorcę, który powiedział, że fantastycznie jest mieć biznes? Że on jest zachwycony, lubi prowadzić biznes i tak dalej.
0: No dobra, większość narzeka na warunki.
1: Na warunki, ja rozumiem, że one są trudne, tylko że no też nie powiedziałabym, że jest dużo jakichś głosów zachęty albo takich przyczyn, że słyszymy jako młode pokolenie, że wspaniale jest mieć swój biznes i być swoim. Raczej słyszymy o minusach, więc jak już się nasłuchaliśmy o tych minusach, no to umówmy się, nie można popełniać przecież tych samych błędów.
0: Oczywiście, lepiej się uczyć na cudzych. Ale widziałem dumnego przedsiębiorcę.
1: O, to dumnego tak, dumnego
0: faktycznie.
1: To jest
0: zachęta.
1: Widziałem też dumnego radiowca.
0: Gdzie?

0: The Cooks zostawili bas na końcu, żeby ktoś na pewno mógł dosłyszeć, gdzie ta linia była przez cały czas trwania utworu. Mm-hmm. Potem można się cofnąć i zobaczyć, czy faktycznie się zgadza. O,
1: gdyby
0: polecam.
1: Się dało radio przewinąć.
0: A ja zerkam jeszcze w maila, bo co do rozmawiania o przedsiębiorczości i zakładaniu swoich firm, jeden ze słuchaczy napisał, w sumie chyba zachętę właśnie do prowadzenia firmy, że proszono o podwyżkę i przedsiębiorca odpowiedział, załóż swoją firmę, zobaczysz jak jest fajnie. Mhm.
1: To taka typowa chyba zachęta.
0: Chyba zachęta, tak.
1: Ładne. A ja mam...
0: A jak ktoś nie rozumie sarkazmu, to weźmie jako faktyczną zachętę.
1: Wszyscy zadowoleni.
0: Mm-hmm.
1: A ja mam wiadomość od Piotra a propos horoskopów, ponieważ napisał pan Piotr, że jego teściowa pracowała kiedyś w lokalnej gazecie jako redaktorka główna i jako takie zajęcie, którego nikt nie chciał, pisała horoskopy. Poważnie, nie ściemniam.
0: Ja bym wzięła tę robotę.
1: No, nawet nie jest wróżką, a pisała horoskop. Kiedyś pisali o jakiejś lokalnej aferze, poważny artykuł, temat z pierwszej strony, długie przygotowania do artykułu, ten dzień nadszedł i... No i wydanie i okazało się, że tego dnia zapomnieli horoskopu dla raka.
0: Dla raka dziesiątki, właśnie.
1: Tak, dziesiątki telefonów do redakcji, że brakuje horoskopu. Nikt nie dzwonił w sprawie afery. Późne lata 90. wtedy horoskop był ważniejszy niż cokolwiek innego. I nic się chyba w tej kwestii nie zmieniło.
0: Ja rozważę pisanie horoskopów na środę. Rozważę. Myślę, że byłyby to takie kocopały, że państwu by się podobało.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Premier Włoch Giorgia Meloni wyciąga rękę do Donalda Trumpa. Po ostatnich spięciach z amerykańskim prezydentem szefowa włoskiego rządu zadeklarowała, że relacje między Rzymem a Waszyngtonem powinny wrócić na normalne tory. Napięcie między politykami narasta od kilku dni. Wszystko zaczęło się po szczycie G7, gdy Trump stwierdził, że Meloni usilnie zabiegała o wspólne zdjęcie. Włoska premier stanowczo temu zaprzeczyła, ale później oboje wymieniali się uszczypliwościami w mediach społecznościowych. Mimo tego Meloni przekonuje, że nie chce dalej podsycać konfliktu i podkreśla, że bliska współpraca Stanów Zjednoczonych i Europy pozostaje kluczowa dla jedności Zachodu. Komisja Europejska przedstawi wkrótce plan zintegrowania rynków obronnych w 27 państwach Unii Europejskiej, zapowiedział to unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Europa jest obecnie w ogromnym stopniu zależna od Amerykanów w zakresie strategicznych rozwiązań, takich jak tankowanie w powietrzu czy wywiad kosmiczny. Bez takich możliwości nasza obrona i odstraszanie będą słabsze. Jeśli nie zbudujemy tych możliwości, może to być dla Putina otwartą zachętą do wystawiania nas na próbę. Te słowa padły podczas dorocznego forum obronnego w Brukseli. A na koniec wracamy nad polskie morze. Czerwcowa pogoda zachęca do plażowania, a gdzie wypoczywa się najlepiej? Odpowiedzi szukali internauci w rankingu magazynu Travelist. Tegoroczny tytuł plaży roku po raz pierwszy zdobyła Ustka, przerywając tym samym trwającą od 12 lat dominację Świnoujścia. To nie jedyny sukces tego kurortu. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. Więcej na ten temat mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
1: W tym roku po raz pierwszy całkowicie oddaliśmy głos plażowiczom w najważniejszej kategorii, czyli w kategorii plaża roku. Nie było listy nominowanych do tego tytułu. Każdy głosujący mógł samodzielnie wskazać swoją ulubioną plażę nad Bałtykiem, a najwięcej głosów zdobyła tu wspomniana już Ustka przed Świnoujściem i Dźwiżynem. Świnoujście natomiast mimo utraty pierwszego miejsca w kategorii głównej nadal pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiego wybrzeża, ponieważ miasto znalazło się na podium we wszystkich kategoriach, w których było nominowane, a w kategorii najlepszy plaży dla aktywnych zdobyło pierwsze miejsce.
0: Wśród pozostałych laureatów znalazły się także Hel, uznany za najpiękniejszą insta-plażę, a najbardziej klimatyczną dziką plażą zostało Mikoszewo. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Nad Polską znikoma ilość chmur. Pierwsza środa lata zapowiada się, Mateuszu?
4: Obiecująco.
3: Obiecująco to na pewno, przede wszystkim słonecznie i ciepło. Po ubiegłotygodniowych burzach i przelotnych opadach deszczu nie ma dzisiaj śladu. Padać nie będzie, wiatr nie będzie stanowił problemu. Słabo powieje tylko na północy i umiarkowanie. Termometry wskażą na ogół 25 do 30 stopni. Chłodniej będzie tylko na północy, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, a nad samym morzem, bo przecież o morzu była mowa, to tak mało plażowa temperatura, mówiąc szczerze. Biorąc pod uwagę, że wszędzie jest tak prawie 30 stopni, to, że na plaży jest 20?
4: No nie. Całe szczęście, że nie ma nas na plaży dzisiaj, prawda?
3: My pozdrawiamy tych, którzy są.

0: A to nie o nas, co?
1: Nie, ale zastanawiam się, jakby to było, gdybyśmy my mówili tak, jak oni śpiewają. Czyli mówilibyśmy...
0: W falsecie? Nie.
1: Właśnie jest branek. Tam strasznie dziwnie brzmiało.
0: Całe szczęście, że tak nie mówimy. Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Beata Grabarczyk. Też Jakub Jędras i Franek Wójcicki i Natalia Harkiewicz i Patryk Rabyga nam te muzyczne przyjemności sprawia.
2: Nowy świt.
0: Ale spójrz, że teraz powędrujemy wokalnie w drugą stronę rejestru.
1: Tak?
0: No, teraz będzie trochę niżej.
1: Czyli ja mam się zniżyć do twojego poziomu?
0: Dzięki, Zuza. Gra.

0: Portal Who Sample podpowiada mi, beatbox się zrobił, podpowiada mi, że nagranych zostało 22 covery tego utworu, więc ładny wynik. I wszystkie na pewno nie są policzone, bo jak wspomniałaś, dzielimy zachwyt nad wersją Bassa Stralixiego, utworu Wood.
1: Tylko on chyba był nigdy nie opublikowany jako wydawnictwo. On jest do znalezienia sesja na YouTubie. Bardzo polecam. Przez to, że to jest chyba YouTubeowe, to państwu nie możemy tego zaprezentować. Ale naprawdę jest ona zacna i długa. Chyba to jest 6 czy 7 minut.
0: Ale długie, ale warte.
1: Warte.
0: Tak, trafienie na tę wersję to Wood szczęścia.
1: Miało być zmiana rejestrów, więc z tych niskich chyba do tych znowu wysokich przejdziemy w kontekście rozrywki. Bo ja ostatnio, zdarzyło się, że byłam na premierze filmu animowanego dla dzieci. I sala kinowa była, powiedziałabym, podzielona tak, nie tak jakby mógł się człowiek spodziewać przy bajce. To znaczy, że dorosłych ludzi bez dzieci było naprawdę sporo. I mam wrażenie, że to jest tendencja, która się rozprzestrzenia. Byłam na Toy Story 5. I to jest o tyle istotna informacja, i to też chyba usprawiedliwia, dlaczego było tam tyle dorosłych osób, że jeżeli mówimy o Toy Story 5, to Toy Story, ta pierwsza wersja, była wypuszczona na tyle wiele lat temu, że osoby, które są teraz dorosłe i niektóre już mają nawet dzieci, które mogą oglądać bajki, za swojego dzieciństwa oglądały pierwszą część, więc... Moim zdaniem logicznym jest, że jeżeli okazuje się piąta część bajki po tylu latach, to samo będzie przy okazji Shreka, będzie rozmowa, ta sama rozmowa będzie przy okazji nowego serialu o Harrym Potterze, że to nie są produkcje robione stricte dla dzieci, tylko to są produkcje, które są celowane w pokolenie milenialsów, w jakieś tam wczesne pokolenie, wczesną część pokolenia Z, czyli osoby, które wychowywały się przy tych bajkach i teraz chcą po nie sięgnąć jako takie, się używa sformułowania z angielskiego comfort show, czyli że to jest takie komfort show, komfortowy film, że my się czujemy bezpiecznie przy tej trudnej rzeczywistości, możemy sobie po to sięgnąć, bo to jest takie łatwe, szybkie i przyjemne.
0: Mówi Zuza z czapką z napisem Nostalgia.
1: Tak, to jestem ja. Ja się zupełnie sama łapię na tym trendzie, ale mam jednocześnie przez to autorefleksję, czy to aby dobrze dla nas. To znaczy mam wrażenie, że trochę...
0: A dlaczego nie? Że to zbyt infantylizuje... Nas?
1: Myślę, że tak globalnie patrząc, jakby ja za siebie mówiąc, o siebie się nie martwię, to znaczy ja obejrzę sobie tą bajkę, czy tego Harry'ego Pottera, który jest łatwy i przyjemny, a potem pójdę zobaczyć jakiś taki siermiężny dokument o czymś bardzo trudnym i te synapsy i tak mi popracują przy jakimś innym, ambitniejszym filmie, ale wydaje mi się, że tak społecznie i globalnie my coraz chętniej sięgamy po prostu po rzeczy, które są lekko strawne i unikamy tego, co mogłoby zmusić nas do myślenia już po pracy.
0: No, dobra, zgodzę się z tym, ale uważam, że akurat Toy Story nie jest pierwszą rzeczą na celowniku. Są trochę łatwiejsze rzeczy niż Toy Story, po które sięgamy tak bardzo intuicyjnie i są niewymagające. Ale rozumiem, co masz na myśli.
1: Znaczy wiesz, to jest bajka dla dzieci jednak, tak? To znaczy tam jest fabuła w tej najnowszej części i trzeba przyznać, że jest to o tyle dobrze pomyślane, że dzieci będą to oglądać, bo to jest, fabuła jest skupiona dookoła tego, co nam robią ekrany z życiem. Mhm. Więc jest tam refleksja i są momenty, które są nawet przerażające, na pewno z perspektywy dziecka.
0: Okay.
1: I można tam o czymś pomyśleć, ale to jest podane w taki sposób, że nie wymaga twojej analizy. Oczywiście, jeżeli porównasz to do reality show, bo domyślam się, że to miałeś na myśli.
0: No, powiedzmy.
1: No to reality show wymaga jeszcze mniej myślenia, ale no to chyba nie chodzi o to, żeby się przekrzykiwać, co gorszego i łatwiejszego oglądaliśmy, tylko właśnie w drugą stronę.
0: Teoretycznie tak, chociaż nie można się też za bardzo zapędzić w tym kierunku. Taki rodzaj wentyla, takiego upustu raz na jakiś czas. Jak sobie zrobisz i obejrzysz tej story, to myślę, że nie powinno to generować wyrzutów sumienia zbyt dużych.
1: I jestem ciekawa, co państwo na to. Proszę się dodzwonić. 224-280-280. Natalia Harkiewicz czekała przy telefonie. Czy bardziej państwo są po stronie Mateusza, czy bardziej po mojej? No bo tak jak wspomniałam, w teorii te bajki są najbardziej celowane w stronę milenialsów. A wiem, że wśród słuchaczy też jest sporo przedstawicieli jeszcze starszego pokolenia. Jestem ciekawa, jak oni sobie, co państwo sobie o tym myślą wtedy. Nie jako milenialsi, tylko jako grupa, która trochę patrzy na to z boku i właśnie zastanawia się. I tutaj trzy kropki.

0: No to ja a propos Toy Story 5 mam jeszcze taką ciekawostkę, że pierwszy teaser tej części osiągnął 142 miliony wyświetleń w ciągu 24 godzin, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii filmów Pixara. Zaraz po w głowie się nie mieści 2 z 24 roku. Tam kilka milionów było więcej. Więc dość powiedzieć, że było kilka osób, które czekało na to, aż Toy Story 5 się pojawi.
1: Właśnie, bo to też jest ciekawe, że bajki w tym momencie to są często zwycięzcy box-office'ów. To znaczy, zawsze było tak, na przykład wiem na terenie Polski, że największy box office albo miała popularna bajka, albo coś w stylu Listy do M. To z reguły miało największy box office.
0: Czyli popularna bajka.
1: Czyli popularna bajka dla dorosłych. Ale bajki ostatnio mają się coraz lepiej. To znaczy, że faktycznie, i to znaczy nie dlatego, że mamy tak dużo dzieci i wszyscy je zabieramy do kina, tylko właśnie dorośli za swoje własne dorosłe pieniądze, kiedy idą do kina, wolą pójść na Toy Story 5 niż na Ojczyznę Pawlikowskiego.
0: No dobrze, ale czy to nie jest też tak, że jakby szukasz w życiu przestrzeni, nie wiem, poczucia jakiegoś takiego bezpieczeństwa, które to poczucie niewiele miejsc może ci dać, takich jak przeniesienie się trochę na tej nici sentymentalnej do okresu dzieciństwa?
1: Być może tak, to po prostu też o nas trochę świadczy, o świecie, w którym żyjemy, że ta potrzeba jest coraz bardziej nagląca i że coraz trudniej nam się żyje w tym świecie, więc wolimy sobie uciec do świata, w którym zabawki gadają, tak? Ale tutaj ciekawy głos od pana Aleksandra, który podkreślił, że ma jego wiek to 53 lata, że on czeka na nowe wersje Bolka i Lolka, Reksia, Zaczarowanego Ołówka, Bracia Cześci Niemcy, Krecika i Pszczółkę Maję. I rozumiem, że pan Aleksander wtedy by oglądał, co znaczy, że jest nisza, która jest niezagospodarowana, szanowni państwo. Te bajki działałyby.
0: No właśnie pytanie, czy dużo osób by się podpisało, że czeka na kolejną część? Czy może zepsułoby to urok? Niektórych, trochę dzisiaj rozmawialiśmy o tym przy okazji Fleetwood Mac, niektórych zamkniętych rozdziałów
1: Lepiej nie otwierać.
0: Nie ma co otwierać.
1: I to jest jeszcze taka refleksja, czy, bo one były w piękny sposób rysowane ręcznie, te bajki, o których tytuły padły, czy my chcemy zrobić nowe wersje, to znaczy chcemy mieć to narysowane współcześnie i te same fabuły, czy chcemy mieć tę samą kreskę, ale nowe historie? Bo to można na dwa sposoby rozwiązać.
0: No dobra, a czekasz na nowego Harry'ego Pottera? Boisz się go?
1: Trochę się go boję.
0: Ja też się trochę
1: boję.
0: Ale
1: ja nie byłam największą fanką książek.
0: Okay.
1: Więc nie mam większych oczekiwań, bo lubiłam też te filmy, które wyszły. No i uważam, że dalej się stare filmy dobrze ogląda, więc nie wiem do końca, po co nam serial, skoro filmy się dalej dobrze ogląda. One nie są źle zmontowane, te efekty specjalne wcale nie zestarzały się, nie masz poczucia, że te pająki są absolutnie sztuczne na przykład. Więc zastanawiam się trochę po co. No rozumiem, że po prostu przeliczyli to i ewidentnie się opłaca.
0: Nie możesz tak mówić. To jest wielka miłość do świata magii, a nie świata pieniędzy.
1: Widziałam wywiad z jedną z aktorek, która grała, zapomniałam imienia, grała tę jedną z czarodziejek, która wyciągała mandragory z uczniami, czyli panią profesora od
0: przepytanie od
1: zielarstwa.
0: Harry'ego Pottera.
1: No. Mniejsza. Grała ją i właśnie miała tak zapytana o to, co sobie myśli o tej nieustającej fali popularności. To powiedziała coś na zasadzie, no moi drodzy, no ale to już się skończyło. To trzeba dorosnąć. Świat magii nie istnieje.
0: Ej, nie wolno. Nic takiego nie powiedziała. Ja nie wierzę w takie rzeczy.
1: Naprawdę to powiedziała.
0: Na pewno nie. Państwo, gdyby chcieli się dołączyć, to polecamy. 224-280-280 w Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. I to jest ten moment, kiedy tak zerkam na czas. Faktycznie przeniesiemy się do świata magii i czarodziejów niebawem z ulicy Wiejskiej.

0: napisała Boloki Lolek, Rekshow i tak dalej, tylko w starej kresce.
1: O.
0: Współczesnej Pszczółki Mai czy Smurfów nie mogę oglądać przez tę komputerową idealność i sztuczność. Paulina, jako fanka książek o Harrym Potterze, stanowczo twierdzę, że filmy są okropne. Bardzo mocny statement.
1: Ale to jest bardzo częsty statement, jeżeli ktoś jest fanem książek, no bo umówmy się, filmy muszą obciąć wątki, więc to no jest tak. Trudne.
0: Chociaż w przypadku Harry'ego Pottera, przepraszam, że ci tak wyjdę w słowo, myślę sobie, że to są dwa...
1: Dwa osobne byty?
0: Dwa osobne byty, co mówię z opinii zasłyszanych raczej.
1: Rozumiem. Mhm. Ja pozdrawiam natomiast bardzo panią Marię, która zaczęła od tego, że się ze mną nie zgadza i co mnie zawsze bardzo cieszy. A potem w zasadzie ja z większością jej wiadomości się zgadzam wszystkimi kolejnymi zdaniami, więc okazuje się, że bardziej się zgadzamy niż nie. A mnie bardzo zresztą pani Marii obecność na grupie patronackiej ucieszyła, gdyż obserwuję ją na Instagramie i inspiruje się tym, co ma na talerzu. Więc bardzo jest to sympatyczna dla mnie sytuacja. Ale nie będę opowiadać o owych talerzach, bo Klaudiusz nam zaraz opowie właśnie, co w polityce.
0: Tak, Magda napisała, że Klaudiusz Slezak to nasz Gandalf. Pytanie, czy Gandalf jest już na linii, czy jeszcze chwili potrzebujemy? Jeszcze bitwa o rany wyleciało mi z uniwersum Władcy Pierścieni, bitwa o Śródziemie.
1: O Śródziemie, tak. Być może, ale mnie bardziej bawiło, że mamy Klaudiusza, który krzyczy You shall not pass! Być
0: halo,
1: może.
0: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zostałeś Gandalfem, nie wiem, czy to usłyszałeś.
2: No, dobrze, to ta siwizna brody, rozumiem, nie do tego predestynuje.
1: To nie my, to patroni, jakby co.
2: No ha, no to dobrze, dobrze, czyli tak postanowiliście
1: rozegrać tę sytuację.
0: A po drugie Gandalf był...
2: Mogę być i Gandalf.
0: Można powiedzieć mózgiem całej operacji, takim czuwającym nad wszystkim, więc tę właściwość sobie z niego wyciągli.
2: Dobrze, tę właściwość sobie z niego wyciągnę. Niewątpliwie pozytywną postacią w całej tej historii był Gandalf, więc... pozostanę. No, padło. No dobrze, nie będzie to słychać w radiu. Muszę wam opowiedzieć tę historię, choć jest to historia przerażająca i z pewnym zaznaczeniem także, że jest to historia opowiedziana przez pana doktora Emila Jędrzejewskiego, który rozumiem bierze odpowiedzialność za to, co mówi. No i z tego, co powiedział wczoraj w kanale Zero, będzie musiał się na pewno wytłumaczyć też przed prokuraturą, bo już jest zawiadomienie w tej sprawie. Doktor Emil Jędrzejewski to jest człowiek, który miał informować prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Rok temu. To jest ten człowiek, który do prezydenta Warszawy pisał na komunikatorze WhatsApp. Po 2 miesiącach został zwolniony. No i wczoraj w tym długim, ponad dwugodzinnym wywiadzie w kanale Zero opowiadał między innymi właśnie o tym, że został zwolniony, dlatego jego zdaniem on tak przedstawia tę historię, że informował o nieprawidłowościach i wszedł w drogę doktorowi Dawidowi Kacprzykowi, czyli temu znanemu, teraz już wszyscy znają tego człowieka, milionerowi z Szpitala Południowego właśnie. To jest jedna strona historii. Druga też jest strona historii, że dr Emil Jędrzejewski nie jest w tej sprawie i w ogóle nie jest taką postacią przypadkową i takim anonimowym sygnalistą, tylko wchodził w różne konflikty, tak to nazwijmy, co opisywała Gazeta Wyborcza, twierdząc, że właśnie może mieć dr Emil Jędrzejewski też pewien interes, tak to nazwijmy, w tym, żeby przedstawiać źle sytuację w Szpitalu Południowym. Właśnie tam toczy się także spór prawny między szpitalem a doktorem Jędrzejewskim o pół miliona złotych, tak, ponad 500 tysięcy złotych. Miał też doktor Jędrzejewski, bo przy okazji jest lekarzem wojskowym, mieć problemy w swoim szpitalu wojskowym. Także no tam tych historii też jest trochę, zaznaczam to, żeby też mieć pełen obraz sytuacji. Niemniej, i tu właśnie to chcę powiedzieć, wczoraj doktor Jędrzejewski, jak mówię, biorąc pełną odpowiedzialność, tak twierdził za to, co mówi, twierdzi, że no, sytuacja na szpitalnym oddziale ratunkowym, w tymże szpitalu południowym, była patologiczna, to jest chyba mało, jeżeli tak powiem. Przez brak kompetencji i zaniedbania w zarządzaniu szpitalnym oddziałem ratunkowym, umierali ludzie. I on taką tezę postawił wczoraj, zresztą powtórzył ją kilkukrotnie, mając, jak twierdzi, na to dowody i konkretne historie ludzi. Będzie przykład pierwszy, jak dr Jędrzejewski opowiadał o pracy doktora Kacprzyka.
3: To jest osoba, która kończy studia, czy ma studia w okresie pandemii, więc tam kontakt z tym pacjentem jeden na jeden jest bardzo ograniczony. To dzieje się głównie online. I wiesz, że osoba wszystko wiedząca. Jak gdyby wpływa tak na szefa SOR-u, że nosi przeróżne pieczątki, wykonuje procedury i to jest jak gdyby klucz programu, o którym chciałem powiedzieć i jedyny raz użyję pewnej przenośni, mając świadomość tego, co mówię. Traktuje ludzi jak fantomy, a jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty.
2: No to jest dopiero wstęp do tego, co dr Jędrzejewski opowiedział, bo podaje konkretne przykłady. Tu jeden z fragmentów tej wypowiedzi.
3: Ja już pomijam sytuację pacjenta, który jest zapisany do stan chorych SOR-u i wychodzi do łazienki i po 3-4 godzinach ktoś sobie przypomina o tym, że gdzie jest ten pacjent i znajduje tego pacjenta martwego. Że z jakiegoś powodu pacjentowi martwemu wykonuje się tomografię.
4: Zaraz. No. Niezaopiekowany pacjent, ale przyjęty na SOR.
3: Tak.
4: Znika i po paru godzinach ktoś się orientuje, że on nie żyje.
3: Tak.
4: I nieboszczykowi wykonuje się zabieg?
3: Nie temu konkretnemu, czy temu konkretnemu. Jak gdyby to o tym...
4: Tomografię się robi komuś, kto już nie żyje?
3: Tak. Po to, żeby coś tam markować, coś robić, dokumentację...
2: No i tych fragmentów było więcej, i tych wypowiedzi było więcej, i tych przypadków miało być zdecydowanie więcej. Tak twierdzi przynajmniej dr Jędrzejewski, przypominam, zwolniony ze Szpitala Południowego 2 miesiące po tym, jak informował o nieprawidłowościach w tymże szpitalu. Wiadomości wysyłał między innymi Rafałowi Trzaskowskiemu na komunikatorze WhatsApp. Miał też z tym docierać, czy próbować dotrzeć do wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za nadzór nad szpitalem właśnie, znaczy w ogóle nad szpitalami, w tym także południowym, ale on twierdzi, że wszystko to spotykało się z pewnym murem, ponieważ jego zdaniem, podkreślam to cały czas, Dawid Kacprzyk był chroniony przez partię, do której należał, czyli Koalicję Obywatelską. On ma taką wizję. Z kolei Rafał Trzaskowski napisał tak, tu będzie cytat. Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 26 roku przez doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem doktora Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy, zwrócę się jutro z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających. Koniec cytatu w tej sprawie, więc dzisiaj powinien być wniosek do prokuratury ze strony prezydenta Trzaskowskiego z prośbą o wyjaśnienie, czy faktycznie przez brak nadzoru, zaniedbania i brak umiejętności w Szpitalu Południowym na szpitalnym oddziale ratunkowym umierali ludzie. Więc jak sami słyszycie, sprawa jest bardzo, bardzo poważna.
0: No taką szokującą pobudkę nam zafundowałeś. Jestem ciekaw, co będzie się działo dalej w tej kwestii na pewno.
5: I gdzie będą pociągnięte odpowiedzialności tak naprawdę? To jest zawsze kluczowe pytanie w tej sytuacji, raczej powinno być.
2: No tak, zdecydowanie.
0: Będziemy Państwa informować. Klaudiusz Ślezak, dzisiaj po 16 w popołudniówce.
2: Wrócę.
0: Tak jest, dzięki Ci piękne, Klaudiuszu. A czy dopytam jeszcze, jak to w środę, ty już dobrze wiesz, co?
2: Tak, nagrywamy.
0: Okej. Okay.
2: Tak, tak.
0: To proszę zaglądać do podcastów na stronie Radia Nowy Świat i do aplikacji Poszukiwacze Politycznego Złota. Tam będą. Dzięki Ci piękne.
2: Dziękuję.

0: Wracamy do tematu bajek.
1: Lżejszego troszkę.
0: Tak, bo pojawił się telefon w sprawie i to bardzo istotne.
2: Jak to podważać taką tezę, że nie ma czarów? Moja pierwsza książka, jak miałem 7 lat, w 1945 roku, to była o krasnoludkach i sierotce Marysi. I tam jest przecież taka teza, że Konopniczka na wstępie mówi: mówcie sobie jak tam chcecie, krasnoludki są na świecie. Trzeba w to wierzyć. Dzieciom trzeba to zaszczepiać i to są przecież nieszkodliwe rzeczy, a jakże rozwijające wyobraźnię.
0: Ja myślę, no, że pewnie. Skoro pan Krzysztof tyle lat po świecie chodzi, to i on mówi, że krasnoludki są i trzeba wierzyć i to nieszkodliwe, to myślę, że bezpieczniej jest mu zaufać niż nie zaufać. A już dzisiaj, jak ty ufasz, to już umówiliśmy się, że ja ufam tobie, więc tak w atmosferze zaufania
1: wzajemnego.
0: Jak dzisiaj coś nie wyjdzie, to zwalamy to na krasnoludki.

0: Bardzo ciekawa statystyka dzisiaj w Gazecie Wyborczej. 60% Brytyjczyków według badania. To czekaj, chciałem do tego dojść, to miało być... O nie, Beato, zdradziłaś.
1: No, to ja może wyjdę.
0: Nie, ty zostań, bo jeszcze są rozmowy do zrobienia. No ale tak, dobrze, niech już będzie. 60% młodych Brytyjczyków w wieku pomiędzy 18 a 28 rokiem życia jest czy nie jest za byciem w Unii Europejskiej?
1: Myślę, że jak to...
0: Młodzi chcą czy nie chcą?
2: Jak to pocisnę po własnym pokoleniu, ale myślę, że są za Brexitem, gdyż są wyprani przez social media.
0: Nie? Niespodzianka, 60% chciałoby być w Unii Europejskiej, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie sondażowe. W referendum w 2016 roku 51,9% osób opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej, więc dość powiedzieć, że ciekawa zmiana, ale przy okazji taka statystyka, która nas bardzo dobrze osadza w kontekście dzisiejszego programu, bo będziemy dzisiaj Państwu trochę o sprawach unijnych opowiadać. Po 8.45 naszą gościnią będzie Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Porozmawiamy o obchodach 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu.
2: Bo serdecznie będziemy Państwa zapraszać na te obchody. Ja tym bardziej i tym silniej, bo we Wrocławiu również będę. I będziemy my, to znaczy radio obecne, a jak dokładnie to Państwu powiemy po godzinie 8.00.

0: Dopatrzyłam się dużego niedopatrzenia z naszej strony, Mateuszu.
1: Wow, ładna konstrukcja. Czego się nie dopatrzyliśmy?
0: Że nie powiedzieliśmy Państwu, jakie są dzisiaj nietypowe święta.
1: No weź. No nie zrobiliśmy tego?
0: Nie zrobiliśmy tego.
1: No to cały program od początku trzeba.
0: Wracamy do godziny 6. Dzisiaj są dwa święta. Pierwszy, poważniejszy, jest Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji.
1: O.
0: A jest to, myślę, że o tyle ważne święto. Moja jedna z bliskich przyjaciółek jest w świecie dyplomacji. I ilekroć wrzuca jakieś zdjęcia z różnych miejsc, w których jest na spotkaniach, to bywa nadal jedyną kobietą w pomieszczeniu. Okay. Albo jedną z niewielu kobiet w pomieszczeniu. A myślę, że to jest sytuacja, która jest do naprawy. I im więcej równości, również w przestrzeni dyplomacji, tym dla nas lepiej, żeby ta rozmowa prowadziła się, była prowadzona w taki sposób, żeby włączała jak najwięcej osób, a nie wyłączała jak najwięcej osób. Bo to też mowa o wszystkich mniejszościach też przy okazji, żeby były obecne przy tym stole. A z mniej poważnych rzeczy, ale takich bardzo codziennych i myślę, że potrzebnych do życia, i nawet są na to badania, jest dzisiaj Dzień Przytulania. Aż się zrymowało. Wiesz, że potrzebujemy kilkunastu przytuleń w ciągu dnia, żeby zachować tam zdrowie hormonalne i żeby wszystko...
1: Ilu?
0: Nastu.
1: Nastu.
0: Tak.
1: Kto znajdzie na to czas?
0: No, ale to nie trzeba siedzieć dzisiaj tulić, tylko tak... Cześć.
1: Okej.
0: Okay. I dalej.
1: Rozumiem. O.
0: Myślę, że ja czasami próbuję się doszukać jakiegoś świętowania tych wszystkich nietypowych świąt razem, co trzeba było zrobić, ale mam obawę, że przytulanie kobiet w dyplomacji to brzmi źle, ale za zgodą to być może można, ale myślę, że najlepiej świętować osobno.
1: Też jestem tego zdania. Ja jestem ciekaw, czy temat, który regularnie do nas powraca, a więc pieski.
0: Przytulać pieski.
1: Przytulać
0: można
1: pieski,
0: przytulać
1: jak
0: pieski
1: najbardziej.
0: I pociechy.
1: Koty... Czy to się liczy do tych kilkunastu?
0: Tak.
1: Dziennie.
0: Tak. Liczę.
1: Można wyrobić.
0: Zgadzam
1: tak,
0: się.
1: A nawet trzeba.
0: Tak, tylko uważać na koty, bo one mogą nie lubić tego tulenia. I pazury w ogóle.

0: pytanie pana Wojciecha na mailu, jak można przytulać się osobno. Ja zapomniałam, że nie ma kamery i teraz Mateusz pokazuje. Lewa dłoń na prawe ramię, a prawa dłoń na lewe ramię i wcisnąć.
1: Ale dlatego, że jestem praworęczny, może odwrotnie.
0: Można też, wolą, tak. Jak jest wygodniej, to prosimy tak. No albo można przytulać się grupowo, to wtedy przeciwieństwem do przytulenia grupowego jest przytulenie się osobno.

0: jeszcze ulec zmianie. Jeśli jednak się potwierdzą, będzie to jedna z najintensywniejszych fal upałów w Polsce od wielu lat. Przechodzimy teraz do polityki i sporu wokół programu SAFE. Premier Donald Tusk zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu niekonsekwencje. Przypomnijmy, kilka tygodni temu prezydent zawetował ustawę dotyczącą programu, a dziś wskazuje go jako szansę dla rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jeszcze przed wetem Karol Nawrocki krytykował SAFE, argumentując, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa Polski nie powinny zależeć od Brukseli.
1: Decyzje dotyczące polskiej wolności, suwerenności, bezpieczeństwa są decyzjami zwierzchnika sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a nie Brukseli i nie Unii Europejskiej.
0: Tymczasem podczas konferencji Poland Future Summit prezydent mówił już o korzyściach płynących z unijnego finansowania dla krajowej zbrojeniówki.
2: Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej.
0: Rząd podkreśla, że środki z programu SAFE już trafiają do polskich firm zbrojeniowych, a spór dotyczy dziś przede wszystkim sposobu finansowania tych inwestycji. Na konferencji Poland Future Summit poruszono także temat przyszłości krajowej gospodarki. Choć Polska w ostatnich dekadach znacząco zmniejszyła dystans do najbogatszych państw Europy, eksperci ostrzegają, że dalszemu rozwojowi może zagrozić kryzys demograficzny. Prezydent Karol Nawrocki zwracał uwagę, że spadająca liczba ludności może w przyszłości osłabić zarówno rynek pracy, jak i potencjał obronny państw.
2: Jeśli nie powstrzymamy kryzysu demograficznego, to polska gospodarka nie będzie mieć w przyszłości, w kolejnych dekadach ani przedsiębiorców, ani pracowników, ani konsumentów.
0: Według danych GUS liczba mieszkańców Polski w ciągu roku zmniejszyła się o około 155 tysięcy osób, a współczynnik dzietności spadł do rekordowo niskiego poziomu. Eksperci alarmują, że bez zdecydowanych działań demografia może stać się jednym z największych wyzwań dla rozwoju kraju. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. 30 stopni w Zielonej Górze, 29 w Rzeszowie.

0: Minęła godzina 8, duet wciąż ten sam.
1: Niezmiennie Zuzaj Łęda.
0: Mateusz Andruszkiewicz, ale Beata Grabarczyk też już jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Jestem, przecież już wam zepsułam zabawę z sondażem.
1: Zaspoilerowałaś, tak. To miało być wielkie...
2: Wielkie wow.
0: My się postaramy nie robić tego samego, kiedy ty będziesz rozmawiała z gościnią. To brzmi jak groźba.
2: Nie, raczej jak wyzwanie. Tak zwany challenge.
0: No dobrze.
3: Nowy świt.
0: To może ja w przyszłym tygodniu, dobra?
2: Dobra.
0: Okej. Okay.
2: Przygotuję się.
1: Coś ci zaspoilerujemy.
2: Dobrze, to czekam. W takim razie na przyszły tydzień jesteśmy umówieni. Na dziś umówiłam się z panią profesor Renatą Mieńkowską-Norkienę, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: To ja zacznę od cytatu. Cytat pochodzi z ministra, aż ciężko przechodzi przez gardło to określenie, ministra Marcina Przydacza. Zaproszenie na konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zeleńskiego. Obaj mieli być więc gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy mimo zaproszenia i już gości rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że premier Rzeczpospolitej

0: Rzeczpospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera to nie jest niestety pierwszy raz. No powiedziałabym, że prawie wszystko jest prawdą w tym wpisie, poza tą satysfakcją, bo moim zdaniem minister Przydacz ma wielką satysfakcję z tego, że premier Polski jest upokarzany na arenie międzynarodowej. No bo o to wszystko, znaczy o to chodziło w tej całej aferze z odznaczeniem, a właściwie z odebraniem odznaczenia Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Tak, to znaczy to jest w ogóle bardzo niebezpieczna gra, w którą pan prezydent ze swoimi doradcami gra. I ja mówię to z ogromną przykrością, dlatego że powiedzieć gra o sytuacji, w której pogarszamy relacje z naszym sąsiadem, który walczy z Rosją i być może zakończy się też, no, wojna się nie zakończy, ale na pewno ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, jeśli chodzi o walki na froncie, ona się pewnie ma szansę zakończyć jakimś rozejmem, nie wiem, ciężko powiedzieć, zawieszeniem broni, ponieważ Ukraina radzi sobie coraz lepiej. To też jest jeden z elementów całego kontekstu tej decyzji polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. I w tej sytuacji pogarszanie naszych relacji z Ukrainą po to, żeby pan prezydent Karol Nawrocki sobie nabił kilka punktów procentowych w sondażach, to jest dramatyczne. Natomiast po tym, co zrobił Karol Nawrocki, no, można powiedzieć, że zaczęło się oczywiście od prezydenta Zełenskiego, który nazwał jednostkę, już jedną z kilku jednostek wojskowych, nazwał ją imieniem bohaterów UPA i oczywiście nas jako Polaków to zabolało i słusznie nas to zabolało, natomiast nam nie chodzi o to, żeby chyba rozdrapywać rany, czy nie powinno chodzić o to, żeby rozdrapywać rany, tylko powinno chodzić o to, żeby konstruktywnie wspomóc badania, godny pochówek, pamięć o ludziach, którzy ucierpieli przez tę zbrodnię wołyńską. Tak? I to tak naprawdę o to chodzi, o to, żeby Polska ten interes, interes tych ludzi, którzy pamiętają, interes tych ludzi, którym się ta pamięć należy. Ja wiem, że ten interes to brzmi źle, ale to, jeśli już stawiamy to w ten sposób, to tak to powinno wyglądać. Natomiast z całą pewnością Karol Nawrocki nie zrobił czegokolwiek, co miałoby nas przybliżyć do tego akurat właśnie. Z tego co wiem, i tu to podaje kilka źródeł bardzo wiarygodnych, to prezydent Zełenski nie miał intencji, żeby Polaków zdenerwować. To znaczy jemu proponowano różne warianty, niektóre jeszcze gorsze niż imienia bohaterów UPA. Natomiast on jednak musi też pamiętać o tym, że w Ukrainie w związku z tą walką, tak, którą cały czas toczą bohatersko z Rosją, no oni też muszą konsolidować się jakoś wokół symboliki narodowej, przede wszystkim wokół symboliki walki z Sowietami. I akurat tutaj UPA, czy tego chcemy, czy nie, no to jest akurat taka pamięć Ukraińców, która trochę ich wspiera w walce z akurat Sowietami. Oni też zresztą trochę inaczej to tę swoją pamięć, powiedzmy, określają niż my im każemy ją określać. Zresztą co pan prezydent Nawrocki jakiś czas temu, kiedy był jeszcze sam podkreślił, on mówił przecież wyraźnie, że nie będzie Ukraińcom wybierać bohaterów narodowych, ale pomijając tę kwestię, tak, to potem przyjechał przecież do Polski, już nie pamiętam, chyba Budanow, ale
0: Budanow, tak.
1: Tak, dokładnie, żeby załatwiać tę kwestię, żeby rozmawiać na ten temat, żeby załagodzić ten konflikt. Była o tym mowa i rzeczywiście te próby były podejmowane ze strony ukraińskiej. One były bardzo wyraźne i tego się jakby nie dało nie zauważyć, natomiast prezydent i minister udaje, że tego po prostu nie było. I decyzja prezydenta była po tym, jak Budanow był już w Polsce, więc widać, że jedyną intencją prezydenta Karola Nawrockiego było to, żeby doprowadzić do storpedowania tej konferencji, która miała mieć miejsce w Gdańsku i żeby postawić premiera Polski w niezręcznej sytuacji. Natomiast rzeczywiście premier jest w bardzo trudnej sytuacji i takiej, no nie do pozazdroszczenia w tym sensie, że rzeczywiście teraz ta konferencja ma kompletnie inną rangę. Na tej konferencji przecież miała być szefowa Komisji Europejskiej.
0: No będzie.
1: Przywódcy wielu krajów. No będzie, tak. Nie będzie prezydenta Zełenskiego. Ja się zastanawiam teraz, co z tym fantem zrobić, jak to piwo wypić, bo
0: no właśnie, to też jest moje pytanie.
1: Ukraińcy w związku... No właśnie, bo Ukraińcy w związku z tym, że teraz mają u siebie efekt flagi, to będzie pewnie za chwilę widać w sondażach, że Zełenskiemu trochę podskoczyło. Pamiętajmy też, że Zełenski wyciąga też wnioski z tego, jak dotychczas wyglądała jego, powiedzmy, aktywność na arenie międzynarodowej. Wtedy, kiedy próbował być konstruktywny, ale jednak no, mówić otwarcie o interesach Ukrainy, tak? Mówić otwarcie o tym, jak on chce układać swoje relacje z innymi krajami, często był po prostu ignorowany jako ten, który nie ma kart, tak? Natomiast wtedy, kiedy pokazywał jakoś swoją siłę i swoją i pozycję Ukrainy jako tej, która no, ma jednak jakieś karty, zazwyczaj wygrywał, więc no, w tej sytuacji on chyba teraz po prostu reaguje w taki sposób, który pokazuje, że Ukraina nie musi czegoś robić, tak? To widać było po Trumpie. Wtedy, kiedy Trump tłumaczył Zełenskiemu, tak, w tej osławionej rozmowie w
0: Gabinecie
1: Białym
0: Obamy.
1: Domu, tak, dokładnie, że on musi to, musi tamto, musi siamto, bo musi, no to my wiemy, że nic konstruktywnego z tego nie wyszło. Natomiast tutaj, czy ta sytuacja jest analogiczna? No oczywiście nie ma pełnej analogii, tak? Natomiast w związku z tym, że Zełenski najprawdopodobniej nie spodziewał się takiej histerii po stronie polskiej, bo on chyba i mało kto w ogóle na świecie rozumie ten nasz wewnętrzny konflikt. Ten konflikt jest straszny, jest na wskroś destrukcyjny dla Polski, dla Polaków. Do tego on przenosi tę polaryzację na poziomie partyjnym i na poziomie najwyższych instytucji państwowych i osób w państwie na poziom społeczny, bo niestety polskie społeczeństwo nie jest bardzo odporne, tak? Nie ma tej rezyliencji, która by broniła społeczeństwo przed takimi właśnie wpływami polityków. My jesteśmy też masowo atakowani przez Rosję cyberatakami. My jesteśmy bardzo narażeni na manipulacje internetowe. Mamy do tego straszliwego szkodnika, czyli Stanowskiego, i mamy też wiele źródeł internetowych, które są absolutnie, czy sieją absolutnie dezinformację i polaryzację wzmacniają, czerpiąc z tego korzyści już w tym przypadku nawet nie polityczne, ale po prostu czysto biznesowe, ale to wszystko się nakłada gdzieś na ten krajobraz polityczny i w efekcie dostajemy po prostu taki koktajl, który to polskie społeczeństwo straszliwie infekuje i my już bardzo często po prostu nie jesteśmy w stanie naprawdę normalnie, sensownie, konstruktywnie myśleć i w imię jakichś takich uniesień emocjonalnych jesteśmy skłonni po prostu porzucić nasz taki realny interes, a tym interesem jest niewątpliwie przy całym tym naszym poświęceniu dotyczącym, uwaga, nie wsparcia dla Ukrainy, bo to wsparcie jest proporcjonalnie znacznie większe z Litwy, proporcjonalnie większe z Estonii, proporcjonalnie większe z Niemiec, żeby była jasność, tak? Więc my tutaj krzyczymy głośno i to też podsycają ministrowie prezydencji i sam prezydent. Prawda jest jednak taka, że owszem, wspieramy Ukrainę i to jest cudowne i ja się bardzo cieszę i to jest niewątpliwie nasza zasługa jako polskiego społeczeństwa, ale no nie jesteśmy sami. Tak, na świecie, którzy wspierają Ukrainę i dlatego nam się należą jakieś szczególne przywileje z tego tytułu. My też robimy to niezupełnie bezinteresownie. My też w pewien sposób trzymamy Rosję jak najdalej od nas. Więc w imię takich uniesień teraz porzucamy potencjał, jaki mamy od pomocy czy wsparcia w odbudowie Ukrainy. No to jest bardzo krótkowzroczne. Tylko problem polega na tym, że prezydent Nawrocki podejmuje decyzję podejmując taką decyzję, powiedzmy symboliczną, on ponosi realnie odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje tego, w którym kierunku to poszło. Natomiast no, on nie poniesie realnych konsekwencji w polskim społeczeństwie, bo polskie społeczeństwo tego po prostu tak nie widzi, a premier i jego środowisko nie potrafi tego tak przedstawić, więc w komunikacji są niestety za słabi.
0: No ale prezydent krzyczy po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, tak kończy właściwie każde swoje przemówienie. No a tutaj w tej jego decyzji o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu to ani Polski, ani Polaków nie widać.
1: Nie widać, no bo zastanówmy się, pani redaktor, teraz nad tym, do czego tak naprawdę to
0: A no
1: doprowadziło,
0: właśnie
1: tak, w
0: tak,
1: tej
0: no do
1: chwili.
0: czego?
1: Do naszej izolacji na arenie międzynarodowej, ponieważ z nami w tej chwili nie liczy się już praktycznie nikt, jeśli chodzi o kwestię ukraińską. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy wiedzą, że jest tak gigantyczny konflikt wewnętrzny w Polsce, że właściwie cokolwiek Donald Tusk na przykład uzgodni na poziomie Rady Europejskiej, jakkolwiek to będzie wyglądało, to będą jakieś powiedzmy konstruktywne działania dotyczące tego udziału Polski we wsparciu dla Ukrainy, w potencjale odbudowy Ukrainy, tak? Też we wsparciu albo mniejszym, albo większym Ukrainy w tej drodze do Unii Europejskiej, ale wiadomo, że za chwilę prezydent może podstawić nogę, czy symbolicznie, czy w sposób rzeczywisty premierowi i w ten sposób wszystkie te nasze wysiłki, tak, na poziomie europejskim, wszystko to, co gdzieś tam jest misterną układanką, bo ja pragnę tylko przypomnieć, że premier Donald Tusk, między innymi ta konferencja w Gdańsku miała temu służyć, tak, on jednak próbował lobbować i grał też i kartą wsparcia albo mniejszego, albo większego Ukrainy w drodze do Unii Europejskiej. Polska jest jednym z krajów, które nie mówią o szybkiej ścieżce na przykład, to żeby była jasność, podobnie jak Węgry, tylko o Węgrach wszystkie nagłówki w Polsce piszą, że Madziar się nie zgodził na szybką ścieżkę, ale o Polakach jakoś się nie pisze.
0: No ale tymczasem też Niemcy się nie zgodzili, bo to
1: no
0: nie...
1: tak,
0: to...
1: ale nie do końca. Akurat Niemcy byłyby
0: znaczy, częściowo tak, oni mają inną koncepcję. Oni mają koncepcję
1: tak,
0: tego
1: mają.
0: Wchodzenia po trochu, tak? Znaczy
1: tak,
0: zamykamy poszczególne rozdziały.
1: Tylko, że oni nie są właściwie zwolennikami opóźniania tego procesu. Myślę, że jest wręcz przeciwnie, ponieważ z perspektywy niemieckich inwestycji potencjalnych na przykład w Ukrainie, im szybciej Ukraina jest w Unii Europejskiej, tym bezpieczniejsze są te inwestycje, tym
0: tak,
1: mniejszy
0: tak.
1: potencjał korupcji na przykład i tak dalej, tak, no bo większa kontrola też ze strony Unii Europejskiej. Także tutaj ja myślę, że paradoksalnie bardzo, nawet jeśli Polacy nie są tego do końca świadomi, to ta szybka akcesja Ukrainy akurat i Mołdawii, no Węgrzy akurat swój sprzeciw motywują tym, że Bałkany na przykład zachodnie już długo czekają, tak? Czarnogóra jest bardzo blisko członkostwa, no ale z drugiej strony my mamy też świadomość, że przecież to wielkie rozszerzenie z 2004 roku, w którym Polska uczestniczyła, tak? Ono nie musiało być jedynym takim, tak? Możemy mieć duże rozszerzenie o Bałkany i o Ukrainę na przykład i Mołdawię i nie będzie z tym większego problemu. To do czego i co pani redaktor bardzo słusznie zauważyła, to jest to, że to, co premier Donald Tusk próbował budować jednak na różnych frontach, bo to położenie tak bardzo trudne teraz przez Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o sytuację Donalda Tuska oczywiście, to jest działanie na szkodę Polski i tutaj Karol Nawrocki powinien ponieść za to pełną odpowiedzialność, natomiast teraz Donald Tusk musi szukać jakiegoś sensownego wyjścia z tego, tak? Oczywiście Zełenski mógł przyjechać na konferencję i to jest coś, co wydaje mi się Donald Tusk mógł zrobić, to znaczy przekonywać Zełenskiego, żeby on jednak przyjechał, bo myślę, że to jest kluczową kwestią, to znaczy przytyczek w nos Karola Nawrockiego to byłby właśnie przyjazd Zełenskiego i jego uczestniczenie w tej konferencji i pokazanie, że on jest ponad to. Natomiast pamiętajmy też, że my nie możemy patrzeć na prezydenta Zełenskiego jako tego, który po prostu siedzi przy swoim biurku, tak, gdzieś w Kijowie i zastanawia się tylko, no to jak tu teraz zaspokoić interesy Polaków, tak? To jest facet, który którego kraj walczy z Rosjanami, musi radzić sobie też z reputacją na arenie międzynarodowej, bo przecież on w tej chwili atakuje Moskwę, atakuje rafinerię i tak dalej. Tam się mogą pojawić ofiary cywilne. Tam musi być cała duża strategia dotycząca tego, jak to wytłumaczyć też światu, Europie, sojusznikom, tak? On musi myśleć o odbudowie Ukrainy. Musi myśleć o reelekcji, jeśli chce w tej reelekcji uczestniczyć. Ja nie twierdzę, że to jest akurat dobrze, że on na przykład z tej perspektywy patrzy. Natomiast my nie możemy abstrahować od tego spojrzenia, bo ja jako politolożka po prostu ignorowałabym bardzo ważną kwestię, czyli to, że prezydent Zełenski być może chce wystartować, najprawdopodobniej chce wystartować w kolejnych wyborach prezydenckich. Nie wiem po co, bo on mógłby spokojnie jakby tego nie robić, no ale powiedzmy, że będzie chciał,
0: no,
1: będzie chciał
0: politycy
1: dokończyć
0: tak
1: tego
0: mają.
1: Dzieła. Dokładnie, politycy tak mają.
0: Musimy kończyć,
1: no
0: pani profesor.
1: Jasne, no i my musimy patrzeć też na jego perspektywę, tak, że on musi konsolidować ten swój naród, to swoje społeczeństwo wokół jednak konieczności doprowadzenia jakoś teraz do tego zawieszenia broni, do zmuszenia Rosji do jakichś ustępstw i zabezpieczenia na tyle, na ile się da też tego porozumienia, które będzie niewątpliwie kruche, bo Rosja za chwilę zacznie przegrupowania, tak, i będzie po prostu kombinowała tylko, co zrobić dalej, żeby znowu zaatakować. Pytanie, na jaką skalę, kogo, czy tylko Ukrainę i tak dalej. Więc naprawdę działanie Karola Nawrockiego jest wyjątkowo krótkowzroczne, natomiast to, że Donald Tusk nie przekonał jednak Zełenskiego, żeby on przyjechał, co było bardzo trudną misją, to jest niewątpliwe, no to też oznacza, że my zostaliśmy teraz trochę w takiej sytuacji trudnej i premier będzie musiał się z tym zmierzyć i nie wiem, jak on sobie z tym poradzi, czy będzie na tyle silny, żeby jakoś Zełenskiego przekonać, żeby to spróbować, nie wiem, załagodzić, odwrócić. Może będzie jakiś wyraźny gest, jeśli chodzi o kwestię wołyńską, tak, i tutaj premier pokaże, że to on
0: kończymy.
1: To tak naprawdę zorganizował.
0: Kończymy, pani
1: Zobaczymy.
0: Profesor. Bardzo dziękuję. Pani profesor Renata Minkowska-Norkien, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję, pani profesor, i miłego dnia życzę.
1: Dziękuję pięknie, nawzajem.
0: A państwu na puentę rozmowy przeczytam fraszkę patronka Jamiołka o szachach. Otóż tak, kiedy mądrzy grają w szachy, nikt nie czeka czyjejś łachy. Tam reguły i zasady. Głupi, gdy im nie dał rady, uśmiał się po same pachy.

0: Hej, hej, hej, 28 minut po 8. Dlaczego się śmiejesz, Zuzo? Ja tak po prostu, coś przeleciało.
1: Że chcieliśmy obydwoje zacząć w tym samym momencie, a równie bardzo uśmiałam się, jak zobaczyłam komentarz jednego z patronów, który zacytuje: miło się słucha, jak pani Zuzanna folguje sobie o poranku. I ja chciałam powiedzieć, że ja sobie nie folguję, szanowni państwo, ja tak żyję.
0: Bardzo mocne słowa.
1: To bywa trudne, muszę powiedzieć, z tym charakterem, ale daję radę i damy radę również opowiedzieć państwu o sporcie.
0: Tak, ja wrócę na moment do wątku dnia przytulania, o którym mówiłaś kilkanaście razy w ciągu dnia. Trzeba się przytulać, żeby zaspokoić normę.
1: Mogę ci to jeszcze zaraz zgooglować.
0: Dobra, to zgoogluj, bo ja się zastanawiam, czy na przykład ci, którzy grają w takich sportach kontaktowych,
1: oni mają zaliczone.
0: Właśnie, czy można iść pograć w piłkę, zamiast się przytulać?
1: Ja myślę, że oni przez to, ile mają dopaminy od sportu, to w ogóle będą żyć wiecznie.
0: Czyli wszystkie hormony, neuroprzekaźniki są uzupełnione.
1: 4 uściski dziennie, aby po prostu przetrwać. 8 dziennie, aby zachować zdrowie psychiczne i fizyczne. 12, aby się rozwijać i rozkwitać.
0: Pięknie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry.
1: Ja mam taki pomysł, ponieważ ty będziesz teraz mówił o sporcie, a ja mam ważne zadanie posprzątania studia. Goście będą, czy możemy...
3: Podoba mi się ten podział obowiązków, że ja będę rozmawiać z Kubą, a ty sprzątasz. Przejdźmy, prawda? Do tego, Kubo.
2: No, dokładnie tak jak tydzień temu i dwa tygodnie temu, prawda, Zuzanno?
3: Co w sporcie? Czy będzie mundial?
2: Będzie, jest, był, jest i będzie. I trwa. Na mundialu mieliśmy w minionej nocy i dzisiaj także rano przebudzenie Portugalii, mieliśmy zadyszkę Anglii, mieliśmy
1: Portugalia.
2: Cenną wygraną Chorwacji, no i podtrzymaną zwycięską pasję Kolumbii. Na Portugalię po remisie z Demokratyczną Republiką Konga spadło morze krytyki. Nawet nie tyle za wynik, co za styl. Mateusz to obserwował na miejscu. Jak to wyglądało?
1: Dokładnie tak było. Znaczy, ja na styl nawet nie zwracałem uwagi, po prostu to Saudade, które się pojawiło, się rozpłynęło na ulicach i takie rozczarowanie, że miała być wielka feta, a wyszło...
2: Miało być efektownie, a było nic, prawda?
1: Ale załapałem się na radość z jednej bramki Portugalii, to było coś.
2: No tak, tylko potem było gorzej. Ale już wczoraj gracze prowadzeni przez Roberto Martineza pokazali, że jednak potrafią grać szybciej, efektowniej, no i przede wszystkim skuteczniej. Trzeba powiedzieć, bezradnym w sumie Uzbekistanem. Portugalczycy wygrali aż 5-0, a dwa gole strzelił Cristiano Ronaldo, który stał się drugim najstarszym w historii zdobywcą gola na mundialu, po legendarnym Rogerze Milli z Kamerunu, który w 1994 roku strzelił tę historyczną bramkę. Cristiano Ronaldo postanowił włączyć się najwyraźniej do rywalizacji najlepszych strzelców. Na razie ma dublet, do Messiego brakuje mu 3 goli, ale z pewnością jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. W drugim meczu tej grupy już rano Kolumbia skromnie 1-0 pokonała Demokratyczną Republikę Konga, zdobyła bramkę w 76 minucie za sprawą Daniela Munoza. Kolumbia ma komplet punktów, zapewniony awans, de facto podobnie jak Portugalia. Prowadzi w grupie, no a Demokratyczna Republika Konga i Uzbekistan mają jeszcze szansę na awans z trzeciego miejsca. Warunkiem tutaj jest, wydaje się, zdobycie 3 punktów w bezpośrednim meczu, więc będzie walka na pewno zażarta. Z kolei w grupie L większość ekspertów już dopisywała kolejne 3 punkty Anglii, a tu niespodzianka. Dumni synowie Albionu odbili się od murującej swoją bramkę Gany. No i nie udało się zdobyć choćby gola Anglikom, ale rywale też zakończyli mecz bez zdobyczy bramkowej, więc mieliśmy remis 0-0. Oba zespoły mogą już właściwie szykować się na fazę pucharową, bo 4 punkty spokojnie powinny dać taką możliwość, no ale z pewnością powalczą jeszcze o pierwsze miejsce w grupie. Łatwiej będzie mieć Anglia, którą na koniec czeka potyczka z Panamą, a Panama w nocy dołączyła do niewielkiego na razie grona drużyn pozbawionych już szans na awans, a więc grających w ostatniej kolejce mecz o honor. No a stało się tak za sprawą Chorwacji, która po porażce z Anglią utrzymała się na powierzchni, pokonując właśnie Panamę 1-0 po golu Ante Budimira. Mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga zakończył drugą kolejkę gier w fazie grupowej. Za nami 48 meczów. To jeszcze nawet nie jest połowa wszystkich meczów przewidzianych na tym mundialu, ale już blisko do połowy. Piłkarze strzelili na razie 141 goli, średnio blisko 3 bramki na mecz. Całkiem przyzwoicie. Przyzwoicie bardzo. No i teraz czas na ostateczne rozstrzygnięcia w grupach, a mecze w każdej z nich będą rozgrywane o tej samej porze. Czyli tak, o 21:00 czekają nas jednocześnie mecze Szwajcaria-Kanada oraz Bośnia-Hercegowina-Katar. I tutaj każdy ma jeszcze szansę.
3: To nie fair, że oni we trójkę grają.
2: 2-1. Tak się mówi, 2-1 bandę łysego. Z kolei o północy mecze Maroka z pozbawionym już szans na awans Haiti oraz Brazylii ze Szkocją. No i tutaj Szkoci zapowiadają walkę o 3 punkty i wyprzedzenie w tabeli Canarinhos. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Tenisowo się...
3: Ja, pardon, zanim tenis.
2: Proszę.
3: Bo ja za każdym razem, ty nie wiesz, bo ciebie nie było, Mateuszu, ale za każdym razem przedstawiałam fakt sportowy, który jest około sportowy, jeżeli chodzi o mundial. I tym razem najbardziej mnie fascynowało w tym tygodniu, jak Norwedzy świętują swoje gole.
2: Tak, ja mówiłem o tym wczoraj też. Tak,
3: o wiosłowaniu.
2: Zbiorowe wiosłowanie.
3: To ro. Och, to mnie bardzo wciąga. Ja mogłabym mieć tego wersję 10-godzinną.
2: To ja ci jeszcze dorzucę wersję, o której też wczoraj mówiłem w norweskim parlamencie. Posłowie tamtejsi zrobili dokładnie to samo, co kibice. No, bardzo to efektownie wyglądało.
3: Czyli mnie wyprzedziliście. No dobrze, no to o tenisie.
2: Tak jest. Dzisiaj Iga Świątek wraca na kort po turnieju Rolanda Garrosa. Dzisiaj przed próbą obrony mistrzowskiego tytułu na Wimbledonie postanowiła wziąć udział tylko w jednym turnieju, w niemieckim Bad Homburg. Tam jest najwyżej rozstawiona, więc w pierwszej rundzie miała wolny los, ale w drugiej zmierzy się z Emą Navarro. Mecz z Amerykanką dziś po południu, nie wcześniej niż o 15:30. A w ćwierćfinale jest już między innymi Naomi Osaka, która, przypomnę, w pierwszej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch, no a potem jeszcze Elizę Mertens, a o półfinał zagrają też Ukrainka Elina Svitolina z Chinką Xinyu Wang. Tymczasem na kortach Wimbledonu trwają eliminacje do turnieju głównego. Niestety w pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowicowa, reprezentantka Polski, która po zaciętej walce uległa Nowozelandce Lili Sun. Ale są też dobre wieści. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Kawa. Ona gładko pokonała 6-1, 6-3 Szwajcarkę Susan Bandecki. I o awans do finału eliminacji zagra z Włoszką Lucrecją Stefanini. Trzymamy kciuki, mocno wierzymy, że w turnieju głównym zagra 5 Polek, no bo 4 mają już udział zapewniony. Wimbledon rozpoczyna się w poniedziałek, ten turniej główny. A oczywiście wcześniej poznamy drabinkę turniejową i zobaczymy, z kim się zmierzą nasze zawodniczki i nasi zawodnicy. I na koniec jeszcze przypomnienie dla kibiców siatkówki. Przed polskimi reprezentantami drugi turniej Ligi Narodów już dziś rusza w Gliwicach. O 20:00 ekipa Nikoli Grbicza zmierzy się z Belgami, jutro o tej samej porze mecz z Turcją, a potem w sobotę o 17:00 z Niemcami i na koniec w niedzielę znowu o 20:00 z Argentyną. Poważna konkurencja dla Mistrzostw Świata oczywiście.
1: Wszystko jest tam.
3: Jest co oglądać, jak zwykle.
1: A tak studio jest posprzątane? Oceń, Kubo.
2: Studio posprzątane, jest pięknie, lśni, a my możemy zapowiosłować teraz dla Norwegów.
3: Ro!

0: Swim Deep in Dreams Alive to za nami, a jest to nowość, album tygodnia w Radiu Nowy Świat, czyli album Hum. A za moment już będziemy rozmawiać o 15-leciu Domu Europy we Wrocławiu. Liczebniki zawsze są zabójcze. Ale porozmawiamy o 15-leciu Domu Europy we Wrocławiu razem z naszą gościnią, bo w sobotę będzie to okazja, żeby się spotkać między innymi również z nami, raczej ze mną i z Radiem Nowy Świat. Mateusza nie będzie we Wrocławiu. Znaczy, możesz jechać, ja zapraszam, będziemy się doskonale bawić.
1: Nie, nie zabrałaś mnie od razu, to teraz to ja nie, nigdzie nie jadę.
0: Klaudiuszowi też tak mówisz, nie? Tak myślałam, ale z Państwa zabieramy jak najbardziej. Pani Joanna Sterzyńska-Lindberg już za moment z nami na antenie.

0: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
1: A naszą gościnią jest Joanna Starzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam z Wrocławia.
1: No właśnie, łączymy się z Wrocławiem, bo już niebawem tam właśnie odbędą się 15 urodziny Domu Europy we Wrocławiu i przy okazji 15-lecia się dzisiaj spotykamy. Ja tak sobie myślę, że to jest taki moment zapewne również podkreślania, przypominania misji przedstawicielstwa, którą tak w najprostszych słowach, żebyśmy od tego zaczęli, jest monitorowanie nastrojów społecznych, komunikacja na linii Unia Obywatela.
2: Tak, jak najbardziej. Ja mam przyjemność szefować przedstawicielstwu regionalnemu. W całej Unii Europejskiej jest przedstawicielstw regionalnych tylko kilka, to jest w największych krajach europejskich, czyli mamy kolegów w przedstawicielstwach regionalnych w Monachium, w Marsylii, w Mediolanie, w Barcelonie, w Bonn, no i tutaj właśnie w Polsce, we Wrocławiu. I naszą rolą jest właśnie bycie, słuchanie nastrojów społecznych, rozmawianie z ludźmi, przedstawianie polityk europejskich i przede wszystkim jesteśmy takim przedstawicielstwem w ruchu, może tak powiem. Działamy we Wrocławiu, ale działamy właściwie w 5 województwach Polski Zachodniej. Można nas spotkać na festynach w Jedlinie-Zdroju, można porozmawiać z nami o kolejach regionalnych w Wielednicy, można zrobić z nami event o polsko-czeskiej współpracy w Wieleniej Górze, także jest bardzo dużo właściwie takich metod, żeby nas spotkać. Tutaj Dom Europy we Wrocławiu też jest domem otwartym od samego początku swojego istnienia.
3: Jeżeli chodzi o właśnie nastroje społeczne, dzisiaj też wczoraj przy okazji, czy dzisiaj była rocznica Brexitu i zastanawiam się w tym kontekście, jeżeli chodzi o nastroje społeczne w Polsce, jak my się mamy, jak nasi obywatele teraz podchodzą do Unii Europejskiej?
2: Myślę, że Polska jest w takim bardzo ciekawym momencie, ponieważ z jednej strony minęły 2 dekady udanej transformacji. Wiadomo, że każde województwo, bo my mamy tą perspektywę regionalną, te 22 lata przeżyło w trochę inny sposób, modernizując się bardziej na tym czy na innym odcinku, ale te fundusze europejskie jednak tą rzeczywistość wszędzie zmieniły. I teraz myślę, że pomimo, że Polacy są właściwie jednym z najbardziej europrzychylnych narodów Europy, że tak powiem. I mamy dosyć bardzo wysoką, ponad 3/4 populacji Polski jest za przynależnością do Unii Europejskiej. To jednak myślę, że wielu Polaków się zastanawia, co dalej, tak? W jaki sposób Polska może uczestniczyć, czy uczestniczy w sposób wystarczający, czy głos Polski jest słyszany naprawdę w Brukseli, co trzeba zrobić, albo dlaczego Bruksela nas nie słucha. Także myślę, że jest dużo pracy na te następne dekady.
1: Pani w którejś z rozmów wspominała o tym, że zaczynając pracę w instytucjach europejskich usłyszała takie zdanie, że Unia to jest taka właśnie organizacja, która przechodzi cyklicznie przez kryzysy i że kryzysy takie jak Brexit, ale pewnie wiele innych moglibyśmy wymienić, są trochę wpisane w naturalny rytm tej organizacji. Dzisiaj, kiedy mamy 15-lecie i tak patrzymy szeroko na działalność Unii, ale też komunikowanie Unii ze społeczeństwem. Jakieś takie najważniejsze, największe kryzysy, najistotniejsze momenty? Czy Brexit to jest ten, który pierwszy przychodzi na myśl?
2: Nie, niekoniecznie. Ja zawsze jak myślę o Unii Europejskiej, to myślę o tym, w jakich warunkach się właściwie rodziła współpraca europejska, tak? Kontynentu w gruzach, skłóconych, poranionych narodów, gdzie właściwie rodziny były już poprzedzielane nawet, a nie tylko i kraje. I z tego wszystkiego urodziła się jednak taka odważna idea współpracy, że tylko współpraca systematyczna, współpraca podparta traktatami, prawem unijnym, który jak wiemy w pewnych dziedzinach ma prymat nad prawem narodowym, potrafi ludziom w Europie umożliwić pokój, umożliwić współpracę i umożliwić jakąś przyszłość, tak? I to jest właściwie był taki największy kryzys. No i potem to już różne były, tak? Był kryzys paliwowy w Europie Zachodniej, kiedy ta Unia jeszcze była taka malutka. Potem mieliśmy kryzys migracyjny, mieliśmy Grecję chwilę przed ten 2008 rok. Mieliśmy przecież COVID zupełnie niedawno. No a teraz mamy oczywiście to ogromne wyzwanie, jaką jest wojna, którą Rosja prowadzi w Ukrainie i gdzie Unia Europejska jest właściwie w tej chwili największym chyba pomocnikiem Ukrainy. Także to się dzieje tak trochę na płaszczyźnie instytucjonalnej, że wtedy te kraje siedzą razem i zastanawiają się, co zrobić, jaka jest nasza wspólna pozycja, jaki możemy wypracować kompromis, 27 krajów, przypominam, to nie jest łatwe. Za kompromisem muszą pójść konkretne środki, konkretne akty prawne, konkretne jakieś takie decyzje penalizujące, jak na przykład te listy osób z Federacji Rosyjskiej, które nie są wpuszczane na teren Unii. I w sumie te kryzysy, myślę, każdy kryzys jest trudny, każdy kryzys transformuje instytucje, ale każdy kryzys pozwala być może się trochę przedefiniować, zmodernizować, lepiej odpowiedzieć na wyzwania przyszłości, a przy okazji też no, wyznaczyć nowe obszary współpracy. Tak? Jak przy COVID-zie no, to polityka zdrowotna, a teraz właściwie przy wojnie no, to już bardzo dużo obszarów od obronności poczynając, ale to właściwie też zmieniło, bardzo to zmieniło Unię i będą następne kryzysy i one będą ją zmieniać, ale współpraca myślę nadal będzie trwać.
3: Kiedy mówimy o tych różnych cyklach, są kryzysy, ale są momenty na świętowanie i w sobotę zdecydowanie to jest ten moment na świętowanie. Przypominamy, to jest 15 lat Domu Europy we Wrocławiu. Świętujemy przez dwa dni, jest piątek i sobota. Wydaje się, że bardzo ważnym punktem jest piątek o 16:30, kiedy będzie kolejna odsłona waszej flagowej serii debat z widokiem na Europę. Europa blisko obywatelom, co to znaczy?
2: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że zanim będzie debata, mamy takie bardzo fajne wydarzenie, mianowicie mamy warsztaty z pisania europejskich inicjatyw obywatelskich. To są takie inicjatywy, gdzie jeżeli ktoś ma pomysł na to, że Unia powinna zająć się jakimś obszarem, na przykład, nie wiem, lepiej współpracować w obszarze edukacji, albo zdrowia, albo nie wiem, ochrony praw jakichś określonych grup, to musi się nauczyć, jak, że tak powiem, razem taką inicjatywę, taką petycję napisać. I jeżeli zbierze się wystarczającą ilość podpisów w kilku krajach europejskich w określonym czasie, to komisja musi taką inicjatywę procedować i zaproponować instrument prawny. Także tego się też można u nas nauczyć w piątek.
3: I w zasadzie jest to też przy okazji odpowiedź na pytanie, na jakiej zasadzie Europa jest blisko obywatelom. No właśnie, między innymi na takie sposoby.
2: Tak, na takie sposoby i bardzo jesteśmy zadowoleni, ponieważ sekretariat generalny Komisji Europejskiej poprosił Fundację Schumana o wykonanie właśnie takich warsztatów u nas, także no w tej chwili lista już się chyba zapełniła, albo jest może jeszcze jedno, dwa miejsca zostały. Mamy seniorów, mamy młodzież, zobaczymy, co się urodzi, jaka inicjatywa europejska. A wracając do debaty, tak, to jest debata, no Europa blisko obywatelom, przez te 15 lat te drzwi tutaj zawsze są otwarte, przychodzą ludzie z bardzo różnymi sprawami. Czasami chcą z nami właśnie zorganizować debatę z widokiem, czasami mają skargę, czasami zapytanie, czasami zapraszają nas do siebie. Tak? Także ta debata będzie trochę patrzyła na to i mamy bardzo, myślę, ciekawych panelistów, bo mamy i profesor Danutę Hübner, czyli pierwszą komisarz polską w Unii Europejskiej, zresztą komisarz do spraw regionalnych notabene, mamy Macieja Popowskiego, czyli dyrektora generalnego Komisji Europejskiej do spraw pomocy humanitarnej i ochrony ludności. Tak? Na Dolnym Śląsku to zawsze się kojarzy z powodziami, na przykład pomocą, gdzie rzeczywiście też szły środki unijne na pomoc, ale oczywiście ten obszar jest o wiele szerszy. Komisja jest bardzo zaangażowana w ochronę ludności, na przykład na terenach objętych wojną na całym świecie. Mamy też Annę Żabską, naszą wojewodę dolnośląską, naszego bardzo aktywnego partnera w wielu naszych tutaj działaniach w przedstawicielstwie. I mamy też Paulinę Bovington-Foran, która jest dyrektorką w Parlamencie Europejskim do spraw wsparcia komunikacyjnego i analiz. I ta grupa będzie się zastanawiać razem z nami, co możemy wziąć z przeszłości, co bierzemy w przyszłość, jak być bliżej obywatelom w tych wszystkich wyzwaniach, które czekają na nas teraz. I to są właśnie te wydarzenia piątkowe, takie bardziej instytucjonalne, ale myślę, że już tu można partycypować bardzo aktywnie.
3: A jeżeli chodzi o sobotę, to ten program sobotni jest bardzo tak naprawdę rozległy. Nie zdążymy opowiedzieć o nim w całości, ale jestem ciekawa, czy jest jakiś punkt wśród tych warsztatów, który panią najbardziej cieszy.
2: Przede wszystkim, jeżeli miałabym, to będzie przede wszystkim się działo na takim obszarze tutaj we Wrocławiu postindustrialnym, który się nazywa Huta, troszeczkę w stylu berlińskim, stary obszar, taka stara huta, która została zaadaptowana na przestrzeń kulturalno-społeczną, też, że tak powiem, z bardzo przyjemną gastronomią, także nie trzeba, można tam spędzić cały dzień. I będą różne warsztaty europejskie, tak jak pani wspominała, dla dzieci, dla dorosłych, będą dyskusje, różne elementy. Szczerze mówiąc, mi się może najbardziej podoba osobiście to, że współdziała tutaj z nami taki projekt europejski, Expect Art, w ramach którego będziemy razem tworzyli rzeźbę. taką szklaną rzeźbę, która nie ma kształtu ostatecznego, gdzie każdy będzie mógł jakby wykonać swój kawałek i to będzie taka rzeźba partycypacyjna właśnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy budować wspólną Europę w szkle na Hucie, także to zapraszamy. No i oczywiście masa innych atrakcji, detoksy, szafy, malowanie wielkiego portretu Europy przez dzieci, a wieczorem Euro-rave.
3: Euro-rave. Są matcha rave, coffee rave i jest Euro-rave, a ja przede wszystkim najbardziej się cieszę na koncert życzeń Radia Nowy Świat w Domu Europy we Wrocławiu.
1: No
3: Jose Torres i Marek Napiórkowski będą prowadzić, ja będę wydawać, więc tym serdeczniej Państwa zapraszam. I Pani Joanno, na koniec, gdzie szukać więcej informacji, jeżeli komuś umknęły szczegóły z tego wszystkiego, co opowiadamy, a chciałby do nas dołączyć we Wrocławiu w weekend?
2: Przede wszystkim informacja na mediach społecznościowych naszych Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Taka, że tak powiem, informacja najbardziej stabilna to na stronie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Mamy plakaty w mieście. Myślę, że ta informacja internetowa w tej chwili jest też ciekawa dla tych, którzy będą przyjeżdżali spoza Wrocławia. Bardzo się cieszymy, że jest z nami Radio Nowy Świat. To myślę w Domu Europy właśnie w sobotę rano będzie się odbywał koncert życzeń, także tu jesteśmy bardzo ciekawi, kto przyjdzie, jakie piosenki będą, jakie się też odbędzie.
3: Do zobaczenia w takim razie we Wrocławiu i Pani Joanno, bardzo dziękujemy za rozmowę. Joanna Starzyńska-Lindberg była naszą gościnią. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.

0: osób. Oprócz rozmów o odbudowie Ukrainy zaplanowano także spotkania biznesowe i prezentacje nowych projektów inwestycyjnych. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Informację potwierdziła szefowa ugrupowania i ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak podkreśliła, były marszałek Sejmu realizuje zapowiedzi dotyczące ograniczenia swojej roli w partyjnych strukturach i zastanawia się nad dalszą polityczną przyszłością.
1: Jasno powiedział, że nie wystartował w wyborach, bo nie chce zarządzać partią i dokładnie krok po kroku realizuje
2: to,
1: co zapowiedział. Jest w partii, jest z nami, zastanawia się, tak jak zresztą mówi to publicznie, co dalej, czy zostawać w polityce, czy nie. I myślę, że naprawdę należy mu się ta przestrzeń na spokojne zastanowienie się, a nie ciągłe dochodzenie polityczne, co zrobił, czego nie zrobił.
0: Tak mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie TVN24. Według medialnych doniesień Hołownia jednak nie rezygnuje z polityki. Pojawiła się informacja, że w mediach społecznościowych założył grupę Umiarkowani, poświęconą dalszej aktywności publicznej i politycznej. Na koniec jeszcze informacja o utrudnieniach w warszawskim metrze. Na linii M1 pociągi kursują obecnie tylko między stacjami Młociny i Politechnika. Jak poinformowało Metro Warszawskie, powodem problemów była obecność nieuprawnionej osoby w tunelach. Systemy bezpieczeństwa wykryły intruza, który został następnie ujęty przez policję. W związku z utrudnieniami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Pasażerowie podróżujący na Mokotów i na Ursynów muszą jednak liczyć się z opóźnieniami i wydłużonym czasem przejazdu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dzisiaj w kraju będzie bardzo ciepło, gorąco, ciepło i trochę ciepło, w zależności gdzie się Państwo znajdą. Gdzie jest gorąco, to jest 30 stopni, a gdzie jest tak trochę ciepło, to jest 20 i wszystko pomiędzy, ale generalnie słonecznie i bez chmur, i bez wiatru, bez deszczu. Prawda, Mateusz?
5: Prawda, bardzo podoba mi się ta precyzja. A tak między 20 a 30 to całkiem przyjemne do funkcjonowania.
4: Gorąco zakres. To dopiero będzie za kilka dni.
5: Oho.
4: To ostrzegam.
5: Na pewno.
4: 37 w niedzielę widzę.
5: Właśnie.
4: 38.
5: Ty ma tyle prawdy co horoskop, prawda?
4: Powiedzmy.

0: Ostatnią godzinę naszego spotkania rozpoczyna utwór High Heels, a właśnie sprawdzam, jak są szpilki po czesku.
1: Mm-hmm. I masz jakiś pomysł?
0: Uwaga, uwaga, mam pomysł, mam nawet dźwięk.
2: Wysokie podpadki.
0: Świetnie.
3: Nowy świt.
0: Ale to nie ja tu jestem od zagadek, Tomek Ławnicki. Dzień dobry.
4: Dobry rano. No właśnie spotykamy się po takim moim tygodniowym pobycie w Czechach. Wracam z wieloma różnymi emocjami, z ciekawymi rozmowami, materiałami, którymi z Państwem się będę dzielić. Dużo wrażeń, część z nich związana jest ze słowem, jakie dzisiaj będzie zagadką. I to słowo to jest stawka.
0: Większa niż życie.
4: No właśnie, to jest nasze pierwsze skojarzenie z tym tytułem. W ogóle polskich znaczeń słowa stawka jest więcej, nie? Ja was o stawki, jakie tu otrzymujecie, nie będę pytał, prawda? Mm-hmm. To może być kwota, może być to właśnie takie ryzyko, które podejmujemy.
1: Albo małe zbiorniki wodne.
4: W rodzaju żeńskim, tak? Mały stawek, stawka.
1: Takie małe stawki, w liczbie mnogiej one są.
4: Wiem, że to jest określenie, z takim się nie
1: spotkałem. Stawiki powinny być, ja wiem.
4: Ale na pewno jest sportowe określenie stawka, tak? Że biegnie jakaś stawka, czy ten taki peleton. Oj, tak mi się wydaje. No, dobra, sport to nie jest dziedzina, w której jestem mocny. Dobrze. Na pewno w każdym razie to czeskie określenie słowa stawka znaczy zupełnie coś innego niż te wszystkie polskie określenia. To tego można być pewnym. To co? Kontekst?
1: Kontekst, poprosimy.
4: To jest taki fragmencik bardziej kabaretowego utworu. Grupa Disco Heroes. Choć samo to słowo jest jak najbardziej poważne, ale tutaj troszkę inaczej to zabrzmi.

0: Tak z przymrużeniem oka należy podejść do tego fragmentu muzycznego.
1: Stawka dla DJ-a.
0: Stawka DJ-u i tam jest na koniec napis stawka.
1: Aha, no tak. Czekaj.
0: I to nie, że właśnie DJ podpisuje umowę i tam jest określona stawka, jaką bierze za wieczór. Nie.
1: Dobra, to jedźmy z podpowiedziami. Czy DJ może grać stawkę?
0: Znaczy, to też po polsku można grać o jakąś stawkę. Oczywiście, że tak. Dobrze, to jeszcze parę określeń. Może być wszechobecna stawka.
1: Okay.
0: Może być wystrażna stawka. Wistrażna, o, tak chyba ładnie.
1: A czy ta wszechobecna ma cokolwiek z polską wszechobecnością wspólnego? Okej.
0: Tak. Proste?
2: Bardzo, banalnie. Dobrze. Ja nie będziemy państwu zdradzać jak co tydzień, bo to...
0: Dobra, to ja obiecuję, że to słowo nam na koniec opowieści powróci, bo ono w różnych dyskusjach w Czechach w tej chwili jest bardzo obecne, wszechobecne. A dziś chciałbym powiedzieć o muzyce i nie tylko. W niedzielę wróciłem z Opawy, z miasta przy samej granicy z Polską, gdzie no już od lat, pod koniec czerwca odbywa się festiwal Slunovrat, czyli przesilenie. I to jest taki festiwal, gdzie oprócz dobrej zabawy, świetnej muzyki, organizatorzy starają się jakoś publiczność ubogacać, nieść dobro, jakąś myśl, refleksję. Urocze miasto, naprawdę piękne, koncertowe przestrzenie, choćby w całym centrum, obok rynku, w parku, czy też w zdesakralizowanym kościele. I w dzień, i wieczorem szczególnie jeden z koncertów odbywał się, kiedy trwała burza na zewnątrz. Widać było przez okna pioruny. Niesamowity widok, nie do opowiedzenia. Wśród gwiazd światowych, choćby Glenn Hansard, czyli człowiek z tego oscarowego filmu Once, ale i wśród artystów z Czech było wielu, wielu takich, których popularność wykracza poza ich kraj. To choćby Psana Fixa, czy Anna Wawerkowa, piosenkarka od lat mieszkająca w Berlinie, ze swoim niemieckim zespołem występowała parę lat temu, ten zespół to The Flavians, występowała na festiwalu Glastonbury. W Czechach zdobyła wiele prestiżowych nagród. Jej koncert w Opawie był pierwszym po dłuższej przerwie. Ostatni raz występowała w grudniu, a to dlatego, że parę miesięcy temu urodziła córeczkę. No więc zapytałem, jak się czuła, tak wracając na scenę w zupełnie nowej dla siebie rzeczywistości, po dłuższym czasie bez występów na żywo.
3: No, s kapelou jsme měli pár zkoušek, takže jsme jako se snažili být tak připraveni.
0: Mieliśmy kilka prób ze zespołem, staraliśmy się być jak najlepiej przygotowani. Muszę jednak przyznać, że ten pierwszy koncert po takiej przerwie jest zawsze skomplikowany, trudny, ale jednocześnie zawsze jest miło zagrać pierwszy koncert po przerwie, a potem kolejny, kolejny. Wtedy człowiek się do tego rytmu przyzwyczaja, więc z jednej strony było ciężko, ale naprawdę nam się podobało. Czy córka z wami jest tutaj? Nie, zostawiliśmy ją mojej mamy, której bardzo dziękuję za pomoc. Byłoby to bardzo wymagające ją tutaj mieć, więc po koncercie szybko się pakujemy i wracamy, żeby być z nią. Zauważyłem, że na scenie występowałaś bez butów, a w skarpetkach. Dlaczego?
3: Ja tak graję wszystko.
0: Zawsze tak gram i wydaje mi się, że dzięki temu mam większy kontakt z podłożem. Buty, nie wiem jak to jest, ale czuję, że buty mnie krępują.
3: Że ty boty mnie tak jako swazują.
0: Widziałam, że najpierw zeszłaś ze sceny, a potem na nią wróciłaś. No właśnie, po buty. Nie wiem, o nich zapomniałaś.
4: A wzięła te buty.
0: No bo potem przecież zeszłam na trawę, a do takiego chodzenia po trawie założyłam niebieskie albo zielone skarpetki. Tak mówiła Anna Wawerkowa. I tu jest taki mały przystanek na objaśnienie, bo artystka była na scenie w białych skarpetkach, co wyglądało naprawdę uroczo. Gitara basowa, no muzyka momentami dość ostra, czasami melancholijna i te białe skarpetki. A po koncercie, który odbył się w ogromnym, naprawdę ogromnym upale, to było popołudnie, jakieś 34-35 stopni, wzięła pakuneczek i sama poszła sprzedawać płyty, rozmawiać z fanami, ustawiła się taka niemała kolejka ludzi, którzy chcieli z nią zamienić choć parę słów. Przysłuchiwałam się tym rozmowom i jeden z uczestników koncertu bardzo jej dziękował, że wciąż śpiewa po czesku, prawie wyłącznie. Jedna, na tym koncercie była chyba jedna piosenka po angielsku w repertuarze, myślę, że niedużo więcej, no bo to nie jest takie oczywiste. Anna Wawerkowa już ponad 10 lat mieszka w Berlinie, pojechała tam mając 19 lat na studia muzyczne i już została. W jej zespole grają dwaj Szwedzi, w tym jej mąż, Liam Blomqvist. Jak się nam w ogóle ten czeski kącik teraz łączy z czwartkowym skandynawskim, prawda? Mm-hmm. I mąż też był, gitarzysta też był w białych skarpetkach, jedynie perkusista grał w butach, no bo, no tak, no, trudno na perkusji.
2: Ta stopa na perkusji mogłaby trochę rozboleć bez podeszwy.
0: Tak, no i...
2: Choć pewnie są tacy, co tak grają.
0: Na pewno znajdą się tacy, ale myślę, że byłoby to bardzo wymagające. W domu z mężem Anna rozmawia po angielsku, ale jak jej mąż śpiewa w chórkach i czasami są jakieś refreny po czesku, tam nie tylko jest la la la. I daje sobie z tym czeskim radę i też to brzmi uroczo. Ale co do tego Berlina. Zapytałem piosenkarkę, czy nie ma już dość tego krążenia ciągłego między Czechami a Niemcami. No i okazało się, że to jest istotny dylemat.
3: No, właśnie jo, jakbych odpowiedziała.
0: No cóż, właściwie, jakby to odpowiedzieć. Zawsze czułam, że mieszkanie w Berlinie było dla mnie wyzwalające, że tak naprawdę nie byłam częścią tego czeskiego, praskiego środowiska. Wyzwalające było dla mnie to, że w ten sposób nie porównywałam się z innymi muzykami, że dla mojego umysłu, dla mojej kreatywności niezbędna była taka niezależność w myśleniu. Ale teraz, właśnie teraz, kiedy urodziła się nasza córka, przeprowadzamy się z mężem do Pragi na jakiś czas. Tu mamy rodzinę, która nam będzie pomagać. Myślę też, że po tylu latach na scenie może nadszedł czas, żeby zacząć współpracować z innymi czeskimi muzykami.
3: To bude pomoc a taky mi přijde, že jako po těch letech, co jsem na té scéně, tak je možná čas začít třeba víc spolupracovat s ostatníma hudebníkama. To bych chtěla teď konc, no.
0: Vím, že svou první piosenkę napisałaś mając 12 lat. Grasz już długo. Czy jesteś zadowolona z tego, że muzyka to jest praktycznie całe twoje życie?
4: Rada z toho, že hudba je váš, no, docela celý život.
3: Jsem ráda.
0: Cieszę się z tego, ale czasami czuję, że skoro muzyka to całe moje życie, to nie mam zbyt wielu innych zainteresowań. Moimi pozostałymi jedynymi hobby to są gastronomia, gotowanie, ale tak naprawdę nic poza tym. I dla mnie muzyka to jest nie tylko hobby, ale w zasadzie obsesja. I czasami myślę, że fajnie by było mieć coś oprócz tego. No i teraz no, do muzyki, do gotowania na pewno dojdą obowiązki związane z rodzicielstwem, z wychowywaniem dziecka. Choć już wcześniej Anna Wawrykowa przyznawała nieraz, że jej szwedzki mąż otwiera oczy na różne takie rzeczy, które pewnie są u nas w Polsce i w Czechach podobne do takich stereotypowych co do ról kobiety i mężczyzny w związku. Ona mówiła, że sobie wyobrażała, że będąc wychowana w Czechach, że to jej rolą będzie właśnie gotowanie, zmywanie, a tymczasem ten jej mąż Szwed pokazał, że da się dzielić obowiązkami po partnersku. I chyba o tych relacjach w związku najczęściej są jej piosenki, ale nawet w takich piosenkach o związkach pojawiają się inne tematy, choćby wojny. Przedwczoraj wybuchła kolejna wojna, ty leżysz w swoim pokoju hotelowym, oglądasz telewizję, w której lecą tylko relacje wojenne i nie możesz spać. To mniej więcej takie są słowa w piosence Ostrov Hoří, która powstała no kilka lat temu. I Anna Wawrykowa mówi, że wierzy w moc muzyki, że właśnie wobec takich poważnych konfliktów muzyka ma siłę.
3: Tady to było pasmo Gazy.
0: Ta piosenka powstała, kiedy zaczęła się kolejna wojna w strefie Gazy. I tak, myślę, że muzyka ma moc łączenia ludzi. To jest chyba najważniejsze. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach pełnych konfliktów, wojen, kryzysów, ludzie są raczej skłóceni, nie współpracują, nie pomagają sobie nawzajem. Każdy bardziej interesuje się sobą, bo inflacja, bo brakuje pieniędzy i każdy myśli przede wszystkim o sobie. A dziś na przykład przy muzyce właśnie byliśmy wszyscy razem i to w muzyce jest wspaniałe, że łączy, że tworzy wspólnotę, że pomaga. Pomaga także mi, kiedy to wszystko sobie uświadamiam. No i tę wspólnotę na tych wielu koncertach w Opawie było czuć i powiedziałem na początku, że w tym festiwalu nie chodzi tylko o zabawę, o to też oczywiście, ale o to, żeby było jakieś przesłanie, że ważne są pewne wartości. Nagrodę tego festiwalu w tym roku otrzymała zaproszona do Opawy Fatemeh Ektesari, to jest irańska poetka, która uciekła z Iranu, kiedy została, udało jej się zbiec, kiedy została skazana na ponad 10 lat więzienia i 99 batów, między innymi za to, że w swoich wierszach obrażała świętości, także za bluźnierstwo. Udało jej się uciec, ona gościła właśnie w Opawie i była uczestniczką paneli rozmów, no i została właśnie nagrodzona. bo kwestia wolności słowa na tym festiwalu w różnych rozmowach powracała raz po raz. Tak jak powiedziałem, kwestia wolności słowa. Czy mamy rozwiązanie zagadki?
2: Mamy. Dwie osoby zgadły, ale...
0: To już wiesz, że to jest prawidłowa odpowiedź?
2: Nie.
0: Aha.
2: Ale zgadywały, bo może nie doszły, że to jest strajk.
0: Dobrze.
2: A, czyli widzisz.
0: Tak,
2: czyli jednak, ja dzisiaj jestem dobra w horoskopy, wiesz.
0: Mm-hmm. Strajk, tak, ta wszechobecna stawka, jak powiedziałem wcześniej, to jest strajk powszechny, a wistrażna to jest strajk ostrzegawczy. Stawka to jest strajk. I tam był strajk DJ-ów w tym
1: strajk utworze. DJ-ów?
0: Tak. Tak, że
2: chcemy krótszych godzin pracy.
0: Na dyskotekach napis stawka. Tak, w tamtym fragmencie był strajk DJ-ów.
2: No to było to była nieoczywista podpowiedź.
0: A widzisz, nie zawsze łatwo się domyślić z kontekstu, o co chodzi w tych czeskich słowach.
1: Ale... Pomyślę sobie o grupach zawodowych, które mogły być strajkować. DJ-e chyba są jedną z ostatnich, o których bym pomyślał.
0: I tu troszkę się mylisz, dlatego że w poniedziałek odbył się strajk w czeskich mediach publicznych, w czeskiej telewizji, w czeskim radiu, więc także DJ-e czeskiego radia.
1: Radio.
0: Są różne stacje i są takie zupełnie grające w zasadzie wyłącznie muzykę taką alternatywną na przykład i tam są DJ-e. Był strajk, a to ze względu na to, że obecny rząd zmienia system finansowania mediów i w zasadzie sprawia, że te media przestaną być publiczne, a staną się rządowe dziennikarzom. Znacznej części społeczeństwa to absolutnie nie odpowiada. Nieraz wspominałem, że te czeskie media są wzorem obiektywizmu, że to jest zupełnie inny poziom niż u nas. I chyba niestety ten czas obiektywizmu się jakoś, widać niestety horyzont.
2: To tak w zasadzie łącząc wszystkie wątki, pan Hubert piękną puentę nam napisał w mailu, że do słowa stawka wystarczy dodać na początku literę U z przodu i powstanie bardzo popularne ostatnimi słowoczasy.
0: No to też tak da się to wytłumaczyć. Jeszcze co do tych czeskich mediów publicznych, tam w tej chwili one są utrzymywane z abonamentu. Naprawdę w zasadzie wszyscy płacą, bo czują, że to są ich media, ich naprawdę publiczne. Więc nie do porównania jest to, co się dzieje z mediami i oni się bardzo obawiają, że pójdą słowackim śladem i naszym trochę też. Naszym też. To co, Anna Wawerkowa?
1: Poprosimy.
0: To będzie ta piosenka, o której wspominaliśmy. Ostrów Chorzów.

0: No i tak oto dobrnęliśmy do końca kącika czeskiego, ale nie końca programu, bo jeszcze kilka elementów przed nami. Ten najbliższy to rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, która będzie poruszała temat już dzisiaj poruszony przez Klaudiusza na antenie.
1: Wracamy do Szpitala Południowego.
0: Tak jest. Grażyna Kopińska z Fundacji Stefana Batorego będzie z nami, zatem proszę nie odchodzić daleko, zostać przy radiu, a za chwilę rozmowa.
1: A teraz Queens of the Stone Age, If Only.
0: Yes, sir.

0: No i widzisz, teraz zaufanie będzie nadszarpnięte, bo powiedzieliśmy, że przechodzimy do rozmowy.
1: Ale jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby połączyć się. Ale nie ma tego złego, bo przyszły maile, jeżeli chodzi o Dzień Przytulania.
0: O.
1: A ich nie czytaliśmy, bo szanowni państwo, ja o tym przytulaniu mówiłam i to był cytat z jakiejś amerykańskiej pani psycholog, a my wszyscy doskonale wiemy, jak trzeba traktować słowa amerykańskich psychologów.
0: Bardzo poważnie.
1: I z przymrużeniem oka. Dlatego pani Hanna na przykład pisała, że według tej teorii uścisków ona już nie powinna żyć, a czuje, że rozkwita. Więc ewidentnie tam kłamią. No i pan Tadeusz podobnie martwi się, że chyba odbije mu palma. Tu cytat.
0: O, coś podobnego.
1: Ale nam palma, mamy nadzieję, nie odbije po rozmowie. Prawda, Beato?
0: Szybciutki segway.
2: To się okaże.
0: Podobno mamy już połączenie, Beato, więc jeżeli wszystko dobrze poszło, to za chwilę...
2: To jeżeli o mnie idzie, to możemy rozmawiać. No to możemy rozmawiać.
1: Beata Grabarczyk, jeszcze raz dzień dobry.
2: Jeszcze raz dzień dobry, a naszym gościem jest pani Grażyna Kopińska, współpracowniczka, że tak powiem, Fundacji Batorego, działaczka społeczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A chciałam wrócić do sprawy Szpitala Południowego, ale od strony takiej etyczno-moralnej, bo tam się strasznie dużo rzeczy zbiera. To znaczy, no przede wszystkim mamy historię lekarza, który zarabiał bardzo dużo, ale zarabiał bardzo dużo, bo system mu na to pozwalał. Jest takie stare powiedzenie, nie chcę, żeby to zostało dosłownie odebrane, ale że okazja czyni złodzieja. To znaczy, jak mamy okazję, no to po prostu korzystamy. No i to jest chyba błąd państwa przede wszystkim, że pozwala na takie historie, żeby lekarze, którzy potrafią się zakręcić i potrafią podpisać ileś tam umów, zarabiali kolosalne pieniądze. Okazuje się, że ten lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona w rok, to jest w ogóle niewiele, bo był pan doktor, który na przykład zarobił 6 milionów.
3: Ja się zgadzam z panią redaktor, bo tak patrząc na tę sprawę, która się ciągle rozwija i dochodzą kolejne wątki, ale na razie rozumiem, zatrzymują się przy tym, przy tych ogromnych zarobkach.
2: Na chwilkę,
3: tak. To patrząc na to z punktu widzenia, nazwijmy to obywatelskiego, takiej odpowiedzialności każdego z nas przed społeczeństwem, przed tym, to z faktu, że ktoś zarabia takie pieniądze w instytucji, który wypłaca te pieniądze z budżetu. To są pieniądze, na które składamy się my wszyscy. To są nasze publiczne pieniądze. Można powiedzieć, że to jest absolutnie niemoralne. Tyle tylko, że tak jak pani powiedziała, państwo, a może nawet my wszyscy pozwoliliśmy na to, żeby taka sytuacja istniała, żeby tak był zorganizowany system, a pozwoliliśmy, ponieważ to wszystko się dzieje zgodnie z prawem. Takie ustawy zostały przyjęte przez parlament poprzedni, a obecny parlament, obecni parlamentarzyści go nie zmienili. Na tychże posłów, parlamentarzystów głosowaliśmy my wszyscy, a ci, którzy nie głosowali, no to pozwolili, żeby inni zagłosowali, więc też jakąś część odpowiedzialności za to ponoszą. Tak, to jest prawda. Ten system jest niewłaściwy, niewydolny, w pewnym sensie patologiczny, ale musimy też zastanowić się nad tym, czy nie ma w tym części naszej winy.
2: No, myślę, że właśnie jest i nasza wina, bo niespecjalnie to kontrolujemy tak naprawdę my jako społeczeństwo. Tak. Jest jeszcze ten wątek, znaczy też nie kontrolujemy tego, jak wycenia NFZ pewne procedury medyczne. Bo tak, niektóre są bardzo drogie.
3: Tak, no właśnie. Tak. Właśnie, od lat słyszymy od specjalistów, profesorów medycyny, że niektóre te procedury medyczne bodajże te dotyczące między innymi kardiologii, są bardzo hojnie wycenione, podczas gdy inne, wczoraj słyszałam od profesora Zielonki, że w pulmonologii są trzykrotnie niedoszacowane. I to powoduje sytuację taką, że szpitalowi każdemu, który no, chce się jakoś utrzymać, zależy na tym, żeby było wykonywanych jak najwięcej tych procedur, które przynoszą pieniądze, a jak najmniej tych, które przynoszą straty. I to powoduje, że w jednej dziedzinie są potwornie długie kolejki, w innej jest zdecydowanie lepiej. Poza tym, że właśnie jest problem tych procedur medycznych, których jakoś nie bardzo wiadomo dlaczego, od bardzo, bardzo wielu lat nie można w sposób fachowy, merytoryczny, na podstawie wiedzy wycenić tak, jak należy, to jeszcze moim zdaniem takim zjawiskiem, które głównie przyczyniło się do tego, do tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, to jest wprowadzenie tych tak zwanych kontraktów B2B.
2: Tak.
3: Czyli sytuacja taka, kiedy lekarz, który pracuje, który mnie przyjmuje, który bada każdego z nas, bądź nie, przypisuje mu leki, operuje go, jest w tym systemie traktowany nie jako człowiek, nie jako fachowiec, nie jako lekarz, ale jako firma. Co w dalszej konsekwencji powoduje to, że zamawiający, szpital, podpisuje umowę z firmą i nie interesuje go to, jak firma wykona te działania, ma je wykonać. I potem, kiedy taka firma jest nierzetelna, no co niestety coraz częściej słyszymy o takich sytuacjach, wychodzą one teraz na jaw, kiedy przedstawia rachunki, z których wynika, że przedstawiciele tej firmy, a tak naprawdę to zazwyczaj jest jeden przedstawiciel, żeby wykonać tę pracę, za którą wystawił rachunek, powinien pracować codziennie po 11 godzin, nie sprawdza tego, zgadza się i płaci. Płaci z naszych publicznych pieniędzy. I to jest jakby kolejny problem do rozwiązania, do wymiany, akurat to jest do szybkiego skasowania, myślę. Oczywiście część lekarzy będzie tutaj bardzo przeciwko temu oponować, ale w ogóle ten system kontraktów B2B też w innych dziedzinach życia jest szalenie, biorąc pod uwagę całość naszej gospodarki, całość naszego życia społecznego, niekorzystny.
2: No ale mamy też problem takiej, powiedziałabym, urzędniczej odpowiedzialności i uczciwości w związku z kontrolą nad tym lekarzem, która w tym szpitalu była prowadzona przez jego przełożonych. No bo i zarząd, i rada nadzorcza pozwalały na to, żeby właśnie te kontrakty B2B były podpisywane, pozwalały na to, żeby niektórzy lekarze wpisywali Bóg wie jak wielkie kwoty do faktur i zarabiali w związku z tym kosmiczne pieniądze. Jeszcze do tego smaczku tej całej historii dodaję to, że pan doktor skorygował, jak już cała sprawa się wylała, skorygował faktury, natomiast i oddał 500 000 zł, natomiast szpital mu te 500 000 zł odesłał z powrotem. Więc tu jest też problem, że przełożeni niespecjalnie też sprawdzają to, czy pracownik wykonuje pracę w godzinach takich i takich, czy jest do tej pracy przygotowany, czy jest wypoczęty i czy on w ogóle powinien tyle pracować.
3: No właśnie, i tutaj jest kwestia tego, kto jest w zarządach i w radach nadzorczych, które mają kontrolować to, jak działa zarząd i jak działa dana placówka, kto w nich jest, kto jest do nich powoływany i z jakiego powodu. I wczorajszy Business Insider dał nam przykład, mówiąc o tym, że oni sprawdzili 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych, które są zarządzane w województwie mazowieckim, podlegają marszałkowi województwa mazowieckiego. I okazało się, że z tych 20 szpitali na czele 12 stoi osoba, która w przeszłości kandydowała z listy PSL-u. Tak,
2: no tak, ja, bo marszałek może, jest PSL-u.
3: Tak, marszałek
2: więc.
3: Jest PSL-u. 3 ma poparcie Platformy, a jeszcze dodatkowo jedna z nich co prawda nie startowała z list PSL-u, ale wspierała finansowo tęże formację. Jest, problem polega na tym, że zwłaszcza w samorządach, bo na poziomie państwowym całego i ministerstw są tam jednak pewne ograniczenia. Poza tym dziennikarze, państwo, organizacje pozarządowe bardziej kontrolują, opisują, przedstawiają te sytuacje i tam w zarządach oraz w radach nadzorczych rzadziej zdarzają się takie sytuacje, że są tam po prostu powoływane do nich osoby, które wykazują się zależnością od osoby powołującej i w związku z tym są problemy potem z wykonywaniem rzeczywistej kontroli. Słyszałam też wczoraj w jednych stacji radiowych wypowiedź jednego z ministrów z PSL-u, co on na ten temat sądzi. I usłyszałam to, co słyszę od 25 lat od PSL-u. Przecież nie można robić tak, żeby nasi członkowie czy rodziny naszych członków miały zakaz pracy w instytucjach publicznych.
2: No właśnie.
3: No więc nie można, absolutnie nie można. To jest po prostu ten typ mentalności jest porażający. Kolesiostwo, nepotyzm jest zwłaszcza w samorządach rozprzestrzeniony do potęgi nieprawdopodobnej. I teraz jeszcze kolejny pomysł pod tytułem zniesienia dwukadencyjności burmistrzów, prezydentów miasta i wójtów. Tylko tę sytuację zabetonuje na kolejne lata.
2: No ale nie ma pani wrażenia, że to jest taka trochę nasza mentalność, to znaczy no właśnie na przykładzie służby zdrowia, no każdy, kto ma jakąkolwiek możliwość i okazję, to korzysta ze znajomości. Świadomy tego, że się wpycha przed kogoś, ale są kolejki, każdy chce być obsłużony jak najszybciej, każdy chce wiedzieć, czy jego stan zdrowia jest lepszy czy gorszy. W związku z czym z tych znajomości korzystamy. No i inna sprawa, że czasem lekarze też tym znajomościom ulegają. No i ja się nie dziwię politykom, że chcieli się wpychać w kolejkę. Dziwię się tylko z tego powodu, że politykom można jednak mniej. Oni mogą mniej.
3: Dokładnie. Dokładnie jest tak. Jeżeli człowiek chce decydować o pieniądzach publicznych, czyli być politykiem szczebla centralnego czy szczebla lokalnego, to jemu i jego rodzinie wolno mniej. Wolno mniej właśnie dlatego, że on decyduje o naszych pieniądzach, on stanowi dla nas prawo, on czy ona oczywiście ma dużo większy wpływ bezpośredni na to, co się w kraju dzieje niż my. I w związku z tym musi na siebie nałożyć pewne ograniczenia. Ograniczenia właśnie polegające na tym, że on personalnie nie korzysta z tego faktu. No chyba, że chcemy, żeby w Polsce był system taki, jaki w tej chwili wprowadza prezydent Stanów Zjednoczonych, gdzie najważniejsze jest, żeby z każdej decyzji politycznej on i jego rodzina odnieśli materialne korzyści. Ale myślę, że nie ma w Europie zezwolenia na ten typ działania.
2: Bardzo dziękuję. Pani Grażyna Kopińska, współpracowniczka Fundacji Batorego, działaczka społeczna, była naszą rozmówczynią. Dziękuję bardzo pani Grażyno i życzę miłego dnia.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani.
0: Na rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki pięknie.
2: Dziękuję.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Już 8 lipca w życie wejść ma jeden z kamieni milowych, który odblokował środki z KPO. Mowa o rozszerzeniu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy do przekształcania kontraktów biznesowych lub też umów cywilnoprawnych, jak dzieło lub zlecenie, w umowę o pracę tam, gdzie charakter zatrudnienia tak naprawdę spełnia kryteria etatu. To najczęściej kwestia jednego pracodawcy, stałego miesięcznego wynagrodzenia, grafiku, godzin pracy i obowiązków pod nadzorem. Pracodawcy obawiają się, że będą musieli regulować składki i podatki wstecz. Resort pracy zapewnia, że dopiero od dnia wymagalności. Niektórzy chcą być na B2B jako pracownicy i tu też pytanie, czy urzędnicy nie będą chcieli ich uszczęśliwić na siłę, ale nie to jest problemem. Na pewno nie największym. Problemem, jak informuje Money.pl, jest decyzja prezydenta i opieszałość jego gabinetu. Otóż przepisy wchodzą w życie, jak już wspomniałem, 8 lipca, bo ustawę prezydent podpisał. Jednak jeszcze w kwietniu zapowiadał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych zapisów z ustawy, szczególnie pod kątem tego, czy inspektorzy nie uzyskają zbyt dużych uprawnień. Wniosek do TK miał pojawić się po Wielkanocy, ale lipiec za pasem, no tak, wciąż po Wielkanocy jesteśmy, ale o takim dokumencie ani widu, ani słychu. Jak podaje Money.pl, Karol Nawrocki nie doprecyzował, do których zapisów ma największe zastrzeżenia. Taki dokument nie pojawił się dotąd w żadnych publicznych wykazach, nie ma go na stronach Kancelarii Prezydenta, wniosku nie znajdziemy także w rejestrze spraw rozpatrywanych obecnie przez Trybunał Konstytucyjny. Losów prezydenckiego postanowienia nie znają też urzędnicy resortu pracy zaangażowani w pracę nad reformą, a szef Państwowej Inspekcji Pracy też nic nie wie. Dlatego przyjmuje się, że ustawa w pełnym jej brzmieniu wchodzi w życie 8 lipca i od tego dnia ruszą kontrole. Ale choć opieszałość nie wstrzymuje reformy, nie rozwiewa też wątpliwości. Jest taka oto niepewność prawna, że do momentu faktycznego rozstrzygnięcia sprawy przez TK istnieje możliwość cofnięcia zmian wprowadzonych ustawą. Trybunał ma wiele możliwości, ale nie wchodząc w szczegóły prawne, no to tak zwany kontrakt przekształcony w etat po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jeśli będzie ona odmienna od tego, co obecnie jest w ustawie, nie zostanie z automatu odwrócony do pierwotnego stanu, ale wypchnie pracowników i pracodawców do sądów pracy i co najmniej skaże na taką wielomiesięczną batalię o to, kto ma rację. Brzmi jak przepis na kłopoty, przez co urzędnicy mogą być powściągliwi w próbie uzdrawiania rynku pracy, a nowy przepis dający nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce może być martwy lub niestosowany, przynajmniej przez najbliższy okres.

0: Do studia weszła właśnie Maria Zamachowska, która potwierdzi, że wyjazdowe koncerty życzeń są przegenialne, prawda?
1: Potwierdzam, dzień dobry.
0: I na takie właśnie Państwa zapraszamy, gwoli przypomnienia.
2: Tak, najbliższą sobotę we Wrocławiu, w Domu Europy we Wrocławiu, ulica Widok 10, od godziny 10 do godziny 12 w Domu Europy właśnie będzie koncert Nasz Życzeń. Będzie Jose Torres i Marek Napiórkowski. Panowie będą prowadzić, Państwo będą mogli sobie życzyć i to tak na żywo, podejść, usiąść, zobaczyć się w twarz, jak my teraz z Marią. I zażyczyć sobie piosenkę i może szczęśliwie Jose i Marek spełnią te życzenie. I na tym będzie polegał sobotni koncert życzeń. Zapraszamy i się żegnamy.
0: Bardzo, bardzo. Zuza i Łęda.
2: Mateusz Andruszkiewicz, Mario, w dwóch słowach. Co dzisiaj?
1: Tańce. Powolne.
2: Powolne. No to bardzo dobrze.
0: A my jeszcze szybciutko. Aha, no tak.
2: Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Natalia Harkiewicz, Patryk Rabiega, Beata Grabarczyk.
0: I jedna ze słuchaczek.
3: Chciałam wam powiedzieć, że was kocham bezgranicznie, że uwielbiam was słuchać, że dumna jestem z tego, że jestem patronem od kilku lat. Chciałam wam przesłać samą dobrą energię z Lublina, gdzie już jest upał i gdzie jest fantastyczny.

Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział dodatkowe działania po wniosku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o pilne wyjaśnienie doniesień dotyczących placówki. Jak poinformował minister, prokuratura rozpoczęła już analizę wszystkich spraw związanych ze zgonami pacjentów, które trafiły wcześniej do śledczych. Żurek podkreślił, że sprawa jest zbyt poważna, by ją lekceważyć. Impulsem do tych działań były m.in. medialne doniesienia byłego lekarza szpitala, który twierdzi, że błędy medyczne mogły prowadzić do śmiertelnych powikłań u pacjentów. Okoliczności tych zdarzeń mają zostać ponownie zweryfikowane przez prokuraturę. Premier Ukrainy Julia Sfirydenko stanie na czele ukraińskiej delegacji podczas rozpoczynającej się jutro w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Przez 2 dni Gdańsk będzie jednym z najważniejszych miejsc rozmów o przyszłości tego kraju. Do miasta przyjadą politycy, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji z całego świata, by rozmawiać o inwestycjach, współpracy gospodarczej i powojennej odbudowie kraju. Jak mówił w rozmowie z TVP Info prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, pierwsze efekty

0: konferencji ma uczestniczyć kilka tysięcy osób z ponad 50 państw świata. Stany Zjednoczone zapewniają, że żegluga przez strategiczną cieśninę Ormus pozostanie wolna od dodatkowych opłat. Taką deklarację złożył sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wizyty w krajach Zatoki Perskiej. To odpowiedź na spekulacje dotyczące przyszłości jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. W ostatnich dniach pojawiły się sugestie, że w przyszłości mogłyby zostać wprowadzone opłaty za przepływ statków. To jest międzynarodowy szlak wodny i żadne państwo nie ma prawa pobierać opłat za przepływ statków. Takie zasady obowiązują na całym świecie i oczekuję, że będą respektowane również tutaj. Nie sądzę też, by trzeba było kogokolwiek do tego przekonywać. Rubio podkreślił też, że stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej sprawie popierają państwa regionu. A w kraju w związku z rosnącymi temperaturami ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy o wzmożone kontrole w zakładach. Inspektorzy mają sprawdzać, czy pracownicy zapewniają pracownikom odpowiednie warunki podczas wysokich temperatur, m.in. dostęp do napojów i miejsc odpoczynku. Resort przypomina też, że w czasie upałów firmy mogą skracać czas pracy lub wprowadzać dodatkowe przerwy bez obniżania wynagrodzeń. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Nabis.
2: Dzień dobry.

0: is now.
1: Zrodzony na żyznych zboczach góry Centysz, wywodzący się z resztek popiołów niszczycielskiej epidemii, która zniszczyła region wieki temu, duch DJ-a Grzyba wyrasta z gleby niczym mnich w białej czapce odziany w grzybowe szaty. Tak zaczyna się opis albumu zatytułowanego The Return of DJ Grzyb, autorstwa polskiego muzyka stacjonującego w Londynie, DJ-a Grzyba rzecz jasna. Treść albumu średnio nadaje się do audycji o godzinie 10 rano i to wcale nie ze względu na brzydkie wyrazy, tych ogólnie rzecz biorąc brzydkich i niebrzydkich jest tam mało. Tak czy inaczej DJ Grzyb nie był sam przy konstruowaniu swojego powrotu. W utworze Welcome to the World, otwierającym zarówno album, jak i naszą dzisiejszą audycję, współpracowali z nim producent Tamten, i to nie jest żart, Tamten to właściwy ten, Silky Ulong oraz harfistka Marysia Osu. Jeśli o audycję chodzi, to Franek Wójcicki czuwa przy konsolecie, ja się nazywam Maria Zamachowska. Jesteśmy Polakami, tak jak Marysia Osu, a czy nie mieszkamy na co dzień w Londynie, z tego co jest mi wiadomo, tak jak Marysia Osu. W tym Londynie 2 lata temu razem z wokalistką Plum wydała pani Marysia singiel pod tytułem Care to Care.

I pytanie za 100 punktów. O czym może mówić ten nieśpieszny puls i kojące dźwięki harfy spowite tytułem Care to Care? No oczywiście o sztuce zachowania równowagi, głównie między obowiązkami a odpoczynkiem. To kompozycja Marysi Osu z wokalnym udziałem Plum. Obie panie są członkiniami kolektywu Levitation Orchestra, do którego też będę zaglądać i tu z państwem do niego wracać. Tymczasem wracam do mantry mailowej maria.zamachowska@nowyświat.online. Ten adres najlepiej się sprawdza, jeśli o komunikację między nami chodzi. Państwo piszą, co słychać w ten upalny początek lata, a my słuchamy węgierskiego wyobrażenia na temat benzynowej tęczy.

Gasoline Rainbow, czy też benzynowa tęcza, to najnowszy singiel węgierskiego zespołu Fran Palermo i również węgierskiej wokalistki Devy. Zespół sam muzycznie ma korzenie kubańskie, hiszpańskie, greckie i w końcu węgierskie, co oczywiście w połączeniu odbija się w ich twórczości, moim zdaniem in plus. Deva z kolei zazwyczaj łączy elektronikę z domieszką popu i ambient z jakimiś elementami węgierskiego folku, w związku z czym piosenka Gasoline Rainbow jak na nią jest wyjątkowo skoczna i pogodna. I to jest zdecydowanie nie jest koniec nowości na dzisiaj. Ubiegły tydzień obrodził singlami wartymi uwagi, więc nie zwlekając, to będzie Liban, stamtąd pochodzi oczywiście Zid Hamdan i utwór pod tytułem Ma Telhaini.

To uznany za kluczowy głos libańskiej muzyki undergroundowej od 3 dekad kształtujący brzmienie arabskiej muzyki niezależnej, Zeed Handan ze swoim najnowszym wydawnictwem singlowym pod tytułem Ma Telhaini. Stalin numer na bisowi, słuchacze wiedzą, że mam do muzyki pana Handana słabość, a jego singli w ostatnim czasie pojawia się sporo, w związku z czym trzymam rękę na pulsie i będę wracać z ewentualnymi następnymi utworami bądź albumem, bo tak to się zapowiada. Tymczasem krótka przerwa od nowości. To holendersko-gańska artystka Nana Adjoa i wersja piosenki Love and Death.

To dualizm dotyczący temperatury, jaką nas raczy ten początek lata, zdaje się. Love and Death. Piosenka napisana w latach 70. przez Ebo Taylora, gańską legendę muzyki High Life. Tutaj w wykonaniu z 2020 roku autorstwa holendersko-gańskiej wokalistki, gitarzystki i kompozytorki znanej jako Nana Adjoa. To jest jedyny cover znajdujący się na albumie Big Dreaming Ants. Zachęcam też do posłuchania jej własnych utworów. A nasz następny przystanek, no ciekawa jestem, czy Państwo zgadną. Podpowiem, że zespół nazywa się Brazilian Girls.

rozwiązuje nie tak trudną zagadkę. Zespół pochodzi z Nowego Jorku, bo przecież jak nie wiadomo skąd, to albo z Londynu, albo z Nowego Jorku w większości przypadków. Połączenie tego przysadzistego bitu z sekcją dętą urzeka mnie wielce. Utwór nosi tytuł Corner Store i można go znaleźć na debiutanckim albumie Brazilian Girls o tym samym tytule Brazilian Girls z 2005 roku. I tym sposobem dotarliśmy do dzisiejszego kącika troski o język włoski, jak również do wstrzymanych kilkanaście minut temu nowości. Pellegrino nieraz już pojawiał się w naszych spotkaniach. To neapolitański muzyk z czasów nam współczesnych. Jego najnowszy singiel nosi tytuł Napoletana Dance Rituals. No to już wiedzą Państwo, co robić.

Za nami Pellegrino i iście neapolitański funk we współczesnym wydaniu pod tytułem Neapolitana Dance Rituals. I to jest ten moment playlisty i roku, w którym nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni pomyślałam sobie, cholerka szkoda, że nie jestem teraz nad morzem. Na szczęście są na to plastry i ten nosi tytuł adekwatny The Ocean.

Tak brzmi zmiksowany ocean, jakby się ktoś zastanawiał. The Ocean w wersji oryginalnej to kompozycja japońskiego producenta znanego jako Anchor Song, którą stworzył tę kompozycję razem z londyńskim duetem Bookend. Miks ten natomiast można znaleźć na albumie Deep Trip 2. Uwaga, Deep Trip 2 z dopiskiem Mixed by DJ Maestro. Cały album to jeden długi miks pana Maestro, złożony z utworów innych artystów. Nie jest to nasz ostatni moment nad wodą, ale wszystko po kolei. Teraz wycieczka do Detroit z hołdem dla Gila Scotta Herona.

0: what? See, people all over the world want to know. Say, didn't you know? You understand? People all over the world want to know. Say, did you know? We almost lost Detroit.
1: Oryginał tego protest songu powstał w 1977 roku do tekstu Gila Scotta Herona i muzyki Briana Jacksona, napisanej z Gilem Scottem Heronem wespół. Za wersję współczesną odpowiadają mistrzowie pracy, żeby nie powiedzieć przodownicy, Masters at Work, we współpracy z Moody Manem, który znalazł się tutaj nie przypadkiem, bowiem sam pochodzi z Detroit, choć to nie jest jedyny powód jego tutaj obecności. Tak się jakoś złożyło, że pod rękę wpadły mi dwa utwory po podobnej tematyce, także Another One for Detroit. Yeah, yeah. Y'all know what-

To również nowość, singiel od panów Above the Clouds, Kit Kandevilla i Magic Manfreda. Utwór nosi tytuł One for Detroit. Ja wybrałam wersję prawie w całości instrumentalną, a ciekawych i ciekawskich, jak panowie dodają do tego bitu swój rap, odsyłam do całości singla. Tam jest wersja wokalna, wersja, której wysłuchaliśmy, czyli remix producenta z Detroit. Tak się składa, 14KT. I jeszcze jeden bonusowy numer. Dobrze, skoro o tym rapie tak mówimy, to niech tu nas ktoś tym rapem podrapie. Nie byle kto, to Monday Night Evidence i Domo Genesis.

Brytyjski projekt Monday Night Evidence, przedstawiciel starszego pokolenia i przedstawiciel młodszego Domo Genesis, raperzy z LA z kawałkiem pod tytułem You Name It. No więc skoro tak, You Name It, no to do Buenos teraz. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires.

Pani Paulina pisze, że przypomniało jej się dzieciństwo, jak rodzice słuchali płyty Budda Bar, na której był ten utwór i że dzień zrobiony. Bardzo się cieszy. To Federico Abuele, pochodzący z Buenos Aires, skąd w czasie kryzysu gospodarczego przeprowadził się do Berlina. Tam wysłał swoje demo do duetu Thievery Corporation. Panowie się zainteresowali na tyle, że wyprodukowali jego debiutancki album Gran Hotel Buenos Aires. Stamtąd wyciągnęłam właśnie Postales, a teraz już widokówki w kierunku, w stronę morza.

Marcin z Luksemburga pisze: myślałam, że pani redaktor będzie nas dziś schładzać atmosferę, a tu Gasoline na playliście. No litości, może jakiś Cool Jazz, albo chociaż Ice Ice Baby. No było może, mam nadzieję, że to pomoże. Miały być tańce powolne, więc to było trochę kawki i trochę herbatki, żeby nie robić problemu. The Sea i Karmiński Experience za nami. A pożegnamy się utworem Giorgio Morodera w remiksie Ili Santany pod tytułem Chase. Franek Wójcicki i Maria Zamachowska. Dziękujemy i nisko się kłaniamy. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dobrego dnia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie wykrywanych nieprawidłowości. Łukasz Jankowski zaapelował do pacjentów, by nie tracili zaufania do lekarzy, bo tych uczciwych, zaangażowanych jest zdecydowana większość.
1: Od rana jestem w kontakcie z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, że już kilka dni temu zostało wszczęte postępowanie w sprawie polityka lekarza, który jakoby miał dopuszczać się czynów, w mojej ocenie nie tylko nie licujących z godnością zawodu, ale zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu pacjentów. Uzgodniliśmy z panem rzecznikiem, że analizuje materiał pod kątem złożenia z artykułu 77 wniosku do sądu lekarskiego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu. Mamy silne przekonanie, że każdy z zarzutów musi zostać wyjaśniony. Apeluję dzisiaj do prokuratury o jak najszybsze wszczęcie postępowania w tej sprawie.
0: Jednym z postulatów Izby jest odpolitycznienie ochrony zdrowia.
1: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację, ale konkretów na razie brakuje. My z tym konkretem dzisiaj wychodzimy.
0: Inne postulaty środowiska lekarskiego to ujednolicenie maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia i zmiana wycen procedur. Łukasz Jankowski zaapelował do premiera o spotkanie. Ołena Zełenska, podobnie jak jej mąż, nie przyjedzie jutro do Gdańska. W ramach konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy pierwsza dama miała wygłosić wykład na Uniwersytecie Gdańskim. Od wczoraj wiadomo, że Wołodymyr Zełenski nie stanie na czele Ukrainy.

0: patrol policji. Pomiędzy stacjami Służew oraz Ursynów trwa w tej chwili sprawdzanie pod kątem bezpieczeństwa, czy możemy prowadzić ruch pasażerski, czy nie pozostały tam jakieś przedmioty, które mogłyby wpłynąć właśnie na bezpieczeństwo. A na tym wyłączonym odcinku uruchomiona została przez Zarząd Transportu Miejskiego naziemna komunikacja autobusowa.
1: Mówiła TVP Info Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W środę słonecznie, jedynie na północy okresami zachmurzenie umiarkowane. Temperatury maksymalne dziś od 23 na Suwalszczyźnie, około 26 stopni w centrum do 30 stopni na zachodzie. Chłodniej nad morzem, około 20 stopni dziś. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany.

0: Klawo na początek dziś.
1: W środku dnia.
0: No i klawo, proszę Państwa, Too Hot to Funk, nic dodać, nic ująć, właściwie tak mógłbym ten tytuł przetłumaczyć w dzisiejszym kontekście. 9 minut po 11.

często goszczą na naszej antenie w ostatnich dniach i bardzo dobrze. Faith No More, Last Cup of Sorrow to jest drugi utwór w naszej audycji. 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, audycja znowu. Jak jest tak ciepło, to audycja nieśpieszną jest. No i nieśpiesznie, no jak skoro nieśpieszne, to może za chwilę powiem więcej o tym, co dzisiaj. W każdym razie bardzo, w bardzo miłych miejscach będziemy do ciekawych, na ciekawe wydarzenia zapraszać będziemy i też ciekawe, ale trudne do wymówienia rzeczy będziemy jeść na przykład. Can you do that trick to me again?

Almost Twins i The Kites, proszę Państwa. Właściwie The Kites i Almost Twins. Almost Twins z utworem The Kites, inaczej mówiąc, może tak już najbardziej, żeby wszystko było wiadomo, co to jest The Kites, a co to Almost Twins. 18 minut po godzinie 11. Gorąco, gorąco. Klimatyzacja działa i trochę schładza nasze umysły, więc schłodzeni na tyle, że można bez żadnych komplikacji już powiedzieć, co dziś przed nami w programie, jak najbardziej. Jesteśmy schłodzeni, ale nie wychłodzeni oczywiście. Zatem przed nami dzisiaj, proszę Państwa, zaproszenie na pianokrąg. Bartek Wąsik wraca z dorocznym świętem muzyki, które prezentuje w Królikarni, ale zobaczymy, czy coś się przypadkiem nie zmieni. Królikarni w Warszawie. A rzecz cała służy kontaktowi z muzyką w przepięknych okolicznościach przyrody, no i architektury w tym przypadku również. Będziemy też na festiwalu Malta, trwa Malta w Poznaniu. Być może ktoś z Państwa już miał okazję brać udział w festiwalowych wydarzeniach, czy to koncertach, czy to spektaklach. Wiem, że wczoraj wieczorem na przykład ta opera sióstr Kesady miała miejsce, czyli La Mort de la Mer z udziałem Justyny Wasilewskiej. Ciekaw jestem, jakie to jest. Po prostu o Festiwalu Malta będziemy mówić po godzinie 13. Dziś Agata Kołacz połączy się specjalnie z nami, dyrektorka Festiwalu Malta. Będzie także oczywiście coś do jedzenia i będą również pierwsze głosy z właściwie nie planu już, bo zdjęcia zostały zakończone, ale pierwsze głosy twórców filmu o Jacku Kuroniu. To wszystko jeszcze w tej godzinie, to znaczy i potrawa, którą dzisiaj jest właśnie, jak to powiedzieć, tibudien chyba. Chyba tak to się wymawia. Będziemy, zdaje się, że w Wietnamie, tak? Nie? Nie będziemy w Wietnamie. W Senegalu. No ale język francuski tutaj w każdym razie jest jak najbardziej wskazany, a ponieważ, proszę Państwa, no tak się składa, że już naprawdę, naprawdę otwarty jest na oścież nawet sezon festiwalowy, to kolejny z akcentów tego lata. Myślę, że bardzo, bardzo ważnych. The XX.

The XX i Crystallized, na pewno to będzie jeden z tych utworów, które usłyszy publiczność już za tydzień, proszę Państwa, bo już za tydzień festiwal Open Air, no i właśnie oni pierwszego dnia, jedyne takie trio, a więc Jamie, Romy i Oliver. 24 minuty po godzinie 11, teraz aż sprawdziliśmy na hasło Senegal, właśnie jak sobie Senegal radzi. Otóż Senegal jest w grupie I, no jest na trzecim miejscu, no i 0 punktów po 2 meczach. Niestety. Ciekawe, czym tam się zajada smutki, można by zapytać. I za chwilę na to pytanie odpowiedzi udzieli Kacper Siedlecki.

0: Tee Boudien to tradycyjne danie pochodzące z Senegalu, spożywane również w Mauretanii, Gwinei, Mali, Gambii oraz innych krajach Afryki Zachodniej i Środkowej. Jest to przede wszystkim danie narodowe Senegalu. Tee Boudien przygotowywane jest z ryb, łamanego ryżu i sosu pomidorowego, gdzie wszystko gotuje się w jednym garnku. Istnieją również odmiany tej potrawy z mięsem drobiowym lub wołowym. Dodatkowe składniki to często cebula, pomidory, marchew, kapusta, maniok, ostra papryka, limonka oraz kostki bulionowe. Dienst, mein Twin, legt uns Steine in den Weg, doch wir kriegen das hin. Handsome und humble ist das, was wir sind. Wollen trotzdem das Food auf der Plate, Tee Boudien. Bin dankbar für die African Roots, kreativ. Nazwa potrawy pochodzi od słów w języku Wolof, cyb oznaczającego ryż i dzien, ryba. W języku Pular znana jest jako Maro Elidi, ryż i ryba. Nazwa w języku Wolof została zapożyczona z arabskiego dialektu Hassania. Z historycznego punktu widzenia potrawę tę powszechnie przypisuje się senegalskiemu miastu Saint-Louis jeszcze w XIX wieku. Późniejszy upadek połowów grupera białego, ryby z gromady promieniopłetwych, ograniczył możliwość przygotowywania potrawy w tradycyjny sposób. Tradycyjnie danie to spożywa się rękami z dużego wspólnego naczynia. Jest ono również symbolem senegalskiej terangi, gościnności. Rodzina, odwiedzający przyjaciele i goście gromadzą się wokół jednego naczynia, zwanego bolus, z którego wszyscy jedzą łyżką lub rękami. Potrawę podaje się na dużych tacach z ryżem na dnie, a rybą zazwyczaj białym gruperem oraz warzywami ułożonymi po środku na wierzchu. Warto zaznaczyć, że charakterystyczne grupy etniczne Senegalu mają swoje własne odmiany kuchni i zwyczaje żywieniowe, na które wpływ ma albo bliskość oceanu, albo tradycje koczownicze i hodowla bydła. Na przykład mieszkańcy południowego Senegalu zazwyczaj dodają do potrawy nieco bisapu, suszonych kielichów kwiatów hibiskusa, podczas gdy mieszkańcy Dakaru specjalnej mieszanki przypraw do ryżu. Uważa się, że popularne zachodnioafrykańskie danie, zwane jollof, wywodzi się właśnie z Tee Boudien. Jednak zazwyczaj przygotowuje się je z kurczakiem, a nie rybą, a ryż miesza się z pozostałymi składnikami. Gula, czyli unikalna afroamerykańska społeczność i kultura, ukształtowana przez zniewolonych Afrykanów osadzonych na odizolowanych plantacjach wzdłuż wybrzeży Karoliny Północnej, Południowej, Georgii i Florydy, stworzyła własną odmianę Tee Boudien, która nazywa się czerwony ryż. I oczywiście w zależności od regionu przepis na czerwony ryż może się różnić. W takim razie może warto wypróbować senegalski przepis z dostępnym dla nas gatunkiem ryby.
1: Tee Boudien, bardzo dziękujemy. Merci beaucoup. Kacper Siedlecki, proszę Państwa, przygotował. Senegalowi życzymy powodzenia, bo jeszcze jeden mecz. No i teraz dwa razy tak. Dwa razy tak, tak, tak, to jest nowy singiel i nowość zarazem, bo nowy singiel Krzysztofa Zalewskiego.

Krzysztof Zalewski, tak, tak. No i kolejny tak dla Florence Welch, Florence and the Machine, proszę Państwa, również pojawią się na festiwalu Open Air. Również oczywiście mówię w kontekście DXX, nie w kontekście Krzysztofa Zalewskiego, który akurat nie, na Open Airze się nie pojawi, ale tak, tak, to jest jego nowy singiel, a tak, na Open Airze Florence and the Machine się pojawi i wtedy wszyscy będą krzyczeć.

No, to będzie prawdziwy raj dla pokolenia milenialsów tegorocznym festiwalu Open Air. Zresztą nie tylko, mam wrażenie, no bo przecież i The Cure, później Nick Cave, ale też wiele, wiele innych gwiazd młodszych pokoleń publiczności, więc łączenie takich różnych międzypokoleniowych historii to też jest sztuka tworzenia, budowania festiwalu. Tak czy inaczej, no to jest zdecydowanie rok, kiedy gwiazdy rozpoczynające swoją karierę jakieś 15 lat temu triumfalnie wracają. DXX i Florence ze świetną płytą. Na tej płycie jest znacznie, znacznie więcej niż ten utwór. On tylko to wszystko, a jest świetny też, ale on to tylko wszystko otwierał. Soundgarden tymczasem i Pretty News.

Zakończyli Soundgarden swój występ na kwadrans przed godziną 12. Teraz Tom Maguire i The Brass Halls jest, a za chwilę proszę Państwa o filmie Kuroń.

0: Tom Maguire, The Brass Halls, Take My Money. Dobrze, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Patronite.pl, / Radio Nowy Świat, na przykład. Na przykład. Proszę Państwa, wiemy już od wielu, wielu miesięcy o filmie Piotra Domalewskiego, Macieja Pisuka, o Jacku Kuroniu. Film potrzebny, film, który bardzo jestem ciekaw, jaki będzie, jak trafi w czas, no, czy stanie się jakimś punktem odniesienia, czy przypomni postać Jacka Kuronia, postać, no myślę, że sumienie polskiego ruchu demokratycznego, ale też ściślej polskiej lewicy. Zobaczymy. Tak czy inaczej odbyła się konferencja prasowa z twórcami filmu, z ich udziałem. No i na tej konferencji była Klaudia Kowalczyk i teraz w kolejności usłyszą Państwo ekranowego Jacka Kuronia, czyli Arka Jakubika, a później niepodrabialny oryginał, że tak powiem.
1: Kiedy pochwalił się w jednej ze szkół artystycznych, że będzie robił film o Jacku Kuroniu, wiecie, kim jest Jacek Kuroń. I tak wszyscy tak, no, oczy w ziemię. No, wiecie czy nie wiecie? Ktoś podniósł rękę, to ten kucharz z TVN-u? Tak było naprawdę, no Piotrek potwierdza.
2: W sobotę przywieźli nas cichcem po południu do na Rakowiec. Ci ubecy wszyscy, którzy ze mną rozmawiali, pułkownicy, wszyscy mówili, to wiozą mnie, ja patrzę, stoją tramwaje. I mówię, co to strajk komunikacji? Oni mówią, wszystko strajkuje. To już jest taki burdel, mówią, najgorzej, że też jak się to zaraz nie rozpadali. To będzie cud.
3: To był dom, w którym ludzie się kochali. I się kochali, rozmawiali ze sobą. Dla mnie, dla młodej osoby to, że zawsze coś się działo. Byłam też, pamiętam, jak powstał Komitet Obrony Robotników, te wydania biuletynu informacyjnego. Ja po prostu miałam też takie poczucie, że uczestniczę jako młoda osoba w niezwykłej przygodzie.
4: Wspomina Joanna Kuroń, żona Macieja, syna Gai i Jacka Kuroniów.
3: Myśmy nawet przekładali, bo myśmy w 83 roku się pobrali i nawet przekładaliśmy ślub o miesiąc, bo liczyliśmy na to, że z okazji 22 lipca, że będzie jakaś amnestia, no bo on był właściwie, trudno powiedzieć, internowany, już większość internowanych była wypuszczona, a on cały czas siedział. I wtedy zaczęliśmy mieszkać, a potem jeszcze z Jackiem przez rok, półtora mieszkaliśmy razem. Gaja oczywiście bardzo wiele poświęciła, natomiast też jeszcze trzeba pamiętać, że ona pracowała intensywnie zawodowo. To nie było tak, że ona tylko domem się zajmowała. Ona była z wykształcenia psychologiem, pracowała w poradni wychowawczo-zawodowej i to był bardzo, bardzo ważny fragment jej życia. Ona naprawdę, pamiętam taką historię, chciała bardzo pomóc dziewczynie z domu dziecka. I na przykład jednym z problemów tej dziewczyny było, że jak idzie do szkoły, to jest gorzej ubrana. I wtedy Gaja poprosiła swoje różne koleżanki, również te z zagranicy, bo wiadomo, wtedy po 68 roku bardzo wielu przyjaciół wyemigrowało, o ubrania dla tej dziewczyny. I po prostu dostała tak nieprawdopodobnie piękne rzeczy. Ona intensywnie pracowała, prowadziła dom, w którym mieszkali jeszcze rodzice Jacka. Prowadziła właśnie biuro interwencyjne. Tam 24 godziny na dobę był odbierany telefon. I jak Jacka zatrzymywali na 48 godzin, czy on szedł do więzienia, to jakby całą tą sprawę ciągnęła Gaja. To była osoba niezwykle wielowymiarowa.
5: Zawsze był człowiekiem idei, działania. Wszędzie było go dużo, tylko nie zawsze w naszym życiu.
4: Wspominają Jakub i Gaja, wnuki Gai i Jacka Kuroniów.
5: Rozmawiamy, rocznik 85, ja, Gaja 95, więc dziadek ma ponad 50, ponad 60 lat, jak mamy z nim do czynienia. Jest w moim przypadku ministrem polityki pracy społecznej, więc można sobie wyobrazić, ile go to kosztuje też czasu, więc no, jest człowiekiem mocno zapracowanym. Ja pamiętam swoje pierwsze lata życia, że dziadek jest w telewizji bardzo często, że jest polskie ZOO, że tam występuje jako hipopotam. Wszędzie go pełno. Są te rozmowy z nim w telewizji, gdzie pali papierosy.
6: Dużo ludzi go wspomina z tym papierosem, herbatą, ale dla mnie dziadek był zawsze taką zapracowaną osobą, głowa w chmurach. Jedzenie czy jakieś podstawowe funkcje życiowe dla niego były zawsze gdzieś na końcu, ale mimo wszystko zawsze znalazł czas dla tej rodziny i ja z kolei moich takich wczesnych lat, jak byłam dzieciaczkiem, pamiętam te wszystkie nasze spotkania, ogromne spotkania, bo przecież w tym mieszkaniu na Mickiewicza, no nie wiem, tam było z 80, 100, no może trochę przesadzam, nie?
5: Czasami ciężko było się przecisnąć. A my dorastaliśmy trochę w tłumie ludzi, których nawet nie znaliśmy, ale przecież Karol Modzelewski, Seweryn Blumstein.
6: Albo których już teraz zupełnie brakuje.
5: Marek Edelman, Adam Michnik, to byli ludzie, którzy byli tam podczas każdej takiej większej uroczystości, a my gdzieś tam
6: latałam, się bawiłam i pamiętam zresztą jakieś przygotowania z obiadów i zawsze ten pilaw i tego ogromnej ilości jedzenia, które jeszcze tata... I zawsze to był taki jeden dzień w roku, 23 listopada, gdzie po prostu cała rodzina na baszność jechała na te spotkania i...
5: My zawsze odpowiadaliśmy za catering, znaczy tak można powiedzieć, za catering, żeby wszyscy mieli co zjeść.
6: Dziadek gdzieś tam by o tym nie pomyślał. Myślał, bo miał gdzieś tam ważniejsze sprawy.
2: Wezwał mnie ten pułkownik na górę. No na panie Kuron, gratulacje. Mamy niezależne związki zawodowe. Ja usiadłem, nie wiem jak co teraz.

Barbara Wrońska, tylko z tobą, to już prawie na koniec tej pierwszej godziny, no bo jeszcze tylko jeden utwór, Przebiśniegi z Cukru Piach, a my słyszymy się po południu już.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata 28 czerwca o godzinie 10. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Głos zabrał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Przed chwilą odebrałem pismo od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który prosi o to, żeby prokuratura podjęła pilne działania dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym. Drugą ważną informacją jest to, że dzisiaj o godzinie 12 w prokuraturze będzie przesłuchiwany pan doktor Emil Jędrzejewski. Wypowiedzi pana doktora słyszeliście państwo zapewne w jednym z kanałów, gdzie opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości w szpitalu.
1: Łącznie mamy 32 postępowania dotyczące szpitala od 2023 roku, w tym 12 dotyczących zgonów, przekazał minister Żurek.
2: W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 sprawy zostały umorzone, 5 spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowania. Zazwyczaj wiemy, jak to wygląda. Wtedy, gdy są zarzuty, przesłuchuje się osoby, które zgłaszają, zawsze zabezpiecza się dokumentację.
1: W kanale Zero były ordynator w Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski stwierdził, że za śmierć pacjentów w placówce odpowiadał Dawid Kacprzyk. Mówił też o fałszowaniu dokumentacji. W związku z ujawnianymi nieprawidłowościami w środowisku lekarskim Naczelna Izba Lekarska apeluje o odpolitycznienie ochrony zdrowia. Przedstawia też inne postulaty. Prezes Łukasz Jankowski zaapelował o włączenie medyków w pracę nad zmianami systemu. Nie widzimy szansy na jakąkolwiek sprawczość systemową ze strony Ministerstwa Zdrowia. Dialog między nami utknął, wskazywał.
3: Ani razu nie doszło do spotkania z panem premierem. Wielokrotnie o takie spotkanie prosiliśmy. Pamiętacie państwo szczyty zdrowotne u prezydenta. Wtedy prosiliśmy o spotkanie z 3 najważniejszymi osobami w państwie. Spotkał się z nami pan prezydent, spotkał się pan marszałek Czarzasty. Pan premier takiego spotkania nie zaplanował.

0: że wstępne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi stanowi akt porażki Ameryki. Jak dodał, bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie muszą zapewnić sobie kraje regionu. Opór narodu irańskiego pokazał, że skończyła się era narzucania cudzej woli niezależnym narodom, powiedział szef irańskiego parlamentu. Dodał, że wzbudziło to międzynarodowy podziw. Wstępna 14-punktowa umowa pokojowa zawarta między USA i Iranem jest różnie interpretowana przez strony. Spór wywołują zobowiązania nuklearne i kontrola nad cieśniną Ormus. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. W dzień słonecznie, jedynie na północy okresami zachmurzenie umiarkowane. Temperatury maksymalne od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie Polski. Chłodniej nad morzem, około 20. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany.

0: SOS dla planety i kapitan Nemo. Proszę Państwa, na początek drugiej godziny.
1: W środku dnia.
0: No i właściwie dalej zapowiedzi. Wprawdzie nie Talking Heads, a David Byrne.

No więc tak dekadami, proszę Państwa, idąc, to 83 rok, oczywiście 1900, wiadomo, Talking Heads i Swamp. A już teraz trochę się cofniemy, ale nie o całą dekadę, bo będzie utwór Shut Up i Bambara.

0: Shack Up.
1: Tak jest. I Bambara i 51 lat temu. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby to liczyć, no ale ja to właśnie niestety zrobiłem. Proszę Państwa, godzina druga się rozkręca niniejszym, no i zawiadamiam Państwa, zresztą po raz kolejny, że będzie z nami w tej godzinie Bartek Wąsik i będzie Państwa zapraszał, a gdzie zapraszał, na co zapraszał, to już tu się nie będę powtarzał, żeby za dużo tych informacji naraz nie było. Sam zaprosi, ale myślę, że też nam opowie o koncercie, który wczoraj zagrał.

The Sacred Souls, Any Old Fool. No i 20 minut po godzinie 12. Bartek Wąsik, już słyszymy, że dotarł na Ostrą, no więc za chwilę będziemy rozmawiać. Zdradzę tylko, to jest informacja dla wszystkich, których nie ma w Poznaniu albo nie śledzą wydarzeń na festiwalu Malta, że właśnie z Poznania Bartek Wąsik wraca. No i tam wczoraj wielki koncert, kolejny wielki koncert, bo Malta, Festiwal Malta wielkimi koncertami stoi, ale też opery. I, no, zresztą będziemy o Malcie mówić za godzinę. Na razie, no właśnie, chcąc, nie chcąc, chcąc bardziej, zdecydowanie bardziej chcąc, kolejna zapowiedź koncertowa, to też jest przyszły tydzień. Będzie się działo.

bring your spirit down i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest to zdanie, które trzeba wykuć na blachę, jak się na koncert idzie. Nicka Cave'a. Będzie taka okazja w przyszłym tygodniu, proszę Państwa. Wild God na pewno w zestawie się znajdzie, chociaż jestem tym, który nie sprawdza setlist. Więc no zobaczymy. 20 prawie 7 minut na zegarze, czyli prawie półmetek i to jest idealny moment, żeby półmetek o pianokręgu. Prawda? Więc za chwilę Bartek Wąsik i to nie jest a propos Bartka, Go Go Gorilla, Vince Staples.

0: Żywy dowód na punktualność polskich kolei w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bartek Wąsik.
1: Jestem, tak,
0: punktualność,
1: prosto z Poznania.
0: Prosto z Poznania. Punktualne czy niepunktualne koleje?
1: Punktualny.
0: Widzą tak. Państwo? A tak czasami narzekamy, a to tak nie wygląda. Znaczy nie musi tak wyglądać.
1: Nie musi, absolutnie.
0: A co robiłeś w Poznaniu w takim razie?
1: Miałem wielką przyjemność występować wczoraj na festiwalu Malta razem z niezwykłą artystką Marią Peszek, którą poznałem rok temu. Tak naprawdę zaprosiłem ją do swojego projektu, który został mi zlecony przez Bibliotekę Narodową. I nie ukrywam, że tak decydowałem się troszeczkę dłużej niż zwykle, dlatego że
0: nie byłeś zamówienie... pewien, czy chcesz z Marią Peszek pracować? Czy...
1: Nie. Z Marysią właśnie chciałem pracować i zawsze szukałem jakiegoś powodu, żebyśmy się spotkali. I tym powodem okazała się twórczość Jana Kochanowskiego i dzieło, które powstało 440 lat temu. Tak sobie właśnie myślę, że to by było... To jest w sumie takie niesamowite, jak dzieło sprzed tylu lat, sprzed tylu wieków jakoś emanuje i żyje, dostaje jakby swojej nowej odsłony. To tak jakby płytę Marii Peszek ktoś zaczął opracowywać w 2460 roku. No to mam nadzieję, że tak się stanie, tego jej życzę.
0: Sorry Polsko, na przykład.
1: Na przykład Sorry Polsko.
0: Może brzmieć tak. Inaczej, prawda?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc stworzyliśmy razem z Marią przedziwną rzecz, która idealnie wpasuje się w obecną porę roku na podstawie Nocy Sobótkowej Jana Kochanowskiego, czyli takiego dzieła składającego się z 12 części, gdzie 12 panien spotyka się w takim kręgu i każda z nich zaczyna swoją opowieść snuć na różne tematy. Są tam bardzo ciekawe wątki, bardzo ciekawe tematy, które są nam jakoś bliskie i tak jak na początku mieliśmy czerpać z Kochanowskiego jakieś fragmenty, z których sami ulepilibyśmy swoją własną opowieść, okazało się, że tak naprawdę stworzyliśmy 12 piosenek, właśnie 12 piosenek pod 12 panien i są to piosenki przeróżne, są to naprawdę piosenki, które składają się na pieśń nocy letniej. Tak nazwaliśmy ten projekt i właśnie z nim wystąpiliśmy wczoraj na festiwalu Malta. To jest bardzo świeża rzecz. To jest rzecz, która dzieje się naprawdę na scenie. Mam tutaj na myśli tyle przestrzeni, które nadal zapraszają mnie i Marię do takiego tworzenia i takiego wymyślania i właściwie takiej inspiracji wzajemnej. Mamy na siebie naprawdę skupiony wzrok. No proszę sobie wyobrazić, że to wygląda tylko tak, że stoi Maria przy mikrofonie, ja siedzę przy fortepianie. Jest to najprostsza forma, najczystsza forma w ogóle śpiewania piosenki, której tradycja sięga dawnych wieków, ale jak się okazuje, Marysia bardzo czekała na ten moment.
0: Czyli się wciela w 12 postaci w jakimś sensie, tak?
1: Poniekąd tak. Mam wrażenie, że jestem ich więcej znacznie, ale trochę tak podkręcamy siebie jeszcze w tym wszystkim, więc w zależności od tego, czy zagram ciszej, czy głośniej niektóre fragmenty, to kolejna postać się objawia poprzez Marię Peszek i jest to jednocześnie totalnie Maria Peszek w 100 lub 200% nawet, więc to jest fascynujące przeżycie, mając ją dosłownie 2 metry od siebie i grając z nią i podając jakby charakter danej piosenki, który ona przejmuje i jakoś to wszystko zaczyna rezonować, to oczywiście też jest wszystko zależne od tego, kto przychodzi na koncerty. Wczoraj byliśmy tak bardzo miło zaskoczeni, dlatego że Kontener Art w Poznaniu nad Wartą wypełniło grubo na pewno ponad 1000 osób, więc to było niezwykłe przeżycie.
0: Tak się działo, proszę państwa, w Poznaniu, ale też nie do końca, znaczy i tak byśmy o tym porozmawiali, bo to było takie naturalne przejście, co cię do Poznania sprowadziło. Natomiast będziemy teraz zapraszać na imprezę, którą tworzysz co roku właściwie w warszawskiej Królikarni. Tak. I oczywiście wszystkich zapraszamy także spoza Warszawy, żeby na tę imprezę przybyli. Więc w tym sensie warszawsko, ale zaproszenie jest otwarte
1: oczywiście,
0: dla wszystkich jak najbardziej.
1: Oczywiście.
0: Natomiast...
1: Zwłaszcza, że słuchacze z innych miast już przyjeżdżają na Pianokrąg, więc...
0: Czyli tworzysz w ogóle ruch taki turystyczny w Warszawie częściowo, tak?
1: Masz swój tak, właśnie dlatego polskie koleje tak...
0: jeżdżą punktualnie.
1: Jeżdżą punktualnie, no bo wiedzą, z czym to się wiąże.
0: Akurat... Kiedy jedziesz kolejny raz? Dobrze. Zatem, proszę Państwa, no właśnie, co roku to, i to już jest właściwie tradycja, bo jak tutaj sobie liczę, siódma edycja, prawda? Siódma edycja Pianokręgu.
1: Tak, siódma edycja Pianokręgu, w tym roku troszeczkę inna. Ja tylko tak jeszcze powiem, czym jest Pianokrąg. Pianokrąg to były cztery koncerty, które odbywały się w cztery letnie miesiące w warszawskiej Królikarni. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wysiadacie Państwo na przystanku Królikarnia albo gdzieś tam próbujecie zaparkować samochód, chociaż jest trudno, więc może tak za bardzo
0: bo
1: nie polecam.
0: Wszyscy przyjechali na koncert.
1: Tak. I jakby z tej betonowej Warszawy...
0: Wierzbna już.
1: Wierzbna troszeczkę. Wchodzicie za parkan, za ogrodzenie Królikarni i nagle macie do czynienia z wielkimi, starymi, pięknymi drzewami, pośrodku których jest ogromny trawnik. Na nim rośnie bardzo, bardzo stara jabłoń. A przed tym trawnikiem stoi piękny pałac, właśnie Królikarnia.
0: Jest to w ogóle... I w środku jest Bartek Wąsik.
1: W środku jestem ja, tak, grający na fortepianie. Dźwięk niesie się po całym parku. Słuchacze mogą wybrać sobie swoje miejsca, leżeć, siedząc, gdzie chcą. Ja jestem w środku, ale tak jak mówię, właśnie dźwięk jest wyprowadzony na zewnątrz. W środku oczywiście też można mnie słuchać i właśnie dla tych słuchaczy, którzy chcą być najbliżej fortepianu, jest przygotowana pula biletów w bardzo, bardzo atrakcyjnych cenach. Jakaś została naprawdę resztka już na dwa koncerty, bilety się skończyły, ale tak jak mówię, miejsce w Królikarni jest bardzo dużo i...
0: Zawsze było tak, że były to cztery weekendy.
1: Tak, nie, cztery ciągu... koncerty to były cztery niedziele, pierwsze niedziele zwykle, tak, danego miesiąca, a w tym roku jest troszeczkę inaczej. Mm-hmm. W tym roku się zmieniła formuła. Cztery koncerty odbędą się w dwa dni, czyli dwa koncerty dziennie, w sobotę i w niedzielę, w ostatni weekend czerwca, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. To jest jedna zmiana, a druga zmiana jest taka, że właśnie zaprosiłem innych muzyków oprócz siebie. I jest to Maria Peszek, z którą właśnie zagram pieśń Nocy Letniej. Wykonamy ją wspólnie na schodach przed pałacem w Królikarni.
0: W tę niedzielę o 20:00?
1: Tak, w tę niedzielę o 20:00. A w sobotę wystąpię z ukraińskim pianistą, z Kirillem Zwegincowym, którego właśnie tak trochę poznałem przez Instagram. I to była taka instagramowa znajomość, po czym Kirill przyjechał do Warszawy któregoś dnia i się poznaliśmy na żywo i stworzyliśmy projekt. Kirill bardzo dużo wykonuje muzyki klasycznej, takiej stricte klasycznej. I wpadł na pomysł, żeby połączyć kompozycję na Sebastiana Bacha, dokładnie Kunst der Fuge, czyli to jest taka przedziwna, tajemnicza kompozycja, właściwie nawet nie wiadomo na jaki instrument napisana. Jest to jakaś pewna myśl i geniusz Bacha. Jest to jego ostatnia kompozycja, nawet jest fragment właśnie w ostatniej fudze, gdzie i tak się to gra, że wątek się urywa nagle. Po prostu kończy się to wszystko jakimiś tam pojedynczymi dźwiękami, tyle ile zostało napisane przez Bacha. I to jest zmiksowane, zmiksowane to może to jest złe słowo, to jest jakby zestawione razem z moimi aranżacjami piosenek zespołu Radiohead. Mhm. Więc Bach z Radiohead. Wydaje się to bardzo dziwne, ale działa to. Sprawdzaliśmy to na koncertach w Niemczech i właśnie w Szwajcarii, wykonując całe Kunst der Fuge. W Warszawie zagramy troszeczkę krótszą wersję, ale to naprawdę nie ma zbyt większego znaczenia, dlatego że klimat na pewno od razu będzie przez publiczność wyczuwalny i to jest ciekawy koncert, dlatego że gramy na dwóch fortepianach. Dwa fortepiany stoją w różnych miejscach sali i my rzeczywiście tak ze sobą rozmawiamy. Ale są też momenty, kiedy gramy razem. Więc ten koncert odbędzie się w sobotę o godzinie 20:00, natomiast o 18:00 zagram swój projekt Piano Horizon, który zresztą się narodził w Królikarni i który wydałem też na płycie i to jest właśnie projekt, którym bardzo się lubię dzielić i mam wrażenie, że on jest taki jeszcze niewygrany, Więc zagram go następnego dnia o godzinie 18. Piano Horizon Echo, czyli takie tło, wybrzmienie tego głównego projektu, tej muzyki, która jest właśnie na albumie, zawierająca dodatkowe, nowe kompozycje, których właśnie na albumie już niestety nie zmieściłem. Więc a to wszystko właśnie jeszcze ma, mam wrażenie, ogromne znaczenie związane z prognozami na nadchodzący weekend. Tam w kulikarni jest naprawdę chłodniej i można na tej trawie sobie po prostu odlecieć. Jest to bardzo przyjemne i wstęp jest za darmo, więc bardzo serdecznie zapraszam.
0: Tak jest. 18 i 20 w sobotę i w niedzielę koncerty. No a co ty zrobisz zresztą lata w takim razie, jak się już tak na dobre, bo teraz się ono zaczęło dopiero, tak. Wiesz, to będzie ten weekend. No a co w lipcu, sierpniu?
1: No właśnie szkoda mi jest bardzo rzeczywiście tych niedziel i tych spotkań w te różne miesiące, dlatego że to było ciekawe obserwować, jak rzeczywiście ten czas leci i zmienia się ta natura, która i ta przyroda, która w parku rzeźby w Królikarni jest bardzo dobrze widoczna. No właśnie, więc w poprzednich latach widziałem ten przemijający czas, teraz go trochę nie zobaczę, więc mam nadzieję, że to wpłynie na to, że będę się czuł młodszy.
0: Że zatrzymam się
1: w pewnym
0: etapie. Jedziemy na jednym wózku.
1: Tak, w czerwcowym po prostu zafiksuję się w czerwcowym klimacie, ale bardzo się cieszę, dlatego że też jakby ten tegoroczny pianokrąg jakoś tak sięga rzeczywiście do tej tradycji jednocześnie, bo z jednej strony Kochanowski, 440 lat wstecz, z drugiej strony Jan Sebastian Bach, a jednocześnie to wszystko jest przeplatane czymś, co jest żywe, obecne, współczesne. Jak się okazuje też tamte utwory, które powstały tak dawno, tak bardzo dawno temu, w swoim wybrzmieniu, mam wrażenie, mają coś takiego, jakby powstały zupełnie niedawno. Więc
0: no one zawsze powstają zupełnie niedawno, jak je wykonujesz na nowo. No, z złotą myślą się podzielę.
1: Tak jest, coś w tym jest, zgadzam się.
0: Bartek Wąsik, no to bardzo dziękujemy w takim razie. Zapraszamy na pianokrąg, proszę państwa. Pierwszy taki pełnowymiarowy weekend lata chyba to będzie w zasadzie.
1: Tak,
0: więc, albo
1: zaproszenie
0: drugi,
1: do lata, otwarcie takie. Tak,
0: otwarcie
1: tak naprawdę.
0: Lata, otwórzmy to lato, żeby nie było tylko 40 stopni, cały czas tego sobie życzmy, ale takie 28 jak najbardziej. Myślę, że chyba wszyscy przywitamy z uśmiechami na twarzach. No i pięknego lata w takim razie.
1: Dziękuję, dziękuję. Będzie bardzo pracowite, właśnie, będzie bardzo pracowite, dlatego w tym roku pianokrąg tak zawieram po prostu w jednym weekendzie.
0: Jakaś praca się musi czaić w takim razie.
1: Tak jest.
0: No ale na razie nic nie, na pewno nie możesz mówić Secret Project, to w każdej dziedzinie sztuki funkcjonują, w muzyce też. Bartek Wąsik,
1: dziękuję bardzo.

Alchemist i Brian. Dziękujemy. Dziękujemy ci, Brian. W takim razie 14 minut do godziny 13 pozostaje jeszcze na zegarach, to znaczy zegary tak pokazują. I po godzinie 14 o Festiwalu Malta, o tym, co tam się dzieje, będziemy rozmawiać z Agatą Kołacz. A przypomnę, że Pianokrąg po raz siódmy w jeden weekend, ten najbliższy weekend w warszawskiej Królikarni, zawsze o 18:20 w sobotę i niedzielę koncerty.

In Dreams Alive i Swim Deep z płyty tygodnia zatytułowanej Hum. Hum, hum, hum, hum, hum. 10 minut do godziny 13 pozostaje, proszę Państwa. I teraz jedna z ulubionych grup muzycznych z Wielkiej Brytanii. Ja całe życie myślałem, że ze Stanów oni są, a oni nie są ze Stanów, Hot Chip.

Down i Hot Chip na chwilę przed godziną 13. Proszę Państwa, po 13 Agata Kołacz, dyrektorka festiwalu Malta, o tym, co też tam się dzieje. No właściwie rzec można chyba już powoli na półmetku. No chyba to jeszcze nie jest półmetek, ale zaraz się o tym przekonamy zresztą. Shallow Days na koniec tej godziny, Blackalicious, a my słyszymy się po 13.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sito druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Lekarz sygnalista przesłuchiwany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Chirurg, były ordynator w szpitalu południowym, dr Emil Jędrzejewski, mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że w placówce dochodziło do dramatycznych nieprawidłowości. Stwierdził m.in., że za śmierć pacjentów odpowiadał Dawid Kacprzyk. Mówił też o fałszowaniu dokumentacji. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, mówił rano tak.
3: W przestrzeni publicznej pojawiła się taka informacja, że prezydent mógł wcześniej wiedzieć, a nie zareagował w należyty sposób. Jeżeli to się potwierdzi w zeznaniach, to prokurator zdecyduje. Zazwyczaj w tego typu sprawach naprawdę nie kończy się na jednej osobie, tylko to są dziesiątki osób przesłuchiwanych, bo to jest jednostka, no, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
2: Śledczy raz jeszcze przeanalizują wszystkie postępowania dotyczące zgonów w szpitalu południowym, które wcześniej trafiły do prokuratury, przekazał minister Żurek. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska apeluje do premiera o spotkanie i przedstawia 3 główne postulaty. Medycy żądają odpolitycznienia ochrony zdrowia, ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia oraz zmiany wycen procedur.
4: To wycena procedur nieprawidłowa doprowadziła do kosmicznych wręcz zarobków niektórych lekarzy, którym trudno się dziwić, bo nie oni za te patologie odpowiadają, oni pracują ciężko i wykonują procedury. Natomiast to musi się skończyć. To demoralizuje, jak widać, młodych ludzi, którzy wchodząc do zawodu później pokazują zarobki, również przez pryzmat polityczny zdobyte, ale niedostępne dla innych lekarzy. To rozwarstwienie budzi zrozumiałe emocje.
2: Prezes Łukasz Jankowski zaznaczył, że dotychczasowa współpraca z Ministerstwem Zdrowia nie doprowadziła do żadnych zmian. Jak stwierdził, dialog utknął. Lekarz zwrócił się do pacjentów z apelem, by nie tracili zaufania do lekarzy. W serwisie na koniec Bliski Wschód. Rozmowy techniczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostaną wznowione w przyszłym tygodniu, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pakistanu. Kraj ten wraz z Katarem mediuje w tych negocjacjach. Jak ocenił rzecznik, wstępne porozumienie podpisane w zeszłym tygodniu przez prezydentów USA i Iranu, a także późniejszy szczyt obu państw w Szwajcarii, podkreśliły znaczenie dialogu i dyplomacji jako skutecznych narzędzi rozwiązywania sporów i łagodzenia napięć. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.
5: W środę słonecznie, jedynie na północy Polski okresami zachmurzenie umiarkowane.

0: Shigeru Suzuki i Passion Flower, proszę Państwa, 7 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: No i teraz message in a bottle, czyli wzywamy ich.

The Police, oczywiście, proszę Państwa, no jakżeby inaczej. 12 minut po godzinie 13, Malta Festival trwa. Teraz jest 24 czerwca, więc dzień czwarty tej imprezy zacnej o wspaniałym programie i będziemy o niej rozmawiać za chwil kilka z Agatą Kołacz, która trzyma rękę na pulsie, bo jest dyrektorką. No, ale jeszcze kilka muzycznych uniesień do tej pory się wydarzy. To znaczy, taką mam nadzieję oczywiście. Beach Fossils Inside Out.

Beach Fossils Inside Out. Teraz będzie jeden z artystów tegorocznej Malty, proszę Państwa, jego jeden z bardzo znanych utworów. No a za moment już o tym festiwalu będziemy rozmawiać, mam nadzieję. Natomiast jeszcze śpieszę dodać, donieść, albo właściwie pierwszy raz o tym powiem, że mamy też nie z pustymi rękami dzisiaj tak występujemy, więc jeśli Państwo na przykład chętni są do różnych wrażeń, na przykład wieczorem, żeby się gdzieś wybrać w bardzo jakieś miłe miejsce i coś ciekawego przeżyć, no to będziemy mieć takie propozycje. No właśnie, także proszę uzbroić się w cierpliwość, ale też uzbroić się, jeżeli można tak powiedzieć, nie można za bardzo, ale proszę się uzbroić w gotowość również.

Devendra Banhart i Carmen Sita, proszę Państwa. No tak, Devendra Banhart zdecydowanie jedna z gwiazd tegorocznego Festiwalu Malta. Za chwilę, mam nadzieję, łączymy się z Agatą Kołacz. No ale wcześniej jeszcze jeden akcent maltański. Opera La Morte Ramera, więc Śmierć Morza, to zdecydowanie jedno z największych wydarzeń tegorocznego festiwalu. Spektakl Sióstr Kasejdy, a więc Coco Rosie, z udziałem Justyny Wasilewskiej. A więc teraz Siostry Coco Rosie i Lemonade.

0: Lemonade i Coco Rosie. Myślę, że zarówno Coco Rosie, jak i hasło Lemoniada mogą nas przenieść do Poznania. Halo, halo, halo, Agata Kołacz.
1: Halo, halo. Wspaniałe, tak, popijamy tutaj lemoniadki w tych upałach, bo wspaniałą oczywiście letnią pogodę mamy na Malta Festival. No a Coco Rosie właśnie się pakuje w Centrum Kultury Zamek po trzech spektaklach La Mort de la Mer, które zaistniały w przestrzeniach zamku.
0: No i przypomnisz proszę Agato, a ja Państwu przypomnę, że Agata jest dyrektorką programową Festiwalu Malta. Przypomnisz proszę historię tego spektaklu, bo to jest bardzo ciekawa rzecz i też przykład tego, w jaki sposób na Malcie pracujecie, jak myślicie. To znaczy, żeby po prostu przedsięwzięcie, które no, nawet jeżeli już gdzieś zaistniało festiwalowo, jednak zaadaptować, żeby było to dostosowane do Polski, do Poznania, prawda?
1: Tak, no bardzo się staramy, żeby tutaj zapraszać prace, które są otwarte na spotkanie z publicznością, którą spotka się właśnie w Poznaniu na Malcie. No i La Mort de la Mer to jest projekt, o którym wiedziałyśmy od managementu artystek, że jest w developmencie. Projekt opery, czyli dużego rozwoju, jeżeli chodzi o skalę zainteresowań wizualnych, scenicznych, skali ekspresji artystycznej Coco Rosie, które znamy z koncertów, które nigdy się w definicji koncertu nie zamykają. Zawsze wychodzą poza, zawsze są teatralizowane, zawsze mają mnóstwo rekwizytów, o których później patrzymy, marzymy z jakimś rozrzewnieniem typu po ostatnim ich koncercie. Naprawdę patrzę na deskę do prasowania inaczej, skoro dla nich stanowiła podstawkę do syntezatora. W operze La Mort de la Mer ich wyobraźnia i oniryczność była bardzo konsekwentna w ich twórczości, ale poszły o wiele dalej i po pierwsze one zaprosiły artystów, z którymi stworzyły pejzaż wizualny tej opery, która zaskakuje nas i światłami, i ciężkimi dymami, i projekcjami w bardzo różnych gatunkach, ale przede wszystkim w takim obejmującym 360 dźwiękiem doświadczenie sceniczne, które mogliśmy zaproponować. No i zaproponowaliśmy je również z Justyną Wasilewską, bo naszym pomysłem i zaproszeniem dla Coco Rosie było spotkanie z Justyną Wasilewską, dla której stworzono nową rolę drugiej połowy Księżyca, z której to drugiej połowy Księżyca opowiadane były losy ludzkości i losy Ziemi. Myślę, że dla wszystkich było to niesamowicie ważne spotkanie i dialog artystyczny, który mógł się tutaj nawiązać. Pozostanie z nami na długo. Widzę to na grupie WhatsAppowej, którą mamy z zespołem.
0: Trzy spektakle, prawda? Początkowo miały być dwa, czy miał być jeden?
1: Tak, miały być dwa, ale no tutaj jakby nawet ten o godzinie 14, czyli w porze lunchu, cieszył się wyjątkowym i wspaniałym zainteresowaniem, więc sold outem i bardzo, bardzo nas to cieszy i bardzo nam przykro, że już się musimy z siostrami Coco Rosie pożegnać.
0: Można o różnej porze jeść lunche, proszę Państwa, czy też obiady, albo śniadanie, albo nie jeść lunchu i do teatru na spektakl trafić na festiwalu Malta, który to festiwal, czy ja dobrze powiem, jeśli powiem, że jest na półmetku?
1: Tak, trzymamy się tego. Jest w centrum wszystkich wydarzeń. Dzisiaj kolejna teatralna premiera, dzisiaj Tiago Rodriguez i Dystans. Na scenie Auli Artis, a od jutra rusza scena muzyczna i tam Devendra Banhart, który jest już w Poznaniu, Benjamin Clementine, który dzisiaj ląduje i Maro, która niedawno występowała na 10. rocznicy ślubu Wojtka Szczęsnego, zaproszona przez niego na koncert dla swoich przyjaciół, a dzisiaj, jutro, to znaczy dla publiczności Malty, otworzy scenę koncertową na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
0: No i jaki sportowy akcent piłkarski, proszę bardzo.
1: Prawda? Bo naprawdę tutaj wiemy, jak dotrzeć.
0: A śledzicie mundial też w takim razie na Malcie?
1: No, będziemy konkurować z mundialem, ponieważ retransmisja naszego koncertu otwarcia Za miłość, którego dyrektorką artystyczną była Natalia Kukulska i zaprosiła Jakuba Józefa Orlińskiego, zaprosiła Krzyśka Zalewskiego, zaprosiła Natalię Przybysz, Natalię Schroeder, Zali, Anitę Lipnicką. Wszyscy oni wraz z Grzegorzem Turnałem i orkiestrą Cooperate występowali w naszym wielkim koncercie otwarcia, który wydarzył się nad Maltą i retransmisja będzie na antenie TVN o 21:40, więc wiemy, w którym momencie mecz się kończy, a w którym momencie, który akt koncertu rozpoczyna się tutaj na antenie.
0: No i dobrze,
1: chociaż... Więc śledzimy. Godzinówki tak.
0: Okej, ale w takim razie wróćmy jeszcze do takiej stricte artystycznej części festiwalu Malta. No jednak najważniejszej na tym festiwalu. Powiedz proszę, ile dziesiąt godzin potrwają spektakle jeszcze na Malcie, bo mimo, że jesteśmy na półmetku, to jeszcze dziesiątki godzin przed nami spektakli.
1: To naprawdę dziesiątki godzin, ponieważ mamy w tym roku ten 24-godzinny spektakl, więc gdybym miała tutaj zacząć liczyć, to naprawdę mamy świetne statystyki. Ten spektakl Second Woman wydarzy się o godzinie 18 w piątek i trwał będzie 24 godziny longiem z 15-minutowymi przerwami dla Magdy Cieleckiej, która poza tym non-stop będzie dla nas na scenie.
0: No i Magda Cielecka już jest w Poznaniu?
1: Przyjeżdża dzisiaj na noc.
0: Już się będzie
1: wdrażała. A jesteśmy powoli po próbach w Warszawie. My i te próby już właśnie i wdrażanie miały miejsce. Było to wspaniałe spotkania i pierwsze takie testy spotkania nie tylko z aktorem i wspierał nas w nich Rafał Maćkowiak, ale przede wszystkim z mężczyznami, którzy zgłosili się do naszego castingu i zaznaczali właśnie dostępność na próby, więc ten scenariusz, który 100 razy zobaczymy na scenie Sali Ziemi, będziemy mogli odtworzyć i przetworzyć wspólnie przy publiczności. Był też przygotowywany tutaj w mniejszej frekwencji, czyli wyłącznie przy reżyserkach przez kilka dni w Nowym Teatrze.
0: No i zobaczymy, proszę Państwa, w takim razie. Ale jeszcze Malta to zawsze są też wydarzenia otwarte dla mieszkańców miasta, to też wydarzenia angażujące ich. Taki jest też DNA Malty, prawda?
1: Absolutnie i tego się trzymamy i w naszym krwiobiegu tutaj płynie to wartkim obiegiem, więc zapraszamy dzisiaj o godzinie 17 na The Air Between Us. To jest piękna choreografia, która przyjechała do nas z Nowej Zelandii podczas swojej europejskiej trasy o równowadze, bliskości, o uważności na siebie nawzajem. Od jutro i pojutrze na schodach na Placu Wolności Melissa G w super spektaklu tanecznym na taniec i perkusję. Niby dwie osoby, a show, jak takiego Państwo nie zapomnicie, to gwarantuję, te dwa muzyczne wieczory, no ale niezapomniane będą również efekty specjalne, które na ulicy Półwiejskiej, czyli na Poznańskim Deptaku, będą tworzyły film, plan filmowy filmu akcji z zaangażowanymi takimi tancerzami jak Adam Góral, który był chociażby choreografem teledysku Kaślin z Magdą Cielecką, Daniel Michna i Madeleine Rewlon, którzy wystąpią w choreografii spektaklu, który zamieni Poznań w wielki plan filmowy. No a bardzo dużym tutaj zainteresowaniem i oczekiwaniem cieszy się Opera na chwilę, czyli happening operowy, który wydarzał się będzie w pewnym narożniku Starego Rynku kilka razy dziennie, zaskakując nas z ariami przy podawaniu chłodnika.
0: No jeszcze raz?
1: No, taki jest to happening, że na przykład arię z Carmen możesz usłyszeć od pani kelnerki, która tutaj przyjęła wcześniej twoje zamówienie, a teraz wraca do stołu z chłodnikiem, śpiewając La Donna e Mobile.
0: No i to jest piękne zaproszenie, proszę Państwa. To jest piękne zaproszenie. Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu Malta. Pozdrawiamy zatem Was wszystkich. Też się, a co, wybiorę się do Poznania, więc do zobaczenia w Poznaniu.
1: Ale do zobaczenia na Malcie.
0: Tak jest. A my dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i pięknej pogody, no może tak trochę, parę stopni niżej, ale...
1: Ale można się schować na 24 godziny w klimatyzowanej sali.
0: No, w razie czego La Donna e Mobile i chłodnik i jakoś przeżyjemy. Dzięki bardzo.
1: Tak. Dzięki bardzo. Do zobaczenia na Malcie.

Stella, Baby Brazil i Las Palabras, proszę Państwa. No i jeszcze 20 minut z małym okładem do zakończenia audycji mamy. I w związku z tym nie zawahamy się teraz użyć naszych mocy zapraszania Państwa w różne piękne miejsca. Pięknym miejscem na pewno jest, i to od ilu lat już, od 600, tak nam wyszło z matematyki, jest zamek w Kórniku. No i tak się składa, że mamy dla Państwa teraz wejściówki na wieczorne zwiedzanie zamku na 18 lipca. Jak ktoś z Państwa będzie w okolicy Kórnika, to proszę nie wahać się do nas napisać, bo może mają Państwo chęć zwiedzać zamek ów wieczornie, wieczorową porą, a po zwiedzaniu jeszcze do tego wszystkiego będzie pokaz filmów, arboretum, filmu Gdzie jest trzeci król? A akcja tego filmu dzieje się właśnie na zamku w Kórniku. Film z 1967 roku. Tak. W środku dnia małpa nowyświat.online, a więc nocne zwiedzanie zamku w Kórniku. 18 lipca.

In the Stars, właściwie Stones in the Stars w tym przypadku, nawet Rolling Stones in the Stars albo Rolling Stars i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, co tu dodawać jeszcze? Tylko bym się może powtórzył, że 600-lecie zamku w Kórniku, no i na przykład okazja 18 lipca, by tę wspaniałość zwiedzić, a później jeszcze film obejrzeć. No więc polecamy się Państwa uwadze. W środku dnia małpa.nowyświat.online, zwłaszcza, że ten adres za chwilę przyda się w jeszcze jednym celu.

The War and Treaty High Heels to jest jeden z singli tygodnia, proszę Państwa. No i teraz gorąca wiadomość. Otóż Agnieszka Holland po filmie Kafka szykuje już kolejny film. To będzie biografia legendy, która no, sprzeciwiała się swojej ojczyźnie przez wiele, wiele lat, ale też bardzo do niej tęskniła, chciała do niej wrócić. Ostatnio Paweł Pawlikowski i Tomasz Mann, Erika Mann w filmie Ojczyzna, a teraz Agnieszka Holland. Jeszcze nie wiemy, kto zagra rolę główną w tym filmie. Czyja to będzie rola? Tej legendy.

Tak jest, Marlene Dietrich w najnowszym filmie Agnieszki Holland. O niej właśnie film, którego tytuł jest już znany, Berlin Way, będzie opowiadał. A to jest Leslie Feist.

My Moon, My Man, właściwie my powinniśmy powiedzieć My Man, jak Wojciech Mann, proszę Państwa, albo ten utwór mógłby się nazywać Watermelon Man, dlatego, że teraz na sam koniec, jak już Herbie Hancock Państwu gra, to my jeszcze mamy jedno zaproszenie, ale za to jakie? 28 czerwca, Teatr Roma w Warszawie. Nam się skończył prawie czas już w tej audycji, a tu skończyły się żarty Mann i Bukartyk, a więc sami nie chcieli tego nazywać stand-upem, raczej sit-downem, więc bardzo uczciwie sprawa postawiona. Panowie redaktorzy, Wojciech Mann, Piotr Bukartyk, zespół Ajagore. No i tak, a państwo na widowni, Ajagore, a państwo na widowni i można na tej widowni Teatru Roma 28 się znaleźć. W środku dnia małpa nowyświat.online. Taki prezent do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jutro rozpocznie się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na czele delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie. Decyzję tę przyjmuje. Może się ona przysłużyć konferencji, ocenił dziś premier Donald Tusk.
2: Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna. W konferencji będzie brało udział bardzo dużo delegacji biznesowych i politycznych, wielu premierów europejskich. Także w trakcie trwania konferencji będziemy mieli szczyt flanki wschodniej. Ja przywiązuję szczególnie do tego spotkania dużą wagę. Będę rozmawiał z premierami i prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii o flance wschodniej. To jest ten format, jaki przygotowaliśmy z państwami, które bezpośrednio albo graniczą, albo mają bezpośredni problem wynikający z geografii, z Rosją i z groźbą rosyjskiej agresji.
1: Premier Donald Tusk zabrał też głos w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. W południe, przypomnę, rozpoczęło się przesłuchanie lekarza sygnalisty, byłego ordynatora SOR-u, który w mediach wysunął poważne oskarżenia pod adresem personelu medycznego placówki. Mówił o zgonach i fałszowaniu dokumentacji.
2: Liczę na to, że to przesłuchanie, które odbywa się natychmiast po publicznej relacji, że ono przyniesie więcej konkretnych informacji. I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, żeby wyleczyć tę sprawę. A mamy tutaj do czynienia z kilkoma schorzeniami, to trzeba mieć naprawdę bardzo konkretną wiedzę. Ja nie będę uczestniczył w żadnych nagonkach i w żadnym szczuciu jednych na drugich, ale będę starał się wyciągnąć wszystkie konsekwencje, w tym najsurowsze konsekwencje.
1: A o spotkanie z premierem apeluje Naczelna Izba Lekarska. Prezes Łukasz Jankowski mówił dziś o trudnym dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Jak wskazywał, środowisko lekarskie chce odpolitycznienia ochrony zdrowia, ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia i zmiany wycen procedur. Ze strony samorządu lekarskiego dotychczas nie było gotowości do współpracy, by sprawę wyczyścić, a raczej by utrzymywać status quo, odpowiadał dziś premier Donald Tusk. Jestem gotowy do rozmowy z każdym, kto chce naprawić system, zadeklarował szef rządu. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Skala strat jest obecnie ustalana. Ponadto w pobliżu miasta Kercz zniszczono dwie jednostki uzbrojenia należące do kompleksu rakietowego obrony przeciwlotniczej i dwa kompleksy obrony, podkreśliła SBU. Siły systemów bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomiły też, że w nocy uderzyły w główną stację elektroenergetyczną w Sewastopolu. Miasto zostało całkowicie pozbawione dostaw energii. Przeprowadzono też uderzenia na 48 celów wojskowych na południowych terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: So, if you're at home, grab you a glass of wine or whiskey. If you're at a bar, tell the bartender to pour you a couple of long necks. Get comfortable, y'all, because we're going to take you on a ride now. This is the story of Michael and Tanya.
1: Michael and Tanya, a tutaj Grzesiek i Janek, czyli Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. Witamy Dzieci Bluesa w audycji Dzieci Bluesa. A Michael and Tanya to trzon duetu The Warren Treaty. Jak Państwo słyszeli, jest jedną z naszych piosenek tygodnia, jest ich nowy utwór singlowy High Heels i to jest utwór pochodzący z ich nowego albumu zatytułowanego The Story of Michael and Tanya. Zresztą to jest ostatni numer na tej płycie. Jest tych tracków, jak to się ładnie mówi, 10. Prawie wszystko to są ich własne pomysły muzyczne. A to, co Państwo słyszeli, nosi tytuł Litty. I to jest taka introdukcja, taka uwertura do czegoś, co no, można troszkę to nazwać takim concept album, bo jest to płyta poświęcona im, ich duetowi, a bardziej konkretnie ich małżeństwu. To Litty na początku w takim współczesnym amerykańskim slangu może oznaczać no, takie rozkręcenie czy euforię spowodowaną różnymi środkami, które potęgują takie właśnie stany człowiecze, ale w tym przypadku myślę spokojny głos narratorki, która doprowadza do pełnego rozwinięcia ścieżki muzycznej, czyli Whoopi Goldberg. Ta introdukcja mówi bardziej o tym, że to jest pieśń o upojeniu się bycia z sobą,

że Michael i Tania no, jakoś tak święcą fakt, że przez lata wspólnych zmagań tego wojny i pokoju wciąż potrafią być ze sobą i sobą się cieszyć i pożądać i mieć życiową energię. Więc w sumie pozytywna bardzo introdukcja. To, co się potem zaczyna rozgrywać, jest rozwinięciem tej uwertury i to jest właśnie taka no, dosyć typowa dla amerykańskiego, okołokantrowego nurtu historia opowieści o codzienności bycia ze sobą. Co jest też dosyć charakterystyczne, no zapewne ci z Państwa, którzy widzieli jakieś klipy związane z działalnością Warren Treaty, wiedzą, że to są Afroamerykanie, i on, i ona. I to jest pierwszy afroamerykański duet muzyczny, który zyskał tak wielkie uznanie i został wyróżniony przez Nashville i Country Music Association. Ale ja myślę, że to nie jest kantrowy zespół, kantrowy duet, nie jest to kantrowa płyta. Tutaj ja w pierwszym od razu odruchu doszukuje się bardziej tych ich korzeni związanych właśnie z muzyką korzeni. Trochę z gospel, no oczywiście trochę z bluesem i oni przepięknie to z tą kantrową estetyką mieszają. The Warren Treaty raz jeszcze w nagraniu Doreen and Jean.

0: Bardzo Państwa zachęcam do zainteresowania się całym albumem The Story of Michael and Tanya, duetu The Warren Treaty. A skorzystam z tej okazji i przypomnę kilka nagrań sprzed dwóch, trzech, czterech, a nawet może czasami sześciu lat, w których The Warren Treaty towarzyszyli innym wykonawcom. I oto teraz proszę posłuchać, jak moim zdaniem udanie bardzo zinterpretowali słynny numer Stonesów, It's Only Rock and Roll, But I Like It, w roli głównej Brothers Osborne, taki no też kantrowy, znany duet amerykański, no a partie wokalne Tania sprawuje i no brzmi tak jak za tych starych czasów pani Tina Turner. It's only rock and roll, but I like it.
1: Anybody got any whiskey?
2: If I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage, would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange?

No mówią, jak to się mówi, mówią, że się podobało. Skoro tak się podobało, to teraz raz jeszcze Warren Treaty, ale wydawałoby się w takim towarzystwie, w otoczeniu no nie do końca przystającym. No bo czy zespół Bon Jovi to jest ten rodzaj twórczości, który kojarzyłby się nam właśnie z tymi korzeniami, o których ja wcześniej mówiłem, a które przede wszystkim ja odnajduję w działalności The Warren Treaty? A może nie, ale to jest właśnie chyba ta umiejętność Warren Treaty dostosowania się do innego wykonawcy i jednocześnie nie tracą nic ze swojej prawdziwej duszy. The People's House, Bon Jovi z The Warren Treaty.

0: No to teraz myślę, będą raz jeszcze państwo Trotter, czyli The Warren Treaty, w towarzystwie i w takim środowisku najbardziej sobie odpowiadającym, bo z albumu Zacha Bryana usłyszymy utwór zatytułowany Hey Driver. To była płyta, która miała nominację nawet do najlepszego country albumu, jeśli chodzi o nagrody Grammy. No, wprawdzie inny singiel wybrano wówczas, ale Hey Driver z Warren Treaty jest chyba kwintesencją tego, jak można połączyć te nasze dziecięco-bluesowe korzenie z estetyką country.
1: All right, man, I'm ready when y'all are.
2: This is your song, Mike. Let's do it.
1: All right. Here we go. One, two, three, and...

Czy dadzą Państwo wiarę, że już za 2 tygodnie z niewielkim haczykiem rozpocznie się największe bluesowe letnie święto w naszej ojczyźnie, czyli Suwałki Blues Festival, a Radio Nowy Świat od początku istnienia festiwalu jest przecież patronem medialnym. A zacznie się wszystko od koncertu, pierwszego w Polsce koncertu grupy The Bone Shakers.

The Bone Shakers na otwarcie Suwałki Blues Festival 9 lipca tego roku, godzina 20, sala imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. To jest jedyny na tym festiwalu koncert biletowany i mam dobrą, chociaż no, umiarkowanie taką, bo chciałbym więcej, ale mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na ten koncert, więc proszę czym prędzej do mnie pisać. Adres mailowy jan.chojnacki@nowyświat.online. Koniecznie z dopiskiem The Bone Shakers, bo przy tym napływie tych dziesiątków tysięcy e-maili, które do mnie przychodzą, no mogę się pogubić. A The Bone Shakers to przede wszystkim jest dzieło Randy'ego Jacobsa, czyli wokalisty, gitarzysty, także kompozytora. I teraz, żeby przypomnieć Państwu, bo w przeszłości wielokrotnie prezentowałem jego utwory, przypomnimy sobie taki krótki, bo dwu, chyba trzyletni jego okres współpracy z Mindy Bear, najbardziej znaną saksofonistką z okolic muzyki dzieci bluesa. I on właśnie skomponował dla niej utwór zatytułowany 7 Day Fool.

Suwałki Blues Festival, 9 Bone Shakers, no a 10 różne rzeczy się będą działy, ale ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na taki punkt programu, pod którym się podpisuję, bo to jest hasło wstępne. Jan Chojnacki przedstawia, a ja jestem, dobry wieczór Państwu, Jan Chojnacki właśnie. Perfekt z Łukaszem Drapałą i Dzieci Bluesa. Jan Borysewicz, Marys Polski i Maciej Balcar. No, wielokrotnie już, od kiedy ogłosiliśmy program festiwalu, docierały do mnie takie zdania, to Jezus Maria, perfekt, ludzie, co puknijcie się, co to ma wspólnego. No ale to jest właśnie taki mój moje niespełnione marzenie, żeby próbować doszukiwać się w tych, którzy osiągnęli jakiś status, no takich, no na nasze warunki gwiazdy, no bo perfekt taką przecież orkiestrą jest. Że to wszystko zawdzięczają oni tym korzeniom, które my, dzieci bluesa, tak kochamy. I że w twórczości też innych artystów, którzy zdobywają sobie renomę na polach rock'n'rolla, no ten ciąg taki historyczno-logiczny, on istnieje. Myślę, że takim może podstawowym argumentem, którym mogę Państwa zachęcić, tych, którzy uważają, że to jest zdrada bluesa, do przyjścia na koncert Perfektu i Dzieci Bluesa, bo taką rodzynką, o czym obiecał mi to Darek Kozakiewicz, poza innymi wtrętami około bluesowymi, będzie jego duet z Jankiem Borysewiczem wokół Lejli Claptonowej. No, pięknie zagrał Darek tę instrumentalną wersję Lejli z Wojtkiem Karolakiem. Nagrali to na naszą wspólną płytę i Tribute to Eric Clapton. No a teraz Darek obiecał, że powtórzy to w duecie gitarowym z Jankiem Borysewiczem. A my posłuchamy tego sprzed 30 lat nagrania, w którym kłania się Darek Kozakiewicz Claptonowi. Lejla.

No będą dzisiaj nowaliki, także w drugiej godzinie, a teraz zasygnalizuję krótko jedną z nich. Swamp Dog. Taki bardzo nietypowy artysta, który łączy w sobie różne gatunki współczesnej amerykańskiej nuty. Naprawdę nazywa się Jerry Williams, więc jeżeli zobaczą Państwo czasami kogoś, kto wykonuje utwory Jerry'ego Williamsa, to mogą to być utwory Swamp Dogga. On nagrał taki album, w którym analizuje swoje życie po życiu. No i otwiera ten album, utwór zatytułowany Waka, Waka, Waka. A zaprosił do współudziału w tym numerze słynnego sprzed laty amerykańskiego wokalistę Gary'ego US Bonds.

Swamp Dogg i Gary U.S. Burns. Panowie obaj mają dokładnie 170 lat. A jak się fajnie bawią. I teraz jeszcze na chwileczkę, żeby zamknąć tę godzinę klamerką The Warren Treaty, wracamy do albumu The Story of Michael and Tanya, który tak zachwalałem na początku audycji. I to będzie tym razem utwór zatytułowany Mr. Fun. Wszystkie te nagrania są troszkę takie z przymrużeniem oka, zwłaszcza jeśli chodzi o tytuły, bo ten fan w życiu, jak dobrze Państwo wiedzą, nie zawsze jest taki do końca zabawny. Ale muzyka The Warren Treaty zawsze jest piękna.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Fala upałów w Polsce, obowiązują ostrzeżenia i MGW. Obecnie zagrożonych jest 10 województw, ale w kolejnych dniach obszar ostrzeżeń zostanie zwiększony, a temperatury będą coraz wyższe. Dziś najcieplej jest na zachodzie.
2: Czwartek, tutaj upał obejmie większy już obszar zachodniej Polski. Na zachodzie temperatury osiągną 30-32 stopnie, w centrum przeważnie 27-30 stopni. Piątek, tutaj gorące powietrze obejmie znaczną część kraju. Temperatura wzrośnie do 30-35 stopni, szczególnie w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. Sobota to najgorętszy dzień pierwszej części weekendu. Na dużym obszarze kraju spodziewane są temperatury 32-36 stopni. Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Lokalnie spodziewane są wartości rekordowe dla końca czerwca. Lekarz sygnalista już po przesłuchaniu w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym wystosował w mediach szereg zarzutów dotyczących nieprawidłowości w placówce. Mówił m.in. o bezpośredniej odpowiedzialności lekarza Dawida Kacprzyka za zgony i fałszowaniu dokumentacji medycznej. Rano głos w tej sprawie zabrał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura obecnie prowadzi postępowania w 5 sprawach dotyczących zgonów, przekazał.
3: Wtedy, gdy są zarzuty, przesłuchuje się osoby, które zgłaszają. Zawsze zabezpiecza się dokumentację. Takie postępowanie kończy się zazwyczaj opinią biegłych, którzy badają, czy do tego zgonu mógł się ktoś przyczynić. No i później, jeżeli prokuratura przesądzi, to wtedy albo kieruje akt oskarżenia do sądu, albo postępowanie umarza. Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W 4 przypadkach zostały już zakończone i jedna sprawa nadal jest na biegu.
1: Przypomnę, w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym toczą się już 2 śledztwa. Jedno dotyczy lekarza i oszustwa, drugie pracowników szpitala i urzędników ratusza. Iran zajmie się kwestią dostępu do obiektów nuklearnych oraz materiału rozszczepialnego dopiero w ramach ostatecznego porozumienia z USA i po podjęciu praktycznych kroków w celu zniesienia amerykańskich sankcji. Taką informację przekazał dziś wiceminister spraw zagranicznych Iranu. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zasugerował kilka godzin wcześniej, że MAEA przeprowadzi inspekcję obiektów nuklearnych w Iranie. Nie podał jednak konkretnej daty. Według ostatniego raportu z września 2025 roku Iran posiada 440 kg uranu wzbogaconego do 60%. To poziom kilkukrotnie przekraczający zastosowania cywilne. Po dalszym oczyszczeniu paliwo może zostać użyte do produkcji broni atomowej. Zachód od dawna podejrzewa Iran o pracę nad skonstruowaniem takiego uzbrojenia, a Teheran regularnie zaprzecza. To był serwis Radia Nowy Świat.

Grzegorz Muranowicz, Jan Chojnacki. Jesteśmy z Państwem w audycji Dzieci Bluesa, a jest z nami także żaba rycząca, Bullfrog. Chyba nie występuje w okolicach naszej radiostacji. W ogóle chyba nie ma jej w Polsce, chociaż w Europie Zachodniej podobno już się zadomowiła. Występuje, stamtąd się przywlekła w Ameryce Północnej i to był właśnie hymn na jej cześć, hymn bluesowy, czyli Bullfrog Blues. Żaba rycząca, to nazwa jej wynika z tego, że tak jak nasze żaby kumkają, ta ryczy jak wół, czyli ból. Ten bluesowy hymn na cześć ryczącej żaby jako pierwszy wykonał William Harris i właśnie w jego wersji usłyszeliśmy tę pieśń. To było, no, pewnie jakieś 100 lat temu, a może 94,5. I z czasem ten utwór został szczepiony na grunt współczesnych, około bluesowych nutek. Jako pierwsi skorzystali z tego i uczynili z Bullfrog Blues no coś istotnego dla późniejszych pokoleń muzycy z grupy Can't Heat. Przypomnijmy, jak w ich wykonaniu Bullfrog Blues brzmiał.

No i będziemy mieli taką mały przegląd, benefis można powiedzieć, Bullfrog Blues, bo za chwileczkę kolejna wersja tej... Coś tutaj, coś mi zagrało, nie wiem co. Kolejna wersja tej piosenki, tym razem bardzo współczesna. Francuska wokalistka i gitarzystka bluesowa, Elise Frank, zaprezentuje własną wersję, no w zasadzie już bardzo współczesną, bo z 2026 roku.

Ciekaw jestem, czy inspiracją dla Elizy Frank w podejściu do Bullfrog Blues był właśnie William Harris czy Kent Heath, a może ktoś bardziej współczesny, o czym świadczyłaby forma, w jakiej Eliza nagrała ten numer. Ale zanim przejdę do swojego spostrzeżenia, kto mógł być inspiratorem, to jeszcze chciałbym jeden numer Elizy Frank Państwu zaprezentować, bo to świadczy o tym, jak wszechstronna, jeśli chodzi o napięcie, o dramatyzm prezentowanej przez siebie sztuki jest Elizy Frank. Oto jej własny numer Here Comes the Blues.

I teraz wracam do owej inspiracji, którą kierowała się Liz Frank, nagrywając Bullfrog Blues, a może jeszcze nawet głębiej do inspiracji, którą ja się kierowałem, prezentując takie różne historyczne i mniej historyczne wersje tego nagrania. Otóż wynika to z niezwykłej aktywności nagraniowej Joe Bonamassy, który w ciągu ostatnich 4 lat wydał, i to jest właśnie 6. album, zatytułowany The Spirit of Rory, Live from Cork. Ten Rory to jest oczywiście Rory Gallagher, czyli irlandzki gitarzysta, który stał się dla Bonamassy jeszcze wtedy, kiedy był małym chłopcem, takim swojego rodzaju, wydawało się, niedoścignionym wzorcem. Teraz myślę, że status Bonamassy, jeśli chodzi o taką światową markę, być może jest nawet bardziej czytelny dla przeciętnego odbiorcy niż Gallaghera. No ale to się wiąże także z tym, że obaj ci muzycy w innych czasach się prezentowali. Największy taki pik, jak to się ładnie mówi, popularności Gallaghera miał miejsce w latach 70. Pamiętam też jego koncert w warszawskiej sali kongresowej, świetny zresztą, jeden z pierwszych w pełni uzasadnionych żywych kontaktów z czymś, co można było nazwać białym bluesem. A Bullfrog Blues pojawia się na tym albumie Joe Bonamassy i za chwileczkę przekażę Państwu właśnie tę współczesną wersję, która jednak odbiega od oryginału Gallaghera, a z kolei ten oryginał zaprezentuję na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No więc nagadałem o tym, o tej ryczącej żabie i Bullfrog Blues tyle, to teraz posłuchajmy przez całe 5 minut i 30 sekund Joe Bonamassy.

No już wiem, że setki moich słuchaczek i słuchaczy nie mogą się doczekać, kiedy usłyszą tę wersję Rory'ego Gallaghera, ale to dopiero za jakieś tam 25 minut, kiedy dojdziemy do finału naszego dzisiejszego spotkania. A teraz premiera, to będzie debiut tego artysty w naszej audycji. A artysta nazywa się Chris O'Leary.

Chris O'Leary, chicagowski muzyk, wokalista, gitarzysta, pisze też swoje własne numery, nagrał płytę dla chicagowskiej bardzo znanej wytwórni płytowej i myślę, że od tej pory Chris O'Leary być może będzie częstszym gościem, nie tylko w moich audycjach, ale no generalnie w przestrzeni otwartej dla fanek i fanów bluesa. Chris O'Leary to jest o tyle jeszcze niezwykła postać, że jak on sam twierdzi, harmonika ustna ukształtowała jego muzyczne i pozamuzyczne życie. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy usłyszał płytę z kolekcji swojego tatusia, płytę Muddy'ego Watersa, Hard Again, którą produkował Johnny Winter, a na której na harmonice ustnej grał James Cotton. No i od kiedy usłyszał Chris Cottona, od tego momentu wszystko potoczyło się inaczej. Tatuś kupił mu pierwszą harmonikę i to była słynna harmonika Honera Marine Band, co z kolei sprawiło, że kiedy już przyzwyczaił się do tej harmoniki młody Chris, to zapragnął zostać też Marine, czyli wstąpił do armii, no i przeżył bardzo takie prawdziwie męskie lata jako oficer Marines, kiedy już udał się do cywila, postanowił przerzucić te swoje wrażenia i umiejętności na inne pole i został policjantem. No i potem już, kiedy doświadczył tych wszystkich przeżyć związanych z bycia macho, postanowił już poświęcić się tej harmonice na dobre, co zauważono, no i dzięki temu, że zauważono, ukazała się właśnie jego płyta zatytułowana Blue Collar. Śpiewa, gra na tej harmonice i to jest, no, z mojego punktu słyszenia dosyć taka typowa rzeczywistość współczesnego elektrycznego chicagowskiego bluesa. Ten utwór, który przed chwileczką zagrał Chris, nosi tytuł Bad Decision, a teraz coś o tatusiu. Chris O'Leary i Daddy Was a Wolfman.

Chris O'Leary, chicagowski wokalista i harmonikarz. I kolejny przedstawiciel tego samego kręgu wykonawczego, też z Chicago. Ten artysta nazywa się Russ Green.

Russ Green. Harmonika i głos. Podobnie jak Chris O'Leary, też związany z Chicago, podobnie jak Chris O'Leary ma za sobą karierę wojskową, no ale tutaj już trudno doszukiwać się innych podobieństw. Jak twierdzi sam Russ, gdyby nie to, że studiował jakieś elementy związane z filmem współczesnym i był pilnym studentem, a nie miał stypendiów, nie stać go było na kupienie gitary, bo gdyby kupił sobie gitarę, poszedłby, jak twierdził, w ślady Hendrixa, a tak stać go było tylko na harmonikę ustną, więc kupił sobie harmonikę i z tą harmoniką związał swoją przyszłość, co zresztą chyba wyszło na dobre i harmonijce, i samemu Russowi. W 2026 roku wiosną ukazał się jego album Stone Cold, z którego zaprezentowaliśmy właśnie utwór tytułowy, a ja sobie uprzytomniłem, że prawie cztery lata temu, czyli w 2022 roku, byłem na scenie z Russem Greenem, bo Russ Green wówczas występował na Jimmy Way Blues Festival. Ale od tego czasu jakoś straciłem kontakt z jego współczesnością i dopiero teraz, kiedy ukazał się jego nowy album, powróciły te wspomnienia. Russ Green zaprezentuje się teraz w swojej własnej kompozycji zatytułowanej Troubled World.

Docieramy do finału, czyli do tej wersji Bullfrog Blues, którą Rory Gallagher prezentował wielokrotnie podczas swoich koncertów i która tak zainspirowała Joe Bonamassa, a sądzę także, że i Eliza Frank. Rory Gallagher odszedł ponad 30 lat temu. Postać wspaniała, jeśli chodzi o wrażenia twórcze, instrumentalne. Nieco taka, może nawet nie nieco, tylko tragiczna, jeśli chodzi o jego życie wewnętrzne. Takie nie do końca niezgłębione, bardzo introwertyczny, w zasadzie nie prowadzący żadnego życia rodzinnego, nieco dziwaczny. Okazuje się na przykład, że mimo iż pozwalały mu na to zasoby pieniężne i miał świetne mieszkanie w Londynie, to przez 2 lata mieszkał w swoim ulubionym hotelu. Tak sobie upodobał, ale grał wspaniale i zarówno te pełne dynamizmu i ekspresji, jak i te stonowane i idące bardziej w stronę country bluesy były fantastyczne. To były Dzieci Bluesa, audycja, którą Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki dla Państwa przygotowali i będą z Państwem za tydzień.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata 28 czerwca o godzinie 10. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po przesłuchaniu lekarza sygnalisty, chirurg, były ordynator Szpitala Południowego, informował w mediach o poważnych nieprawidłowościach w placówce. Doktor Emil Jędrzejewski nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przedłożył notatkę zawierającą nazwiska dwóch osób pokrzywdzonych. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Skiba.
3: Wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce. Następnie prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
2: Kolejne przesłuchanie w najbliższy poniedziałek o 9:00. Jak przekazał prokurator, pytania śledczych nie odbiegały od tych, które padły w studiu telewizyjnym. Świadek w celach dowodowych ma dostarczyć telefon, na którym znajdują się niezbędne informacje. Prokuratura ustaliła, że od 2023 roku zarejestrowano w sumie 32 postępowania dotyczące możliwych przestępstw na terenie Szpitala Południowego w Warszawie. 12 postępowań dotyczyło zgonów.
3: Jedna z tych spraw, ta pozostająca w toku, to sprawa, o której poinformował dziś dr Jędrzejewski. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana w jakiejkolwiek sprawie prowadzonej w prokuraturze. Przeanalizowaliśmy również te postępowania dotyczące zgonów, które miały nastąpić na SOR-ze Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
2: Prokurator poinformował, że jednym ze świadków, który zostanie przesłuchany, jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W Szpitalu Południowym trwa audyt zlecony przez prezydenta. Wcześniej na jego wniosek powołano nowy zarząd i radę nadzorczą placówki. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska przedstawiła 3 postulaty dotyczące systemu ochrony zdrowia: odpolitycznienie, ujednolicenie maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia i zmiana wycen procedur.
4: Zwracamy się do pana premiera, do którego już dwukrotnie zwracaliśmy się z prośbą o spotkanie, na razie bez odpowiedzi, z konkretnymi propozycjami zmian. Jednocześnie już nawet nie prosimy, ale żądamy wyjaśnienia sytuacji w Szpitalu Południowym i wyciągnięcia konsekwencji, ale nam najbardziej zależy nie na konsekwencji wobec pojedynczych osób, tylko na konsekwencji w stosunku do systemu, który tam stworzono.
2: Mówił prezes Łukasz Jankowski, a premier Donald Tusk odpowiadał dzisiaj tak.
5: Partnerem do rozmów z Naczelną Izbą Lekarską jest Ministerstwo Zdrowia i oczywiście tam dochodziło do spotkań. No wiecie, ja obserwuję aktywność samorządu lekarskiego i szefa tego samorządu i no nie ukrywam, że raczej była to zawsze presja na rzecz ochrony status quo, gotowości do współpracy, żeby sprawy wyczyścić, żeby wspólnie ze środowiskiem lekarskim naprawić ten system, a nie utrzymywać status quo. Nie miałem wrażenia, żeby po tamtej stronie była gotowość do poważnej rozmowy.
2: Nie widzimy szansy na jakąkolwiek sprawczość systemową ze strony Ministerstwa Zdrowia. Dialog między nami utknął, wskazywał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: A to już 3 minuty po godzinie 16:00. No to zaczynamy.
1: Nowy Świat po południu.
0: I nie wiem, czy są Państwo tego świadomi, ale przełamujemy środek tygodnia. Wszak to nieco inna środa, no ale jednak środa. I wielu z Państwa z pewnością rusza właśnie w stronę domów, a my ruszamy z najlepszą muzyką i historiami, które warte są wysłuchania. A polecamy się do 19 w składzie Olga Bobienko, Anna Rogicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.

0: Bywater Call na środowy początek, 6 minut po godzinie 16. No to kto z Państwa gotowy do współtworzenia popołudniowego programu? Proszę dać nam znać. Można telefonicznie 224-280-280. Dziś czuwa przy nim Olga Bobienko i to Olga będzie się wsłuchiwać w Państwa głosy, a ja tradycyjnie będę się wczytywać w słowo pisane. Popołudnie małpa nowyświat.online. No i oczywiście do mediów społecznościowych też będę zaglądać. No to co, w kwestii formalności to chyba wszystko. Pora opowiedzieć zatem, co przygotowaliśmy. Afera w Szpitalu Południowym nabiera tempa po tym, co dr Emil Jędrzejowski ujawnił wczoraj w programie Godzina Zero Krzysztofa Stanowskiego. Minister Sprawiedliwości zarządził natychmiastowe, kompleksowe śledztwo. Dziś dr Jędrzejowski stawił się w prokuraturze okręgowej jako świadek.
1: Zarzuty, które pojawiły się w przestrzeni publicznej pod adresem nie tylko lekarza, ale całego stworzonego systemu, patologicznego systemu w jednym z warszawskich szpitali, one sprawiły, że tak naprawdę my jesteśmy zdruzgotani.
2: Na samym początku pan doktor został poinformowany, że będzie przesłuchany w charakterze świadka.
0: No i przesłuchanie cały czas trwa. Tymczasem sam premier Donald Tusk mówi, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw oraz wykroczeń o charakterze moralnym. A co więcej wiemy dziś o tej sprawie, opowie za chwilę Klaudiusz Slezak. Po godzinie 17:00 wakacje się zbliżają wielkimi krokami. Pytanie więc, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas letniego wypoczynku?
3: Zależy, jakie małe są dzieci. 3-latka zawsze się uda zabezpieczyć, natomiast dzieci w wieku 10, 12, 15 lat na spokojnie obejdą wszystkie zabezpieczenia, a jeszcze biorąc pod uwagę, że mogą wyjechać, zawsze mogą współdzielić hasła Wi-Fi, dostępy, tudzież urządzenia.
0: Co absolutnie rodzice powinni sprawdzić, żeby najmłodsi bezpiecznie mogli ruszyć w świat, opowie po 17:00 Anna Rokicińska, a po 17:30 zapraszam Państwa na rozmowę z Bolesławem Michalskim z Obsek for Kids. Jak przygotować dziecko do wakacji spędzanych częściowo przed ekranem? Kto jak kto, ale Bolesław Michalski na pewno podpowie. A po godzinie 18:00 w klimacie wakacyjnym pozostaniemy i opowiemy o wyjazdowych tegorocznych planach rodaków, a wszystko na podstawie raportu Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Plażą roku 2026 zostaje Ustka!
5: Ustka.
6: Wśród tych, którzy planują wyjechać w Polsce, 33% deklaruje, że wyjedzie nad polskie morze, 20% w góry, a 13% nad jeziora.
7: Wybieramy krótsze wizyty, wybieramy szybsze, podejmujemy spontanicznie decyzje.
0: No i chyba nikogo z Państwa nie trzeba przekonywać, że wakacje mają być czasem odpoczynku, a jednak wiele rodzin i par doświadcza największych napięć właśnie na etapie planowania wyjazdu. Morze czy góry, hotel czy apartament, zwiedzanie czy plażowanie. No i w końcu, ile na te wakacje wydać? A może po prostu zostać w domu? Dlaczego ustalenie wakacyjnych planów bywa źródłem rodzinnych konfliktów? No i co zrobić, żeby urlop nie był źródłem rozczarowania i pretensji? O tym wszystkim po 18:30. Olga Bobienko porozmawia z profesor Katarzyną Walencką-Matyją, psycholożką społeczną. Bardzo, bardzo Państwa na tę rozmowę oczywiście zapraszam. A czy Państwo kłócą się przed urlopem? I o co najczęściej? 224-280-280, popołudnie małpa, nowy świat online.

0: Got no lover. Placebo i 13 minut po godzinie 16. Tak, tak, proszę Państwa, no wracamy do sprawy Szpitala Południowego w Warszawie, bo z każdym dniem nabiera ta sprawa oczywiście i to, czego się dowiadujemy, coraz takiego bardziej dramatycznego ciężaru. Po doniesieniach o gigantycznych zarobkach młodego lekarza na stół trafiają kolejne i jeszcze poważniejsze oskarżenia. Były ordynator chirurgii mówi wprost o błędach medycznych, które miały prowadzić do śmierci pacjentów oraz o bezdusznym fałszowaniu dokumentacji medycznej. W tle pojawiają się też wstrząsające apele pacjentów, którzy przeżyli swój własny dramat na tamtejszym SOR-ze. No a polityczna burza także już teraz uderza w warszawski ratusz. Opozycja żąda głowy wiceprezydent odpowiedzialnej za zdrowie, a radni szykują się do bezwzględnego rozliczenia władz miasta podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Co tak naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami tej flagowej warszawskiej placówki? Jakie odpowiedzi muszą paść teraz z ust prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jego urzędników? O tym wszystkim będzie Państwu teraz opowiadał Klaudiusz Slezak. Mam nadzieję, że jesteś, Klaudiuszu, już razem z nami.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No przyznam szczerze, że obejrzałam sobie fragmenty. Oczywiście nie obejrzałam całego tego wywiadu u Stanowskiego wczoraj, ale... jest tutaj dużo pytań.
1: Tak, dużo pytań. No sam prokurator Skiba, który jest rzecznikiem prokuratury, który prowadzi tę sprawę i do której dzisiaj trafił także dr Emil Jędrzejewski, sam on porównał tę sprawę, gdyby to wszystko okazało się prawdą, do sprawy łowców skór.
0: A wiesz, że ja dzisiaj miałam takie samo skojarzenia, nawet rozmawiając z Olgą chwilę przed wejściem tutaj do studia, pomyślałam sobie dokładnie o tym samym i taka myśl przeszła mi gdzieś przez głowę, że tak jak tam pacjenci bali się później wzywać pogotowia, bali się jeździć karetką, tak dzisiaj tak sobie myślę, co jest w głowie pacjenta, który dowiaduje się, że no właśnie jest ciężko chory i jedzie na SOR Szpitala Południowego.
1: Tak, i jakie pytania muszą się też pojawiać w głowach wszystkich, którzy na przykład, których bliscy tam trafili.
0: Dokładnie.
1: I na przykład z jakiegoś powodu zmarli. Tak, to też muszą mieć mnóstwo pytań w głowie. Przy czym na razie oczywiście musimy też zachować tu zimną krew i poczekać na ustalenia śledztwa, bo na razie mamy słowa jednego człowieka, ważnego w tej sprawie, ja absolutnie nie dyskredytuję tego, co mówił pan doktor Jędrzejewski, natomiast no, pozostali twierdzą, że to są absolutnie pomówienia. Pełnomocnik Dawida Kacprzyka, czyli tego lekarza milionera, tak go nazwijmy dla pewnego uproszczenia, bo wtedy wiadomo, o kogo chodzi, jego pełnomocnik, czyli mecenas Dibuła, zapowiada już proces karny, jeżeli w ciągu kilkudziesięciu godzin doktor Jędrzejewski nie wycofa się ze wszystkiego, co powiedział i nie przeprosi, bo to wszystko są oszczerstwa pod adresem jego klienta, czyli Dawida Kacprzyka. Po wczorajszym wywiadzie właśnie w Kanale Zero, gdzie przypomnijmy, Kseniu, tak pokrótce, doktor Jędrzejewski twierdził, że w związku z brakiem doświadczenia, w związku z brakiem umiejętności, ale także z zaniechaniami, brakiem umiejętności koordynacji, a był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, przez lekarza Dawida Kacprzyka umierali ludzie. Podawał konkretne przykłady, czyli na przykład przykłady chociażby pacjenta, który miał pójść do toalety już po przyjęciu na szpitalny oddział ratunkowy i po kilku godzinach dopiero ktoś się zainteresował, gdzie ten pacjent jest, został znaleziony martwy w toalecie. Podobno, tak mówi doktor Jędrzejewski, mieli być badani tomografem pacjenci już martwi w celu fałszowania dokumentacji medycznej. Nawet użył doktor Jędrzejewski takiego sformułowania, że pacjenci mieli być traktowani jak fantomy. Już potem także jak po śmierci. Więc to wszystko są informacje, które no po prostu jeżą włosy na głowie, gdyby okazały się oczywiście prawdą. W trybie no jakimś ekstra, bo właściwie rzadko się zdarza, żeby prokuratura już po kilku godzinach od wywiadu zaprosiła do siebie w tym przypadku świadka, bo na razie tylko w takim charakterze doktor Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany, a właściwie próbowano go przesłuchać, bo już dzisiaj się w tej prokuraturze stawił. Nie chciał rozmawiać z dziennikarzami dr Jędrzejewski, bo powiedział, że wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział w Kanale Zero właśnie w tym wywiadzie. No dużo powiedział, to też dodajmy.
0: No wiesz, ale może pytanie, które pierwsze ciśnie się na usta, przynajmniej mnie. Dlaczego najpierw poszedł do Stanowskiego i mu o tym opowiedział, a nie zawiadomił prokuratury?
1: No tak, to są oczywiście bardzo dobre pytania. Dlaczego nie zawiadomił prokuratury, tudzież Izby Lekarskiej też wtedy, kiedy to się działo? To też są pytania, na które co prawda dzisiaj prezes Jankowski, czy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiadał. No, wrócę do jego wypowiedzi i powiem też, jak on to tłumaczy i co się tam działo w tym szpitalu. Z jego perspektywy oczywiście. Na razie zostajemy jeszcze przez chwilę w prokuraturze właśnie. Dlaczego? Tego, o tym też się nie dowiedzieliśmy. To było jedno z pytań, które prokurator zadał. Dlaczego? Wiedząc o tym, lekarz nie poinformował organów ścigania. Ale dzisiaj pan doktor Jędrzejewski nie chciał odpowiadać na żadne pytania. Tak to przedstawiał prokurator Skiba.
2: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania. Prokuratorzy, referenci obu postępowań, którzy brali udział w przesłuchaniu, poinformowali świadka, iż nie jest możliwe przełożenie tego terminu, biorąc pod uwagę, iż świadek jest osobą, która posiada istotne informacje dotyczące dwóch postępowań, co komunikował wczoraj w godzinach wieczornych w nagraniu jednego z programów telewizyjnych.
1: W związku z tym prokuratorzy kontynuowali przesłuchanie, a doktor Jędrzejewski miał przez cały czas tego przesłuchania milczeć i nie odpowiadać na żadne pytania. Kolejny termin wyznaczono na poniedziałek przyszły, gdzie doktor Jędrzejewski ma się stawić, także chociażby z telefonem, w którym mają znajdować się dowody na to, że informował o zaistniałej sytuacji, chociażby prezydenta. Dzisiaj miał mieć ze sobą, tak wynika z relacji prokuratora Skiby, inny telefon i tego prokuratorom nie udostępnił.
0: Jak się idzie do prokuratury, to właściwie wypadałoby już mniej więcej przewidywać, jakie pytania może mieć prokurator, prawda?
1: No, zdecydowanie rzucając takie rewelacje w eter, warto na pewno mieć na nie jakieś dowody. Albo chociaż, no nie wiem, chociaż poszlaki. Jest co prawda jakaś poszlaka w tym wszystkim na to, że opisywane zdarzenia mogły, ale podkreślam słowo mogły, wystąpić, ponieważ jednym z tych przypadków opisanych przez doktora Jędrzejewskiego miał być ten zgon w toalecie. No i prokurator Skiba przyznaje, że to jest jedna ze spraw, którą prokuratura ciągle prowadzi. Czyli ten przypadek trafił do prokuratury i oni się nim zajmują. Sprawdzają, czy doszło tam do jakiegoś zaniechania działań medycznych, czy do jakiegoś właśnie nieuprawnionego, czy działania. To już jest w prokuraturze, co może, jak mówię, uprawdopodobniać, że że doktor Jędrzejewski opisywał prawdziwe przykłady, ale to tylko cały czas podkreślam, może uprawdopodobniać i na takim etapie na razie jesteśmy.
2: Jedno z tych postępowań jest w dalszym ciągu prowadzone. Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Ta analiza kartki przekazanej, notatki przekazanej dziś do protokołu wskazuje, że jedna z tych spraw, ta pozostająca w toku, to sprawa, o której poinformował dziś, składając notatkę, dr Jędrzejewski. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana w jakiejkolwiek sprawie prowadzonej w prokuraturze, czy prokuraturze okręgowej, czy prokuraturze rejonowej Warszawa Ursynów. Przeanalizowaliśmy również te postępowania dotyczące zgonów, które miały nastąpić na SOR-ze Szpitala Południowego, jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
1: Czyli w żadnym z postępowań prowadzonych przez prokuraturę nie występuje Dawid Kacprzyk, przynajmniej na razie. Dwa nazwiska i PESEL-e, które zostały przyniesione na kartce przez doktora Jędrzejowskiego. Jedno to jest ten zgon w toalecie, jedno jest w prokuraturze, to nazwisko i PESEL nieznane, jeżeli chodzi o dotychczasowe sprawy. Być może to jest coś nowego, ale ten wątek będzie jeszcze badany. Być może doktor Jędrzejewski już ze swoim pełnomocnikiem w poniedziałek powiedzą prokuratorom coś więcej i może przedstawią jakieś dowody w tej sprawie. Faktem jest jednak, i tu przechodzę do tego, co prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, czyli dr Jankowski, w tej sprawie miał do powiedzenia, że on sam mówił, że całe środowisko lekarskie jest wstrząśnięte. Nie tylko rewelacjami, które miał przedstawić dr Jędrzejewski, gdyby one oczywiście się potwierdziły, ale tym, jak wyglądał sposób zarządzania i zatrudniania w Szpitalu Południowym. Bo, i tu też jest to stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej wyrażone, doktor Kacprzyk nie powinien absolutnie zajmować tego stanowiska, które zajmuje. No SOR, to wiemy, z czym się to wiąże. Z bardzo szybkim przyjmowaniem pacjentów w różnych stanach, którzy tam trafiają. Trzeba mieć ogromną wiedzę i doświadczenie, żeby na SOR-ze pracować. Doktorowi Kacprzykowi na pewno tego brakowało, przyznaje doktor Jankowski.
3: Podzielę się prywatną refleksją, ale mam w sobie bardzo dużo emocji. No mi się nie mieści w głowie, że niedoświadczony lekarz na początku swojej drogi zawodowej pracuje na SOR-ze, w najtrudniejszym miejscu do pracy, że nie korzysta ze wsparcia starszych kolegów na tyle, na ile to jest potrzebne. Słyszymy, że do intubacji na przykład sam próbował, czy nie prosił anestezjologa o wsparcie. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Znam lekarzy polskich, wiem, że niemal 100% z nas w takich sytuacjach dba o dobro chorego, prosi o konsultację, pytamy, jeżeli nie wiemy. Tutaj, nie wiem, ego, buta, arogancja, będziemy to wyjaśniać, ale na pewno cały system, który sprawił, że inni lekarze, którzy to widzieli, również bali się odezwać i nie zgłaszali nam, Naczelnej Izbie Lekarskiej, ani Okręgowym Izbom Lekarskim żadnych zarzutów pod adresem tej sytuacji. To jest system głęboko dysfunkcyjny, ale będziemy również wyjaśniać, dlaczego tak się działo. Dzisiaj po rozmowach z lekarzami słyszymy, że obawiali się o pracę, że widzieli przykład kogoś, kto stanął przeciwko systemowi, został zwolniony, nie chcieli się...
1: Podkreślmy to, że z już takiego wstępnego dochodzenia w sprawie tego, co działo się w Szpitalu Południowym, Naczelna Izba Lekarska twierdzi, że lekarze tam byli zastraszeni i dlatego nie zgłaszali tego, co mieli widzieć. Ale z drugiej strony, Kseniu, jeżeli lekarze mieli widzieć, że działania doktora Kacprzyka doprowadzają do śmierci pacjentów, tudzież fałszowana jest dokumentacja medyczna i mieli o tym wiedzieć i nie zgłaszają tego ani do swojej zawodowej izby, ani do prokuratury.
0: To ciąży na nich współodpowiedzialność.
1: To jest to, no, sytuacja trudna do wytłumaczenia, bo no, trudno mi sobie wyobrazić, przyznaję, lekarza, który wiedząc o tym, że ktoś inny doprowadza do śmierci pacjentów przez brak kompetencji albo inne rzeczy, w obawie o swoją utratę pracy nie zgłasza tego, no też przyznaję, że trochę no, jest to trudne do uwierzenia. Przy okazji dr Jankowski wspomniał, że ta sytuacja pokazuje, jak bardzo system trzeba zmienić. Naczelna Izba Lekarska postuluje, żeby chociażby rozdzielić politykę od medycyny w tym sensie, że ci, którzy mają legitymację partyjną, nie powinni zajmować żadnych stanowisk, jak na przykład właśnie koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, tudzież ordynator w ochronie zdrowia. Oczywiście mogą być lekarzami, no bo tego zabronić im nikt nie może i wykonywać swój zawód, ale chodzi o to, żeby nie zajmowali żadnych kierowniczych stanowisk. To jeden z postulatów. Drugi, to o czym rozmawialiśmy zresztą jakiś czas temu, jak ta sprawa zaczęła wychodzić na światło dzienne, to czas pracy lekarzy. Czy ktoś z nas chciałby być leczony przez lekarza, który no, pracuję, nie wiem ile tych godzin już tam było nawet w tygodniu, często bez żadnej przerwy. Pewnie nie. I sami lekarze i środowisko dochodzą do wniosku, że to trzeba uregulować i określić, ile maksymalnie mogą pracować lekarze bez względu na formę zatrudnienia.
3: Taki limit obowiązuje dzisiaj lekarzy, którzy są na umowie o pracę na etacie. Oni mogą pracować 48 godzin w tygodniu, a jeżeli podpiszą klauzulę opt-out, to 78 godzin w tygodniu. Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75% na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie. To rodzi głęboką patologię nie tylko z rozliczeniem czasu pracy, ale z bezpieczeństwem naszych pacjentów. Czas położyć temu kres. Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo, czyli nieco ponad 300 godzin w miesiącu. Mamy dane, które za chwilę pokażemy, które pokazują, że nie odbije się to na systemie ochrony zdrowia. Żądamy również zmiany wyceny procedur. To nasz postulat znany już od dawna. To wycena procedur nieprawidłowa doprowadziła do kosmicznych wręcz zarobków niektórych lekarzy, którym trudno się dziwić, bo nie oni za te patologie odpowiadają, oni pracują ciężko i wykonują procedury.
1: Co ciekawe, też w tej sprawie prezes Jankowski twierdzi, że od momentu wybuchu tej afery z doktorem Kacprzykiem już dwukrotnie na piśmie prosili premiera o spotkanie. Premier w ogóle nie odpowiada na ich prośby, a oni chcą pomóc w naprawie tego systemu. Podobno od kiedy Donald Tusk jest premierem, też wielokrotnie zgłaszali chęć spotkania i za każdym razem nie dostawali żadnej odpowiedzi, więc nie doszło do żadnego spotkania środowiska lekarskiego z premierem Tuskiem. Został o to premier dzisiaj zapytany. Odpowiada, że właściwie to minister zdrowia jest od tego, żeby się z lekarzami spotykać, a nie on, czyli premier.
4: Partnerem do rozmów z Naczelną Izbą Lekarską jest Ministerstwo Zdrowia i oczywiście tam dochodziło do spotkań. No wiecie, ja obserwuję aktywność samorządu lekarskiego i szefa tego samorządu i no nie ukrywam, że raczej była to zawsze presja na rzecz ochrony status quo. A więc pamiętacie Państwo, tam były całe serie pytań o zarobki i miałem takie wrażenie, że gotowości do współpracy, żeby sprawy wyczyścić, żeby wspólnie ze środowiskiem lekarskim naprawić ten system, a nie utrzymywać status quo. Że jakby nie miałem wrażenia, żeby po tamtej stronie była gotowość do poważnej rozmowy. Wiem, że raczej negatywne reakcje wzbudziła nasza propozycja, aby zarobki lekarzy były jawne. Jawne przynajmniej wobec nadzorujących ministra zdrowia czy NFZ-u. Żeby móc stwierdzić, kto ile zarabia w jakim miejscu. Bo do tej pory było to niemożliwe. I powiem wprost, nie miałem poczucia, żeby ten postulat miał wsparcie.
1: No, ale lekarze teraz twierdzą zupełnie coś innego, czyli że chcą zmieniać także swój system pracy. Prezes Jankowski mówił nawet o takich swoich tych tachografach, czyli takich urządzeniach podobnych do tego, co mają kierowcy chociażby ciężarówek, które zliczają ich pracę. To ma obowiązywać wszystkich lekarzy bez względu właśnie na formę zatrudnienia i miejsce zatrudnienia. Ma być wiadomo, ile pracują, tak żeby można było to sprawdzić i skontrolować. A jeżeli gdzieś ten tachograf pokaże przekroczenie, to żeby była procedura wyjaśnienia, z czego ona konkretnie wynikała. Sam dr Kacprzyk na razie z izba zawiesiła mu prawo do wykonywania zawodu do czasu wyjaśnienia tej sprawy. I jeszcze polityczna burza, która się wokół tego oczywiście rozpętała. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że nie ufa prokuraturze, nie ufa rządowi, który ma tę sprawę też wyjaśniać. Żąda, domaga się powołania komisji śledczej w tej sprawie.
5: W państwach, które kierują się normalnymi zasadami demokratycznymi, bardzo często dochodzi do dymisji na najwyższych szczeblach władzy, łącznie z premierem w takiej sytuacji, a co najmniej kilkoma ministrami. Nie mam złudzeń, że w państwie Tuska prawdopodobnie będzie inaczej. Dlatego jawna komisja śledcza, która wyjaśni przynajmniej część tej patologii skrytej pod górą lodową Wielkiego Układu i ośmiornicy Platformy Obywatelskiej, zostanie wyjaśniona. Że taka komisja śledcza przyczyni się do wyjaśnienia. Wątpię, żeby była reakcja, panie redaktorze, dlatego my działamy Codziennie jesteśmy w szpitalu południowym, przed szpitalem południowym, weryfikujemy fakty. Dzisiaj pan minister Janusz Cieszyński dotarł do kolejnych skandalicznych informacji związanych właśnie z tym, że to, co powinno być zabezpieczone przez prokuraturę, nadal nie jest zabezpieczone. Czyli co? Pytam teraz. Znak zapytania na końcu tego, co teraz powiem. Czy przypadkiem nie jest tak, że prokuratura daje czas na zamazanie dowodów, na zniszczenie dowodów, które tam były? Zastanówmy się, szanowni państwo.
1: No dodajmy, że akurat prokuratura zadziałała dość szybko, wzywając doktora.
0: No wiesz, chyba tutaj nie było wyjścia w takiej sytuacji. Wiesz, jak tak, padają takie oskarżenia publicznie, to wiesz co, bardzo bym się mocno zdziwiła, gdyby prokuratura tutaj zwlekała. Ale wiesz co, dwa pytania jeszcze w tej sprawie się nasuwają. Jedno dotyczy przesłuchania Rafała Trzaskowskiego w sprawie odczytania lub nieodczytania ewentualnych wiadomości od pana ordynatora. Coś wiemy więcej na ten temat?
1: Na razie nic.
0: No, bo to też jest pytanie, dlaczego, prawda? Jeżeli pan doktor jako pierwszy zostaje wezwany do prokuratury w roli świadka, to też pytanie w związku z pojawiającymi się informacjami i w związku z tym, że Rafał Trzaskowski do tej pory nie zaprzeczył, że no właśnie, nie odczytał tych wiadomości. Myślę, że tutaj ta sprawa też powinna zostać wyjaśniona.
1: Rzecznik, czyli prokuratorski, powiedział tylko tyle, że prokuratura ma zamiar przesłuchać Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. No, ale więcej konkretów nie znamy, kiedy miałoby to nastąpić. W najbliższych tygodniach tyle tylko usłyszeliśmy.
0: No i jeszcze jeden ten wątek opisywany poprawnie przez Gazetę Wyborczą, chyba tak, wskazujący na to, że dr Jędrzejewski jest też w ostrym sporze finansowym ze Szpitalem Południowym.
1: Ponad 500 000 złotych, tak. O takie pieniądze toczy się spór pomiędzy panem doktorem a szpitalem. Zresztą tam Gazeta Wyborcza opisywała też inne sprawy, które mogą teoretycznie rzucać jakieś światło na wiarygodność lub brak wiarygodności pana doktora, ale ale to chyba prokuratura i sąd muszą wyjaśnić, czy właśnie to ma dla sprawy jakieś znaczenie, że na przykład skądś został zwolniony albo wdawał się w konflikty. Czy nie ma dla sprawy żadnego znaczenia?
0: No przede wszystkim, czy nagłe pójście pana ordynatora do mediów to jest autentyczny odruch sumienia, czy może jakaś zasłona, próba ucieczki przed własnymi problemami prawnymi? Myślę, że to jedno z pytań, na które odpowiedź powinniśmy poznać, biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje w ostatnich dniach. Ale tak sobie myślę, Klaudiuszu, że bez względu na to, kto w tym sporze ma rację, czy były ordynator walczący o prawdę, czy szpital odpierający zarzuty, to właśnie największą ofiarą tej afery chyba stało się zaufanie publiczne. To jest to, od czego zaczęliśmy właściwie naszą rozmowę. No bo w tym wszystkim jest gdzieś pacjent, który dziś trafia na SOR Szpitala Południowego i zamiast czuć się bezpiecznie, być może jakaś część się zwyczajnie boi i chyba to jest ta największa, przynajmniej na ten dzień, porażka systemu, z której władze Warszawy niewątpliwie będą musiały się rozliczyć.
1: Tak było za każdym razem. Przypomnę sprawę doktora Garlickiego, kiedy Zbigniew Ziobro twierdził, że dochodziło tam właśnie do przestępstw. Też kwestia transplantologii i transplantacji bardzo wtedy spadła. No właśnie, łowców skór wspomnianych przez nas na samym początku. No i teraz być może właśnie mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Tak, zgadzam się z tobą.
0: Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Niewątpliwie ciąg dalszy nastąpi i z pewnością będziemy państwu o tym opowiadać w popołudniowym programie. Dobrego popołudnia.
1: Dziękuję
0: pięknie. 16:36.

0: Pogoda.
1: 16:39 już na naszym zegarze, no to pędzimy z prognozą pogody i zaczynamy od sytuacji za naszymi oknami, bo w Polsce aura dziś dla nas wyjątkowo łaskawa. Środa upływa pod znakiem pięknego słońca, najchłodniej, ale bardzo przyjemnie jest nad samym morzem. Tam termometry pokazują około 20 stopni. Im dalej na południe, na zachód, tym cieplej. W centrum notujemy komfortowe 26 stopni, a na zachodzie kraju zrobiło się już gorąco. Tam słupki rtęci dotarły dziś do 30 stopni. Wiatr mamy słaby, więc to idealny dzień na spacer, czy na przykład popołudniową kawę w ogródku. Ale mam nadzieję, że z radiem Nowy Świat oczywiście. Ale jeśli narzekają Państwo na 30-stopniowy upał na zachodzie Polski, to proszę jednak spojrzeć na to, co dzieje się w Europie, bo tam no, zapanowało takie prawdziwe klimatyczne piekło, a czerwiec pisze historię naprawdę na naszych oczach. Prawdziwym ogniskiem kontynentu oczywiście stała się Francja. Padł tam absolutny rekord wszechczasów. Średnia temperatura dla całego kraju wynosi prawie 30 stopni. Tak gorąco nie było tam od początków pomiaru, czyli od 1947 roku. W miejscowości Pissos termometry oszalały i pokazały aż 44,5 stopnia. Paryż dosłownie topnieje w słońcu. Z powodu skwaru zamknięto nawet wieżę Eiffla, a słynne Muzeum Louvre skraca godziny otwarcia. Co gorsza, przez przeciążenie sieci i awarię transformatora w Brytanii prawie 70 tysięcy domów zostało bez prądu i bez klimatyzacji. Z tego co widzę, niewiele lepiej jest w Wielkiej Brytanii. Londyn się gotuje, alarmuje szef ONZ-u. Brytyjska stolica przekroczyła 30 stopni, co sparaliżowało tamtejszą kolej, a tory dosłownie wyginają się od upału, a pasażerowie proszeni są o podróżowanie tylko w ostateczności. Synoptycy ostrzegają, że u nas też te upały mogą dochodzić w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek do 41 stopni.

Marek Gryłda, gdzieś w nas i 16:44. A Państwo cały czas piszą w sprawie tego, co dzieje się w Szpitalu Południowym, ale przy okazji przypominają Państwo inne afery, jeszcze nierozliczone z czasów poprzedniej ekipy rządzącej. Oczywiście respiratory, maseczki, sprawy, które no, do tej pory wyroków sądowych żadnych oczywiście nie mamy. I tutaj Państwo mają rację. Męża pani byłej marszałek Witek na Ojomie też Państwo wspominają, ale pani Karolina napisała, że wpadliśmy w wir afer. Afera przykrywa aferę i to wszystko znika gdzieś w przepastnym kosmosie. Tak ciągle z prawa z lewą i lewa z prawą, a gdzie w tym wszystkim jest człowiek, pyta pani Karolina, tym bardziej, że chodzi tu o ludzkie życie. Nie do wiary, w jaką stronę zdążamy. Zero przyzwoitości i szacunku, liczą się tylko punkty w sondażach i odsłony w mediach.

Oczywiście w popołudniowym programie nie da się uciec od polityki, o czym doskonale Państwo wiedzą, ale sprawa na tyle poważna i na tyle się dzieje wokół Szpitala Południowego, że opowiadamy Państwu na bieżąco o tym, czego się dowiadujemy. Właściwie z godziny na godzinę, ale ponieważ 16:49 na naszym zegarze, to ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale na wszelki wypadek przypomnę, że już w najbliższą sobotę będziemy nadawać prosto ze stolicy Dolnego Śląska i tam Państwa bardzo serdecznie zapraszamy i przypominamy, że od 10 do 12 specjalne wyjazdowe wydanie koncertu życzeń poprowadzi je nasz radiowy duet Marek Napiórkowski, José Torres, a szukać mogą nas Państwo w samym centrum Wrocławia, w Domu Europy przy ulicy Widok 10. Radio Nowy Świat jest dumnym patronem obchodów 15-lecia tego wyjątkowego miejsca, które na co dzień skupia Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Dlatego zapraszamy absolutnie każdego, nie tylko mieszkańców Wrocławia i okolic. Jeśli mają Państwo ochotę na weekendową wycieczkę, to kierunek jest jeden. Proszę przyjechać, proszę zobaczyć, jak tworzymy radio na żywo, poczuć te emocje, no a przede wszystkim podejść do naszego mikrofonu. Tak, tak, będzie można osobiście na żywca złożyć życzenia i zadedykować piosenkę, komu tylko będą Państwo chcieli, nawet wszystkim wrocławianom. A co? Nikt Państwu nie zabroni. A po koncercie życzeń też jeszcze będzie się działo, bo przeniesiemy się do Huty Wrocław przy Grabiszyńskiej, a tam już Klaudia Kowalczyk będzie poszukiwać większych i mniejszych wspólnotowych śladów. Zapraszamy Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie.

A temperatura wciąż rośnie, nie tylko w polityce, ale także za naszymi oknami. Pani Karolina napisała, że zapomniała się przywitać ze swojej ciężarówki, zwanej dziś piekarnikiem. Temperatura w Niemczech waha się od 32 do 38 stopni. Dobrze się radia słucha, a nie ogląda, bo dziś wychodząc na zewnątrz białka oczu się ścinają. 32-38 mówi pani, znaczy pisze pani Karolino. No niestety w najbliższych dniach będziemy się chyba musieli przygotować na troszkę więcej. Ja przyznam szczerze, że nie potrafię sobie tego wyobrazić, a nie wiem, czy państwo w takich temperaturach wysokich przebywali i ile da się wytrzymać, ale o tym też chwilę możemy porozmawiać. 224-280-280, popołudnie Małpa, Nowy Świat Online. Przypominam państwu, Olga Bobienko czuwa przy naszym telefonie, a ja wczytuję się w to, co państwo piszą, nie tylko o polityce.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A na początek ostrzeżenia IMGW, od dziś zaczyna się fala upałów, z każdym dniem będzie coraz goręcej, a kulminacji możemy się spodziewać w niedzielę.
4: Według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni, lokalnie zbliżając się do rekordowych wartości dla końca czerwca. Niewykluczone, że padnie rekord maksymalnej temperatury, która miała miejsce w 1921 roku, 42 stopnie w Pruszkowie w rejonach Opola. Najwyższe temperatury prognozowane są obecnie dla województw zachodnich.
3: Ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW, tak wysokie temperatury to poważne zagrożenie dla zdrowia i nie należy tego bagatelizować.
4: Głównymi zagrożeniami udary cieplne i odwodnienie, pogorszenie samopoczucia osób starszych, dzieci czy osób przewlekle chorych, wzrost zagrożenia pożarowego, zwiększone obciążenie sieci energetycznej oraz bardzo wysoki stres termiczny dla organizmu.
3: Co istotne, nawet po zachodzie słońca nie będzie wytchnienia. Spodziewane są tak zwane noce tropikalne, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Jest to oświadczenie bohatera afery w warszawskim szpitalu południowym. Dotychczas starałem się unikać komentowania sprawy w przestrzeni medialnej, ale dalsze milczenie mogłoby zostać odebrane jako zgoda na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, tak napisał dr Dawid Kacprzyk w piśmie przesłanym redakcji Rzeczpospolitej. Chodzi o wywiad byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, który w Kanale Zero stwierdził, że z winy Kacprzyka na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów. Kacprzyk twierdzi, że przedstawione w wywiadzie informacje są nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię. Sam Jędrzejewski został dziś wezwany do prokuratury. Nie powiedział wiele.
5: Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Wiadomo, że lekarz przedłożył notatkę z nazwiskami dwóch osób pokrzywdzonych. Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego w poniedziałek. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w SOR-ach Szpitala Południowego i Szpitala Brudnowskiego w Warszawie. Mają one dotyczyć m.in. procedur wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu w oddziałach ratunkowych. Resort uruchomił także kontrolę procedur odbywania rezydentur oraz organizacji pracy. Najwyższy czas na koniec epoki klatkowej. Obrońcy praw zwierząt przypominają Komisji Europejskiej, że minęło już 5 lat od złożenia obietnicy uregulowania kwestii hodowli klatkowej wszystkich gatunków zwierząt.
6: Trzymanie zwierząt w klatkach uniemożliwia im realizowanie najbardziej podstawowych potrzeb gatunkowych i jako społeczeństwo europejskie dobitnie pokazaliśmy poprzez podpisanie inicjatywy Koniec epoki klatkowej, że nie zgadzamy się na to i że na takie praktyki we współczesnej Europie nie ma już miejsca. Mówimy o ponad 300 milionach zwierząt, które całe swoje życie lub znaczną jego część spędzają w zamknięciu, więc każdy rok zwłoki, każdy rok, w którym Komisja Europejska nie podejmuje działania, to nie tylko dodatkowe cierpienie milionów zwierząt, ale też ignorowanie głosu społeczeństwa.
3: Mówiła Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Aktywiści przypominają wyniki badania Eurobarometru sprzed 3 lat, zleconego przez Komisję Europejską. Wykazało ono, że niemal 90% obywateli Unii Europejskiej uważa, iż zwierzęta nie powinny być hodowane w pojedynczych klatkach. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: A ty w jakiej, Tomku, najwyższej temperaturze przebywałeś?
3: Ohoho, to było latem w Andaluzji, w Hiszpanii i termometr ustawiony w cieniu pokazywał 47 stopni. I to było naprawdę nie do wytrzymania. To było lato 2-3 lata temu, nie pamiętam, ale poważnie się to odczuło, tak.
7: No właśnie, bo tak z takim przerażeniem, szczerze mówiąc, spoglądam na te nasze prognozy i 40 stopni, bo 37 to już, czy 36 to już trudno wytrzymać, ale mamy przesyłki z Francji, 41, 42, 44 stopnie, naprawdę. Ja przynajmniej na tę chwilę nie potrafię sobie tego wyobrazić.
8: Nowy świat po południu.
7: Tylko gdzie będziemy uciekać?
3: Do cienia. Ale też tak serio. Pewnie będziemy uciekać do pomieszczeń klimatyzowanych.
7: Dopóki transformatory nie wysiądą.
3: To jedno, a drugie, no to też będzie powodować przeziębienia, no bo przejście z tak gorącego do chłodnego pomieszczenia, no swoje skutki na pewno będzie miało.
7: Proszę się przygotować na te nadchodzące upały, nawadniać organizm, nosić nakrycie głowy. No i oczywiście, kto może to unikać? Słońca, bo wiadomo, nie wszyscy mogą.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Anika Kajwa, to przynajmniej ja, dawno nie słyszałam.

Ależ ładnie się zrobiło. 9 minut po godzinie 17. Nie temperaturowo. Chociaż pan Aleksander jeszcze o swoich doznaniach temperaturowych napisał 2 lata temu na Bałkanach. Codziennie powyżej 40 stopni, a w nocy spadek temperatury. Uwaga, do 32 w Serbii, a nawet 30 w Bośni. A jak wjechałem do Polski, to pikuś, 27, a w nocy mroźne 20 stopni. Zrobi się nieco cieplej, panie Aleksandrze, ale rozumiem, że to i tak nic w porównaniu z Bałkanami, przynajmniej z tymi temperaturami, o których pan napisał jeszcze pan Tomasz, że miał okazję doświadczyć 46 stopni we Francji w 1988 roku. Co prawda nie widziałam 46 stopni, ale ktoś z państwa wysyłał, zaraz poszukam, 44 stopnie we Francji. No, ja przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie tej temperatury, ale no, jak Tomek opowiadał o jeszcze wyższych, czyli 46, no to chyba już sobie musimy naprawdę wyobrazić. Tylko tak jak zadałam to pytanie właściwie, dokąd mamy uciekać? Bo do tej pory wydawało się, że im bardziej na północ, tym chłodniej. Tymczasem może na południe. Kto wie?

0: Państwo pytają na antenie, co też my będziemy robić, jak będzie cieplej. Otóż wtedy przestaniemy się zachowywać jak rozpuszczone miejskie bachory, które bez klimatyzacji umrą, i przypomnimy sobie, jak ludy, które od dawna żyją w krajach, gdzie jest dużo cieplej niż w Europie, sobie radzą. I też sobie będziemy tak radzić. A na razie obowiązuje przekonanie, że jak się otworzy okno, to będzie przeciąg i od tego będzie zimno. Nikt nie pamięta, że podwójne szyby w naszych oknach są po to, żeby się chronić przed upałem, który jest na zewnątrz.
1: Można jeszcze okiennice na przykład zastosować, o czym pamiętają na południu Europy, ale w Polsce to chyba rzadko spotykany widok. 224-280-280, popołudnie Małpa, Nowy Świat Online. Sylwek pisze, że dla niego temperatura 40-stopniowa to już jest masakra, co dopiero mówić więcej. A pani Ewa daje jeszcze znać, że w czerwcu 2011 roku w Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych doświadczyłam temperatury 127 stopni Fahrenheita, czyli prawie 53 stopni Celsjusza. Dało się przeżyć, bo powietrze było bardzo suche, ale to nie było miłe przeżycie. No tak też sobie to wyobrażam. W Europie było 44 stopnie w korku na autostradzie w Chorwacji kilka lat temu. Pani Ewo, rozumiem, że przeżyła pani dzięki klimatyzacji w samochodzie, bo w samochodzie w korku na autostradzie 44 stopnie. Ja Państwu tego nie życzę.
2: Nowy Świat po południu.
1: No dobrze, 16 minut po godzinie 17 to przed nami temat, który spędza sens powiek wielu rodzicom. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, dzieci, młodzież odliczają dni do wolności, a dorośli zastanawiają się, co zrobić, żeby ten czas dla najmłodszych był bezpieczny.
3: Zależy, jakie małe są dzieci. Trzylatka zawsze się uda zabezpieczyć, natomiast dzieci w wieku 10, 12, 15 lat na spokojnie obejdą wszystkie zabezpieczenia, a jeszcze biorąc pod uwagę, że mogą wyjechać, zawsze mogą współdzielić hasła Wi-Fi, dostępy, tudzież urządzenia.
1: A właśnie, letnie miesiące to często także więcej czasu spędzanego właśnie przed ekranem smartfona czy komputera. No to jak przygotować dziecko na cyfrowe wakacje i o co warto zadbać już teraz? Za chwilę będzie opowiadać Anna Rokicińska, a po 17.30 zapraszam Państwa na rozmowę z Bolesławem Michalskim, autorem programu Obsek for Kids.

0: Tak, tak. I Krzysztof Zalewski, 20 minut po godzinie 17. Wakacje to dla dzieci więcej swobody, a to już za dwa dni. Wyjeżdżają na obozy, zostają z dziadkami albo spędzają długie godziny same w domu. A kiedy rodziców nie ma obok, bardzo często ich uwagę przejmuje ekran smartfona. Dane pokazują, że właśnie w czasie wakacji dzieci spędzają w mediach społecznościowych jeszcze więcej czasu niż w roku szkolnym w przypadku TikToka, średnio nawet o pół godziny dziennie więcej. A liczba najmłodszych korzystających z aplikacji o ponad godzinę dziennie wyraźnie rośnie. Czy przed letnim wyjazdem można nauczyć dziecko bezpiecznego korzystania z internetu i jak przygotować je na zagrożenia, które czekają w sieci? O tym teraz opowie Państwu Anna Rokicińska.
1: Podczas naszej nieobecności dziecko może robić różne rzeczy. Grać w piłkę, jeździć na rowerze, spotykać się ze swoją grupą znajomych. Nie ma nic w tym złego, pod warunkiem, że zachowuje się bezpiecznie. Najczęściej jednak będzie scrollowało ekran. Da się nad tym zapanować? Rodzice raczej wątpią.
2: Zależy, jakie małe są dzieci. 3-latka zawsze się uda zabezpieczyć, natomiast dzieci w wieku 10, 12, 15 lat na spokojnie obejdą wszystkie zabezpieczenia. A jeszcze biorąc pod uwagę, że mogą wyjechać czy na wypoczynek zorganizowany przez firmę rodziców, czy przez siebie samych, zawsze mogą współdzielić hasła Wi-Fi, dostępy, tudzież urządzenia.
1: Dlatego ważna jest rozmowa. Samo wprowadzenie blokady rodzicielskiej nie jest wystarczającą barierą. Trzeba mówić o higienie cyfrowej, zdrowiu i tym podobnych aspektach. Ale nie powinno się odbywać to tuż przed wakacjami. O czym dr Magdalena Śniegulska, psycholożka Uniwersytet SWPS.
3: Dzieci są różne i pewnie te lęki o nadmiarowym korzystaniu z internetu będą dotyczyły w różnym stopniu różnych dzieci. Myślę sobie, że jak sytuacja jest naprawdę poważna, to zawsze możemy rozważyć jednak telefon, który tego dostępu do internetu nie ma. Ale z drugiej strony wypadnięcie z tego świata dla wielu z nich może oznaczać naprawdę bardzo nieprzyjemne uczucia i też nieprzyjemne konsekwencje.
1: No i teraz ręka w górę, kto choć raz nie korzystał z internetu w trakcie spędzania z dzieckiem czasu. Myślę, że mało jest takich osób. A tym dajemy dzieciom przykład i o tym warto pamiętać.
3: Myślę, że ograniczanie i mówienie o tym, jak szkodliwe to jest i złe w sytuacji, kiedy sami spędzamy tam większość czasu, jest po prostu kontrskuteczne. Jak już sobie się z tym skonfrontujemy, jak się zastanowimy, jakie są nasze potrzeby i jakie są możliwości, jak trochę wyluzujemy też w tym obszarze, no to warto też porozmawiać z osobą, która przyjmuje opiekę nad naszym dzieckiem, żeby też nie wkładać ją w rolę strażnika, bo myślę, że to jest inny rodzaj relacji, inny czas i możemy się zastanowić, jak tę rolę jakiegoś nadzorcy nad telefonem i internetem ta osoba sprawująca pieczę nad naszym dzieckiem może realizować.
1: Z badań Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wynika, że to rodzice są najważniejszymi osobami, które mogą zapobiec uzależnieniu od korzystania z urządzeń elektronicznych. I to też mówi Danuta Muszyńska, kierowniczka działu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
4: Dzieci uważnie nas obserwują i naśladują. Pamiętajmy, że jedną z najskuteczniejszych metod wychowania to modelowanie, czyli obserwacja i naśladowanie przez dzieci osób dorosłych. Więc jeśli oczekujemy pożądanych zmian w dobrym kierunku, to powinniśmy być dobrym przykładem. Bo jeżeli dzieci widzą nas często zajętych telefonem, to zaczynają spostrzegać to jako coś atrakcyjnego i pożądanego. Ale dodatkowo takie zaobserwowanie rodzica aktywnością w telefonie może też mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie psychiczne dzieci.
1: Trzeba dzieciom wyjaśniać, jak kontakt z internetem wpływa na ich mózg, funkcjonowanie i zapewnić, że w ten sposób dbamy o ich zdrowie psychiczne, ale i fizyczne również. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dzieci do drugiego roku życia nie korzystały z ekranów smartfonów, a te powyżej drugiego roku życia mogą korzystać z sieci przez 15 minut dziennie. Wakacyjny obrazek stawiania przed małym dzieckiem smartfona po to tylko, by przestało na przykład w restauracji sprawiać problemy, nie należy jednak do rzadkości.
0: A czy państwo na czas wakacji zmieniają domowe zasady gry i dają dzieciom pełną swobodę w sieci, czy wręcz przeciwnie? Jest jakiś cyfrowy grafik, a może jakieś twarde limity na ekran? A może mają państwo jakieś własne sprawdzone patenty na to, jak skutecznie odciągnąć młodzież od komputera i na przykład wygonić na świeże powietrze? 224-280-280, popołudnie małpa Nowy Świat Online, a my... Do tematu oczywiście wrócimy po 17.30. Naszym gościem będzie Bolesław Michalski, autor programu Obsek for Kids. A porozmawiamy m.in. o tym, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach w sieci, na co zwracać uwagę, no i jak budować tę uwagę właśnie u najmłodszych.

0: Diana Ross i 17:28, to jeszcze mamy przesyłkę listową od pani, listową elektroniczną oczywiście, od pani Kasi, która napisała, że u niej od ubiegłego tygodnia temperatury grubo przekraczają 30 stopni, teraz jest 39. Najgorsze są noce, które nie przynoszą ulgi, bo temperatura powyżej 30 stopni utrzymuje się bardzo długo. Mieszkam w Niemczech, 1000 kilometrów od Polski i to chyba w najcieplejszym regionie, bo jest to obręb Niziny Górno-Reńskiej i ona jest najcieplejszą strefą klimatyczną w tym kraju, dlatego takie temperatury, jakie są w Polsce, naprawdę nie są złe. Uwierzcie mi, jeśli mam w łazience 31 stopni, to naprawdę jest fajnie. Moja mobilna klimatyzacja sprawdza się tylko do 30 stopni, a później to szkoda prądu. Na jutro, aż do niedzieli, zapowiadane jest 39-40 stopni. Zawsze tak jest i trzeba do tego jeszcze dodać jakieś 2-3 stopnie. Także pani Kasia pozdrawia nas zabunkrowanego, trudny wyraz, roletami mieszkania. Pani Kasiu, wcale się nie dziwię.
1: Pogoda.
0: Zabunkrowane ruletami mieszkanie. Bardzo ładna spitka. 17:30, no to ja zaglądam do prognoz nocnych i co tam w naszym kraju? Spokojna, pogodna i przeważnie bezchmurna noc. W całym kraju niebo będzie czyste, więc czekają nas doskonałe warunki do obserwacji gwiazd. Na przykład na tym aspekcie możemy się skupić. Będzie jednak dość rzeźko, szczególnie na północy kraju, tam, a dokładniej na Pomorzu. Słupki rtęci spadną do 8 stopni. O czym my rozmawiamy w ogóle? W centrum kraju termometry wskażą około 12 stopni, natomiast najcieplejszą noc odnotują mieszkańcy zachodu, południa oraz regionów nadmorskich do 14 stopni. Kierowców na północy kraju prosimy jednak o ostrożność. Nad ranem lokalnie mogą formować się gęste mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Wiatr w nocy będzie słaby, a wiać ma z kierunku północno-zachodniego. Ale to właściwie ta najbliższa noc, bo później naprawdę robi się dużo, dużo cieplej. Tyle w prognozie pogody teraz, co dokładnie wydarzy się w trakcie weekendu. Będę Państwu opowiadać za godzinę, a już za chwilę, jak przygotować dziecko na cyfrowe wakacje i o co warto zadbać już teraz, zanim one się rozpoczną. Porozmawiam dosłownie za chwilę z Bolesławem Michalskim, autorem programu Obsek for Kids.

Franz Ferdinand i 17:35 na naszym zegarze. Piszą Państwo, że wakacje to wolność, więc limity idą w kąt, ale zaraz obok pojawia się komentarz, ale u nas telefon działa tylko wtedy, gdy na dworze pada deszcz. Inaczej jest ryk, ale jest konsekwencja. No to jak widać, a właściwie słychać, ile domów, tyle strategii, ale niezależnie od tego, czy dajemy dzieciom cyfrową dyspensę, czy trzymamy rękę na pulsie, jedno jest pewne. Sieć w wakacje nie bierze urlopu od zagrożeń i tu z pomocą przychodzi człowiek, który o cyfrowym bezpieczeństwie najmłodszych wie niemal wszystko.

0: nie da rady.
1: A ten człowiek nazywa się Bolesław Michalski, autor programu Obsek for Kids, który razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Trudny temat. Widzę, że państwo mają swoje pomysły na to, jak uchronić najmłodszych przed zagrożeniami. Między innymi pani Karolina napisała, że jeżeli chodzi o ochronę najmłodszych, to najlepiej mieć w szufladzie takie stare telefony z klawiaturą i z napisem wakacyjne. Kończy się rok szkolny, zmiana telefonu na telefon wakacyjny, a pewnie takie telefony jeszcze w niektórych domostwach się znajdą. Dobry pomysł?
2: Pomidor. Znaczy generalnie trochę jest tak, że każdy pomysł rodzica, który zna swoje dzieci, jest pomysłem świetnym, jeżeli jest pomysłem przemyślanym, jeżeli ktoś w ogóle zainwestował czas w to, żeby jakąkolwiek decyzję w tym kierunku podjąć, a nie hulaj dusza, piekła nie ma, to już jest dobry kierunek. I to jest też bardzo ważne, bo to nie jest tak, że ja przeszkoliłem 16 tysięcy osób już teraz w trakcie tych 10 lat pracy nad tym i nigdy nie spotkałem dwóch takich samych dzieci, dwóch takich samych rodziców, dwóch takich samych nauczycieli.
1: Więc ja w ogóle... zawsze znajdzie się dziecko, które ten problem rozwiąże w mig. Czyli tak, no są jeszcze dziadkowie, tak? A być
2: dziadek,
1: może mamy jakieś kieszonkowe?
2: Sąsiad, a może w ogóle da się na Vinted kupić telefon za 200 zł. Mm. To jest bardzo często pułapka, nie telefon. Ale bottom line jest tego taki, że ja bym chciał, żeby rodzice pracowali nad swoimi rozwiązaniami. I ja wiem, że oni wiedzą więcej o swoich dzieciach, niż ja jestem w stanie. Bo ja mogę mieć większą świadomość na temat zagrożeń, albo mogę mieć większą świadomość na temat niektórych mechanizmów, ale to nie znaczy, że wiem więcej na temat ich własnych dzieci. Więc każdy pomysł, który sprawia, że ta technologia jest regulowana, jest dobry.
1: Prawie. Robi różnicę. Popkulturowy i rynkowy obraz to jest wieczna stymulacja. Parki i rozrywki, akwaparki, w wolnych chwilach smartfon i konsola. No któż z nas tego nie widzi dookoła? Czy największym błędem rodziców nie jest przypadkiem lęk przed ciszą i próba zorganizowania dziecku każdej minuty? No i czy technologia właśnie w tym rodziców nie wyręcza i jest takim najwygodniejszym narzędziem?
2: Wiesz co, generalnie ja jestem zdania, że ja i WHO w sumie, więc nie byle kto, jesteśmy zdania, że najważniejszy jest tutaj balans. Bo jeżeli masz to dziecko wyhasane, wybiegane, ono pogadało z kimś, spotkało się z innymi dzieciakami w swoim wieku, zjadło coś, jakby, a później usiądzie na chwilę do tego ekranu i ta chwila też jest regulowana. My mniej więcej wiemy, co się w trakcie tej chwili dzieje na tym ekranie. Jesteśmy w stanie to dziecko gładko od niego odłączyć albo znaleźć sposób, który nam pomoże to dziecko z tego ekranu wyprowadzić, to zachowanie tego balansu jest najważniejsze. I to, o czym mówiłaś też o tej stymulacji, ja jak przyjeżdżam do jakiejś szkoły, to mogę ci od razu powiedzieć, czy w szkole są zakazy telefonów, czy nie, bo jak na przerwach jest chaos, taki przez wielkie H, to znaczy, że telefonów dzieciaki nie mogą mieć. A jeżeli jest cisza na przerwach, i teraz pytanie, czy o takiej ciszy mówimy. Bo z drugiej strony to, że dzieciaki się czasem nudzą i muszą sobie wymyśleć jakąś kreatywną zabawę, też jest świetne. Ale to nadal są elementy tego balansu i powinniśmy umieć je aplikować.
1: No to ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, ale kiedy ten pusty czas nadchodzi, to współczesne dziecko rzadko idzie budować szałas, biegać po podwórku, czy nie wiem, co tam jeszcze robić na zewnątrz. Ono troszeczkę stoi tak bezradnie, a no bo jego wyobraźnia oczywiście jest zmonopolizowana przez gotowe obrazy. Czy największym problemem w takim razie nie jest dziś to, że te algorytmy oduczyły dzieci takiego samodzielnego myślenia, kreacji, serwując im natychmiastowe, gotowe scenariusze do zabawy?
2: Ja myślę, że to też dotyczy nas, rodziców i dzieci, które uczą się przez obserwację. Jeżeli obserwują nas w takim wydaniu, no to później nie dziwmy się, że nie szukają też jakichś samodzielnych, kreatywnych rozwiązań. Natomiast jeżeli my jesteśmy w stanie, a w wakacje też powinniśmy jakoś ten czas próbować zagospodarować, tak? Dzień jest o wiele dłuższy. Jest szansa na to, żeby wspólnie coś zrobić. Jeżeli my dzieciaki pociągniemy za tą rękę i, nie wiem, złożymy z nimi plastikowy model, pójdziemy pobudować ten szałas, pójdziemy popolować na najróżniejsze liście, zioła.
1: Czyli nie zostawiać samopas, tylko brać czynny udział, towarzyszyć w tym
2: absolutnie
1: dziecku. Bo właśnie chciałam o to zapytać. Jak konkurować z czymś, co całkowicie wyręcza dziecko z wysiłku tworzenia?
2: Długo, namiętnie i z dużą dozą cierpliwości. Ja bym nie chciał, żeby rodzice abdykowali za technologię w roli właśnie takiego wypełniacza czasu. Chwila, dwie chwile, trzy chwile, jakby tyle, ile uważamy, że jest okej, tyle ile uważamy, że i wiemy, że tam jest w miarę bezpiecznie, że mamy przygotowane dziecko do korzystania z tej technologii, to jest okej. Ale też postarajmy się zmobilizować, pojechać gdzieś rowerem. Nawet w tej umowie, którą ja stworzyłem, tej, która ma pomagać dzieciakom i rodzicom zbalansować ten czas w wakacje, są takie plany. Na przykład, czy chcemy odwiedzić jakieś muzeum, w którym nie byliśmy. Tutaj niedaleko przecież waszej stacji jest muzeum, w którym stoją myśliwce stare, stoją czołgi. To naprawdę jest interesujące, żeby się z dzieckiem tam przejść. I takich atrakcji dookoła w sumie trochę bez względu na to prawie, gdzie mieszkasz, na pewno da się znaleźć, jeżeli się poszuka.
1: Mm-hmm. No to czy to nie jest tak, że my dorośli w takim razie kupujemy sobie tymi ekranami święty spokój, czy lęk przed wakacyjną nudą dziecka, to tak naprawdę nie jest nasz lęk, że będziemy musieli poświęcić mu swój własny, bezcenny, wolny czas, którego, no umówmy się, dorośli też mają coraz mniej.
2: Jasne, mamy go coraz mniej, ale to jest tak, że dzieci tak naprawdę nie potrzebują nas non-stop przez cały dzień w 100%, ale naprawdę by było warto znaleźć ten moment i czy to będzie godzina, czy to dwie, to jest naprawdę super indywidualne. I spędzić go po prostu razem. I niekoniecznie z telefonami w rękach. Albo niekoniecznie zabierać te telefony, żeby obserwować nasze dziecko, które robi aktywności, które chcieliśmy robić razem przez telefon, a później jeszcze publikować jego wizerunek w internecie.
1: Mhm. A kiedy odbieramy dziecku telefon, to bardzo często ono też gdzieś wpada w furię, zaczyna się tupanie, ale dlaczego, ale przecież są wakacje, co ja mam robić i tak dalej. Jak ten rodzic powinien zareagować, co powiedzieć temu dziecku, jak wyciszyć te emocje?
2: Rodzic będzie, przynajmniej w teorii, powinien wiedzieć jakby najlepiej, bo to jest jego dziecko. Ja nie znam tych dzieci, o których ty teraz konkretnie mówisz, więc byłoby takie dość, wydaje mi się, nie w porządku, jak ja bym dawał takie, wiesz, proste rozwiązania na wszystko. Warto jest pamiętać o tym, nawet widzisz, wprowadzenie telefonu. W Polsce 8 lat, 5 miesięcy to jest moment, w którym dzieci dostają swój telefon, a badania mówią wprost, nie wcześniej niż 12. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli dajemy ten telefon i nobilitujemy go do rangi jakiegoś...
1: No, czyli tutaj mamy błąd dorosłych już.
2: Tak, to raz, dwa. Dajemy ten telefon w ramach prezentu. W ramach wielkiego zrobiłeś średnią w szkole i tak dalej, to później ten telefon, nie mamy podstaw do tego, żeby on był dosłownie nasz, tak? Że my go tylko dziecku wynajmujemy. Więc uregulowanie chociażby tego elementu, i to jest kolejny dokument na moim blogu, który masz znaleźć, czyli właśnie ta umowa powierzenia tego telefonu, to jest coś, co może pomóc uregulować tą kwestię. Ta umowa wakacyjna, która tak naprawdę w swojej konstrukcji zmierza do tego, żeby też nauczyć rodziców i dzieci zagrożeń, które są, żeby potwierdzić w tej umowie, że je rozumiemy i tak dalej, to wszystko może pomóc. Ale na końcu dnia dzieci i tak będą popełniały błędy i będą wychodziły poza zakres tej umowy, bo u nich nie wykształciło się jeszcze tak dobre rozumienie konsekwencji. Tylko rzecz, którą chciałbym ci naprawdę, na co chciałbym ci zwrócić uwagę, to że jak ostatnio miałem okazję brać udział przy pisaniu i później tworzeniu i później komentowaniu raportu Dobrostan cyfrowy Polaków w czasach social mediów i AI, to tam była bardzo prosta korelacja. Osoby, które dbają o swoją higienę cyfrową, wyrażały, że ich dobrostan jest na o wiele wyższym poziomie. Czuły się lepiej. Czyli ta korelacja między tym, że dbały o swoją higienę cyfrową i tego, że czuły się lepiej, była bardzo, bardzo wyraźna.
1: To ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo właśnie chciałam cię też w kontekście dzieci zapytać, ale to pewnie dotyczy też dorosłych. A dlaczego to odłożenie tego tabletu, tego telefonu, tego smartfona wywołuje czasem tak skrajne emocje?
2: Wiesz co, myślę, że... Po części, no pewnie łatwiej by było zapytać psychologów bezpośrednio o to, ale myślę, że po części jest to kwestia związana z tym, że telefony, żeby utrzymać naszą uwagę, dają nam rzeczy, które nasz mózg polubi. Jakby posypują nasz mózg dopaminą. To tak jakbyś sobie posypywała język cukrem. Problem polega na tym, że coraz więcej tego cukru, coraz więcej tej dopaminy jest potrzebne, żeby twoją uwagę utrzymać. I im dłużej w tym siedzimy, tym bardziej chcemy jakby, im bardziej Kubuś wchodził, no to jakby, tak? Więc w związku z tym, im bardziej zaglądał do środka, ale w związku z tym ciężko jest się później od tego oderwać, bo nasz mózg, który jest bardzo mocno bodźcowany, też czuje, że zabieramy mu coś, co w ten czy inny sposób dawało mu satysfakcję. I jeżeli my, dorośli, mamy z tym problem, a mamy zupełnie inne zrozumienie świata, który nas otacza,
1: to co dopiero mówić ten młody człowiek?
2: Co więcej, jeżeli to nie jest uregulowane i też nie rozumiemy tego świata, w którym dzieci się poruszają i nie rozumiemy, że jeżeli powiemy dziecku wychodź z tej gry, a ono akurat gra mecz z kolegami, gdzie jest częścią drużyny, walczą o to samo, wiesz, są w jednym teamie, a my nadal nagle mówimy won.
1: Wyłącz
2: i nie mamy tego uregulowanego. My nie rozumiemy tego świata. Dzieci nie potrafią nam go wytłumaczyć, tylko się złoszczą. No to droga jest prosta, tak?
1: No, wielu rodziców próbuje też uspokajać samych siebie, mówiąc, że moje dziecko przecież nie gra, ono ogląda filmy edukacyjne, ono tam buduje jakieś skomplikowane zamki. Tak się zastanawiam, czy też ten taki edukacyjny listek figowy nie usypia czujności dorosłych czasem.
2: Oj, wiesz co, ja bym chyba tak nie chciał myśleć, bo generalnie, jak wiesz, ja hołduję takiemu, niestety nie znalazłem jeszcze dobrego tłumaczenia, ale pracuję nad tym slow tech, nad no tech, czyli jakby technologia powoli, ale nie zakaz technologii. Więc są rozwiązania, które dzieciom mogą otwierać kreatywność. Gry potrafią uczyć dzieci jakby wyciągania wniosków, konsekwencji.
1: Tak, i to jest też ważne, żebyśmy o tym mówili. Dokładnie.
2: I ja bym nie chciał demonizować całej tej technologii, bo wiesz, spacer po lesie, ja już ci chyba to opowiadałem, ale myśmy kiedyś w lesie znaleźli taką roślinkę, która się do wszystkiego czepiała, zrobiliśmy jej zdjęcie i Google nam powiedział, że jest to przytulia czepna, tak? Więc są rozwiązania, które, w których ta technologia może mieć pozytywne aspekty. Wiesz, to są rozwiązania, tak jak gry komputerowe potrafią zbudować most do relacji rodzic-dziecko i rodzic może zrozumieć, co to dziecko interesuje. Tak zostawione samo sobie w platformie takiej jak na przykład Roblox, która jest dramatycznie niebezpieczna dla dzieci, jeżeli to jest nieuregulowane, nie wiemy, co się tam dzieje, nie pofatygowaliśmy się, no to zaczyna się też robić większy problem, niż mógłby być w sytuacji, w której byśmy jednak te aspekty edukacyjne w tym, co dzieci robią na ekranie, zrozumieli. Ale też dajmy im się trochę pobawić.
1: No właśnie, właśnie. A wracając jeszcze na chwilkę do tych awantur, które się czasem pojawiają, no to rodzice też w geście takiej bezradności czasem idą na taki kompromis. Niektórzy mówią o nim zgniły kompromis. No, pozwalają na takie rwane korzystanie z telefonu, czyli po 15 minut przez cały dzień jako nagrodę za jakieś tam drobne czynności, że udało się jednak to dziecko od tego telefonu oderwać. I zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo przeczytałam takie ładne zdanie przez niektórych ekspertów powielane, że jest to zbrodnia na dziecięcym układzie nerwowym.
2: Ja znowu nie jestem specjalistą od dziecięcego układu nerwowego, ale mogę ci powiedzieć, że jak ja miałem lat naście, takie małe naście, to mój ojczym przyszedł i powiedział 12 godzin za książkę. Przeczytasz książkę, graj se 12 godzin. I ja zacząłem tak czytać. Ja, osoba, która nie przepadała za czytaniem na początku, on też to zrobił cwanie, bo mi podsunął tam najpierw jakiegoś Tomka Sawyera, później no tam wylądowała Duna, Władca Pierścieni. Ja nie musiałem wybierać. Miałem taką szczęśliwą sytuację, że podchodziłem do ściany i ta ściana to były książki. Więc jakby, wiesz, ale niemniej jednak skończyło się tak, że myślę, że nadal mi kilkaset godzin wiszą jakby tego mojego grania na komputerze, tylko jakby nie mogę tego odebrać już od swojej rodziny i swoich obowiązków, które teraz mi się gdzieś tam, wiesz, zebrały. Ale to był na przykład bardzo dobry klucz dla mnie. I jeżeli zachowujemy balans, bo on jest najważniejszy w tym wszystkim, jeżeli wykorzystamy ten czas na to, żeby z dzieckiem właśnie, wiesz, przejść taką, bo to nie musi być ta umowa, to może być dowolna forma regulacji tego, co się dzieje w tym internecie, którą obie strony podpisują, bo też ten dokument nazywa się umową samodzielności. Tam jest słowo samodzielność, bo to jest naprawdę ważne, żeby te dzieciaki też jakby brały udział w tych decyzjach, brały udział w tym, co, jak, gdzie chciałyby robić. My, rodzice, jesteśmy od tego jako partnerzy, edukatorzy, a nie tylko nadzorcy, regulatorzy, żeby pomóc im tą ścieżkę zbudować, ale dobrze, żeby oni w tym byli samodzielni. Bo to nie jest tak, że dasz radę obronić dzieci przed wszystkim w internecie. Dasz ich radę nauczyć mechanizmów, jak one bronić i reagować mają się same. I to jest też klucz tego i sens tej umowy, tego dokumentu i w ogóle podejścia, które ja bym chciał budować właśnie tej samodzielności cyfrowej w wakacje.
1: Czyli co, taka rozmowa przed wakacjami powinna się odbyć między rodzicami a dziećmi dotycząca tego, jak sobie wyobrażasz spędzenie tych najbliższych tygodni?
2: Planu i na tych 9 stronach, które ja daję, wiesz, rodzicom, pobierzcie sobie za darmo, siądźcie z długopisem, wypełnijcie sobie, jak identyfikujecie zagrożenia, jakie są czerwone flagi w komunikacji, ustalcie, jakie macie plany, co chcecie osiągnąć. Może jest gra, do której chcecie dojść na końcu wakacji, ale najpierw rodzice ci powiedzą, że okej, jest parę gier prostszych, które chciałbym, żebyś najpierw pograł, zanim usiądziesz do tej gry, która moim zdaniem bardzo dużo bodźców może w ciebie wlać. No wiesz, jest wiele kroków, które możecie podjąć i zrobić razem, żeby nie tylko określić ten cyfrowy świat, ale też właśnie balans z tym analogowym światem.
1: Mm-hmm. No to ja zapytam o taki trudny moment, wydaje mi się, dla rodziców, bo kiedy planujemy podróż, no to przeważnie albo samochód, albo samolot. No i właśnie w obu przypadkach, pewnie sam to znasz z autopsji, no jak się dzieci nudzą, to do czego zaglądają? Mamo, tato, poproszę tablet, mamo, tato, poproszę smartfon. No i wtedy rodzice drapią się po głowie i mówią, no na lot samolotem kilkugodzinny, chyba nie mam innego pomysłu.
2: No ale dlaczego nie mamy? Wiesz, jakby jest tyle fajnych rzeczy. Są karty, w których potrafią się pojawiać fantastyczne pytania. Obok pytań takich, kto cię inspiruje, pytanie o smak śniegu albo chmur, jeżeli by miały smak. I wiesz...
1: Sami ostatnio graliśmy jako dorośli.
2: No więc tak, więc to wiesz, takich rozwiązań na rynku jest dużo, dobrych trochę mniej, ale nadal jakby każdy, wiesz, taki element można wykorzystać. Można rysować, można gry takie, wiesz, miniaturowe gry magnetyczne ze sobą zabierać. Przy czym ja przyznaję, że ja akurat jestem zdania, że jeżeli dzieci lądują i startują, to danie im na chwilę ekranu, w którym mogą zagrać w jakąś grę, którą my wiemy, co to za gra, wiemy, że nie ma w niej przemocy. Reklamy na szczęście nie zadziałają, bo w samolocie nie ma jeszcze internetu, przynajmniej w większości. To żeby dziecko się nie stresowało tym momentem, w którym zatykają się uszy, dzieci nie potrafią tego uregulować, to ja jestem zdania, że to jest na przykład dobry moment, ale nie, kurczę, 14, czy 12, czy 8 godzin w samolocie, wiesz, full ekran, tak?
1: Więc... w samochodach też, już teraz nawet takie specjalne tablety instalują właśnie po to, żeby się dzieciom nie nudziło, przecież widzisz.
2: To... No to tak, to przecież tak, a z drugiej strony dla rodziców są specjalne okładki książeczek dla dzieci, w których chowasz telefon i dziecko widzi, że trzymasz książkę dla dzieci, a ty sobie możesz patrzeć w telefon. Jakby, no doszliśmy do pewnej granicy absurdu, ale nadal, tu nie chodzi o to, że musimy sobie śpiewać w samochodzie, bo to było jakby moje podróże z moją mamą samochodem, głównie opierały się na śpiewaniu.
1: A jakże fantastyczne to czasem.
2: No, głównie to były szanty, które przez niektórych z mojego bliskiego otoczenia uznawane są za patologię muzyczną, więc wiesz, jest dużo sposobów. Jakby jeżeli się nimi zainteresujecie, albo nawet zapytacie technologię, co można zrobić w samochodzie, żeby z technologii nie korzystać, to technologia naprawdę może wam dać fajny pomysł. Ja władowałem się w granie w Harry'ego Pottera w wyobraźni, gdzie wiesz, stworzyliśmy sobie karty postaci, kostki gry i tak dalej. No i to jest kolejna rzecz, którą masz robić, tylko po prostu jeżeli naprawdę nie masz pomysłu, albo jesteś tak zmęczony, że naprawdę nie masz siły, żeby o tym myśleć, to niech technologia ci czasami podpowie.
1: Podpowie, tak.
2: Też się tego nie bójmy.
1: No to na koniec spójrzmy w lustro, bo najtrudniejsze pytanie, co jeśli my dorośli sami jesteśmy od tych telefonów uzależnieni? Jak mamy wymagać od dzieci higieny cyfrowej, kiedy sami pędzimy albo spędzamy urlop z telefonem w ręku i odpowiadamy na pilne maile?
2: Jeden krok na raz. Jakby te, jeżeli ktoś robi sobie detoks cyfrowy, i to ja bardzo trzymam za niego kciuki. Tylko bardzo często, wiesz, niektóre osoby wytrwają dzień, dwa, tydzień, ci naprawdę wytrwali. Ja myślę, że wprowadzanie małych kroków, na przykład dopóki nie napiję się kawy, nie biorę telefonu do ręki, nie używam telefonu jako budzika, nie zabieram telefonu do łazienki, jak oglądam coś, to nie grzebię przy okazji w telefonie, wiesz, wprowadźmy jedną taką małą zmianę do siebie, do życia, a później następne. Nie róbmy tego tak, że mamy tych zmian 200 czy 300 naraz, bo nakładamy na siebie dodatkowe wymagania i któremu po prostu możemy nie sprostać. A jeżeli będziemy robili to krok za krokiem, jakkolwiek to brzmi, to przepraszam, to mamy większe szanse na zrobienie tego z większym sukcesem. I zaobserwujmy, gdzie ten telefon najbardziej zasłania nam nasze dziecko. Czyli jeżeli siedzisz na kanapie i twoje dziecko układa Lego, a ty siedzisz z tym telefonem, to twoją pierwszą zasadą nie jest, że cię telefon nie budzi albo że nie bierzesz go do kawy, tylko jak widzisz Lego, to chowasz telefon do kieszeni. Rozumiesz, o co mi chodzi? Żeby zacząć od tego, żeby dzieci nas z tymi telefonami nie widziały i żebyśmy naprawdę z nimi spędzali czas.
1: Dokładnie.
2: Dzieci się uczą przez obserwację.
1: Ograniczyć użytkowanie telefonu, kiedy właśnie dziecko na co dzień obserwuje, mamo, tato, a ty co robisz?
2: Tak. Dokładnie. Ale też z drugiej strony powiedzenie dziecku, kochanie, muszę odpisać na tego maila, to jest ważne, organizuję naszą wycieczkę, albo jest to praca, tato, muszę się tym na chwilę zająć i zaraz do ciebie wrócę, też jest okej, bo my żyjemy w świecie, w którym technologia mieści się w naszej kieszeni. I to ma zalety, bo możemy tę technologię zabrać i przedłużyć sobie wakacje przez to, że mamy dostęp do technologii, ale też mówmy o tym otwarcie.
1: Zerkam jeszcze do naszej grupy patronatu i co państwo piszą? Pan Piotr napisał, tam buduje zamki, ja ratuję świat przed inwazją łupieżców umysłu. Mam 42 lata i nadal nikt mi nie podziękował. No jeżeli nie przy dzieciach, to przecież kto dorosłemu zabroni. A z kolei pan Jakub napisał, że telefony wyłączyć, jechać nad morze i zwiedzać.
2: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, chociaż czasem ktoś powie, no dobrze, ale do tego zwiedzania też mi się przydają jakieś mapy.
2: No ale mapy to jeszcze kiedyś, chyba na stacjach benzynowych jeszcze mapy można kupić.
1: Takie tradycyjne, tak.
2: Można, tylko pytanie, czy jeszcze potrafimy z nich korzystać.
1: O, właśnie. Chociaż w większości nie wiem, co ty obserwujesz, ale ja obserwuję, że idziemy, śledzimy, pokazuje nam drogę. Łatwiej po prostu.
2: A później nie jesteśmy w stanie dojechać do miejsca, z którego z mapą jechaliśmy 20 razy, bo nie wiemy jak.
1: Bo sieć zniknęła najpierw. Bolesław Michalski, Obsek for Kids, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo ci dziękuję.
2: Dzięki.
1: Za wizytę. Czyli mówiąc krótko, rozmawiajmy z dziećmi. Zadbajmy o to, żeby taka rozmowa przed wakacjami się odbyła. Zakazy, nakazy, nic tutaj
2: balans.
1: Nie pomogą.
2: Zaplanujmy balans. Wspólny balans.
1: Bardzo ci dziękuję.
2: Dzięki.

0: Piotr Bukartyk tak powiada.
1: Raz chłop jakiś się z co łaska zwrócił do Dagama, Waska. Ten mu na to, czemu nie? I dał chłopu dychy dwie. Tej niezwykłej wszak podróży wkład twój pięknie się przysłuży. Choćbyś na odkryte lądy swoje własne miał poglądy.
0: Dołącz do grona naszych patronów. Podróże kształcą.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 18, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Nie tylko Wołodymyra Zełenskiego zabraknie w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. MSZ w Kijowie przekazał, że do Polski nie wybiera się także szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Konferencja odbędzie się w momencie trudnych relacji obu państw, po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego w reakcji na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Prezydencki minister Marcin Przydacz zawirowania z konferencją tak komentuje.
5: Na pewno nie stawia to w dobrym świetle relacji pomiędzy prezydentem Zełenskim a premierem Tuskiem, bo byli współorganizatorami tego wydarzenia. Wspólnie wysyłali na jednym dokumencie z dwoma podpisami zaproszenie na to wydarzenie, a finalnie prezydent Zełenski wysyła panu premierowi Tuskowi sygnał braku zainteresowania jakąkolwiek z nim współpracą. Nie jest to sytuacja komfortowa, w której premier mojego rządu, mimo wszystko, że ja się z nim nie zgadzam, no ale jest upokarzany przez Ukraińców.
4: W konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy władze w Kijowie będzie reprezentować szefowa rządu Julia Swirydenko. Premier Donald Tusk wierzy, że to pomoże, jak to określił, obniżyć eskalację emocji.
6: Bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom i na pewno jutro będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii. Będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy. Decyzję o nieobecności prezydenta Zełenskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji i będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna.
4: Wczoraj władze w Wilnie zapowiedziały, że mogą się podjąć roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy. Przedstawicielka prezydenta Litwy oceniła, że obie strony, i polska, i ukraińska, dały się ponieść emocjom. To jeszcze a propos Ukrainy. Aktywiści Greenpeace zorganizowali happening na Westerplatte w Gdańsku z apelem, by wyciągnąć lekcje z doświadczeń Kijowa w dziedzinie energetyki i postawić na odnawialne źródła energii. Potrzebujemy systemu odpornego na aktualne zagrożenia, mówi Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace Polska.
7: Wojna w Ukrainie pokazała nam, że wielkie elektrownie są po prostu łatwym celem. Wystarczy kilka skutecznych ataków, by pozbawić energii setki tysięcy czy nawet milionów odbiorców. Ich odbudowa jest albo niemożliwa ze względu na powtarzające się ostrzały, albo po prostu trwa latami.
4: Od początku wojny Ukraina utraciła około 90% mocy dużych elektrowni konwencjonalnych, ale jednocześnie nastąpił rozkwit energii rozproszonej, powstają instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, lokalne źródła zasilania oraz mikrosieci dla szpitali, wodociągów i gospodarstw domowych. Komunikacyjny chaos w Warszawie powoli dobiega końca. Dwukrotnie dzisiaj została zamknięta pierwsza linia metra na znacznym odcinku. Za pierwszym razem w tunelu pojawiła się nieuprawniona osoba. Jak się okazało, to 22-letni obywatel Francji. Do tunelu metra dostał się przez system wentylacyjny, uszkadzając kratę. Został on zatrzymany. Później warszawski transport publiczny informował o przyczynach technicznych zamknięcia linii pierwszej metra. Teraz już wiadomo, że kursowanie podziemnej kolei przywrócono, ale zamieszanie z metrem spowodowało też poważne kłopoty na stołecznych ulicach. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: A wiemy, czego szukał ów Francuz? Może chłody?
4: Policja podaje, że nie za bardzo jest chętny do współpracy ze służbami. O.
0: Mm-hmm, czyli niewiele się dowiedzieli. No dobrze, to ciąg dalszy z pewnością nastąpi. 3 minuty po godzinie 18.
2: Nowy Świat po południu.
0: Tomku, przypomnij mi, mówiłeś o 46 stopniach, tak? Że to był...
4: Chyba nawet 47, przy czym tak wyświetlało się na termometrze takim miejskim. Ja tego nie weryfikowałem w żaden sposób, ale no podejrzewam, że taki termometr miejski podaje temperaturę w cieniu prawdziwą, nie?
0: Zastanawiałam się, czy ktoś cię przebije, ale wyobraź sobie, że przebiła cię słuchaczka Dolina Śmierci, Stany Zjednoczone, kilka lat temu, 53 stopnie. Oj, oj, oj.

Tina Turner i 8 minut po godzinie 18, a my w tej trzeciej godzinie w prawie niezmienionym składzie. Tak naprawdę zmieniła się tylko realizacja, bo Grzegorza Moranowicza zastąpił Rafał Lewandowski, a poza tym oczywiście bez zmian. I wracając jeszcze na chwilę do tematu, którym zajmowaliśmy się w poprzedniej godzinie, czyli jak uchronić dzieci przed tym, co w sieci, a wiadomo, wakacje z pewnością będą sprzyjały temu, że dzieci zapragną nieco częściej i nieco więcej korzystać z internetu. Bezpieczeństwo dziecka, proszę pamiętać, wcale nie zaczyna się od skomplikowanych blokad czy drogich programów szpiegowskich, bo i takie odpowiedzi padały tutaj w listach do naszej redakcji, ale tak jak mówił Bolesław Michalski, od zwykłej, szczerej rozmowy, chociażby przy kolacji, smartfon w czasie wakacji może być świetnym oknem na świat, pod warunkiem jednak, że nie stanie się jedynym światem, jakie nasze dziecko podczas tego lata zobaczy.

0: 12 minut po godzinie 18. Sporo czasu poświęciliśmy bezpieczeństwu dzieci w sieci. Jak mądrze zaplanować cyfrowe wakacje, żeby ta internetowa nuda nie skończyła się kłopotami? Płyną też podziękowania oczywiście za ten poradnik z poprzedniej jeszcze godziny popołudniowego programu. Wszak, proszę Państwa, tworzymy radio dla Państwa, nie dla siebie. Więc jest nam bardzo miło, że takie słowa oczywiście po tej drugiej stronie są. Płyną, bardzo za nie również dziękujemy. No to co, to w tej godzinie pora sprawdzić, dokąd w ogóle w te wakacje ruszamy, a plany mamy naprawdę ambitne.
1: Plażą roku 2026 zostaje Ustka!
2: Ustka.
3: Wśród tych, którzy planują wyjechać w Polsce, 33% deklaruje, że wyjedzie nad polskie morze, 20% w góry, a 13% nad jeziora.
4: Wybieramy krótsze wizyty, wybieramy szybsze, podejmujemy spontanicznie decyzje.
0: Kacper Badura przyjrzał się najnowszemu raportowi Polskiej Organizacji Turystycznej, a wynika z niego, że aż 74% Polaków planuje w tym roku letni wypoczynek i co ciekawe, wcale nie ciągnie nas masowo na drugi koniec świata. Wolimy zostać w kraju, a Bałtyk i Tatry mają przeżywać prawdziwe oblężenie. No to co wpływa na nasze wakacyjne wybory? O tym za chwilę się Państwo przekonają. A jakie są Państwa plany wakacyjne? Uderzają Państwo w dzikie Bieszczady? Zamieniają status na parawanik nad Bałtykiem? A może stawiają na totalny spontan? A może jednak gdzieś jakiś zagraniczny lot, choćby krótki? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat online.

0: Swim Deep i 18 minut po godzinie 18. Ustka trafiła na szczyt rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Po 12 latach plaża w tym mieście pokonała czempiona i wieloletniego lidera tabeli, czyli Świnoujście. A jak wskazują informacje Polskiej Organizacji Turystycznej, to właśnie morze króluje wśród najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków wakacyjnych. A za nim góry i jeziora. Ale dlaczego akurat morze i które plaże cieszą się największą popularnością? O tym opowie Państwu teraz Kacper Badura.
1: Plażą roku 2026 zostaje Ustka!
2: Ustka!
3: Tak głosowali internauci. Plaża w Ustce po 12 latach odebrała palmę pierwszeństwa plaży w Świnoujściu. Ustka zdobyła także złoty medal w kategorii plaża dla rodzin. Zdaniem burmistrza miasta Ustki, Jacka Maniszewskiego, zadecydowały poziom czystości, dobry dojazd i długa lista atrakcji.
4: Wydaje mi się, że przede wszystkim czyste plaże. No bezpieczne są, podejrzewam, że wszędzie. No nie mówię, że w Ustce jest najbezpieczniejsza plaża, ale mamy naprawdę dobry zespół Słupskiego Wopru, który od wielu lat szerzy naszych plaż i robi to naprawdę z dużym sukcesem. Też sporo jest atrakcji na plaży, nie mogę się przyrównywać do innych miejscowości, tak jak Świnoujście, które zostało w tym rankingu najlepszą plażą, ale też są boiska do siatkówki, ale nie tylko i można u nas pograć w piłkę ręczną plażową, piłkę nożną od 2 lat. Na plaży w tym roku będzie po raz trzeci rozgrywane będą finały Polskiej Ligi Siatkówki. Staje wielki stadion z trybunami na około 1000 osób, tam trybuny przez cały ten turniej, też między innymi młodzieżowe reprezentacje Zagoszczą do Ustki w piłce siatkowej. W Ustce przenosimy naszą bibliotekę na plażę. Przez 2 miesiące można wypożyczyć książkę.
3: Świnoujście też wróciło z medalem, ale za najlepszą plażę dla aktywnych. A skoro plaża, to też sporty wodne. O czym Michał Ruciak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu.
5: Kajaki, czy jakieś łódki, czy te słupy popularne teraz, naprawdę nie wymaga jakiejś wielkiej ekstremum, a jest bezpieczne. Naprawdę są profesjonalne szkółki. U nas też mamy 2 szkółki co najmniej, które są na naszej plaży. Są instruktorzy.
3: 3/4 Polaków wybiera się na przynajmniej 1 wakacyjny wyjazd, wskazuje Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Wśród tych, którzy planują wyjechać w Polsce, 33% deklaruje, że wyjedzie nad polskie morze, 20% w góry, a 13% nad jeziora.
7: Polacy jeżdżą na wakacje w Polsce, bo jak deklarują, lubią jeździć w Polsce. I to jest w ogóle najczęstsza odpowiedź, jeżeli pytamy, dlaczego ktoś zdecydował się na wyjazd krajowy, bo lubię jeździć w Polsce, czuję się tutaj dobrze, jestem u siebie. Na pewno też wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin. Zwłaszcza z małym dzieckiem, prościej jest pojechać bliżej, gdzieś, gdzie w razie potrzeby jest polski lekarz, wiadomo jakie jest jedzenie, nie spodziewamy się żadnych zagrożeń zdrowotnych, czy na przykład jakichś ekstremalnych upałów.
3: Kierunek i długość naszej wakacyjnej przygody zależą przede wszystkim od zasobności portfela.
7: Ten przeciętny koszt pobytu, ten planowany koszt pobytu ma znaczenie, bo w przypadku Polski to jest pomiędzy 1000 a 2000 zł na osobę. Trzeba pamiętać, że w tej kwocie nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmieścić. Pytamy też w tym badaniu o to, co decyduje o wyborze konkretnego miejsca noclegowego. I tutaj bardzo często pojawia się informacja, że jednak kluczowy jest ten koszt. Także polski klient na pewno jest nadal klientem wrażliwym cenowo.
3: Ale Polska oferuje też bardziej budżetowe opcje. 14% badanych planuje wydać nie więcej niż 1000 zł na osobę. Zamiast jednego długiego wyjazdu częściej wybieramy kilka krótszych. Rezerwujemy na ostatnią chwilę, mówi Piotr Rybczyński z Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji.
8: 2-3 dekady temu przyjeżdżaliśmy na turnusy, 2-tygodniowe turnusy z całymi rodzinami i potem mogliśmy obserwować dantejskie sceny w pociągach, na dworcach, w momencie kiedy wszędzie w tym samym czasie 14 zmieniał się ten turnus. To już odeszło do przeszłości. Natomiast tak, wybieramy krótsze wizyty, wybieramy szybsze, podejmujemy spontanicznie decyzje. Wynika to z tego, że po pierwsze mamy o wiele większą dostępność komunikacyjną w kraju. Drogi szybkiego ruchu, dobre połączenia kolejowe pozwalają nam się przemieścić na przykład z Gdańska do Krakowa w czasie 5 godzin. Jesteśmy również jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy i dlatego ten czas 3-6 dni jest tym najbardziej optymalnym czasem wypoczynku. Wolimy pojechać sobie 2-3 razy w różne miejsca, niż raz już po prostu przenieść się na drugi kraniec kraju.
3: W grupie turystów zagraniczną wycieczkę planuje co 3 badany. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Ależ się przyjemnie zrobiło. A wracając jeszcze do statystyk Polskiej Organizacji Turystycznej, 58% Polaków szuka na urlopie wyłącznie relaksu, podczas gdy 22% stawia na aktywne zwiedzanie atrakcji. Konflikt pojawia się, gdy jedna osoba chce leżeć na plaży, a druga zdobywać szczyty. No i co zrobić, by urlop nie był źródłem rozczarowania i pretensji? No i jak nie pokłócić się podczas pakowania? O tym też do 19 będziemy rozmawiać.

Eta James i 18.26, a w kwestii kłótni wakacyjnych pani Alicja do nas napisała, że w jej domu najczęściej idzie o pakowanie na ostatnią chwilę. Ja lubię mieć wszystko gotowe dzień wcześniej, a mój mąż twierdzi, że wystarczy wrzucić 3 rzeczy do torby na godzinę przed wyjazdem i wszystko będzie okej. A potem nerwówka, bo oczywiście okazuje się, że dokumenty gdzieś wsiąkły, ulubiona koszulka leży niewyprana w koszu, a drugi zapalnik to sama droga i logistyka. Kłócimy się już przy pakowaniu do bagażnika, bo wtedy według mojego męża wszystko się zmieści, a potem stoimy na tym podjeździe, klapa samochodu się nie domyka, pies nie ma wystarczająco dużo miejsca z tyłu. No a do tego oczywiście dochodzi stres, czy na pewno wszystko wyłączyliśmy. Przede wszystkim żelazko. Zanim w ogóle wjedziemy na autostradę, atmosfera w aucie jest tak gęsta, że można ją kroić nożem. Jesteśmy wtedy wykończeni, zanim urlop jeszcze na dobre się rozpocznie. I przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, jak to zmienić, napisała pani Alicja. Pani Alicjo, to proszę zostać z nami. Może pani profesor Katarzyna Walęcka-Matyja w rozmowie z Olgą Bubienko pomogą, bo już za 7-8 minut mniej więcej właśnie porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby urlop nie był źródłem rozczarowania, pretensji, jak nie kłócić się podczas wyjazdu, a już przede wszystkim podczas pakowania. A państwo się kłócą? I o co? No to zapraszam do dyskusji, zapraszam do zadawania pytań. Może jakieś odpowiedzi konstruktywne pojawią się jeszcze w popołudniowym programie?

0: 18:29. O, widzę, że trafiłyśmy z Olgą w punkt tematycznie, bo kłótnie przedurlopowe to jest coś, co odbywa się w wielu polskich domach i pewnie nie tylko polskich, ale jeszcze pan Tomasz napisał, że w jego domu hitem są kłótnie o harmonogram i oczekiwania. No przecież przez cały rok żyje w biegu, więc na urlopie marzę o tym, żeby sobie poleżeć na plaży, poczytać książkę i nic nie robić. Z kolei moja druga połówka dostaje wtedy rozpędu. Ma rozpisaną każdą godzinę, chce zwiedzać 5 muzeów dziennie, zdobywać 3 szczyty i jeszcze wieczorem iść na jakąś imprezę. Awantura zaczyna się już oczywiście przy samym planowaniu. Słyszę, no przecież nie po to jedziemy na drugi koniec świata, żebyś przespał całe wakacje. Na co ja odpowiadam, że nie po to ciężko pracuję, żeby na urlopie robić maratony i wstawać o 6 rano. Ostatecznie pakujemy się w milczeniu. W samolocie panuje lodowata atmosfera, a na miejscu każdy z nas jest obrażony, bo czuje, że musi rezygnować ze swoich idealnych wakacji. Zamiast cieszyć się wyjazdem, odliczamy dni do powrotu, żeby w ogóle odpocząć od tego wypoczynku. No i to jest właśnie, proszę Państwa, ten wakacyjny paradoks. Pakujemy walizki pełne marzeń o świętym spokoju i zapominamy, że ten spokój chyba zaczyna się jednak w naszych głowach, a nie na plaży w Hiszpanii, czy gdzie tam Państwo się wybierają. Panie Tomaszu, może by tak podzielić te wakacje? Połowę czasu przeleżmy na plaży, a połowę proszę przeznaczyć na zwiedzanie, no bo inaczej to chyba ze zróżnicowanym temperamentem się nie da, chyba że mają Państwo jakiś pomysł.
1: Pogoda.
0: A w pogodzie, proszę Państwa, żarty się skończyły. Do Polski nadciąga fala ekstremalnego afrykańskiego upału. Europa Zachodnia już płonie w temperaturach powyżej 40 stopni, a najnowsze 10-dniowe mapy IMGW potwierdzają, ten morderczy skwar uderzy także w nas. Pierwszy oddech piekła poczujemy już jutro i w piątek, kiedy na zachodzie termometry wskażą do 34 stopni. Prawdziwe apogeum nadejdzie jednak w niedzielę i w poniedziałek w centrum i na zachodzie kraju. Synoptycy prognozują rzadko spotykane u nas, ale jednak 40 stopni, a miejscami nawet 41 stopni w cieniu. We wtorek ten żar przesunie się na wschód, chociaż ciut temperatura spadnie ciut, czyli przynosząc do 37 stopni. A więc szykują się rekordowo gorące dni, dlatego już teraz apelujemy do Państwa. Proszę się nawadniać, proszę schodzić ze słońca, no i proszę pamiętać o nakryciach głowy. 18:32 na naszym zegarze. No to co zrobić, żeby urlop nie był źródłem rozczarowania i pretensji? Jak nie pokłócić się jeszcze przed wyjazdem? O tym za chwilę porozmawiamy z psycholożką społeczną, profesorką Katarzyną Walencką-Matyją, a na rozmowę zapraszam w imieniu Olgi Bobienko.
2: I'm

0: Oj, widzę, że nie ma domu bez szumu w tym okresie wakacyjnym. Ale wracając jeszcze do ostatniego wpisu, pan Jacek napisał: zwiedzać muzeum czy leżeć na plaży? Ja proponuję zwiedzać plażę, iść plażą, hen, hen, daleko. Przecież to dużo sensowniejsze niż leżenie w muzeum. I ja się z panem Jackiem zgadzam. Co zrobić, żeby ten wyczekiwany urlop nie zamienił się w festiwal rozczarowań, cichych dni, czy też wzajemnych pretensji, o których zresztą państwo piszą właśnie teraz w rozmowie z naszą gościnią. Olga Bobienko już gotowa, pani profesor też. No to bardzo proszę.
1: Przepytanie.
2: A państwa i moją gościnią jest psycholożka, profesorka Katarzyna Walencka-Matyja. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Jako że rozmawiamy o tych wakacjach, o tym lecie, o urlopach, które planujemy, no to jeszcze może zanim wyjedziemy, to tak się zastanawiam nad tym, czy ten okres może być dosyć kłopotliwy, jeżeli chodzi o dogadywanie się w rodzinach. Czy powiedziałaby pani, że można by było rzeczywiście to tak określić?
3: Tak, urlop zakwalifikowałabym do sytuacji, które już mamy w ciągu roku, które wiążą się z wolnym czasem, czyli właśnie na przykład ze świętami różnego rodzaju, z przerwami, które są w pracy. To jest jakby tego typu sytuacja. Natomiast też mam taką refleksję dotyczącą urlopu, że współcześnie urlop to nie jest tylko ten czas, kiedy w Polsce świeci słońce i jest ciepło, czyli te takie najpiękniejsze miesiące, powiedzmy od czerwca do sierpnia, tylko w związku z tym, że jesteśmy coraz bardziej mobilni i też mamy bardzo dużo różnych ofert wyjazdowych, to ten urlop spędzamy rzeczywiście w bardzo różnych terminach. Więc właśnie myślę o tym, że trochę już też odbarczamy to piętno tego czasu urlopowego, które przypada na czas wakacyjny. Choć zdecydowanie pewnie rodziny z dziećmi, które kontynuują edukację szkolną, no pewnie w dużej mierze w tym okresie wypoczywają.
2: To, co się gdzieś przewija, szczególnie w tym już przed zakończeniem roku szkolnego i teraz w tych całych planach wakacyjnych, to, co się przewija gdzieś w przestrzeni publicznej, ale też zauważyłam w mediach społecznościowych, że wielu osobom wydaje się, że te wakacyjne konflikty gdzieś wybuchają przez zmęczenie podróżą albo złą pogodę. Tymczasem, jeżeli zaczynają się dużo wcześniej na etapie planowania, to co jest takim newralgicznym momentem dla relacji rodzinnych w tym właśnie?
3: Myślę, że oczekiwania. Każdy z nas ma jakieś oczekiwania w stosunku do urlopu. Na przykład jedna osoba wyobraża sobie, że właśnie po wielu miesiącach siedzenia w biurze spędzi ten czas aktywnie. Druga osoba z kolei, która może bardzo aktywne życie zawodowe prowadzi, no jest w dużym niepokoju i takim poddenerwowaniu, liczy na ciszę i spokój. Więc to są też takie indywidualne potrzeby każdej z osób, która tworzy rodzinę. To też jest czas zastanowienia się, w jakim punkcie rozwoju jest rodzina, bo zupełnie inaczej ten czas będzie organizować rodzina z małym dzieckiem, inaczej rodzina z dzieckiem w wieku dorastającym. Także jest tu rzeczywiście wiele zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę i chyba taką najważniejszą rzeczą podczas planowania urlopu jest urealnienie się wzajemnie, czyli uświadomienie sobie, że jeśli nasza rodzina może być przyrównana do jakiegoś zwiędniętego kwiatuszka, to nagle jeśli podlejemy ją tematem urlop, to ona nie zrobi się od razu piękna, prawda, i gotowa na wszystkie wyzwania, które ten urlop ze sobą niesie, tylko jednak trzeba się urealnić, że ten kwiatuszek być może no, nie będzie mógł zaspokoić potrzeb wszystkich członków rodziny w takim samym stopniu, jak oni by tego oczekiwali. Także to jest chyba najważniejsze, na co powinno się zwrócić uwagę, bo patrzymy często na reklamy, na oferty biur podróży, prawda, gdzie czteroosobowa rodzina razem się kąpie, razem się opala, prawda, razem spędza fantastycznie czas, ale dla wielu rodzin jest to trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Na przykład nastolatek nie chce z rodziną spędzać cały czas. tego wolnego czasu, który ma. Małżonkowie też potrzebują jednak być może jakiejś przestrzeni dla siebie, ponieważ oni tak funkcjonują na co dzień, że nie są cały czas razem. Także urealnienie to jest najważniejsza sprawa, którą rodzina powinna wziąć pod uwagę przy planowaniu w ogóle wszystkich aktywności, nie tylko urlopu.
2: I właśnie tu się zastanawiam nad tym, czy to jest kwestia w takim razie pytania o oczekiwania, czy my mamy tę tendencję do zakładania, że wszyscy w tej grupie, w której się wybieramy na te wakacje, na ten odpoczynek rozumiemy w ten sam sposób, czy... No i jeszcze bym dorzuciła do tego, czy to wszystko wynika z tego, że nikt z nas na przykład nie mówi, jak postrzega to hasło udane wakacje.
3: No właśnie, to jest pytanie, co to dla każdego z nas znaczy. Jeden będzie chciał spędzić wakacje na leżaku z książką, inny aktywnie wędrując po górach. Także rzeczywiście to są takie sprawy, które trzeba sobie może wcześniej omówić, jak sobie każdy wyobraża ten urlop. Myślę, że też dawanie sobie przestrzeni w czasie urlopu jest takim odzwierciedleniem naszego codziennego życia, no bo jednak każdy z nas trochę ma tego czasu dla siebie, prawda? Więc też takie mikroodpoczynki związane z tym, że no nie spędzamy tego czasu ciągle razem, tylko dajemy sobie przestrzeń, mogą się przyczynić do osiągnięcia większej satysfakcji z urlopu. Mm-hmm. No. Poza tym myślę sobie też o takiej sprawie, że no często ten urlop też przypada w takim momencie, kiedy przed urlopem najwięcej spraw chcemy w pracy załatwić. I właściwie z takiego pędu zawodowego wkładamy właśnie w taki pęd urlopowy, no bo to się trzeba pakować, prawda, wyjeżdżać, potem aktywnie ten czas spędzać. No i to jest pytanie, czy to jest dla wszystkich dobre, czy być może nie pomyśleć o tym, żeby te parę dni jednak dać sobie na okrzepnięcie w tej nowej sytuacji bez takiego dużego tempa, bez tych obowiązków, no a potem myśleć po prostu o tym, żeby tak racjonalnie gospodarować swoimi zasobami, zasobami rodziny, no i też tym czasem, żeby to rzeczywiście był odpoczynek, a nie kolejny stos różnych obowiązków, które trzeba zrealizować.
2: Mm-hmm. A patrząc na to, jak to powinno wyglądać też z tej perspektywy, żeby to były efektywne wakacje, to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę właśnie?
3: Tak, no właśnie pomyśleć sobie o tym, że przede wszystkim jest to sytuacja powtarzalna. Niekoniecznie ona się musi wydarzyć za rok, prawda? Może się wydarzyć wcześniej, tak jak rozmawiałyśmy. W związku z tym, jeśli jest jakiś bogaty program zaplanowany, to może warto pomyśleć, jakie punkty z niego są dla nas najważniejsze, a które można przerzucić na kolejne urlopy. Kolejna kwestia to jest też pytanie, w jakim składzie rodzina jedzie. Czy wszyscy musimy jechać, czy być może młodzież może sobie jechać na obóz młodzieżowy, bądź inaczej spędzić wolny czas. Pytanie, czy obydwoje rodzice muszą jechać w tym samym czasie, czy mogą się dzielić. Także tutaj jest naprawdę wiele różnych konfiguracji, też chcę zaznaczyć, nie zawsze wynikających z możliwości wyboru, no ale z sytuacji życiowej, prawda, kiedy na przykład rodzicom zależy na tym, żeby dzieci były, jeśli są młodsze, najdłużej na wakacjach, jak się da, w związku z tym dzielą się tym urlopem. Jeden rodzic jedzie w pierwszej kolejności, a potem wraca do pracy, jego obowiązki przejmuje drugi rodzic, który ma urlop. Także rzeczywiście w polskich warunkach te wakacje dla dzieci są dosyć długie, bo to są takie dwumiesięczne. Nie każdy rodzic ma taką możliwość, żeby zapewnić tą opiekę, prawda, zapewnić wyjazd. To są też środki finansowe, które są na to potrzebne. Także zdecydowanie trzeba o takich sprawach również myśleć, no żeby na koniec wakacji też nie mieć takiego poczucia, że wszystkie pieniądze jednak na ten wypoczynek poszły, a potem będziemy spłacać kredyt, prawda, do połowy przyszłego roku. Także jest tu naprawdę sporo kwestii, które jeśli zostaną dobrze zaplanowane, mogą sprawić, że ten wypoczynek będzie efektywny i nie będzie dla nas powodem do zmartwień.
2: Czyli patrząc na to, o czym pani wspomniała, i jeżeli coraz częściej mówimy o tym, że te udane wakacje nie oznaczają tego spędzania razem każdej minuty, no to jak komunikować też te nasze potrzeby w trakcie takich rozmów z dziećmi, z partnerem, partnerką czy osobami, które z nami pojechały?
3: Takim bezpiecznym komunikatem, który wskazuje na potrzeby danej osoby, a nie na jakieś ograniczenia innych osób, jest komunikat ja, czyli mówienie o sobie. Na przykład chciałabym, czy potrzebuję, czy byłoby mi bardzo dobrze z tym, że mogę zostać w łóżku dzisiaj i nie iść na tą kawę. I wtedy jest to tylko komunikat o moich potrzebach, taki, który nie wiąże mnie z ograniczeniami, które są zewnętrzne w stosunku do mnie, czyli chociażby koniecznością, która wypływa z innych osób w moją stronę, związanych z jakimiś aktywnościami. Także mówienie o swoich potrzebach, nawet wprost, potrzebuję dzisiaj zostać w cieniu, prawda? Potrzebuję dzisiaj poczytać książkę. Także są to, myślę, takie sprawy zrozumiałe na poziomie rodziny, która bierze pod uwagę dobrostan swoich członków, bo przecież jeśli oczywiście kogoś możemy zmusić, tak, dziecko możemy zmusić do jakiejś aktywności, ale wtedy tak ona nie cieszy, jak wynika z dobrowolnego motywu.
2: Mm-hmm. No i właśnie stąd też kolejny wątek. Jako, że przygotowujemy się do takich urlopów, ale często, tak jak też pani wspomniała, jesteśmy zestresowani tymi okolicznościami przed. To wszystko jest na szybko. Często kończymy tę pracę już na chwilę przed samym wyjazdem. Więc ta stresowa i nerwówka gdzieś nam towarzyszy, a przynajmniej na samym początku. I taka hipotetyczna sytuacja. Pokłóciliśmy się. Czy jest jakiś odpowiedni moment na to, by przejść nad tym do porządku dziennego?
3: Uniwersalne pewnie jest, związane z tym, że może jednak lepiej nie zamiatać tego pod dywan, bo to wcześniej czy później będzie miało swoje odzwierciedlenie, czy w komunikacji, czy w jakichś zachowaniach, czy gestach. Natomiast jeśli chodzi o moment, to myślę, że każda rodzina potrafi tak z sygnałów niewerbalnych odczytać, czy ta druga strona ma gotowość do rozmowy, bo przeważnie w takiej relacji ktoś zwykle jest tą osobą, która wyciąga po raz pierwszy rękę w takich sytuacjach. Więc myślę, że rodziny mają jakieś swoje właśnie takie wydeptane ścieżki, co w takich sytuacjach robić, bo przecież to tak naprawdę jest sytuacja konfliktu, prawda? Ona się może pojawić, nie wiem, na przykład przed pójściem do kościoła na komunię, prawda, gdzie wypada pokazać dobre oblicze rodziny, czy na przykład, nie wiem, w sytuacji siadania do świątecznego stołu, nie, kiedy zapraszamy gości czy rodzinę, więc takie sytuacje pewnie nie są niczym nowym dla rodziny. I podejrzewam, że mają osoby jakieś takie wypracowane ścieżki, którymi podążają. Natomiast mówię, nie zwracanie na to uwagi zupełnie, co się wydarzyło między jakimiś osobami, czy zamykanie tego pod dywan, nie jest dobrym sposobem, bo to napięcie jednak w człowieku zostaje, prawda? Niekoniecznie ten problem musi być rozwiązany, jeśli nie ma takich możliwości czy kompetencji, ale warto o nim porozmawiać, pokazać, że widzimy, że coś się wydarzyło, że mamy dobrą wolę do tego, żeby może to wyjaśnić, żeby sobie uświadomić, nazwać pewne rzeczy, że na przykład obydwoje jesteśmy zdenerwowani, ta sytuacja na dużym lotnisku jest dla nas stresująca. No i prawda, jeśli to napięcie osiąga zenit, to gdzie się trzeba wyładować? Na kim, jak nie na takiej bezpiecznej osobie, prawda, która jest blisko nas. Ale oczywiście nie tędy droga. Przede wszystkim komunikacja. To najlepiej taka dobra komunikacja, prawda, bez obwiniania, tylko raczej widzenia słabszych stron tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, bo to jest jakiś kontekst, prawda, być może w innym kontekście, czyli właśnie następnego dnia, kiedy już siedzimy nad tym morzem, na leżaku, w cieniu, to w ogóle nam by do głowy nie przyszło, żeby się pokłócić, prawda? Ale ten kontekst związany z napięciem dotyczącym podróży, na przykład, nie wiem, niektórzy się boją latać, więc to jakby dodatkowo potęguje ich niepokój. Ten kontekst może sprawiać, że osoby są bardziej skłonne do takiej trudniejszej wymiany zdań.
2: Mm-hmm. To jeszcze na koniec tak z tej strony praktycznej, gdyby miała pani zaproponować coś rodzinom w formie takiej przedurlopowej odprawy, bo tak sobie wyobrażam taką jakąś krótką rozmowę przy stole, to jakie kwestie powinny paść w trakcie takiej odprawy właśnie, w cudzysłowie, żeby to ryzyko konfliktów jeszcze przed wyjazdem zminimalizować?
3: Jeśli to nie jest pierwszy wyjazd rodzinny, to przede wszystkim odwołałabym się do wcześniejszych doświadczeń rodzinnych. Pokazałabym, że już nie raz gdzieś wyjeżdżaliśmy, że na początku może było nam trudno, no bo dużo spraw, czasami jakieś nawet problemy, ale w efekcie zwykle wracaliśmy zadowoleni z tych wakacji. No i może zapytanie każdego z członków rodziny właśnie, jakie ma oczekiwania, jak on sobie to wyobraża. No i też zwrócenie uwagi na to, co ta osoba może od siebie dać, no bo to trochę tak jest jak w systemie, że każdy musi dać od siebie coś dobrego, żeby całość była dobra, więc no trzeba troszkę może uświadomić, że wszyscy się musimy starać, że to nie może wyglądać w taki sposób, że ktoś będzie ciągle strzelał focha, a inni będą się podporządkowywać. System to jest całość. Także musimy mieć świadomość, że zachowania jednej osoby wpływają na zachowania innych osób. Czyli jeśli rodzice będą w kłótni, będą w napięciu, no to dzieci też będą przejmować te emocje od nich. I w drugą stronę, jeśli rodzeństwo będzie się kłócić, no to będzie to już zaburzało spokój rodziców. Także raczej bym szła w takim kierunku, żeby włączyć wszystkich do dbałości o to, żeby ten wspólnie spędzony czas był jak najlepszy, ale też pokazać odpowiedzialność za to każdego z członków rodziny, że to nie jest tak, że ten wspólny czas jest po prostu urlopem i on z reguły jest najlepszy. Nie, trzeba trochę popracować nad tym, postarać się być uprzejmym, prawda, czy po prostu osobą, która szanuje też potrzeby innych.
2: I mam nadzieję, że wszystkie te porady Państwo również notowali. Ja owszem, bo Państwa i moją gościnią była profesorka Katarzyna Walencka-Matyja, psycholożka z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, pani profesor.
3: Bardzo dziękuję i może nie tyle, co życzę fantastycznego urlopu, ale życzę częstych wakacji i dobrego wypoczynku.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Olu, również tobie za przeprowadzenie tej rozmowy. Pan Włodzimierz jeszcze zapytał, czy wiadomo, która plaża wygrała w kategorii cicha, spokojna, nieodpowiednia dla rodzin? Panie Włodzimierzu, ja też sama się dowiem.

Otis Redding i 18.55 już na naszym zegarze. No to na koniec błyskawiczny, wakacyjny niezbędnik Radia Nowy Świat w trzech punktach. Po pierwsze, sieć nie bierze urlopu, więc zabezpieczamy smartfony dzieci przed wyjazdem. Po drugie, raport POTU mówi jasno, aż 3/4 z nas rusza w Polskę. Szykujmy się więc na tłumy i nad Bałtykiem, i w górach. I po trzecie, najważniejsze, to od pani profesor. Wyjmijmy z walizek nierealne oczekiwania i spakujmy święty spokój. Tyle i aż tyle, by urlop był udany. No to nie wiem jak państwo, ale ja biorę sobie absolutnie do serca te uwagi, pakuję w walizkę, ale jutro słyszymy się jeszcze o poranku, punkt, godzina 6. A w imieniu Olgi Bobienko zapraszam na popołudniowy program. Do usłyszenia!

0: Z dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata 28 czerwca o godzinie 10. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 19, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A na początek Poznań, eksplozja naczynia z kwasem solnym w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wiadomo, że ranna jest jedna studentka, trafiła do szpitala, kilkanaście osób ewakuowano. Na miejsce skierowano 8 zastępów straży pożarnej oraz jednostkę chemiczną. Do wybuchu doszło podczas zajęć na studiach. Poszkodowana ma obrażenia twarzy, dłoni i przedramion. Przyczyny eksplozji nie są jeszcze znane. Bohater afery w warszawskim szpitalu południowym zapowiada kroki prawne wobec lekarza sygnalisty. Dotychczas starałem się unikać komentowania sprawy, ale dalsze milczenie mogłoby zostać odebrane jako zgoda na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, napisał w oświadczeniu przesłanym redakcji Rzeczpospolitej dr Dawid Kacprzyk. Chodzi o wywiad byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejowskiego, który w Kanale Zero stwierdził, że z winy Kacprzyka na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów. Adwokat Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, tak mówi o tych zarzutach.
2: Po pierwsze nieprawdziwe, po drugie zniesławiające, w związku z tym decyzją mojego klienta jest, żeby w tej sprawie złożyć akt oskarżenia do sądu karnego o zniesławienie.
1: Sam dr Jędrzejewski został dziś wezwany do prokuratury, śledczym przekazał notatkę z nazwiskami dwóch osób, które miały być pokrzywdzone, ale nie odpowiedział na żadne pytanie.
3: Wydźwięk medialny tej sprawy, zwłaszcza po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
1: I tak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego w poniedziałek. Był uroczysty przemarsz radnych ulicami miasta, koronacja króla kurkowego oraz spotkanie z delegacją kupców z Jarmarku Świętojańskiego. Wrocław obchodzi dziś swoje święto, jak zawsze w dniu świętego Jana Chrzciciela, patrona miasta. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej tytuł honorowego obywatela Wrocławia wręczono pierwszej kobiecie w historii Polski na stanowisku premiera, profesor Hannie Suchockiej.
4: A to wszystko za wybitne zasługi dla Polski i Europy oraz promowanie wartości, które są fundamentem tożsamości Wrocławia. Pani premier, serdecznie do nas zapraszam.
5: Jak słychać po moim głosie, moje dzisiejsze wyróżnienie przyjmuję z wielkim wzruszeniem. Po pierwsze, miasto dialogu. Stąd wyszło to zawołanie, że nie dzielmy, tylko szukajmy porozumienia ponad urazami i ponad podziałami.
1: Tak mówiła Hanna Suchocka, wskazując na historyczne orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Była premier dodała, że dziś Wrocław przyciąga ją przede wszystkim muzyką, wydarzeniami w Narodowym Forum Muzyki oraz w Operze Wrocławskiej. Jeszcze krótka informacja ze sportu, niestety niepomyślna. Iga Świątek przegrała pierwsze spotkanie w turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Amerykanka Emma Navarro wygrała z Polką 7-5, 2-6, 6-3. Teraz Iga Świątek poleci do Londynu, tam w poniedziałek startuje Wimbledon, a Polka będzie bronić tytułu. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. Oczywiście agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i /agnieszka-lipka-barnett. Jestem też w grupie patronów Radio Nowy Świat i na Twitterze i na Instagramie. Też mnie pewnie Państwo znajdą bez większych problemów, a przynajmniej taką mam nadzieję na początek dziś. Audio avec moi, czyli duet ze mną. To był duet La Grande Sophie i Philippe Catherine, a my tu sobie też w duecie z Rafałem tak naprawdę i stwierdziłam, jak usłyszałam tę piosenkę, że to właściwie idealna piosenka właśnie na rozpoczęcie dzisiejszej audycji, no bo dziś już czerwiec, 24 czerwca dokładniej rzecz ujmując, gorąco, wakacyjnie, więc taka piosenka no jest wręcz idealna. Tym bardziej, że to właśnie jest piosenka o takiej beztroskiej radości, o takim chodź zrobimy coś razem, no o potrzebie kontaktu oczywiście, no a o

swoistego uroku, tak bym powiedziała. Ja też Państwa zachęcam do tego, żeby Państwo się odzywali, oczywiście do mnie. Adresy już Państwo znają, taką przynajmniej mam nadzieję. Przed nami piosenka też bardzo, bardzo ciepła. Piosenka, która powstała jeszcze w ubiegłym wieku. Napisał ją Jean Constantin. Nazywa się Patron de Chichi Pompon. O, dokładnie tak się nazywa. To jest bardzo skomplikowany tytuł, jeżeli chodzi o jego wymawianie. A chodzi generalnie o to, żeby sobie odpuścić, żeby nie komplikować rzeczy niepotrzebnie, żeby po prostu nie wdawać się w szczegóły tam, gdzie to jest właściwie zbędne. I to wszystko oplecione bossanową. I tak ten utwór napisał Jean Constantin, a teraz odświeżył go Ezekiel Paez.

Patent Chichi Pompon to Ezekiel Paez w piosence, którą w latach 50. napisał Jean Constantin, który był piosenkarzem i autorem tekstów. I to wyrażenie Patent Chichi Pompon, jak wyszukałam, jest używane

Pane, wtedy, żeby opisać sytuację, w której ktoś no, posuwa się za daleko w swoim zachowaniu, albo w stroju, albo w tym, co chce, żeby ludzie dla niego zrobili. Patą, trzisi, pum-pum. Bardzo to ładne wyrażenie brzmi, bardzo wakacyjnie. Zresztą Ezekiel Pajes wydał niedawno płytę zatytułowaną Sol. No i to jest płyta, na której znalazły się inspiracje prosto z Brazylii. Ja nie wiem, co jest po tamtej stronie oceanu, natomiast nie tylko Ezekiel szukał tam inspiracji, bo przecież i Benjamin Biolay i Zaz udawali się właśnie tam po pomysły na piosenki, po instrumenty, po brzmienia, po jakiś taki duch tych piosenek. No i Ezekiel Pajes również udał się właśnie do Brazylii. I tak powstała płyta Sol. Płyta faktycznie bardzo, bardzo pełna słońca, ale mimo wszystko bardzo też francuska. Desillusion.

Desillusion, czyli złudzenie, mrzonka, to w każdym razie Ezekiel Pajes ze swojej najnowszej płyty Sol. Bardzo słonecznej, bardzo wakacyjnej płyty. Zresztą już okładka jest bardzo słoneczna, bo widzimy na niej Ezekiela takiego właśnie skąpanego w słońcu. Oczywiście jest to efekt nałożony pewnie przez fotografa czy grafika, natomiast Ezekiel znajduje się na takim błękitnym tle, więc bardzo, bardzo, bardzo słonecznie. Zresztą każda płyta Ezekiela niesie ze sobą coś innego, ma taki jakby posmaczek, coś, jakąś taką klamrę, która spina te wszystkie utwory. No i tym razem jest to właśnie ciepło i to takie ciepło słoneczne, takie ciepło, ale to jest to ciepło, którym nie można się oparzyć. O, to jest właśnie ważna rzecz, jeżeli chodzi o tę płytę Ezekiela Pajesa. Polecam ją Państwu naprawdę w całości i w kawałkach, bo jest... Och, niesamowicie przyjemna. I mówię to ja, która nie lubię upałów. Naprawdę. Powiem Państwu, że cierpię w tych temperaturach, które obecnie mamy za oknem, ale no ta płyta naprawdę jakoś robi mi dobrze. Naprawdę. Mentissa też wydała kolejną płytę. Płytę skupioną tak naprawdę wokół niej i jej relacji z jej mamą, jej relacji z nią samą, jej relacji ze światem, ale to wszystko jest okraszone popem, bardzo współczesnymi dźwiękami, więc ta ciężkość tekstów gdzieś się rozmywa. Tak mniej więcej jest właśnie w piosence La fille de ma mère, czyli córka mojej mamy, w której Mentissa twierdzi, że tak naprawdę ma ze swojej mamy dużo, no i że ona kiedyś też będzie mamą. I to, co ma od swojej mamy, przekaże swojej córce.

To jedyna piosenka, którą napisałam całkiem sama w pokoju i nikomu nie chciałam jej pokazywać. Tak Mentissa mówi o piosence La Fille de Ma Mère. Ja cieszę się, że ją opublikowała, tym bardziej, że jest to piosenka pełna miłości, pełna wdzięczności, pełna szacunku, pełna podziwu również dla jej mamy. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy Mentissa zwraca się do swojej mamy w piosence, dlatego że w pierwszym singlu Mentissy Ebam też jest właśnie mowa o jej mamie. No wiadomo, jest to bardzo, bardzo ważna relacja. Mimo że Mentissa mówi, że nie miała zawsze dobrej relacji z mamą, że potrzebowała czasu, żeby obydwie tak naprawdę odnalazły się w dynamice tej relacji. No ale pięknie, że im się to udało. Do tego Mentissa dodaje w wielu wywiadach, że nigdy tak naprawdę nie wierzyła w siebie, a jedyną osobą, która w nią wierzyła, była właśnie jej mama. No i pięknie. Naprawdę, naprawdę pięknie. Mentissa i jej płyta Enfant Difficile, czyli Trudne Dzieci. Druga piosenka z tej płyty, którą dla Państwa wybrałam, to jest duet Mentissa i Alice on the Roof. Qu'attendez-vous de moi? Czego Wy tak naprawdę ode mnie oczekujecie? No bo to oczywiście piosenka o presji społecznej.

qui voulez-vous que je sois? Kim chcecie, żebym była? Śpiewają Mentissa i Alice on the Roof. To piosenka o tym, że czasem trudno jest znaleźć, tak naprawdę wypośrodkować to, co inni, czego inni oczekują od nas, a to, kim tak naprawdę się jest. To jest naprawdę trudna sztuka, ale bardzo też potrzebna. Enfant difficile, czyli trudne dzieci, to nowa płyta Mentissy. Bardzo, bardzo osobista, jakby nie było. No i to jest dobra płyta. Muzycznie i tekstowo jest to naprawdę dobra płyta i jeżeli tak ma wyglądać kariera Mentissy, no to naprawdę trzymam za nią mocno kciuki, bo widać, że ona po prostu dorasta i dojrzewa. No a skoro już wspomniałam o Alice on the Roof, no to niech będzie jej piosenka, tym bardziej, że w tej piosence towarzyszy jej Albin de la Simone, Comme je t'ai aimé, czyli Jak ja cię kochałam.

Alice on the Roof i Albin de la Simone, Comme je t'ai aimé. Jak ja cię kochałam. Piosenka oczywiście o rozstaniu, a właściwie o tym, co następuje po rozstaniu. Jest tam i o upływie czasu, jest o no, pewnej porażce, jaką się poniosło w relacji z drugim człowiekiem. Jest też odrobina nostalgii. No, bardzo jest to przyjemna piosenka w odbiorze. Może tekst nie jest jakiś wybitny, ale mimo wszystko, chyba ze względu na, nie wiem jaki to jest instrument, więc nie chcę tutaj przestrzelić brzmi, w każdym razie jak, przepraszam za dość potoczne określenie, cymbałki. Zaraz mnie kolega pewnie poprawi i powie, co to było, bo on się zna, a ja nie. No w każdym razie, być może właśnie ze względu na to ta piosenka brzmi tak dobrze, nie wiem. POM wydała nową piosenkę i to tak nagle i niespodziewanie, ale ona ma tak w zwyczaju ostatnio. Le Village, czyli wioska. No a jak wioska, no to w wiosce zazwyczaj prędzej czy później pojawiają się też złe wilki.

Pom i le village, czyli wioska, jakby nie było. To jest piosenka, która jest skonstruowana trochę jak gra, trochę jak, przepraszam za skojarzenie, ale Minecraft, bo w Minecrafcie też jest tak, że za dnia jest wszystko dobrze, a jak zapada noc, a no to wtedy się pojawiają zombiaki i inne postaci. Proszę wybaczyć, ale w moim domu akurat Minecraft jest teraz na topie, więc trochę słyszę na temat tej gry i takie miałam skojarzenie. No w każdym razie w tej grze akurat pojawiają się różne wilki. No i one się pojawiają oczywiście, żeby terroryzować śpiącą wioskę. No i to ma być symbol takiej bezbronności wobec zagrożeń, które no właściwie są niewidzialne, pojawiają się jakby znikąd. No i jest taka delikatna, taka trochę dziecięca melodia, ale no właśnie, ten tekst wbrew pozorom jest bardzo nacechowany politycznie, no i wyraża gniew, który Pom odczuwa wobec opresji i przemocy społecznej, jaka dotyka z jednej strony kobiety, no a z drugiej strony osoby o odmiennej orientacji płciowej, osoby po prostu LGBTQ+, a już kobiety, które są właśnie przedstawicielkami tej grupy społecznej, no to już w ogóle. Natomiast w drugiej części pojawia się jakaś superbohaterka, która wzywa do tego, żeby stanąć razem. Si on rassemble tous nos pouvoirs, jeśli zbierzemy wszystkie nasze moce. I nagle mieszkańcy wioski nagle zdają sobie sprawę, że właściwie to mogą odeprzeć zagrożenie i w końcu odnaleźć spokój. Le village to Pom. A jak Pom, no to jej wielki hit ze Stromae, prawie pamiętają państwo, prawda? No i teraz Stromae powraca. Tyle, że w duecie nie z Pom, a z Tove Lo w utworze Des Fleurs, czyli kwiaty.

Tovlo i Stromae des Fleurs. Tovlo, czyli Szwecja, i Stromae, czyli Belgia, tak naprawdę. I co ciekawe, ta piosenka właściwie to prawie nie powstała. Des Fleurs, czyli kwiaty, no to taki utwór, w którym państwo, a właściwie ten duet, opowiada o takim no, namiętnym flirtowaniu, bardziej napędzanym pożądaniem niż uczuciami, no ale spokojnie, spokojnie. Natomiast w wywiadzie dla jednego z mediów holenderskich Tovlo wyznała, że stała się fanką Stromae w momencie, kiedy odkryła go na scenie Coachelli. To było w roku 2015. Opowiada, że urzekła ją wręcz jego energia, sceniczna prezencja, jego styl muzyczny. No i poznali się po prostu i pozostali ze sobą w dość luźnym, ale mimo wszystko kontakcie i obydwoje mieli ochotę coś razem stworzyć. Tovlo wyznała, że napisała tę piosenkę podczas pobytu w Nowej Zelandii, kiedy dostała właśnie podkłady muzyczne, które przysłał jej Stromae, no ale to było w roku 2022. No i do teraz tak naprawdę ta piosenka pozostała nieopublikowana, ale ostatecznie znajdzie się na jej nowym albumie Estrus, który ukaże się 18 września tego roku. Tovlo i Stromae des Fleurs. No a skoro o kwiatach, to Le Moufle śpiewa, że on by chciał kwiaty. Je veux des fleurs.

Le Mouflet, czyli dzieciak, no taki... Taki, to jest bardzo potoczne określenie na dziecko, tak bym to powiedziała. I państwo mogą sobie dośpiewać, co można, jak można określić bardzo potocznie takie małe, jeszcze nierozgarnięte dziecko. No to właśnie jest Le Mouflet. Je veux de flair to taki, no, melancholijny dosyć utwór. Chodzi o potrzebę uznania, bo jest takie wyrażenie give someone the flowers, czyli oddaj, no jak to się u nas mówi, cesarzowi co cesarskie. No i to właśnie o to chodzi, o takie podkreślenie osiągnięć danej osoby, okazanie mu wdzięczności, póki ta osoba jeszcze jest z nami, więc w tej piosence właśnie Le Mouflet doprasza się takich kwiatów. No i tyle, tak naprawdę. Ravage to duet, który powstał niedawno, znaczy niedawno. To jest duet, który tworzą Aurélie Sada, znana między innymi z duetu Brigitte, który już nie istnieje, a także Gaspard Royon. I jak piszą o sobie, l'amour fait des ravages, czyli miłość sieje spustoszenie, a ravage, czyli właśnie spustoszenia, piszą piosenki miłosne. Entre ton épaule et ton cœur, czyli między twoim ramieniem a sercem.

entre ton épaule et ton cœur. Piosenka o bliskości i o poczuciu bezpieczeństwa, jakie się odczuwa, kiedy się tańczy właśnie z tą osobą. Z tą konkretną osobą. Chodzi o tę przestrzeń, w której człowiek może położyć głowę, może popłakać, może się zrelaksować, może po prostu znaleźć pocieszenie. A jak jeszcze tańczą, no to już w ogóle. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Po francusku za chwilę zabrzmi na naszej antenie. To będzie utwór w wykonaniu zespołu Be My. Mówię zespół, bo to zdaje się duet, chociaż widziałam, że występują też w wersji z jeszcze jedną osobą. A wspominam ten duet po pierwsze dlatego, że wydali epkę właśnie z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego po francusku, ale też dlatego, że w najbliższą niedzielę o 16:45 tutaj u nas na Wilanowie będzie można uczestniczyć w trzecim turnieju orkiestr dętych o królewską złotą nutę. No i właśnie w trakcie tego turnieju wystąpi Mattia właśnie z Be My, właśnie z repertuarem z Zbigniewa Wodeckiego. No bo przecież Zbigniew Wodecki grał na trąbce. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Ja wrócę do Państwa po wiadomościach.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Minęła 20, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Będziemy chronić europejską jedność na rzecz Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją. Tak deklaruje w Berlinie Donald Tusk. W niemieckiej stolicy ruszyło spotkanie liderów państw grupy E5 przed szczytem NATO w Ankarze.
2: Jesteśmy dzisiaj tu razem w formacie E5, żeby potwierdzić, że nasze państwa będą pilnowały jedności europejskiej i jedności transatlantyckiej. Polska nie miała i nie będzie miała także w przyszłości żadnych wątpliwości, że przyszłość Europy, przyszłość zachodniego świata, przyszłość Ukrainy w tym dramatycznym dla niej momencie będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką. Dlatego przed spotkaniem NATO w Ankarze jest tak ważne, aby ten sygnał był bardzo wyraźny i jednoznaczny.
1: W spotkaniu w Berlinie oprócz szefa polskiego rządu udział biorą włoska premier Giorgia Meloni, niemiecki kanclerz Friedrich Merz, ustępujący premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Dzień wcześniej Donald Tusk spotkał się z liderami państw Grupy Wyszehradzkiej, a dziś doszło do spotkania ministrów obrony Polski i Czech. W Pradze tymczasem konflikt między prezydentem a rządem na tle lipcowego szczytu NATO. Premier Andrzej Babisz nie chciał, aby Petr Pawel leciał do Ankary, nazywając głowę państwa przedstawicielem opozycji. Pawel, wieloletni wojskowy generał, nie zamierzał rezygnować z udziału w szczycie NATO i skierował wniosek do Sądu Konstytucyjnego, a ten wydał postanowienie tymczasowe, że rząd prezydentowi nie może utrudniać tej podróży.
3: Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat...
1: Z powszechnie dostępnych źródeł wiadomo, że każdy z prezydentów Republiki Czeskiej, którzy sprawowali te funkcje po roku 1989 i po przystąpieniu państwa do Unii Europejskiej, zawsze brał udział w tego rodzaju szczytach, z wyjątkiem dwóch przypadków, gdy prezydent Miloš Zeman był chory i z tego powodu nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Ale w przeciwnym razie prezydent zawsze był członkiem delegacji.
3: Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
1: Tak mówił sędzia Sądu Konstytucyjnego profesor Paweł Szamal. Szczyt NATO odbędzie się 7 i 8 lipca, a termin akredytacji upływa pojutrze, stąd pilna decyzja sądu. Jak zaznaczono, jest ona jednorazowa, to nie przesądza wyniku postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego. Minister spraw zagranicznych ze skrajnej partii motoristi Petr Macinka wniosek prezydenta określił jako akt wrogości wobec państwa. Premier Babisz napisał krótko, że uszanuje decyzję sądu. Stołeczna Rada Miasta jutro zdecyduje o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Lewica już zdecydowała.
4: Będziemy głosować przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Ta decyzja wynika oczywiście po części z kryzysu dotyczącego ochrony zdrowia, którego jesteśmy świadkami w Warszawie. Mamy poczucie, że zabrakło kontroli nadzorczej. Oczywiście absolutorium nigdy nie jest kwestią jednego tematu.
1: Mówiła radna Agata Diduszko-Zyglewska. Jak podkreślała, Lewica oraz Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze mają o wiele więcej zarzutów do prezydenta miasta. Na sesji Rady Miejskiej ma też paść wniosek o dymisję wiceprezydentki Renaty Kaznowskiej. A na koniec serwisu jeszcze pożar. Na Śląsku pali się składowisko folii i makulatury w Chorzowie przy ulicy Kluczborskiej. W okolicy widoczne są kłęby dymu. Urząd Miasta apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: lavé par les océans, décoiffé par les vents, brûlé par le soleil. Un beau jour nous rentrerons, les yeux pleins de vision, les lèvres à goût de sel. Notre trois m'apportera du poivre ou du tabac, je ne sais quoi. Nous entrerons dans la ville avec cet air tranquille des grands rois. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde.
1: Objechałbym cały świat, to Jean-Claude Darnal na początek drugiej godziny Bontonu w Radiu Nowy Świat. Dzień dobry, mówią Państwu Rafał Lewandowski i Agnieszka Lipka-Barnett. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat/agnieszka-lipka-barnett, grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku, no i Twitter albo X i Instagram też oczywiście do Państwa dyspozycji, co najmniej do godziny 21, a po 21 tutaj Jarosław Mikołajewski ze swoim gościem i program Słowo Daje. Także zachęcam do pozostania z nami, tym bardziej, że po Jarosławie Mikołajewskim w tym studiu zasiądzie Kacper Siedlecki i on też nie będzie sam. Także no, ciekawy wieczór się zapowiada. To na pewno ja postaram się uprzyjemnić go choćby muzycznie, bo w tej godzinie kartka z kalendarza. Jean-Claude Darnal to piosenkarz i autor tekstów. Napisał bardzo wiele piosenek, między innymi dla Edith Piaf, Juliette Gréco, Petuli Clark, Les Frères Jacques, Les Compagnons de la Chanson, dla Catherine Sauvage, dla Annie Cordy, ale no właśnie na szczęście pisał też dla siebie. Papa, o papa.
2: Y avait dans le désert qui conduit

Jean-Claude Darnal, papa o papa, początkowo śpiewał swoje piosenki, akompaniując sobie na gitarze. Robił to na ulicy w dzielnicy Saint-Germain-des-Prés. Następnie w roku 1954 ruszył w podróż autostopem. Zamierzał objechać cały świat. Pamiętają Państwo piosenkę Le Tour du Monde, która rozpoczęła dzisiejszy program. No ale ograniczył się w końcu do trasy wokół Morza Adriatyckiego, bo no właśnie, dowiedział się przypadkiem, to były lata 50., proszę pamiętać o tym, że niektóre z jego piosenek odniosły sukces we Francji. No i usłyszawszy to oczywiście wrócił do Paryża. Jego pierwsze piosenki zostały wówczas opublikowane, a on sam wystąpił na scenie jako supplément de programme, czyli uzupełnienie programu podczas koncertu Georges'a Brassensa w Théâtre des Trois Baudets, no i w legendarnej Olimpii. To były lata 50. Następnie odbył kilka tras koncertowych, no i wtedy tak naprawdę objechał świat, bo te trasy koncertowe miał po Francji, po Quebecu, Stanach Zjednoczonych, Indiach i Afryce. Toi qui disais, qui disais, qui disais. Ty, która mówiłaś, która mówiłaś, która mówiłaś.

Jean-Claude Dardanelle, toi qui disait. Wspomniałam o tym, że napisał piosenki między innymi dla Edith Piaf, ale on napisał również piosenkę Quand la mer monte, która stała się hymnem regionu Nord, no i której tytuł wykorzystali Gilles Porte i Yolande Moreau w filmie Quand la mer monte i zdobyli za niego dwie nagrody Cezara w roku 2005, no a utwór ten wykonał komik Patrick Sébastien. Żeby było ciekawiej, działalność muzyczna to nie jest wszystko, czym zajmował się Jean-Claude Dardanelle, bo prowadził na przykład programy dla dzieci we francuskiej telewizji, był także autorem kilku książek, sztuk teatralnych, musicali oraz słuchowisk radiowych i telewizyjnych. Jean-Claude Dardanelle, gdyby żył, dziś kończyłby 97 lat. Dziś urodziny obchodzi również inny Jean, Jean-Pierre Ferland.

Jean-Pierre Ferland, który przyszedł na świat 24 czerwca 1934 roku, był piosenkarzem i autorem tekstów z Quebecu. Rozpoczął swoją karierę w roku 1958, no i jest uważany za jednego z czołowych artystów tej kanadyjskiej prowincji. W ciągu 60 lat swojej kariery Jean-Pierre Ferland skomponował ponad 450 piosenek i nagrał około 30 albumów, a zaczynał jako urzędnik w Canadian Broadcasting Corporation w Montrealu w roku 1954. I to właśnie koledzy z pracy zachęcali go do tego, żeby rozwijał swój talent wokalny, w związku z czym 4 lata później odszedł z CBC. No i po raz pierwszy wystąpił z zespołem Les Beaux-Os. No i usłyszał pierwsze brawa. W roku 1959 wrócił do CBC, ale już w innej roli, bo zaśpiewał w telewizji w programie Music Hall. Potem wystąpił też w przedstawieniu, które przez rok było grane w Théâtre Anjou. No a jesienią roku 1960 Roger Lemelin zaproponował mu rolę w swoim serialu telewizyjnym. No ale to była jedyna jego rola aktorska w telewizji, bo jednak stwierdził, że muzyka to jest to, co dużo, dużo bardziej go pociąga. Być może pamiętają Państwo igrzyska zimowe właśnie w Kanadzie. Tam na otwarcie tych igrzysk wystąpił Giroux. No i tak średnio, szczerze mówiąc, z dzisiejszej perspektywy zaśpiewał piosenkę Un peu plus haut, un peu plus loin, którą teraz wykona właśnie Jean-Pierre Ferland, ale nie sam, z Laurent Fabian.

Un peu plus loin, nieco wyżej, nieco dalej. To Jean-Pierre Ferland z Larą Fabian. Piosenka powstała w roku 1969 i w tym samym roku została nagrana właśnie przez Jeana Pierre'a Ferlanda, ale no nie odniosła sukcesu. Musiała trochę na niego poczekać, ponieważ w roku 1975 została wydana wersja tej piosenki zaśpiewana przez Ginette Reno. No i ta wersja już odniosła sukces. Natomiast nie da się ukryć, że wtedy właśnie ludzie przypomnieli sobie o wersji Jeana Pierre'a Ferlanda. Mówię oczywiście o ludziach głównie z Quebecu, no bo w końcu to ich artysta. No i dziś, z dzisiejszej perspektywy, ta piosenka zaliczana jest do największych przebojów Jeana Pierre'a Ferlanda. Jean-Pierre Ferland był gospodarzem telewizyjnym również. Spędził miesiąc występując w Paryżu, tam zaczął również zdobywać sławę. No i nagrał utwór Je reviens chez nous, wracam do domu, który stał się jego największym przebojem we Francji. A tymczasem chodziło o to, że, no, że właśnie on wraca do domu, do Montrealu, i to było w roku 1968. Wracał do Francji zresztą wielokrotnie, na przykład w roku 1969 wystąpił z Marie Laforêt w Olympii. Wydawał płyty i triumfował. I wydawał płyty i triumfował. I ruszał w tournée po Quebecu. Wiosną 1978 roku wrócił zresztą nawet do Francji na trasę promocyjną. No a potem przyszły lata 90. I po 8-letniej przerwie w roku 1992 Jean-Pierre Ferland wydał album Bleu, Blanc, Blues. No a na nim znalazł się utwór. T'es belle.

0: Jean-Pierre Ferland i Tebel. Jesteś piękna, no przecież to kwintesencja romantycznego piosenkarza, w związku z czym zawsze otaczał się najlepszymi wykonawcami, głównie kobietami oczywiście. Jak pisano o nim, sztuka Ferlanda mówi o miłości i kobietach, ale także o wspomnieniach, lękach, nadziejach i marzeniach. Zawsze z tym nieodpartym ciepłem, z którego jest znany. Oddaje się publiczności w wysokiej jakości wykonaniu muzycznym, przepełnionym zarówno najdelikatniejszymi, jak i najbardziej poruszającymi emocjami. Tak pisano o nim pod koniec lat 70. No i trzeba wiedzieć, przypomnę, że w ciągu ponad swojej 60-letniej kariery skomponował ponad 450 piosenek i nagrał około 30 albumów. Jean-Pierre Ferland. Dziś urodziny obchodzi również Gérard Presgurwitz.
1: J'en ai marre, cette merde, j'en ai marre.

Tor Gérard Presgurwit, partir ailleurs, spłyty Si ce soir. Brzmi znajomo? No więc wrócimy do tego Si ce soir, bo Gérard Presgurwit znaczący sukces odniósł na początku lat 80. Wtedy to nagrał piosenkę Detektyw, no i napisał piosenkę Chacun fait ce qu'il plaît, którą wykonywała grupa Chagrin d'Amour. I Gérard Presgurwit, poza tym oczywiście, że no ma właściwie to chyba już za sobą swoją karierę solową, znany jest głównie jako kompozytor, umówmy się. Napisał bardzo dużo piosenek dla Patricka Bruella, na przykład Casser la voix, no i to właśnie tutaj powraca to Si ce soir, i Qui a le droit. Pisał i komponował również dla Elzy, dla Florenta Paniego, dla Henriego Salvadora, dla Mireille Mathieu, dla Liane Folly, no właściwie dla całej śmietanki, no może nie całej, ale dla dużej części śmietanki francuskiej sceny muzycznej. Poza tym komponuje muzykę do filmów i do programów telewizyjnych. No ale chyba jego największym sukcesem było napisanie i skomponowanie musicalu Romeo i Julia, od nienawiści do miłości. Romeo et Juliette, de la haine à l'amour. Poza tym zaadaptował również powieść Margaret Mitchell, Autant on emporte le vent, czyli Przeminęło z wiatrem. No i oczywiście zaadaptował ją na musical. Tu rolę Scarlett O'Hara odgrywała jego córka Laura Presgurwit. No a musical ten wystawiano w latach 2003-2004. Oczywiście, ponieważ Romeo i Julia odnieśli taki sukces, no to w 2010 roku napisał nową wersję Romeo i Julia, Dzieci z Werony. Damien Sark wcielił się w rolę Romea i Joy Esther w rolę Julii. No ale Gérard Presgurwit, jak mówiłam, ma też za sobą, no chyba już za sobą, karierę solową. Alors, Monsieur Presgurwit, to piosenka w jego wykonaniu.

Gérard Presgurvic. Alors, monsieur Presgurvic. Mogłabym oczywiście zaprezentować Państwu jakąś piosenkę z musicalu Romeo i Julia, ale to byłoby zbyt sztampowe. Stwierdziłam, że dzisiaj lepiej zaprezentować twórczość i głos samego jubilata. No i dziś urodziny obchodzi Brigitte Fontaine.

La Grippe to Jacques Higelin i Brigitte Fontaine, która dziś obchodzi swoje urodziny, ale ona nie tylko śpiewa, bo też występuje na deskach teatru, pisze powieści, pisze eseje, jest poetką, dramaturżką, pisze też słowa piosenek. Po tym jak zdobyła swoją maturę, a właściwie zdała maturę po prostu, przeprowadziła się do Paryża, żeby zostać aktorką. No i dostała angaż w jednym z teatrów, ale w roku 1963 stwierdziła, że jednak śpiewanie to może być to, co bardziej ją będzie angażowało. Śpiewała zresztą własne piosenki, występowała w kabaretach na lewym brzegu Sekwany, potem też na Montmartre, tam zauważył ją producent Jacques Canetti. No i zaczął z nią współpracować, wyprodukował jej pierwszy jazzowy album Chanson décadente et fantasmagorique. To było w roku 1964. Żeby było ciekawiej, Georges Brassens posłuchał jej debiutanckiej płyty i zaproponował jej występ w Bobino, gdzie no, gwiazdą była Barbara, a dzięki Brigitte Fontaine Jacques Canetti odnowił kontakt z Jacquesem Higelinem, którego przesłuchiwał w Les Trois Baudets w roku 1954. Natomiast Brigitte Fontaine, mimo że zajęła się muzykowaniem, nie zrezygnowała z aktorstwa, bo stworzyła między innymi sztukę Maman, j'ai peur, czyli Mamo, boję się. No i to było z Jacquesem Higelinem i Rufusem. Ta sztuka odniosła tak duży sukces wśród krytyków i publiczności, że była grana przez ponad 2 sezony w Paryżu. No i ruszyła też w europejskie tournée. Le Gaudron, to też Brigitte Fontaine.

J'attends. Brigitte Fontaine i Le Goudron, czyli Smoła. Piosenka o smole. Czasem bywa tak, że na ten największy przebój artysta musi czekać. No i tak było w przypadku Brigitte Fontaine, ponieważ dopiero w roku 1997 na płycie Le Palace znalazła się piosenka, którą znają chyba wszyscy we Francji. Śpiewają za Ode Sagazon na swoich koncertach. To jest płyta, która powstała we współpracy z Areskim Belkacemem, z Jacques'em Higelinem i z Alenem Bechungiem. A ta piosenka, o której mówię, to Ach, que la vie est belle, czyli ach, jakie piękne jest życie. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie: profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Na początek zwrot w wojnie Izraela z Libanem. Stany Zjednoczone nie zażądały wycofania naszych wojsk z Libanu. Tak oświadczył izraelski minister obrony Israel Katz, co określił jako sukces dyplomatyczny. Tel Awiw twierdzi, że chodzi o ochronę ludności na północy kraju przed atakami Hezbollahu. Tymczasem władze Iranu jasno oświadczyły, że wycofanie izraelskich wojsk to jeden z głównych postulatów Teheranu. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohamed Bagher Ghalib podczas spotkania w Azerbejdżanie mówił, że podpisane w ubiegłym tygodniu memorandum o porozumieniu to ze strony Waszyngtonu przyznanie się do porażki. Negocjacje przynoszą rezultaty, gdy druga strona przestaje narzucać swoją wolę cywilizowanemu narodowi i uznaje nasze prawa. Właśnie dlatego umowa z Islamabadu to amerykańska deklaracja przegranej. Dla nas zawieszenie broni, a następnie zakończenie wojny w Libanie było i pozostaje równie ważne jak zawieszenie broni i zakończenie wojny w Iranie. Tymczasem izraelski minister obrony stwierdził, że jego wojska w żadnym wypadku nie wycofają się z Libanu. W Waszyngtonie trwa piąta runda rozmów izraelsko-libańskich, których celem jest rozbrojenie Hezbollahu i wypracowanie porozumienia kończącego walki w regionie. Polska i Czechy na szczycie NATO w Ankarze będą mówić jednym głosem. Tak w Warszawie po spotkaniu z czeskim ministrem obrony Jaromirem Zuną mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dziękuję za zrozumienie stanowiska polskiego, de facto już teraz polsko-czeskiego, myślę, że dla całego regionu wspólnego stanowiska, że relacje z Ukrainą muszą być dwukierunkowe. To musi być wzajemna solidarność, to musi być dawanie siebie, ale też dzielenie się tym, co na przykład Ukraińcy bardzo dobrze rozwinęli. Stąd nasza propozycja była jasna. W przypadku przekazania migów oczekujemy dronów, czyli tych zdolności, które Ukraińcy wypracowali, które sprzedają na cały świat, jeżeli dostają od państw zaprzyjaźnionych jakiś sprzęt wojskowy, niech podzielą się technologiami, w których są bardzo dobrzy.
1: Jak poinformowali obaj ministrowie, rozmowa była przygotowaniem do dwóch wydarzeń: lipcowego szczytu NATO w Ankarze oraz pierwszego dla spotkania ministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się jutro w Budapeszcie. Rekordowy upał we Francji. Krajowy wskaźnik termiczny, czyli średnia dziennych i nocnych temperatur na kilkudziesięciu stacjach pomiarowych, osiągnęła dziś 30 stopni Celsjusza, tak podaje Le Figaro. To najwięcej w historii pomiarów. Upały zdominowały tam debatę polityczną. Marine Le Pen z populistycznej prawicy wezwała do dotowania klimatyzacji. Jak wskazała, we Francji zaledwie 25% gospodarstw domowych ma klimatyzację, a we Włoszech i Hiszpanii 50%. Bez klimatyzacji jest też większość francuskich szpitali i szkół. Agencja AFP rozmawiała z mieszkańcami Paryża, którzy mimo zakazu próbowali się ochłodzić w Sekwanie. Poza chodzeniem do centrów handlowych czy innych klimatyzowanych miejsc, tak naprawdę nie wiemy, co mamy robić, więc robimy, co w naszej mocy. Jest bardzo niewiele takich sposobów na ochłodzenie się, które są darmowe, łatwe i dostępne. I trochę nas to martwi, bo to męczące, a przecież z biegiem czasu trzeba się liczyć ze wzrostem temperatur, a na razie nie ma żadnych środków zaradczych. W całej Francji ogłoszono pomarańczowe lub czerwone alerty związane z upałami. Rośnie liczba utonięć, a jednocześnie dochodzi do licznych awarii energetycznych. W najbliższych dniach temperatury będą jeszcze rosnąć. Także u nas. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, jak to środa 21. Witam Was, Jarosław Mikołajewski, a moim gościem dzisiaj jest pan profesor Andrzej Rychard, na którego czekałem bardzo. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam pana, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
0: A naszym realizatorem dzisiaj jest Rafał Lewandowski, jak na ogół, bo nie zawsze. Było kilka wyjątków, ale jakoś mi brakowało ciebie zawsze, Rafale. Och, chciałbym, żebyście kiedyś spojrzeli na Rafała z mojej perspektywy po prostu. Od nosa w górę. Potem widzę jego usta czasami dopiero, jak mi się uda audycję. Nie śmiem mu spojrzeć w oczy. Panie profesorze, no my mamy chyba w Polsce tylko sposób na ochłodzenie klimatu, raczej politycznego, społecznego. To jest nasza specjalność.
1: No, wie pan, ja myślę, że klimat polityczny dorównuje swoją temperaturą temu, co jest także i za oknami niestety. On nie jest specjalnie ochłodzony. To znaczy nastąpiło ochłodzenie pewnych bardzo ważnych, fundamentalnie ważnych relacji dla Polski z Ukrainą, ale nastąpiło, powiedziałbym, w sposób dosyć gorący. To jest rzecz okropna. Ja muszę się przyznać, że dosyć duże wrażenie na mnie wywarł pewien rysunek zamieszczony w jednym z mediów społecznościowych, który nawet udostępniłem, który ktoś udostępnił. Niestety nie pamiętam, czy tam był podany autor. Taka wyniszczona Polska, brudna jakaś ulica, walący się zakład pracy, dwa maszty, na których obok siebie jedna flaga polska, druga flaga rosyjska. Idzie synek z ojcem, lekko takim obdartym, i synek się pyta ojca: tato, a dlaczego nie jesteśmy już w Unii Europejskiej? A ojciec odpowiada: a, bo jedna pani weszła bez kolejki do lekarza i postanowiliśmy w związku z tym nie iść na wybory. No, coś muszę powiedzieć w tym strasznym, upraszczającym, ale dosyć dramatycznym, krótkim tekście jest. No więc ja dlatego powiedziałem, że ten klimat jest, klimat tego ochłodzenia jest bardzo gorący. Ja nie twierdzę, że całą sprawę tego szpitala południowego i w ogóle tego całego systemu ochrony zdrowia można zredukować do tego, że jedna pani weszła bez kolejki. To absolutnie jest poważniejsze, ale na Boga, są rzeczy jeszcze poważniejsze. I to jest dla mnie te popsucie się relacji między Polską a Ukrainą, za którą winę ponoszą dwie strony, to jest moim zdaniem coś, no kto wie, czy nie jest to bardziej niekorzystne dla Polski nawet niż dla Ukrainy.
0: A dlaczego my mamy taki, bo w ogóle chcę powiedzieć, że nie będziemy tutaj mówili o jakichś wydarzeniach, nie będziemy przyczynkarsko odnosić się tylko do jakichś tam zdarzeń, do faktów nawet, tylko po to mam pana profesora Rycharda z jego przygotowaniem filozoficznym, z jego takim bardzo szerokim oglądem spraw, no żeby po prostu uzyskać taką informację, nad którą będziemy mogli sobie pomyśleć po prostu. Jakąś coś, co kiedyś nazywało się refleksją i chyba taki wyraz jeszcze nie został wykreślony z naszego języka. Ale chcę pana profesora spytać, dlaczego my gramy przeciwko sobie? Dlaczego nie używamy rozumu w kluczowych momentach naszej historii aktualnej, współczesnej?
1: Mnie to zawsze jakoś interesowało jako socjologa i bolało jako Polaka, jako obywatela. Kiedyś nawet organizowałem w naszym Instytucie Filozofii i Socjologii jedną z debat w ramach cyklu takich debat, które prowadziłem i do których będę wracał. Właśnie na temat tego, co nas dzieli. I zaprosiłem wtedy Jana Klatę. Dlaczego zaprosiłem Jana Klatę? Był jednym z uczestników panelowej dyskusji. Otóż dlatego, że Jan Klata odpowiedział kiedyś na pytanie w takiej dziennikarskiej ankiecie na temat tego, co nas łączy, co nas dzieli. Powiedział: Polaków łączy nienawiść do innych Polaków. Wszystko inne nas dzieli. Ta potwornie brutalna wypowiedź spowodowała, że uznałem, że dobrze by było, żeby on się pojawił. No bo

0: specjalnie wyedukowanym socjologiem, żeby wiedzieć, że zaufanie to nie jest przeciwieństwo ostrożności, prawda? Że można ufać i być ostrożnym, więc wcale tak właściwie dokładnie nie wiadomo, co to pytanie mierzy. Jedno wiadomo, że cokolwiek by to pytanie nie mierzyło, czegokolwiek by to pytanie nie mierzyło, to Polska w tym czymkolwiek jest bardzo słabo, bardzo nisko notowana. Ale muszę powiedzieć, że mimo tego, że generalnie nie jest to poziom wysoki, to są takie jakieś enklawy. Na przykład pamiętam, kiedyś moja studentka robiła takie badania, z których wyszło, że przedsiębiorcy mają większą skłonność do ufania innym ludziom. Nie przedsiębiorcom, tylko w ogóle innym ludziom. Być może to jest jakiś element roli przedsiębiorcy, że trzeba podejmować właśnie to ryzyko i obdarzać kogoś zaufaniem. Co więcej, w moim przekonaniu dobrze jest badać to zaufanie nie tylko za pomocą takich, jak to socjologowie mówią, wskaźników, czyli pytań typu właśnie, czy ufasz innym, czy nie, bo uzyskujemy wtedy wiedzę w jakimś stopniu deklaratywną, co poprzez studiowanie realnych zachowań. A bywają takie okresy, kiedy Polacy wykazują się w tych zachowaniach bardzo, bardzo silnym zaufaniem do innych. No i znowuż ten przykład, prawda, pomocy dla Ukrainy, ale rozmiar wielu rozmaitych lokalnych, niedużych akcji takiej samopomocy sąsiedzkiej i tak dalej. To pokazuje, że to wcale nie musi być takie złe. No w końcu jednak nie ma jakichś masowych kontestacji instytucji państwa, ani procedur, które te państwo proponuje. Na tym poziomie, jak to socjologowie by powiedzieli, behawioralnym, ono być może jest nieco wyższe niż na takim poziomie deklaratywnym. Wreszcie, wie pan, weźmy pod uwagę kwestię podatków. Akurat niedawno z młodym zespołem zakończyliśmy pracę nad takim grantem Narodowego Centrum Nauki, którym miałem honor kierować przez kilka lat, na temat tego, dlaczego się udała reforma podatkowa w Polsce w 1991 roku. To jest taki jakoś kompletnie przemilczany sukces transformacji. Jak to się stało, że właściwie bez większych protestów wprowadzenie indywidualnego opodatkowania w kraju, gdzie ludzie byli do tego kompletnie nieprzygotowani, poszło miękko, udało się. I to działa. To też jest, wiele przyczyn wykryliśmy, między innymi właśnie głównie dzięki rozmowom z wybitnymi ludźmi, którzy byli wtedy politykami zaangażowanymi w ten proces wprowadzania tej reformy. No jedna z głównych przyczyn była taka, że bardzo wielu pracowników nie odczuło tego w ogóle, bo pracodawca płacił, prawda? Tam ubruttowiono te płace, podwyższono, a on dostawał to samo, tyle że tam ileś tam z tego brano jako podatek. No ale mimo tego jednak okazało się, że nie wszędzie poszło tak gładko. U nas poszło i to też jest jakiś element zaufania do państwa. Także ja bym, odpowiadając na tak dosyć niebezpośrednio na pana redaktora pytanie, bym powiedział, że są takie miejsca i takie sposoby patrzenia, z których nie wynikałoby, że ta Polska jest tak złożona z ludzi, którzy są wyłącznie połączeni nienawiścią do innych, a poza tym są wyłącznie podzieleni, krótko mówiąc, tak jak to Jan Klata powiedział. Nie jest może aż tak tragicznie.
1: Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali piosenki z mojego wyboru, Franco Battiato, którego już znacie doskonale, bo go puszczam niezmordowanie od 5 lat, ale w różnych odsłonach. Dzisiaj piosenka Povera Patria, czyli Biedna Ojczyzna. Biedna Ojczyzna właściwie, bo to jest w wołaczu. No i to jest w nawiązaniu do naszej rozmowy oczywiście. I on z takim wielkim liryzmem do tej swojej ojczyzny no, zwraca się z takim przesłaniem, można powiedzieć, gwałtownie pazoliniańskim. To znaczy, tak, i ona zaraz po tym biedna ojczyzno, która jesteś rozgryziona czy rozszarpana przez nadużycia władzy i potem zwraca się do słuchaczy i mówi, powiedzcie mi, ilu jesteście w stanie naliczyć takich kompletnych kretynów wśród polityków, takich kompletnych i tak cudownie bezużytecznych pajaców. powiedzcie mi. No i wiadomo, że tu się w tym wszystkim rozpoznają i że nikt nie jest w stanie tego policzyć. Ale chodziło mi o tak

kontonację, bo u nas taka piosenka obywatelska zwykle używa takiej wysokiej nuty. Franco Battiato pokazał, że można lirycznie, na granicy kiczu niemalże lirycznego, ale pięknie bardzo. I chciałbym, żebyśmy posłuchali tej piosenki. Rafale, bardzo cię proszę.

0: I jak to panu profesorowi się podoba? Czy się podoba?
1: Podoba mi się. Po pierwsze dlatego, że w odróżnieniu od Maklakiewicza, który kiedyś powiedział, że lubi tylko te piosenki, które już słyszał, ja czasami lubię te, których jeszcze nigdy nie słyszałem, tej nigdy nie słyszałem. I kiedy pan zrobił wstęp, to czuło się, że on o tym śpiewa, o czym pan powiedział, także...
0: Tak. Używa tam bardzo mocnych argumentów, bo potem to jest cały taka lista donosów na społeczeństwo włoskie, ale nie tylko na współczesną cywilizację. Na przykład używa takich słów: wstydzę się za bezwstyd. Wstydzę się za powszechny bezwstyd po prostu, tak? I pyta społeczeństwa włoskiego, ale czy przynajmniej choć trochę nie sprawiają wam przykrości te martwe ciała, które widzicie na ekranach telewizorów, tak? No i ta końcówka, że no niestety ta zapowiadana wiosna jakoś nie nadchodzi. Taka jest końcówka tej piosenki. Nasza wiosna w ogóle odchodzi w różnych aspektach, w różnych warstwach naszego życia. No to, co się dzieje na tym obszarze, o którym pan profesor wspomniał, czyli w stosunkach z Ukrainą, no jest dla mnie ogromnym rozczarowaniem. Przy czym ja tu jestem głównie rozczarowany stanowiskiem, może nie rozczarowany, ponieważ spodziewałem się go, stanowiskiem prezydenta Nawrockiego. Bo wydawało mi się, że strona polska będzie tutaj bardziej skłonna do rozmowy, do wezwania prezydenta Zełenskiego, żeby się wytłumaczył z tej swojej decyzji. Tak, że to będzie jakieś bardzo mocne, ale jednocześnie pełne zrozumienia i pełne współczucia za to, co się dzieje teraz na Ukrainie. Wezwanie do rozmowy po prostu i do wyjaśnienia, skąd, jakie są motywy nadania tej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. No tego nie było. Nie wiem, jakie są racje oczywiście po stronie prezydenta Zełenskiego i mogę się tylko domyślać. Pewnie źle się domyślam. Ale jakoś widzę tak rozpaczliwie tę utratę naszej tego wzajemnego entuzjazmu, wzajemnego odkrywania siebie, też takiej wzajemnej życzliwości w metrze, na dźwięk chociażby bardziej miękkiej mowy niż nasza, na obszarze spółgłosek. Jestem ogromnie rozczarowany, muszę powiedzieć. Co tu się stało? Dlaczego nie doszło do spotkania pomiędzy prezydentami?
1: Myślę sobie, że znowuż przywołam Jana Klatę. Trochę jest tak z tymi stosunkami polsko-ukraińskimi, że jedyne, co nas łączy, to nienawiść do Rosji. Wszystko inne nas dzieli. To jest być może zbyt mocno powiedziane. Nienawiść, też obawa przed Rosją. Ale coś w tym jest. Nie można powiedzieć, że te rzeczy, które się dzieją, prawda, w tramwajach, w autobusach, w brzydzaniu na to, że prawda, tu mi zają kolejkę i tak dalej, na Ukraińców, że to jest wynik wyłącznie jakiejś prawicowo-nacjonalistycznej propagandy. Oczywiście ona to rozbudowuje, ona to podsyca, ale jest jakaś gleba, jest jakieś podglebie, to na coś trafia. I te relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były dobre. Oczywiście one były bardzo dobre w sytuacji, w której zobaczyliśmy, że to wspólne zagrożenie zagraża Ukraińcom i wtedy otworzyliśmy Polskę właściwie i to jest ten fenomen, który na całym świecie był zauważony, że nie żadne obozy dla uchodźców, tylko po prostu mieszkania, domy były pootwierane dla tych uchodźców ukraińskich. Czy można było inaczej teraz z tego wyjść? No było wiele sposobów. No niestety ja się skłaniam ku tej interpretacji, że polski interes narodowy, w którym jest wspieranie Ukrainy, został poświęcony na rzecz interesu partyjnego, który reprezentował prezydent Nawrocki. No niestety tak się stało. Można było inaczej zareagować na ten bardzo niedobry ruch Zełenskiego. Można było rozpocząć kampanię. No, jeżeli wy czcicie bohaterów UPA, no to możemy uświadommy wszystkim na Zachodzie także, jaka organizacja polityczna stała za ukraińską powstańczą armią. stało OUN, prawda? Skrajnie nacjonalistyczna organizacja w różnych źródłach. Także ostatnio nawet w różnych źródłach mediów, w mediach społecznościowych można znaleźć informacje, że model przyszłego państwa ukraińskiego, jaki sobie OUN wyobrażał, to dalece odbiega od modelu liberalnej demokracji. To byłaby quasi-faszystowska, nawet być może bez quasi-dyktatura, absolutnie scentralizowana, absolutnie ksenofobiczna, absolutnie monoetniczna. I to było tą glebą, na której wyrosła zbrodnia wołyńska. No to z taką tradycją i zbudowaniem tożsamości w oparciu właściwie chyba głównie tylko w tym, o ten nurt, prawda, uposko-ołunowski, bo się o innych nie słyszy, no to przepraszam bardzo, ale mówiąc wprost, Ukraina nie za bardzo czego ma szukać jednak w Unii Europejskiej. I to można byłoby jakoś rozbudowywać, tego typu argumentacji używać. Jeżeli chcecie, żebyśmy was wspierali, no to jednak zastanówcie się, czy to jest ten rodzaj tradycji, który ma budować waszą tożsamość, który będzie, z którym będzie wam po drodze do Unii Europejskiej. No ale wybrano rozwiązanie bardzo, bardzo niekorzystne i teraz będą trwały, wie pan, nieustające kłótnie, które są dosyć żenujące. A, że jeden mówi, że prezydent, prawda, że już chciał przyjechać, ale nie był zaproszony. Drugi mówi, że tamten go, że jednak go zaprosił, ale tamten zrezygnował. I tak pod hasłami deeskalacji, bo to niby, prawda, się używa tych argumentów po to, żeby pokazać, że jest chęć deeskalacji, dokonuje się kolejnej eskalacji.
0: Tak, ale może za bardzo wszystko uzewnętrzniamy. Mamy potrzebę demonstrowania za każdym razem naszego zdania. No może właśnie za tym stoi ta chęć polityczna, o której pan profesor mówi. Bo może tam powinna być robota dyplomatyczna po prostu wykonana. Może po prostu taki Sikorski powinien spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy i powiedzieć mu, jakie są zagrożenia dla obecności Ukrainy w Unii Europejskiej po prostu. I może tam jakiś coś w rodzaju okrągłego stołu powinno zostać zaproponowane, a nie od razu dyskusja na ciężkie działa na oczach wszystkich.
1: Żeby to jeszcze była dyskusja. Po prostu tak od razu wymiana salw na ciężkie działa, prawda? I to, że tego między innymi, o czym pan wspomniał, nie zrobiono, to nie jest wynik jakichś szalonych deficytów intelektualnych po stronie Polski, bo to nie trudno powymyślać takie rozwiązania. To jest wynik deficytu woli po prostu. No nie chciano tego zrobić.
0: Bo a myśli pan profesor, że otoczenie prezydenta Nawrockiego ma taką siłę intelektualną i moralną, żeby podjąć taką dyskusję? Bo ja u ministra Przydacza na przykład nie widzę tego typu potencjału.
1: No wie pan, siła intelektualna ministra Przydacza, no może to nie jest akurat ten największy atut ministra Przydacza i rzeczywiście może tam nie ma bardzo silnego jak gdyby zaplecza intelektualnego, no ale też dlaczego to ma być robione wyłącznie przez ośrodek prezydencki? Dlaczego jeden z atutów, jaki Polska miała, został stracony? A tym atutem było to, że w czym jak w czym, ale za czasów prezydentury Dudy, obojętnie co byśmy nie mówili, czego byśmy nie mówili o prezydenturze Andrzeja Dudy, był konsensus na szczycie władzy wykonawczej pomiędzy premierem a prezydentem, jeśli chodzi o politykę ukraińską. I wtedy, gdyby ten konsensus nadal był, można było myśleć o tym, żeby te rozmowy ze stroną ukraińską i zwracanie im uwagi, że no niekoniecznie, prawda, z flagami OUN i UPA tak łatwo może być do Unii Europejskiej wejść, gdyby to były rozmowy prowadzone nie tylko przez ośrodek prezydencki, ale także i przez ośrodek rządowy. No niestety, tym się różni prezydentura Nawrockiego od prezydentury Dudy, że ten konsensus w tej kwestii został absolutnie, absolutnie zniszczony. I to jest, powiedziałbym, znowuż pewnie pod hasłami, żeby troszkę zdestabilizować rząd Tuska ze strony ośrodka prezydenckiego, żeby zyskać jakieś wsparcie w tych bardziej prawicowo-nacjonalistycznych środowiskach, które nie muszą wcale tego kupić, bo one brutalnie, jak mają do wyboru oryginał albo podróbkę, to one wolą Brauna niż Nawrockiego, prawda? Więc to jest na dodatek, powiedziałbym, bardzo niszczące dla naszej obecności na Zachodzie. Przecież wie pan, ta historia z orderem, to ona nie wydarzyła się w próżni, ona się wydarzyła w okresie, w którym my generalnie już właściwie trochę byliśmy przesuwani w tej grze o przyszłość Ukrainy w taką sferę, no trochę niebytu, prawda? Grupa E3, dopiero dzisiaj się grupa E5 zebrała z udziałem Tuska. Na wyraźne, powiedzmy sobie, naciski Tuska i słusznie, że on to zrobił. I dlaczego? No, takie dwie hipotezy przychodzą do głowy. Dlaczego nas coraz mniej było? Co mogło ułatwić Zeleńskiemu podjęcie tej złej decyzji? No jedna hipoteza, nie będziemy zapraszali Polaków, bo oni strasznie urośli. Oni są już w G20, to za silny kraj, lepiej sobie tak poradźmy sami. A moim zdaniem to nie jest prawdziwa hipoteza. Bardziej prawdziwa jest hipoteza kompletnie przeciwna, że nie nasza siła nas wykluczyła, tylko nasza słabość. No co, zaprosimy jednego, to się drugi obrazi, prawda? Zaprosimy prezydenta, to się obrazi premier i odwrotnie. Nie wiadomo, z kim tam rozmawiać. To nie jest do końca poważne państwo. No to już lepiej sobie porozmawiajmy w gronie Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Kto wie, czy takie myślenie nie było. I to po prostu stworzyło tę sytuację, w której no mimo wciąż znaczącego udziału Polski i ogromnego znaczenia Polski w sferze logistycznej poprzez położenie geopolityczne, geograficzne wręcz, prawda, no to politycznie nie wykorzystaliśmy tego w wystarczającym stopniu, a mogliśmy to zrobić.
0: Poprosiłem pana profesora o wybór trzech piosenek. Wśród nich znalazła się piosenka Common People. Dlaczego? Co niesie ze sobą ten utwór?
1: Ona mi się wydaje być taką czystą socjologią. To jest piosenka o tym, jak on, czyli narrator, poznaje studentkę wybitnej uczelni artystycznej, co zresztą jest oparte na faktach, która była bardzo bogatą córką jakiegoś greckiego armatora, a grecki armator, no to wiemy, co to znaczyło, prawda? To były duże pieniądze i która go prosi, żeby on ją zaprowadził w takie miejsca, gdzie żyją common people, zwykli ludzie, bo ona chce zobaczyć i ona chce żyć tak, jak żyją zwykli ludzie. A więc ją najpierw zaprowadza do supermarket, no bo musiał skądś zacząć, no to zaczął stamtąd, prawda, jak śpiewa w tej piosence. No i to się wszystko okazuje kompletnie sztuczne, niemożliwe. Ona nie może wyskoczyć ze swojej klasy po to, żeby udawać, że jest w klasie niżej. Tego się nie da zrobić, bo ona jest traktowana nieautentycznie. Nikt się z nią nie chce jak gdyby zaprzyjaźniać. Nie można jak gdyby udać, że jest się common people, kiedy się nie jest common people. To jest paradoks, ponieważ wydaje się, że zejść niżej w położeniu klasowym jest bardzo łatwo. I to się niekiedy zdarza, ale udawać, że się schodzi, to nie jest łatwo. Wejść wyżej to się daje, bo w Polsce, no, przepraszam, że tak trochę brutalnie tutaj spolonizuję tę piosenkę, ale w Polsce cała nasza rewolucja gospodarcza udała się między innymi dlatego, że common people zbudowali rynek. Czy pan wie, jaka grupa w największym stopniu stworzyła polską przedsiębiorczość po 89 roku? Nie inteligenci, nie byli przedsiębiorcy. Jak wykazały badania Henryka Domańskiego, 38% polskich przedsiębiorców z połowy lat 90., 8 lat wcześniej, było robotnikami. My budowaliśmy ludowy kapitalizm. Więc można wejść w górę, prawda, wyskoczyć z common people do góry, ale w dół udawać, że się schodzi, jest trudno. No i ta piosenka, no w doskonały sposób, to jest doskonały zespół, to ukazuje. Ja ją bardzo lubię.
0: Posłuchajmy. Common People, Pulp.

0: Mam zawsze taki moment, kiedy mam chwilę do różnych ogłoszeń i chcę tylko powiedzieć po prostu naszej braci Radia Nowoświatowego, że w sobotę rusza festiwal Miłosza w Krakowie i że możemy się spotkać, jeżeli macie ochotę, bo ja mam tam spotkanie w Bunkrze Sztuki o godzinie 17 wokół mojej książki Popołudnie Fauna i nazajutrz z dziećmi o 11 też w Bunkrze Sztuki o moich wierszach dla dzieci, czyli Ja to ty, ty to ja. O tym, że jest taka piękna i mądra gra, że ja to ty, a ty to ja. Taka chwilowa zamiana osób to jest najlepszy na świecie sposób, żeby się szybko o kimś dowiedzieć, o kim ten drugi nie chce powiedzieć. No. I że chcę powiedzieć, że wyszła bardzo piękna książka, którą zacząłem czytać, poświęcona Jane Birkin, wydana przez Marginesy. O tym, że wyszły wiersze miłosne Teda Hughesa, czy właściwie listy miłosne, wiersze miłosne Teda Hughesa w Piwie i że też jestem zachwycony i wstępem, i przekładem, i tymi wierszami. Oraz, że właśnie się odbywa teraz prezentacja książki Krzysztofa Burnetki i Witolda Beresia o Macieju Kozłowskim z udziałem Macieja Kozłowskiego. I ta książka też jest bardzo godna uwagi. Mam przeczytanych 20 stron. Także zachęcam do tego. Panie profesorze, czy mamy do czynienia teraz z takim kontratakiem Prawa i Sprawiedliwości na pozycję Donalda Tuska, zwłaszcza przede wszystkim i Konfederacji, bo wydaje się, że po prostu to państwo kompletnie znowu jest pokazywane jako takie państwo, w którym nic nie działa. W którym można tylko wskazywać miejsca słabe, a nie ma w ogóle żadnych sukcesów, nie ma żadnych osiągnięć. Czy to jest taki moment, kiedy właśnie obserwujemy jakiś właśnie moment kontrofensywy, takiej wyniszczającej dla wszystkich? Czy to jest ta chwila?
1: Myślę, że tak. To jest państwo, które jest dalekie od tego, żeby można było o nim powiedzieć, że nie funkcjonuje. Jeżeli chcemy zobaczyć państwa gorzej funkcjonujące, to można także pojechać do tego państwa, które jest uważane w Polsce wciąż jeszcze za wzór technologii, bogactwa i demokracji, czyli do Stanów Zjednoczonych. I narzekając na nasze szpitale południowe i inne rzeczy, zobaczyć, ile jest bankructw z powodu niemożliwości opłacenia rachunków medycznych w Stanach Zjednoczonych. Zobaczyć ulice miast, które są zapełnione ludźmi, którzy są uzależnieni od fentanylu. Zobaczyć bezdomnych, których z centrów wielkich miast się powyrzucało po to, żeby ich nie było widać, tak jak to zrobił Trump, na przykład z Waszyngtonu, hołdując takiemu swoistemu, prawda, guślarstwu, czy też myśleniu magicznemu, że jak problemu nie widać, to go nie ma, prawda? No a ci bezdomni gdzieś są. Ja nie twierdzę, że Stany Zjednoczone się zapadają, ale widzimy rzeczy we właściwych proporcjach. Tu przyjeżdżają ludzie z Niemiec, z Wielkiej Brytanii i znowuż mówią, że ta służba zdrowia w porównaniu z brytyjską na przykład nie jest taka straszna. Niemcy z kolei mówią, że poziom cyfryzacji usług publicznych jest w Polsce i takich konsumenckich nieporównanie wyższy niż w Niemczech. Tam co prawda w biznesie jest więcej cyfryzacji niż u nas, ale jeśli chodzi o dostęp obywateli do usług cyfrowych, no to Niemcy są daleko z tyłu. Więc tu byłbym ostrożny. Ale powiedziawszy to wszystko, co powiedziałem, no musimy pamiętać, że jesteśmy krajem, który jest głęboko podzielony. Jest głęboko podzielony i to jest różnica o charakterze wręcz cywilizacyjnym. Też nie jesteśmy w tym jedyni, bo chociażby i te Stany Zjednoczone, i Francja, i Niemcy ze swoim AfD, i Wielka Brytania, nawet po Brexicie teraz, też są podzielone. Ale w Polsce to jest podział, który ma jednak taki charakter dwóch kompletnie odmiennych wizji. Mówiąc krótko, jedna to jest wizja prezentowana przez rząd, pozostania jako silny partner w silnych i integrujących się strukturach Zachodu. I druga wizja, która jest wizją prezentowaną przez no, partię, którą ona się nazywa prawicowe, prawda, typu PiS, ośrodek prezydencki także z własnymi ambicjami, nie mówiąc już o konfederacjach. Polska sama, niespętana żadnymi wymogami unijnymi, co prawda oczywiście jako członek Unii, bo nikt nie zamierza z niej wychodzić, ale jednak dobijająca się o to, żeby ta Unia, żeby z Unii ciągnąć, krótko mówiąc, kasę, ale ciągnąć, prawda, te ciało, ale ducha naszego to nie ruszajcie, prawda, tych miazmatów ideowych, ideologicznych to nam tutaj nie eksportujcie do nas. No tak się nie da, bo wtedy obiektywnie my, będąc nawet w Unii formalnie, pozostajemy na jej peryferiach, a Unia się zaczyna jednoczyć wtedy w obrębie, no chociażby takiego E4 z Włochami, ale bez Polski, z Niemcami, z Francją i z Wielką Brytanią i tam jeszcze z jakimiś, prawda, krajami typu Holandia i tak dalej. A my jesteśmy, no takim trochę, taką przechodzimy taki proces, powiedziałbym, odwrotnej finlandyzacji. Finlandyzacja to był taki system, przypomnę młodym słuchaczom, który był w Finlandii, jak sama nazwa wskazuje, który polegał na tym, że no niby jest kapitalizm, jest demokracja, oczywiście jest kapitalizm, nawet nie niby, ale stosunki z Rosją Sowiecką, ze Związkiem Radzieckim są poprawne. I nie jest się neutralnym, nie jest się w żadnym NATO. No taki model finlandyzacji Polski w czasach komunizmu, to i tak to były szczyty naszych marzeń, nikt nie sądził, że do tego może kiedykolwiek dojść, ale teraz taka finlandyzacja, że miejcie sobie tą demokrację, miejcie sobie ten rynek, możecie na nas nawet pluć, ale raczej tak jednak bardziej centralizujcie niż decentralizujcie, raczej bądźcie konserwatywni, no raczej nie miejcie żadnych obcych wojsk u siebie, raczej nie wspierajcie Ukrainy, no to my się przesuwamy na wschód w takiej wizji. I taka wizja zostawia nas w szarej strefie, a z tej szarej strefy właśnie jest droga moim zdaniem tylko na wschód. I to jest ten spór, który jest w Polsce. Rzecz polega na tym, że jak się o tym mówi ludziom, to ludzie myślą sobie, o, oni znowu straszą tym PiS-em. Nie mają nic pozytywnego do zaprogramowania, tylko straszenie tym PiS-em. I tu trzeba znaleźć jakiś język, jakąś taką narrację. Za przeproszeniem użyję tego słowa, którego nienawidzę, a który jest w języku naszym publicznym obecnym. Trzeba znaleźć jakąś opowieść. Notabene my żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest opowieścią o czymś, a już nic nie jest tym czymś. Są walki na opowieści. To oznacza, że już w ogóle nie ma żadnej prawdy. Ja mam swoją opowieść, pan ma swoją opowieść i pozostajemy przy swoich opowieściach. No ale trzeba jednak, krótko mówiąc, przy całej niechęci do tej narracjozy, jak to nazywam, trzeba znaleźć jakąś opowieść, której się będzie potrafiło nazwać zagrożenia wynikające z potencjalnego przesunięcia się Polski na wschód, nawet przy zachowaniu antyrosyjskiej retoryki. Ja sobie to też wyobrażam zupełnie dobrze. Ale takiego mentalnego, ideowego i instytucjonalnego przesunięcia się na wschód, co to będzie znaczyło dla wolności obywatelskiej, dla wolności podróżowania, dostępu do informacji. No trzeba mówić tym ludziom, że słuchajcie, od tej polityki jednak coś zależy. I od tego rozstrzygnięcia, które będzie no, już w perspektywie roku z kawałeczkiem, bardzo dużo zależy. A rządzący jak gdyby się trochę wstydzą tego powiedzieć.
0: Panie profesorze, zaskoczył mnie pan wyborem takiego utworu zespołu, który się nazywa Vapor Trails, tak?
1: Tak. To jest takie coś, co ten samolot odrzutowy, jak leci, wytwarza za sobą.
0: I utwór Devil Taxi Ride. Proszę mi opowiedzieć o tym utworze i o roli, jaką odegrał członek pańskiej rodziny w nagraniu tego.
1: No, wie pan,
0: słowa.
1: Pierwsza była socjologiczna i to socjologia stała za pierwszym wyborem tej piosenki Come on People, a tutaj, no, co tu dużo mówić, czysty nepotyzm, prawda? Bo to jest piosenka mojego syna, przez niego skomponowana, przez niego napisana, przez niego zaśpiewana z jego zespołem. On przez kilka lat był muzykiem, także przez parę lat grał na basie w zespole Komety, a miał też własny zespół, ten Vapor Trails. I ta piosenka jest piosenką, ta Devil's Taxi Ride jest piosenką o tym, że you need a change, potrzebujesz zmiany i musisz tą zmianę poczuć. Nie jest dobra stagnacja. To jest piosenka młodego człowieka poszukującego, potrzebującego zmiany przeciwko stagnacji I dlatego niech ta zmiana nawet czasami może będzie trochę zwariowana i dlatego let's take a devil's taxi ride, prawda? Pojedźmy z tym diabłem taksówką. No taka dosyć ostra, rockowa piosenka. A rock to jest muzyka, którą ja bardzo lubię. Niestety ona się trochę staje muzyką niszową, podobnie jak jazz. Więc nie zapominajmy o dobrym roku, chociaż jak mój syn właśnie, kiedy jeszcze rock uprawiał, to cały czas przypominał mi takie stare powiedzenie rockmenów. Rock and roll to nie są rurki z kremem.
0: Czy syn nas słucha?
1: Czy syn nas
0: słucha? Teraz tak?
1: Być może tak, tak, tak. Być może tak, jeżeli tylko nie wyszedł ze swoim psem, który jest dosyć absorbujący, to może nas słuchać, ponieważ wie, że jesteśmy na żywo.
0: To bardzo serdecznie go pozdrawiamy. Pozdrawiamy tak pana. Rafale, bardzo proszę.

0: Gratuluję, dziękuję bardzo i bardzo mi się podobało.
1: Ja dziękuję.
0: Natomiast zadam teraz panu takie pytanie, czy boi się pan, czy dopuszcza w ogóle pan taką możliwość, że możemy się sfaszyzować jako kraj, jako społeczeństwo?
1: Obawiam się, że to nie jest kwestia czasu przyszłego. Obawiam się, że to już zaczyna być obecne w rozmaitych wymiarach, ponieważ granie na tego typu nastrojach, przyzwalanie na nie, pobłażanie rozmaitego typu działaniom, jak na przykład działanie Brauna, ale nie tylko Brauna, wie pan, co to są za patrole jakieś, które sprawdzają ludzi pod względem, przepraszam bardzo, koloru skóry na Dworcu Centralnym, no to wtedy powstaje wrażenie, że państwo nie działa. Ale jak taka grupa pojedzie do Niemiec, do Berlina i zacznie tam harcować, to wtedy niemiecka policja pokazuje, że jednak państwo może działać, prawda? A nasza mówi, że no tak, tutaj będziemy badać przez prokuraturę, będziemy obserwować, monitorować. To jest klimat, nie chcę powiedzieć, że przyzwolenia, ale to jest klimat pewnych szczelin, budowania pewnych szczelin i słabości państwa, w które te ugrupowania ośmielone retoryką, no już nie tylko Brauna, ale także umizgujących się do tej prawej strony niekiedy przedstawicieli PiS-u, niekiedy przedstawicieli ośrodka prezydenckiego, stwarzają pewien grunt i glebę do takiej no, akceptacji tego typu politycznych rozwiązań. Chociaż muszę też powiedzieć, że cieszę się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że to jednak nie idzie zgodnie z takimi głębszymi strukturalnymi zmianami, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie, co doskonale wykazuje badanie Europejski Sondaż Społeczny. To jest uważane za jedno z najbardziej rzetelnych, jeśli chodzi o jakość zbieranych danych badań międzynarodowych, w którym Polska uczestniczy bodajże od 2002 czy 2003 roku regularnie i nasze dane są oceniane też zawsze przez Międzynarodowy Zespół niezmiernie wysoko, jeśli chodzi o jakość. Jednym z uczestników z Polski, głównym koordynatorem jest właśnie Instytut Filozofii i Socjologii PAN i tam widać, że Polska systematycznie przesuwa się w taką stronę raczej modernistyczną, modernizującego się, a nie konserwatywnego społeczeństwa, co notabene przeczy takiemu też popularnemu stereotypowi, że wszystko się radykalizuje w prawą stronę. No wcale nie. No, na przykład w Polsce w ciągu ostatnich lat radykalnie wzrosła proporcja ludzi, którzy nie odczuwają wstydu, którzy deklarują, że nie odczuwaliby wstydu, gdyby w ich rodzinie był ktoś o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. I na wsiach bardzo wzrosła też proporcja ludzi, którzy deklarują, żeby nie odczuwali tego wstydu. To jest tylko jeden ze wskaźników, były też inne wskaźniki, więc my się raczej modernizujemy i to może stwarzać jakąś blokadę dla tego typu faszyzujących ugrupowań. I drugie, znacznie słabsze jak gdyby źródło optymizmu, ale też obecne, to jest to, że ja widzę, że już w tej chwili chyba w drugim, co najmniej drugim sondażu lewica wyprzedza Konfederację Brauna. Konfederacja Brauna przestaje być na fali wznoszącej. Ta Konfederacja Mencenowo-Bosakowa wciąż ma się dobrze, ale ona ma nie do końca określony profil ideowy. W każdym razie wiadomo, że jest bardzo zróżnicowany, ale Braun, no wiadomo, co to jest, prawda? W związku z czym to, że tam nie rośnie, przynajmniej od pewnego czasu, no to jednak pokazuje, że być może Polacy nie są skłonni akceptować radykalnie tego typu, tak radykalnych nurtów. Jedno, co jest dobre, że jest Braun, że ma partię, to dobre jest tym, że, prawda, że można go policzyć. No to, no jest go za dużo, mówiąc krótko, jeśli chodzi o poparcie, ale też nie jest tak, że to jakoś rośnie, tak jak ja nie wiem, no, jakieś AfD czy Front Narodowy we Francji. Także...
0: A czy światły episkopat na przykład nie mógłby tu czegoś zmienić?
1: O, bardzo mógłby. Wie pan, bo czegokolwiek by się nie mówili o tym, że maleje liczba uczestników nabożeń, że maleje liczba powołań, to jest jednak zachowanie Kościoła będzie fundamentalnie ważne w tych wyborach, jakie będą najbliższe, bo jednak proboszczowie mają silny głos, a proboszczowie to nie zawsze jest taki głos jak no, na przykład kardynała Rysia nawet, prawda? A, więc tak, to może mieć znaczenie i bardzo jestem ciekaw, jaki będzie rodzaj komunikatu płynący z polskiego kościoła przed tymi wyborami.
0: No, bo zresztą co innego episkopata, co innego właśnie tak zwany...
1: No, bo episkopat może sobie powiedzieć coś, co nawet może zostanie odczytane, ale tak naprawdę ludzie słuchają tego proboszcza.
0: Wiemy, jak proboszcz potrafi potraktować papieża na przykład.
1: Tak no, samo, dokładnie. Prawda?
0: Panie profesorze, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że właściwie minęła ta godzina nam
1: już?
0: Przepisana. Tak, było tak miło że, i tak mądrze z pańskiej strony, że... No, że w ogóle się ani spostrzegliśmy, aż ta godzina minęła. Jeżeli pan profesor pozwoli, to ja sobie zostawię zespół T-Love i Dzikość Serca, którą pan profesor wybrał na następny program. I wtedy puszczę, przypominając, dobrze, że to jest pański dobrze wybór. A teraz zaproponuję coś zupełnie innego, tak na wyłagodzenie emocji. To znaczy Magdę Umer, która uczestniczyłaby w festiwalu Piotra Machalicy, który się właśnie rozpoczyna w Częstochowie, no, gdyby żyła i bardzo jej brakuje. I ona śpiewa taką piosenkę Jeremiego Przybory, Dobranoc, o bardzo pięknych słowach. I chciałbym z panem profesorem tej piosenki i ze wszystkimi teraz tej piosenki wysłuchać. Rafale, dziękuję. Rafał Lewandowski był naszym realizatorem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo panu i państwu, którzy mam nadzieję słuchali.
0: Dziękuję.
2: Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo a chi si uccide.
0: To nie była Magda Umer, tylko Giorgio Gaber. I teraz bardzo proszę o Magdę Umer i o dobranoc.

0: Dobry wieczór. Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. 5 przesłań liderów grupy E5 przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji oraz szefowie rządów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski spotkali się w Berlinie. Gospodarz, kanclerz Friedrich Merz, mówił, że w ramach ustalonej piątki priorytetów jest wspieranie Ukrainy, a polski premier Donald Tusk po spotkaniu podkreślał, że przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
1: Będziemy robić wszystko, aby państwa bezpośrednio zagrożone rosyjską agresywną polityką, państwa flanki wschodniej były reprezentowane we wszystkich formatach. Bez Polski, bez państw skandynawskich, bez państw bałtyckich, bez Rumunii trudno będzie cokolwiek osiągnąć w tej konfrontacji, cywilizacyjnej konfrontacji z agresywnymi wschodnimi sąsiadami.
0: Premier nawiązał do zaplanowanej na jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wbrew planom nie będzie na niej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz szefa MSZ Andrija Sybichy. To pokłosie konfliktu, jaki pojawił się po tym, jak Zełenski nadał wojskowej jednostce nazwę bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Donald Tusk mówił w Berlinie, że liczy na ostudzenie emocji.
1: Dlatego jutro, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców, setek firm, dyplomatów i będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie.
0: W gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy władze w Kijowie będzie reprezentować szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko. 7 lat więzienia za 2 wpisy w mediach społecznościowych. Taki wyrok wydał sąd w Moskwie wobec Maksima Krugłowa. To wiceprzewodniczący partii Jabłko, ostatniego jeszcze legalnie działającego ugrupowania politycznego w Rosji. Krugłow przebywa w areszcie od października ubiegłego roku z powodu 2 postów. W jednym pisał o zbrodniach wojennych w ukraińskim mieście Bucza, w drugim opublikował zdjęcie zniszczonego Mariupola i podał dane ONZ dotyczące zabitych przez Rosjan cywilów. Skazany nie przyznał się do winy. Tuż po inwazji na Ukrainę w Rosji wprowadzono prawo, które grozi surowymi karami za krytykę wojny i reżimu. Bez wątpienia celem tego posunięcia było uciszenie wszelkich głosów sprzeciwu. Ruszyła fala upałów. Najtrudniejszy szykuje się weekend.
2: Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni, lokalnie zbliżając się do rekordowych wartości dla końca czerwca.
0: Czyli także powyżej 40 stopni Celsjusza w cieniu, ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW. Tak wysokie temperatury to poważne zagrożenie dla zdrowia i nie należy tego bagatelizować. Co gorsza, noce nie przyniosą wytchnienia.
2: Nocami będzie coraz cieplej, co ograniczy regenerację organizmu. Tutaj wraz z napływem bardzo ciepłego powietrza wzrastać będą również temperatury w nocy. Tutaj pod koniec tygodnia lokalnie nie można wykluczyć tzw. nocy tropikalnych, gdy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.
0: A zatem proszę pamiętać o nawodnieniu. Widzę, że redaktor Kacper pamięta o tym. To dobrze. Dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia.

I to jest właśnie to, co w musicalowych opowieściach pojawia się rzadko, a wiem, że uwielbiacie, czyli El Tango de Roxane z Moulin Rouge. Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. 9 minut po godzinie 20.

0: Ta jest oczywiście powiązana z queerowymi musicalami, bo będziemy się wokół queerowych musicali poruszać. Chciałem, żeby w czerwcu, czyli w miesiącu dumy, pojawiły się jakieś akcenty, a z akcentów pojawiły się aż dwie takie pełnowymiarowe queerowe audycje, czyli dwa tygodnie temu z Drag Queen Polską Twoją Starą, a dzisiaj mamy z nami Daniela, który tym, jak już wspomniałem, wątkami queerowymi i w filmie, ale też w filmie musicalu się zajmuje. I chciałem tak na początku cię zapytać, skoro tak rozmawiamy już o tym miesiącu dumy, czym dla ciebie jest ten miesiąc dumy? Bo wiem, że wiele osób zastanawia się spoza na przykład queerowego środowiska, ale dlaczego w ogóle jest tu mowa o dumie i przecież każdy może być ze wszystkiego dumny, a jak ty to rozumiesz?
1: Ja to rozumiem oczywiście, że to jest duma z twojej, z naszej tożsamości. Jest to okazja, żeby tę dumę celebrować, żeby właśnie dla mnie szczególnie ten wątek kulturowy, że to jest miesiąc, kiedy łatwiej oglądać te filmy queerowe, rozmawiać o rzeczach queerowych, o kulturze queerowej i tak pozwolić się sobie zanurzyć w niej. Tak jak ja zawsze w październiku sobie oglądam horrory i to takie zanurzenie się horrorowe, to ten czerwiec jest takim okazją. No ja akurat zanurzony w kulturze queerowej to jest ten cały rok, ale nie wszyscy są, więc zachęcam bardzo, żeby ten czerwiec korzystać, żeby tak właśnie nadrabiać to, czego jeśli się nie udaje tego robić przez cały rok, tego queeru.
0: To ja tutaj mogę tylko dodać, że ja się zanurzam zarówno w queerowym kinie, jak i w horrorach cały rok i celebruję je cały rok, a też można powiedzieć, że horror, zwłaszcza jak sobie pomyślimy o Złotej Erze Hollywood i tych wszystkich wilkołakach, potworach doktora Frankensteina, to też są tak naprawdę filmy tworzone przez queerowych reżyserów, którzy starali się pokazać nam, że to jest pewnego rodzaju wykluczenie tych naszych horrorowych, kultowych postaci, tak jak wykluczeni byli i wykluczone po dziś dzień jest społeczeństwo po stronie queerowej.
1: No tak, ja pozwolę sobie nawet tak troszkę wejść w teorię filmową, że ta dyskusja często wraca, czym jest queerowy film, czy queerowa sztuka. No i jedną z teorii jest, że queerowe to jest to cokolwiek, co przekracza normę, w szczególności właśnie konkretne gatunki. I właśnie często się mówi, że musical i horror to są takie gatunki same w sobie queerowe, że nie trzeba nic więcej, po prostu coś, że to, że coś jest musicalem albo to, że coś jest horrorem, to właśnie już samo w sobie tworzy to dzieło, powoduje, że to dzieło jest queerowe.
0: Cieszę się, że mówisz o tym, bo też podejrzewam, że część z naszych słuchaczy nie wie, co oznacza queerowość, queer, który w pewnym momencie stało się już takim parasolowym, można powiedzieć, określeniem, pod którym bardzo wiele rzeczy się kryje, tak jak już zresztą wspomniałeś o paru. I myślę, że cały czas pozostaje to taka kwestia płynna, prawda?
1: Tak, no, queer to takie parasolowe pojęcie, szersze niż LGBT, pod którym właśnie można wszystko w zasadzie zawrzeć. Wszystko, co jako trochę odbiega od normy, od konwenansów. I często stosowane jako synonim LGBT, ale się ostatnio często jednak spotykam ze zdziwieniem, że jednak dużo osób jeszcze w ogóle nie zna tego słowa w żadnym kontekście.
0: Zwłaszcza, że też jak popatrzymy do słownika języka angielskiego, to nam się tam mieni queer jako dziwaczność,
1: tak, no
0: czyli coś
1: to
0: takiego.
1: Stare znaczenie.
0: Dokładnie, stare, które też wydaje mi się, że jest teraz takie popularne określenie, że się coś odzyskuje. Mhm. Że kiedyś queer to w krajach anglojęzycznych to była obelga, a dzisiaj nosi się to jako pewnego rodzaju dumę.
1: Ono przyszło tę drogę od zwyczajnego, nienacechowanego, zbytnio negatywnie słowa oznaczającego po prostu coś dziwnego, dziwacznego, później jako obelga, a dzisiaj znów używane coraz częściej. Zresztą na przykład właśnie w świecie akademickim mamy queer studies, czyli właśnie studia nad queerowością.
0: I jeszcze jedno określenie mi się przypomniało, które zresztą pojawi nam się w jednej piosence, zaznaczyłeś nawet, poprosiłeś, żeby to była wersja, w której pojawia się to konkretne słowo, czyli gej, które kiedyś, a właściwie no cały czas można powiedzieć, że w języku angielskim oznacza jakąś radość, wesołość, tak, coś bardzo pozytywnego.

0: radosnego.
1: Tak, radosny, beztroski i funkcjonowało w tym znaczeniu praktycznie do lat 50., 60. I ciągle funkcjonuje, mm-hmm. ale gdzieś w tych latach 50., 60. to drugie znaczenie, czyli właśnie my geje przejęliśmy, że to my jesteśmy ci beztroscy i weseli, we are gay. I to słowo, to znaczenie przejęło, zaczęło być tym popularniejszym.
0: Badasz kino pod kątem queerowym, więc w pewnym momencie musiał się pojawić musical, który też dzisiaj porozmawiamy o tym, że mocno jest zakorzeniony w właśnie queerze. Na początku wybrzmiało nam Moulin Rouge, które, jak już wspomniałem, wybrałeś. Za chwilę usłyszymy High School Musical i... Wiem, że to są dwie propozycje, które gdzieś tam zakrawają o to, że ten musical zaczął cię jakoś obchodzić, zaczął cię jakoś interesować. Jak to było z tym Moulin Rouge i High School Musical?
1: Tak, to były takie moje pierwsze zachwyty. Nawet bym powiedział, że no teraz dla mnie najbardziej się skupiam na filmie i na filmie queerowym, ale na początki to pierwszy zachwyt w ogóle kulturalny to w ogóle były musicale. I zacząłem High School Musical, że ja nie miałem tego Disney Channel, był on dziadków, więc jeździliśmy z siostrą do dziadków i tam oglądaliśmy, co się dało, jakąś Hannah Montanę i inne seriale. Jeszcze wtedy w ogóle z lektorem puszczane. No i była ta zapowiedź, że się pojawi jakiś taki film dziwny, High School Musical. No dobrze, to może włączymy. I odpaliliśmy, to chyba była właśnie premiera, to chyba był pierwszy pokaz tego High School Musical i po prostu wybuchły nam głowy, że to tak można i to był nasz ukochany film przez kilka dobrych lat i w ogóle, że istnieje. Ja się zastanawiam właśnie do dziś, czy ja wcześniej w ogóle wiedziałem, że istnieją musicale, czy High School Musical faktycznie był tym pierwszym i to był totalny taki zachwyt, że tak można. Więc jakby ta pasja do musicali jest starsza w ogóle niż pasja do filmów. Jakby ja później zacząłem wchodzić w filmy i oglądać wszystko, ale pierwsze były same musicale. No i później właśnie też Moulin Rouge, które mi odkryło w ogóle, co może robić film. Jak się pojawia ta sekwencja Lady Marmalade na początku, to ja musiałem zapauzować, odetchnąć, że w ogóle tak można. Cofnąłem od razu i oglądałem jeszcze kilka razy ją pod rząd, zanim w ogóle sobie dałem przejść dalej. Takie teledyskowe, dzisiaj byśmy wręcz powiedzieli, że TikTokowe, montaż, szaleństwo. Moulin Rouge jest wspaniałym, szalonym musicalem i chyba też jest ciągle moją odpowiedzią. Jak ktoś próbuje już ode mnie wyciągnąć odpowiedź, co jest moim tym ulubionym filmem, no to właśnie podaję Moulin Rouge.
0: To teraz się cofnijmy w czasie do tej kanapy u dziadków. Mucho gusto. Ay, qué fabulosa.

0: Ja myślę, że w ogóle High School Musical jest takim dla wielu osób z mojego, z naszego pokolenia, takim otwierającym na świat musicalu, może niestety troszeczkę stereotypizujący musical, bo później chce się odchodzić od tego, że musical nie tylko i wyłącznie tak, może tak wyglądać.
1: Oczywiście też miałem fazę, że nie, High School Musical to tendeta.
0: No właśnie, ale ta miłość była, ja też pamiętam, że to chyba też był jeden z pierwszych moich musicali, chociaż nie, to było połączone z Wicked, bo pamiętam, że z rodziną byliśmy w Stanach Zjednoczonych i widziałem na Broadwayu Wicked.
1: Ach, no to...
0: A chwilę później miałem okazję zobaczyć właśnie jeszcze w Polsce, nawet chyba nie było Disney Channel, więc wtedy widziałem High School Musical już w Stanach, na ekranie, a potem dopiero pojawiła się ta taka fala, że wszyscy oglądali, wchodziło się do sklepów, to wszystko było marką High School Musical i jakoś tam powiązane, więc niebywałe. Ale chciałeś jeszcze powiedzieć coś
1: Że właśnie wtedy jeszcze tego nie wiedziałem i tego nie odczytywałem dosłownie, nie odczytywałem tego świadomie, no ale oczywiście w High School Musical i też w piosence, którą właśnie słyszeliśmy, którą śpiewają w świecie musicalu rodzeństwo Sharpay i Ryan Evans. No i jest ten Ryan, który jest przegięty, który jest stereotypowo gejowski w ten przegięty sposób. No i właśnie po latach twórcy przyznają, że tak, to był plan od początku, że Ryan ma być gejem. Lucas Grabil, który go gra, właśnie spytał reżysera, czy o to ci chodzi w tym tekście, że on ma być gejem? Mówi, no tak, tak, ale Disney się nie zgodzi na to, żeby to było dopowiedziane wprost, więc nie mówimy tego wprost w żadnej z trzech części. Ale zdecydowanie to jest postać, która była planowana, że jest gejem. Kenny Ortega mówi, że on myślał sobie, że pewnie to jest taka postać, która też sama jeszcze tego nie ogarnia. On pewnie pojedzie na studia i wtedy się wyautuje. A jeszcze w tym tutaj bardzo chcę wspomnieć, w drugiej części jest piosenka, i teraz zapomniałem tytułu, ale ty
0: You Can Dance? Nie. Tak? Chodzi ci o tę taneczną?
1: Taneczna piosenka z baseballem, gdzie właśnie Ryan śpiewa z Chadem. I po tej piosence zamieniają się ubraniami, więc to takie bardzo, tak bardzo dosłowne, jak się da, bez powiedzenia tego wprost.
0: Może mamy jakichś fanów bądź fanki High School Musical? kacper.siedlecki@nowyświat.online. Możecie się odzywać, zadawać Danielowi pytania. Może znacie musicale, które dzisiaj będą się pojawiać? Myślę, że na pewno znacie część, a ich queerową stronę może dopiero poznacie. kacper.siedlecki@nowyświat.online. Oczywiście nasz Instagram radiowy, nasz Facebook radiowy, grupa zamknięta dla patronów. Jesteśmy tam dla was cały czas. Pozycjami, które sprawiły, że ten musical był w kręgu twoich zainteresowań i nim się jakoś tam zafascynowałeś, były jeszcze dwa tytuły, które mi podrzuciłeś, jak prosiłem o stworzenie playlisty. Jest to Rocky Horror Picture Show, z kolei mój ukochany, i West Side Story.
1: Tak, no to Rocky to oczywiście to jest jakieś takie otworzenie na queerową kulturę w ogóle. I jak się mnie często ludzie pytają... odnośnie queerowości, jakie są filmy, które trzeba znać. Jestem trochę... Chcę tworzyć kanony, ale jestem też przeciwnikiem, że nie ma rzeczy, które trzeba znać. No to Rocky jest takim wyjątkiem trochę, że to trzeba znać, żeby rozumieć, jak działa queerowa kultura i wokół czego ona się stworzyła i jak ona funkcjonuje. Jest to tak wspaniały film i za każdym razem on wchodzi znowu wspaniale i on znowu jest też trochę szalony jak Moulin Rouge, ale taki jest... trochę niezgrabny, w sensie, że czuć w nim, że to nie jest takie wyszlifowane i piękne i świecące się, tylko jest w tym takie właśnie przepiękne poczucie, że to jest po prostu ludzie weszli i się bawili. Chociaż tam oczywiście później czytałem sobie, że ten plan wcale nie był taki, że ludzie weszli i się bawili, tylko to była ciężka praca przez długi czas, ale jednak taka radość płynie z tego filmu.
0: A West Side Story?
1: A West Side Story, to tutaj już mam konkretną historię z tą piosenką I Feel Pretty, która właśnie już mówiliśmy o tym słowie gay, która właśnie oryginalnie, jak West Side Story było pisane lata 60. na pewno, ale znam się, czy musical nie jest jeszcze z 50.
0: Wydaje mi się, że tak.
1: Tak, no właśnie, no to słowo gay już było... ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale jeszcze funkcjonowało, że powszechnie było używane jako wesołe, więc tam jest I feel pretty or so pretty, I feel pretty and witty and gay. Później zostało to gay zamienione na bright, więc przez jakiś czas mieliśmy taką fazę, że nie chcieliśmy mieć tego słowa gay, że właśnie twórcy się odcinali od tego, że, a teraz teraz.
0: A chyba, to ciekawe, bo przecież różnie. Za słowa do tego musicali odpowiedzialny był Steven Sondheim.
1: Steven Sondheim, tak.
0: Który no, jest ale... jakąś ikoną queerowego musicalu tak, i w ogóle musicalu.
1: No ale pewnie w którymś momencie stwierdzili, że słowo gay się właśnie bardziej znane jest to znaczenie już teraz właśnie, że jest się gejem, więc tu nie pasuje, więc zamieńmy. No a ja natomiast pamiętam, że tę piosenkę sobie podśpiewywałem na dworcu, jak czekałem w liceum czy na początku studiów. Jak pierwszy raz dostałem kosza i byłem bardzo smutny, to sobie właśnie puszczałem tą piosenkę, się tak przekonywałem, że I feel pretty and witty and gay. I tak się przekonywałem tą piosenką, że jednak nie czuję się bardzo, bardzo smutno.
0: To gramy.

0: Patron Mateusz napisał: Panie Kacprze, tyle lat minęło, a słowa piosenki dalej pamiętałem, jedząc naleśniki i śpiewając sobie w głowie. Cóż za powrót w lata młodości, a o czym mowa? O High School Musical.
1: No oczywiście, a czym innym.
0: W wielu sercach i w wielu głowach wciąż aktualny. Wiemy też, że od jakiegoś czasu możemy też się zagłębić z powrotem w tę opowieść, a właściwie w troszeczkę inną, ale powstał serial High School Musical, już kilka sezonów, właśnie musicalowy serial, w którym wydaje mi się, że też te queerowe wątki są już bardziej jawne.
1: Tam już na pewno są postacie wprost jawne i tam się dzieje więcej.
0: Jak dwa tygodnie temu pojawiła się twoja stara, to wspólnie uznaliśmy, że dobrze byłoby zaprezentować twórczość drag queens, które śpiewają. I mamy taką jedną, Jinx Monsoon, która, jak też mówiłem przed dwoma tygodniami, obecnie jest w trasie, albo zaraz będzie w trasie po Wielkiej Brytanii. Jest to związane z tym, że będzie w O Mary w Londynie. Przed chwilą też była... Nie, jeszcze przez chwilę będzie w End of the Rainbow.
1: Już skończyła chyba w
0: tak,
1: sobotę.
0: Tak, skończyła?
1: Tak, niestety.
0: No właśnie, niestety, ale dużo różnych rzeczy, plus jutro, wydaje mi się, że jutro albo pojutrze, ale chyba jutro, będzie... pojawi się nowa epka. Nowa epka Jinx Monsoon z chyba 4 czy 5 nowymi utworami, więc oczywiście zachęcamy, a ty z kolei wybrałeś wersję Jinx Monsoon, która nam śpiewa Chicago.
1: Tak, to kolejny taki musical z tych jeszcze lat dziecięcych, powiedzmy, gdzie się właśnie zachwycałem, jak to może wyglądać i jak to jest wspaniale zrobione. No i później też po latach odkryłem, że ta queerowa interpretacja When You're Good to Mama piosenki, że to można spokojnie interpretować, że to jest, że mama to jest lesbijka, która tam ma swoje te więźniarki pod butem, powiedzmy, i tam są homoerotyczne tony. No i właśnie tę piosenkę, tę rolę grała Jinx Monsoon na Broadwayu z wielkim sukcesem i od tego się jej zaczęła Broadwayowa przygoda, co nie? To była jej pierwsza rola
0: tak
1: na Broadwayu.
0: Tak mi się wydaje. Mhm.
1: A teraz już po prostu rola za rolą, kolejne sukcesy, kolejne hity.
0: I wydaje mi się też, że będziemy mogli... Ja cały czas czekam, żeby Jinx Monsoon przyjechała do Polski, żeby miała europejską swoją trasę. No, może się kiedyś doczekamy. To teraz dla was Jinx Monsoon, która zaśpiewała When You're Good to Mama fragmentarycznie podczas finału 15 sezonu RuPaul's Drag Race. Any of the chickies.

When you're good.

0: To jest taki talent, że aż brak słów. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie zna twórczości Jinx Monsoon, czy wokalnej, jej autorskiej, bądź jakiejś możliwości, żeby zobaczyć ją przynajmniej na ekranie, na scenie, to naprawdę warto, bo to jest nieokiełznany talent.
1: Tak, no my się jeszcze zastanawialiśmy nad innym jej utworem, czyli w Miscast, czyli takim koncercie broadwayowskim, gdzie gwiazdy grają role, których normalnie by nie mogły zagrać. To Jinx uznała, że ona zagra wszystkie role z Miss i zaśpiewała One Day More.
0: Tak.
1: Wszystkie role i to można sobie znaleźć na YouTubie i to też jest wspaniałe wykonanie.
0: I to jeszcze jest taka dodatkowa warstwa, bo ona tam śpiewa postaci bohaterów zarówno męskich, jak i damskich, a sama jest osobą transpłciową,
1: tak.
0: Więc to jeszcze bardziej nam maluje obraz takiej właśnie pełnej queerowości, możemy tak to jakoś określić. Jesteś badaczem kina queerowego, jak już wspomnieliśmy. Co się właściwie w tym zawiera? Czy to jest tak, że zbierasz sobie cały czas wokół siebie kino queerowe? Właśnie też co się w tym do końca mieści? Czy badasz jakieś fenomeny? Czy badasz, jak to historycznie wyglądało? Czym się zajmuje badacz kina queerowego?
1: No to jest w moim przypadku głównie szukanie tych ciekawych, queerowych filmów, gdzie ta queerowość została przegapiona, bo właśnie często łatwo ją przegapić, bo ona nie jest dosłowna, nie jest dopowiedziana, tak jak właśnie na przykład mówiliśmy przy High School Musical i czasami, tak jak przy High School Musical, twórcy później po latach mówią, że to miało być queerowe, to było zamierzenie. Czasami to nie jest potrzebne, czy intencja twórców była, czy nie była. Najważniejsze jest to, jak my to odbieramy jako widzowie dzisiaj. No i są wspaniałe filmy sprzed 100 lat, które są tak bardzo queerowe i tak wspaniałe. I często one mi dają więcej takiej właśnie queerowej radości i jakiejś satysfakcji niż te współczesne, bo tych współczesnych trochę się spodziewam, ale też te współczesne często są takimi trochę kazaniami gay is okay. A te sprzed 100 lat na przykład, no to one jakby nie próbują mówić zazwyczaj, że gay is okay, tylko właśnie na przykład opowiadają queerowy romans, ale tak trochę w ukryciu. Ale jak już się da to rozpoznać, no to on już dla ciebie, dla widza nie jest on w ukryciu i widzisz, po prostu oglądasz super queerowy romans i to jest wtedy wspaniałe.
0: Tak jak o tym opowiadasz, o tym wyszukiwaniu i delektowaniu się takimi drobnostkami niekiedy, to przypomniało mi się, jak wydawałoby się, to chyba 28 albo 29 rok, kiedy Skrzydła miały premierę jeszcze, dokładnie, film Niemy, i jest tam taka sekwencja, że kamera przechodzi w barze, w klubie nocnym, przechodzi przez różne stoliki i przy jednym ze stolików siedzą dwie kobiety, które ewidentnie widać, że przyszły tam razem w relacji romantycznej.
1: Tak.
0: Czasami aż zaskakuje, prawda, przed kodem Hayesa, jak niektóre filmy aż skakiwały tą bezpośrednią queerowością.
1: Tak, tak. No i Wings to jeszcze w ogóle, Wings, Skrzydła, to jest pierwszy film, który zdobył Oscara za najlepszy film. Ja często zadaję zagadkę tę, ile musieliśmy czekać, żeby Oscara za najlepszy film dostał film, w którym całują się faceci. No i nie musieliśmy czekać w ogóle, bo w pierwszym filmie całują się faceci. A jeszcze tutaj właśnie tak trochę uciekając od musicalu, no to ostatnio w tym roku odkryłem taki włoski niemy film z 1915, Filibus. I to jest włoski film przygodowy o lesbijce piratce, o kobiecie, która ma swój sterowiec i z tego sterowca okrada muzea, okrada banki, a przy okazji uwodzi kobiety w męskim dragu. I to jest tak cudowny film.
0: To ja na pewno muszę nadrobić, ale właśnie, skoro jesteśmy już przy wątkach morskich, to czas na Anything Goes i wybrałeś dla nas Blow Gabriel Blow. Jest to powiązane z twoją pierwszą propozycją, jeżeli chodzi o ikony queerowe, ikony musicalu. Jest to Cole Porter.
1: Tak, Cole Porter, który właśnie jest znany ze swoich double entendre, ze swoich ukrytych żartów. Ja podejrzewam, że jak czytam te teksty jego piosenek, to pewnie tak rozpoznaję połowę może tych żartów, dobrze licząc. Więc to jest też właśnie takie ukrywanie, że teoretycznie to są grzeczne piosenki, a praktycznie tam co druga linijka to jest jakiś seksualny żart. I ja bardzo bym chciał, żeby ktoś, kto lepiej zna te wszystkie zawiłości angielskiego, w szczególności slangu lat 30. i kulturowych niuansów Nowego Jorku lat 30., żeby mi ktoś rozpisał te piosenki i pokazał każdy żart, więc jak ktoś chce, to ja bardzo chętnie na takie wydarzenie bym poszedł. No i wybrałem tę piosenkę, którą no jakby ten główny żart, to akurat nie jest zbytnio ukryty, piosenka nazywa się Blow Gabriel Blow, no więc jakby w samym tytule jest już ukryty główny żart piosenki.
2: Brothers and sisters, we are here tonight to fight!

0: Powracamy do ikon musicalu queerowego. Kolejną postacią jest Lawrence Hart, który można powiedzieć, że w minionym roku powrócił
1: tak,
0: w postaci...
1: Tak, ja się właśnie dowiedziałem o nim. Bo też może trochę powiedzmy, nie tyle może nawet ikony queerowego musicalu, co queerowe ikony musicalu amerykańskiego.
0: Prawda.
1: Bo na przykład właśnie Cole Porter, nie wspomnieliśmy, on był gejem. I tu jeszcze tylko wspomnę drugą piosenkę z tego samego musicalu, czyli You're the Top, gdzie kolejna linia mówi You're the Top, I'm the Bottom. I się zastanawiam, czy te słowa funkcjonowały wtedy w tym kontekście, ale na pewno to jest ten żart. W kontekście pozycji seksualnej. Tak. Czy tutaj pewnie może...
0: Pasywnej i aktywnej.
1: Pasywnej
0: tak
1: i aktywnej, a może Porterowi chodziło tylko po prostu o dominację i właśnie niekoniecznie aż tak dosłownie, jak dzisiaj dosłownie to bierzemy, ale na pewno to był żart o pozycji w relacji, być może nie seksualnej, a tutaj bardziej dominacji, ale dobrze. Wróćmy do Lawrence'a Harta, który był takim właśnie jednym z najbardziej znanych tekściarzy przedwojennych, który tworzył duet piszący z Richardem Rodgersem. I on właśnie też był prawdopodobnie gejem, może biseksualny, ale u niego tego praktycznie nie widać w piosenkach. On był prawdopodobnie zupełnie z przerażeniem siedział w tej szafie całe swoje życie. Miał właśnie, był partnerem z Rodgersem, on pisał teksty, Rodgers muzykę, no i później Rodgers go zostawił i...
0: Tutaj oczywiście dodajmy, że to była współpraca zawodowa, nie byli partnerami romantycznymi.
1: Tak, a w ogóle Stephen Sondheim, do którego zaraz jeszcze przejdziemy, w ogóle pisze, że Rodgers w ogóle był jakiś okropny homofob. Co jest bardzo ciekawym wątkiem.
0: Tym bardziej trudno było Hartowi sobie ze sobą poradzić.
1: Ciekawe w ogóle, czy wiedział, czy tylko Hart też właśnie siedział w szafie przed Rodgersem. Pewnie nie, skoro jakby dzisiaj wiemy, że to była taka tajemnica Poliszynela, więc pewnie Rodgers o tym wiedział, ale może o tym nie rozmawiali nigdy. No ale w każdym razie właśnie Rodgers opuszcza Harta, bo Hart jest, zawala terminy, jest alkoholikiem i zaczyna nowe partnerstwo twórcze z Hammersteinem III. No i to jest to, o którym dzisiaj pamiętamy. Stworzyli panowie, ich pierwszym w ogóle współpracą to była Oklahoma, która jak się mówi zredefiniowała amerykański musical i w ogóle gatunek musicalu, no więc Hart tym bardziej miał poczucie, że opuścił go i zaczął robić jeszcze lepsze rzeczy. No i właśnie ja się o tym wszystkim dowiedziałem rok temu, jak obejrzałem film, który jest właśnie dokładnie o tym, że Hart po premierze Oklahomy siedzi.
0: Tak, to jest noc premiery Oklahomy.
1: Tak, siedzi w tym słynnym barze Sardi i czeka aż ci wszyscy twórcy przyjdą. On tam wyszedł pewnie tuż na brawach i od razu poszedł pić. I czeka aż właśnie wszyscy i tak patrzy z tą zawiścią, jak widzi ten wielki sukces, którego on już w nim nie uczestniczy. I to jest, mówimy o filmie Blue Moon.
0: Za który Ethan Hawke otrzymał nominację do Oscara.
1: I w tym filmie też pojawia się właśnie na przykład Stephen Sondheim, który właśnie Hammerstein przedstawia Rodgersowi chyba Sondheima. Sondheim też jest ukryty w tym filmie. Trzeba wiedzieć, że to jest Sondheim, ale
0: tak,
1: jest przedstawiony jako
0: Stephen. Ten młody chłopak, który do niego podchodzi. Ja nie wiem, czy... może...
1: On jest przedstawiony jako Stephen chyba po prostu.
0: Tak, tak.
1: Jako podopieczny Hammersteina, czyli tak. Jak ktoś wie, no to rozpozna, że to jest Stephen Sondheim, więc to jest taki... Film się nazywa Blue Moon. Blue Moon to jedna właśnie z najsłynniejszych piosenek, do której tekst napisał Lawrence Hart. I to nie jest musical, ale no, to jest film bardzo osadzony w świecie musicalu.
0: To słuchamy tego kultowego Blue Moon.

0: teraz wspomniany już kilkukrotnie dzisiaj Stephen Sondheim, którego postanowiłeś nam przedstawić za pomocą musicalu Company, a właściwie takiej reinterpretacji tego tytułu.
1: Tak, no bo właśnie Sondheim, znowu queerowy twórca, o którym długo nikt nie wiedział, że jest queerowy, który w swoich musicalach praktycznie tego nie poruszał, tej kwestii, dopiero w Road Show, czyli takim musicalem tworzonym on chyba zaczął pracę pod koniec XX wieku, ale na początku XXI dokończył. Tam się pojawia postać też geja w szafie siedzącego, jeżeli dobrze pamiętam. No ale przez te lata w tych swoich musicalach zupełnie ta queerowość jakoś zbytnio nie wyłazi. Jest Company, gdzie głównym bohaterem, właśnie z którego zaraz słyszę, głównym bohaterem jest facet, który próbuje znaleźć sobie dziewczynę i próbuje się, znaczy właśnie próbuje, a może nie próbuje, nie chce się ustatkować i ma kolejne jakieś tutaj próby romansów. I niektórzy to właśnie to próbowali jakby interpretować queerowo, że to właśnie być może jest gej, który nie chce się z tym pogodzić, ale Sondheim się od tego zawsze odcinał. I właśnie, kiedy to było, z 10 lat temu, ta wersja, z której będziemy puszczać, jest taka reinterpretacja, która z tego bohatera robi bohaterkę i przy okazji właśnie tak robi ten gender switching wielu postaciom, ale nie wszystkim. Więc właśnie piosenka Getting Married Today, która w oryginale jest śpiewana przez kobietę o tym, że wychodzi za mąż, no to tutaj w tej wersji jest śpiewana przez Jonathana Bailey'ego, który przy okazji w tej wersji, którą słyszałem, brzmi zupełnie jak Jonathan Bailey.
0: To prawda.
1: Ja aż sprawdzałem, czy przypadkiem do tego soundtracku nie był ktoś inny, ale to podobno jest on. Też wychodzi za mąż, tak? To mamy gejowską parę w tej interpretacji.
0: To słuchamy Getting Married Today. Pamiętam, że to była chyba jedna z najszybciej śpiewanych tak dykcyjnie piosenek, tak, do czasu wyzwanie. Piosenki z Hamiltona chyba.
1: Możliwe, ale...
0: Więc myślę, że detronizacja tutaj nastąpiła. Posłuchajcie.

0: Wspominaliśmy wcześniej, że niektóre słowa zostawały zamienione na inne, żeby się nie kojarzyły. Też wspominaliśmy na moment Disney Channel i High School Musical, że tam wówczas, to był początek XXI wieku, nie bardzo można było zaprezentować otwarcie homoseksualną postać. A ty nam zaproponowałeś piosenkę Proud of Your Boy z Aladyna, która nie trafiła finalnie do właśnie wersji animowanej Aladyna.
1: Tak, takim kolejnym guru muzykalowym, który też należy do społeczności queerowej, był Howard Ashman, który on pisał teksty i działał w duecie z Alanem Menkenem, który pisał i ciągle pisze muzykę. I panowie stworzyli najpierw musical Little Shop of Horrors i po sukcesie tego zostali wzięci przez Disneya i są w sumie oni dwaj odpowiedzialni za renesans Disneya w latach 90. Mała Syrenka, Aladdin, między innymi te rzeczy. I właśnie my posłuchamy piosenki z Aladdina, która nazywa się Proud of Your Boy. I w oryginalnym szkicu Aladyna tam był jeszcze wątek Aladyna z jego matką relacji. I tego, że on chce jej właśnie zaistnieć, tej matce, i żeby ona była z niego dumna. Który w końcu został wycięty, bo uznano, że twórcy uznali, że mają trochę dwa filmy. Jeden o ten, co dostaliśmy, a ten z matką to jest trochę drugi film i trochę drugi wątek, który już się nie mieści. No i Howard Ashman był właśnie gejem. Był gejem, który niestety odszedł od nas z powodu epidemii AIDS. Więc Aladdin był ostatnim filmem, nad którym pracował. I no właśnie napisał to Proud of Your Boy, którym tak można czytać, że to jest trochę piosenka o tym, o chłopaku, który chce, żeby rodzice byli z niego dumni. W domyśle, którzy akceptują jego orientację.
0: Właśnie zerknąłem sobie, jak opowiadałeś teraz o Aladynie, czy w tej wersji aktorskiej wznowienia niedawno, czy pojawiła się ta piosenka? Nie, ale pojawia się w wersji z Broadwayu, czyli w tej scenicznej. Tam odnajdziemy ten wątek i tę piosenkę. A niestety w animacji, ani w revival, takim właściwie remake'u aktorskim Aladyna nie. To teraz posłuchajmy tej zagubionej piosenki.

0: Zanim przejdziemy do musicali już takich w pełni queerowych, to dwa słowa o filmie, do którego powstania przyczynił się Stephen Sondheim.
1: Tak, ja w tym roku na LGBT plus film festiwalu miałem swoją sekcję queerowych hudanitów, czyli kryminałów takich w stylu Agaty Christie, i pokazywałem tam film Ostatnie słowo Shelley, do którego scenariusz napisał właśnie Stephen Sondheim razem w partnerstwie z Anthony Perkinsem, który z kolei też jest homoseksualnym aktorem, najbardziej znanym z głównej roli w Psychozie. I oni zostali przyjaciółmi, obydwaj kochali puzzle, jakieś zabawy, krzyżówki, co można właśnie też usłyszeć, wywnioskować, słuchając tekstów Sondheima i też zabaw słownych. No i tak to kochali, że napisali wspólnie właśnie taki scenariusz kryminału, co jest bardzo ciekawe, że to jest dla obydwu jedyny scenariusz filmowy, który napisali. I też tam jest właśnie postać geja, który siedzi w szafie. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że w tych latach 70. oni nagle, może dlatego, że właśnie to był taki projekt na boku, ten gej tam trafił, ale w tych swoich musicalach to Sondheim nie dopuścił tego geja jeszcze przez kolejne 30 lat.
0: No, ale szczęśliwie mamy ten trop, który
1: Ostatnie
0: nam się...
1: Ostatnie słowo Shelley, które jest wspaniałym kryminałem.
0: Tak, i wspólnie zachęcamy do obejrzenia, bo właśnie poza anteną mówiłem Danielowi, jak został mi ten film pokazany, przedstawiony i jak się w nim zakochałem, więc wszyscy, którzy lubią kryminały i właśnie jak wspomniałeś Agatę Christie, to na pewno się w tym filmie zakochają. A przed nami pełnowymiarowy, tak to nazwijmy, musical queerowy, który zarówno opowiada o queerowych relacjach romantycznych, jak i o tożsamości bardzo dużo, czyli Hedwig and the Angry Inch.
1: Tak. No to jest taki niesamowity musical bawiący się z płcią i opowiadający ta tytułowa Hedwig. Do końca trochę nie wiemy, jaka jest jej tożsamość, bo to niby jest transpłciowa kobieta, ale jak później poznajemy jej historię, to dowiadujemy się, że ta tranzycja była trochę przymuszona. I ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem ten film, to miałem taki trochę... No ale to jest ta transpłciowa kobieta, czy nie? I teraz później ta niebinarność i ten dyskurs, idea, że istnieje niebinarność doszła i tak dotarło do mnie, że ten film jest właśnie prekursorem tego i opowiadania o tym, że nie musimy się wstawiać w jakieś konkretną szufladkę męską albo konkretną szufladkę damską, żeńską i też jak są osoby transpłciowe, to niektóre faktycznie przechodzą z tej jednej szufladki do drugiej, ale niekoniecznie muszą to robić, mogą po prostu sobie wyjść z jakiejkolwiek szufladki. I Hedwiga tak trochę właśnie funkcjonuje poza płcią. A wybrałem

0: Kolejnym pełnowymiarowym queerowym musicalem to Klatka Wariatek, czyli La Cage aux Folles. I tutaj wybrałeś dla nas utwór, który tak naprawdę żyje własnym życiem.
1: Tak, tak, który każdy zna.
0: Dokładnie.
1: Pewnie
0: wiele osób coverowało ten utwór.
1: Wiele osób coverowało i pewnie w sumie dzisiaj to już większość osób nawet nie wie, że to jest właśnie utwór z musicalu Broadwayowskiego. Ty powiedziałeś klatka wariatów, ja bym powiedział
0: Wariatek.
1: Ja bym powiedział też klatkę dla ptaków, bo pod takim tytułem filmowa funkcjonuje wersja filmowa. Bo właśnie wszystkie tu już te queerowe musicale, takie wprost queerowe, bardzo queerowe, no to też wybrałem takie, które są wersjami filmowymi, nie zawsze musicalowymi. Właśnie na przykład Klatka dla ptaków zaczęła się jako komedia francuska, tam odniosła sukces. Później na podstawie tej francuskiej wersji Hollywood i USA chciało coś robić. Z filmem był problem i film powstał chwilę później, ale najpierw została przerobiona właśnie na musical broadwayowski, który był sukcesem i z którego właśnie zaraz usłyszymy piosenkę. Ale też później po sukcesie tym broadwayowskim jednak powstał film, który jednak jest przeniesieniem wprost tej sztuki francuskiej. Sztuka francuska, film francuski, a później też film amerykański, który nie jest musicalem. No i jeszcze czekamy na filmową wersję musicalową. Jeszcze możemy to dołożyć.
0: Wydaje mi się też, że, znaczy nie wydaje, tylko jestem pewien, że ten musical był przez pewien czas w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

0: na pewno grany, a tutaj pozwoliłeś mi wybrać akurat wersję I Am What I Am. To jest wersja z pewnego z revivals, czyli wznowień musicalu Klatka Wariatek, Klatka dla Ptaków, Lekarza Foll. Douglas Hodge śpiewa i wydaje mi się, że to jest jedna z najpiękniej zinterpretowanych wersji tej piosenki.
1: I am what I am. I am my own

0: Dziękujemy. Douglas Hodge nam zaśpiewał I Am What I Am z La Cage aux Folles. A teraz przejdziemy do tytułu fantastycznego, tytułu, który Daniel mi zaprezentował, pokazał, że taki jest i ja pomyślałem, że muszę to nadrobić właśnie na potrzeby dzisiejszej audycji. I jest to jeden z tych tytułów, jeżeli chodzi o musical i o teatr muzyczny, który wpisuje się bardzo mocno w moją tutaj narrację, jeżeli chodzi o musicalowe opowieści, czyli żeby zagarniać jak najdalej, jak najwięcej, wiele eksperymentów, nieoczywistości i tytułów mało znanych. I ten się wpisuje w pełni i jest to musical Zero Patience.
1: Tak, to jest kanadyjski musical Johna Graysona Zero Patience. John Grayson jest, ciągle jest, bo ciągle tworzy takim wideoaktywistą, wideoartystą, ale zrobił też kilka naprawdę wspaniałych filmów, które są niesamowite. Trochę ich się nie da opisać. To jak one są dzikie. To trochę jak to Moulin Rouge, tylko dzikość inna. I Zero Patience powstało niedługo w sumie, bardzo niedługo po wybuchu epidemii AIDS. Powstało trochę jako taka odpowiedź na mit właśnie tego pacjenta zero. Jest w literaturze taki mit pacjenta zero, że jest steward linii lotniczych, który przywiózł tego wirusa do Kanady właśnie bodajże. I że stąd się wzięło, że w ogóle przez tą jedną osobę ten wirus dotarł do Ameryki Północnej. I ten film trochę bierze ten mit, żeby się z nim rozprawić. I to brzmi tak bardzo aktywistycznie. I to kino Johna Graysona często jest aktywistyczne, że właśnie ma jakieś takie publicystyczne zacięcie. Ale jednocześnie to jest szalony musical, to jest komedia romantyczna. I to jest właśnie komedia romantyczna między... Głównym bohaterem jest duch tego pacjenta zero, który wraca, żeby się rozprawić z tym mitem, a zakochuje się... drugą osobą w tym romansie jest Richard Francis Burton. Być może ktoś z osób słuchających kojarzy to nazwisko. To jest wiktoriański podróżnik i naukowiec końcówki XIX wieku, który z jakiegoś powodu w tym filmie on jeszcze żyje. To jakby nigdy nie jest zbytnio wyjaśnione. Po prostu naukowiec, właśnie taki jak sobie wyobrażamy tych brytyjskich podróżników na przykład, którzy jeździli po tym świecie, żeby odkrywać te białe plamy. I on w tym filmie ma za zadanie przygotować wystawę właśnie między innymi o AIDS, HIV. I tam tworzy właśnie...
0: Muzeum Historii Naturalnej chyba.
1: Muzeum Historii Naturalnej Kanadyjskiej, w Kanadyjskim Muzeum. I on tworzy, wpisuje na początku nam właśnie ten Zero Patience i to, że w ogóle co te geje i to w ogóle to jest straszne. I w ramach swojego researchu na przykład idzie na saunę gejowską i tam odkrywa, co tam się dzieje w ogóle. I tak oczywiście jest trochę przerażony, trochę zaintrygowany. No i później poznaje tego ducha pacjenta zero i zaczynają mieć romans. Więc to już jak opowiadam, to brzmi bardzo
0: no,
1: dziko.
0: No właśnie chciałem zaznaczyć, że to wszystko, co mówisz, a tak naprawdę no, z pozycji osoby, która widziała film, mówisz tak naprawdę, opisujesz fabułę i opisujesz teraz rzeczywiście tych bohaterów. Brzmi to kosmicznie, ale równie kosmicznie i równie przyjemnie się to ogląda. Tak, zwłaszcza kiedy bierzemy pod uwagę, że jest to musical, więc mamy też mnóstwo piosenek, które w sposób zabawny, parodystyczny niekiedy, ale bardzo inteligentny opisują tę rzeczywistość, którą chce się nam
1: tam
0: przedstawić.
1: Tam też właśnie ilość żartów w tych tekstach jest niesamowita, więc to jest niesamowite, jak John Grayson potrafi powiedzieć coś, co faktycznie ma to mięso takie publicystyczne, a jednocześnie jest po prostu fajnym filmem do oglądania, który się dobrze ogląda. I też jest niesamowite, że on to zrobił właśnie tak szybko. To jeszcze...
0: Też o tym myślałem oglądając, bo to był 93 rok.
1: 93 rok to jest jakieś chyba niecałe 10, to jest 10 lat chyba po... To jest bardzo...
0: Na pewno jeszcze wiele, wiele zmagań i epidemia, która była żywa.
1: Epidemia w sumie jeszcze trwa.
0: Dokładnie. Dokładnie.
1: Tak, więc że on robi taki film, który jest jednocześnie wyrazem gniewu, ale jest też lekki... jest też wesoły. Niesamowita rzecz, bardzo polecam.
0: Bardzo polecamy wspólnie tutaj. Jest, jak się poszpera w internecie, to jest do obejrzenia nawet z napisami.

0: nie mogło się nie pojawić, myślę, że bardzo ważne dla nas wszystkich, czyli Polska, nasz ogródek polski w tej całej układance. I będą to dwa elementy. Pierwszy to Eugeniusz Bodo, śpiewający kultowe Sex Appeal. Pewnie część z was pamięta, że ta piosenka pojawia się, została napisana do filmu muzycznego, tak się nazywa, chyba komedią muzyczną. Oczywiście jest to, jakby nie patrzeć, musical, Piętro wyżej, w pełnym dragu.
1: Tak, to jest jedna z pierwszych razów w kinie, jeśli nie pierwszy w ogóle, kiedy w filmie pojawia się postać drag queen, i tak właśnie mam na myśli konkretnie drag queen, bo przebieranki filmowe to są od samego początku kina. Aktor, facet, który udaje kobietę, kobieta, która udaje faceta, w ramach filmu albo nie w ramach filmu, bo ktoś ma swoją postać sceniczną, właśnie trochę jak drag queen, ale w filmie już się pojawia tylko w tym, jako ta postać dragowa. Natomiast tutaj w ramach filmu mamy Eugeniusza Bodo, który jest jednym z głównych bohaterów filmu, i on nagle robi sceniczny występ, przebiera się za Mae West i śpiewa typowo, robi typowo dragowy performance, tak? Jakby śpiewa piosenkę, jest w tym dragu, gdzie
0: tak, konkretnie... W makijażu,
1: w peruce, w sukience, jeszcze w tej takiej klasycznym dragu, że udaje jakby jakąś jedną konkretną gwiazdę,
0: tak,
1: wielką.
0: Divę Mae West.
1: Divę amerykańską. I to też jest taka piosenka, którą pewnie wszyscy kojarzą, a jestem ciekawy, ile osób kojarzy, że to jest w ogóle z przedwojennego filmu i to jest z przedwojennego występu dragowego w filmie.
0: Tak, i jeszcze chyba istotne jest to, że śpiewa o seksapilu, to nasza broń kobieca, no tak, więc tak, jeszcze pełna, bardziej podkreśla.
1: Pełna kobieca impersonacja.
0: Dokładnie. Ale chciałbym, że przy okazji tego polskiego elementu zakończyłeś bardzo ciekawy cykl. Niedawno. Jakbyś mógł o tym cyklu parę słów powiedzieć, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kino czasów PRL-u, to niewiele z nas wie, że są queerowe znaleziska, tak, bądź queerowe wątki.
1: Tak, niedawno, bo dosłownie 2,5 godziny temu, w każdą środę czerwca oglądaliśmy w warszawskiej kinotece jakiś queerowy film z PRL-u. I ogólnie się mówi, że tych filmów nie ma dużo i że tych postaci nie ma dużo, i tak trochę jest, jeżeli weźmiemy to kryterium dosłowności, że ktoś jest dosłownie nazwany gejem, dosłownie nazwany lesbijką, ale jeżeli tak właśnie jak przy musicalach i tym, to co już rozmawialiśmy o tych kodach, spojrzymy tylko na to, co tam się dzieje pod spodem, a nie na tą dosłowność fabularną, to nagle się okazuje, że w tym PRL-u powstało trochę filmów queerowych na pierwszym planie. I my oglądaliśmy tak, poszukiwaną, bo to są właśnie przebieranki i przebieranki zawsze, jeżeli są głównym tematem, to zawsze to jest trochę queerowe i zawsze to trochę właśnie mandrowanie między płciami i między tymi szufladkami i rozbijanie ich. Później oglądaliśmy Wśród nocnej ciszy, które jest wspaniałym, mrocznym kryminałem polskim, często nazywany przez krytyków najlepszym polskim kryminałem, ale w widowni szerszej mało znanym ciągle.
0: Prawda.
1: Zbyt mało znany film. To jest film w ogóle reżysera Tadeusza Chmielewskiego, czyli pana od komedii zazwyczaj Ewa chce spać, jak rozpętałem II wojnę światową, Nie lubię poniedziałku, i właśnie zrobił świetny queerowy. Tam mamy parę chłopaków 15-16-letnich w centrum, którzy są no przyjaciółmi nazwalnie, ale tam widać, że oni się kochają. I może jeszcze sami ze sobą o tym nie porozmawiali, ale chcieliby bardzo. I to był drugi film. Trzeci film to była Carmilla tydzień temu. To jest spektakl telewizji oparty na pierwszej wampirycznej noweli z XIX wieku, gdzie tytułowa Carmilla to jest wampirzyca grana przez Izabelę Trojanowską, która wybiera sobie na ofiary, a właśnie może uwodzi, też młode dziewczęta. I to jest rzecz, którą w ogóle jestem bardzo dumny z tego, bo tu trochę musicalowy, muzyczny bardziej punkt wspólny, że zaginęła muzyka do tego. Kopia, która istnieje w archiwum TVP, nie ma oprawy muzycznej, więc my mieliśmy muzykę na żywo pokazie. I to przy okazji też tutaj powiem, bo mówię to wszędzie, że może ktoś z Państwa ma na kasecie czy na jakimkolwiek innym nośniku z 1980 nagranie tej pierwszej i jedynej kiedykolwiek emisji telewizyjnej tego spektaklu Carmilla. Ja go pierwszy raz tydzień temu pokazywałem właśnie publicznie, nie w telewizji, tylko w kinie. No i dzisiaj oglądaliśmy Zygfryda, który jest nazywany pierwszym polskim gejowskim filmem, no ale według mnie nie, jest pierwszym, gdzie twórcy o tym mówili w wywiadach, ale no właśnie te queerowe historie były też wcześniej.
0: Ja oprócz Carmilli miałem przyjemność widzieć wszystko i gorąco zachęcam, żeby jeszcze... Jeżeli ktoś już widział któryś ze wspomnianych przez Daniela filmów, to żeby obejrzeć sobie przez ten pryzmat queerowy, może udało wam się wyłapać już wcześniej te wątki. A jeżeli ktoś nie widział, to nie tylko dla tych wątków queerowych, ale po prostu, żeby sięgnąć po te filmy, bo są one na pewno wyjątkowe. No część tak. Z nich troszeczkę zagubione już.
1: No i właśnie w tym też odnajdowaniu tych kodów i odcyfrowywaniu ich, no to właśnie mamy tego Eugeniusza Bodo, który można uznać, że to niektórzy mogą uznać, że to są tylko przebieranki, jak każdy kabaret, no ale nie, to jest tak jakby typowy dragowy występ, jakby bardziej się nie da i to jest typowy dragowy występ, i teraz trudna matematyka, 89 lat temu? Coś koło tego, około 90 lat temu.

0: jesteście mocni, silni, my słaba pleć. Lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć. Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń. My kobiety, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń. Seksapil to nasza broń kobieca, seksapil to coś, co was podnieca w dzień. Styl, szarm, szyk, tym was zdobywamy, by mi o jeden znak. A już nie wiecie sami, co i jak, zdychacie godzinami, ek, och, ach, ach, i męczycie się, że strach. Jeden uśmiech, jedna minka i już każdy z was. Najtwardszy glas od razu grzeczny jest, serdeczny jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza, słaba pleć, a jednak najmocniejsza w dzień. Szyk, szarm, styl, nasza broń to seksapil. Ta ma auto, ta brylanty, ta futer puk. Inna znowu ferel, sznur, a ja parę nóg. I na twarzy dwa doleczki, ładne oczy, ładne brwi. Poważniejsze niż bogactwa, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Seks na pisz. Seksapil, dźwięk, styl, szarm, szyk. Seksapil, seksapil, ech, ach, ach, ach. Hambo, hanno, hanno. A bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Seksapil. Seksapil, dźwięk, styl, szarm, styl, nasza broń to seksapil.
1: Właśnie, i tam Eugeniuszowi Bodo, a właściwie jego postaci, postaci, no właśnie, postaci, no bo postać grana przez Eugeniusza Bodo w dragu jako, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju kolejna postać, tak możemy się pobawić takiego meta Matrixa, został oczywiście oklaskiwany jego występ w filmie. A druga twoja propozycja polska to są Córki Dancingu. Tak. Agnieszka Smoczyńska.
2: Chciałem powiedzieć, że współczesny musical, ale tak ogarniam, że to szedłem na premierę do kina wcale nie tydzień temu, tylko ponad 10 lat temu. I niektórzy filmy 10-letnie już uważają za stare. No ale tak, Córki Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej, czyli współczesny... No właśnie, nowa teraz reinterpretacja w sumie Małej Syrenki, osadzonej w PRL-u. Historia o dwóch syrenkach, które wyłaniają się z Wisły w Warszawie lat 70. bodajże, 80. I zostają zatrudnione do takiego też właśnie scenicznego bandu w jakiejś takiej podrzędnym klubie. Chyba można powiedzieć, że to jest podrzędny klub.
1: Zdecydowanie.
2: W tym klubie, w tym zespole też śpiewają postacie grane przez Kingę Praise i Jakuba Gierszała. Jakub Gierszał tutaj próbuje podrywać te syrenki i mamy właśnie małą syrenkę, czyli jedna z nich chce zostać w pełni kobietą. No i to znowu, po pierwsze, to jest historia trochę, można interpretować transowo, bo to jest historia o tym, jakie mam ciało, jakie chcę mieć ciało, co chcę z nim zrobić. Po drugie, Mała Syrenka napisana przez Hansa Christiana Andersena to jest opowieść, to jest zakodowany wyraz miłości Andersena do jakiegoś faceta, nie pamiętam dokładnie do kogo, ale to był Hans Christian Andersen, który się zakochał nieszczęśliwie w jakimś panu w tym XIX wieku. Strzelam, że XIX, być może się mylę. W XIX wieku. No i nie mógł, ten związek był niemożliwy, więc napisał Małą Syrenkę, gdzie mamy niemożliwy związek między istotą ze świata morskiego.
1: Związek, który zamienił się w pianę.
2: Tak, związek, który zamienił się w pianę. No a poza tym, poza tymi dwoma warstwami interpretacyjnymi, no to też mamy w Córkach Dancingu właśnie wspaniałą scenę, kiedy jedną z tych syren uwodzi Katarzyna Herman, milicjantka, jakaś kobieta ze służb w całym czarnym stroju skórzanym i śpiewa piosenkę, którą właśnie usłyszymy.

0: Córki Dancingu są takim, znowu użyję tego słowa, szalonym i dzikim musicalem, ale chyba za to kochamy te musicale, że w nich się mieści ta dzikość i szaleństwo i można dużo różnych rzeczy robić. On nie odniósł na początku takiego sukcesu w Polsce, bo był reklamowany jako jakaś taka komedia PRL-ow, komedia dziejąca się po prostu w PRL-u, film historyczny. I tu właśnie bardzo ciekawe ćwiczenie można sobie zrobić, że odpalić na YouTubie polski zwiastun, który właśnie próbuje udawać, że to jakaś taka zwykła komedia, i amerykański zwiastun, który właśnie mówi, że nie, to jest dziki horror, musical, basin, odpinamy wrotki i jest to wspaniały film.
1: Dlatego też bardzo ciekawe ten film, który w Polsce został, jak mówisz, bardzo średnio przyjęty.
0: Na początku, bo teraz tak jakby ta legenda urosła już.
1: Dokładnie, ale legenda też chyba urosła dzięki temu, że poza Polską ten film bardzo zaistniał.
0: Tak, no w USA on był wielkim hitem.
1: Oczywiście
0: wielkim hitem jak na film artystyczny i taki, ale, no, tak, ale był sukcesem.
1: Wydaje mi się, że też w ogóle w takich ciekawych zestawieniach gatunkowych, horrorowych, bardzo często pojawia się tak, The Lore, bo taki jest angielski tytuł.
0: I jak jeszcze jest ta Criterion Collection, czyli taka bardzo prestiżowy wydawca właśnie klasyki filmowej, który zazwyczaj wydaje klasykę, ale czasami zaprasza współczesne filmy, to praktycznie tuż po premierze zaprosił Agnieszkę Smoczyńską i wtedy w tej kolekcji z polskich twórców był tylko chyba Wajda, Kieślowski i Polański. I Agnieszka Smoczyńska była wtedy jako jedyna z tych współczesnych filmów. Teraz jeszcze Pawlikowski do niej dołączył bodajże, chyba i z Idą i z Zimną Wojną.
1: To jest w ogóle też możemy dołożyć. Ja zawsze się śmieję, że moim spełnieniem marzeń to byłoby wejść do tej kultowej szafy, gdzie są nagrywani szafy.
0: Criterion Closet.
1: Criterion Closet, czyli jest to z trzech stron obudowane ściana wypełniona filmami na DVD.
0: Na DVD albo Blu-rayu, bo wydają na obu nośnikach ciągle.
1: I tam są właśnie zapraszane przeróżne postaci ze świata filmu i nie tylko, bo ostatnio nawet właśnie jedna z drag queen, Katia, została zaproszona i wybierają sobie, oni mówią tam, że możecie brać ile chcecie i te postaci wybierają konkretne filmy i na przykład mówią, dlaczego to.
0: Tak, to jest jakby celebrowanie całej tej historii kina.
1: Dokładnie. I jest to przecudowne, jeżeli ktoś ma na przykład ulubionych aktorów, twórców kina, bądź nie tylko, którzy się tam pojawiają, to myślę, że to jest takie fajne zajrzenie im do głowy i do ich wrażliwości filmowej.
0: Tak, Agnieszka Smoczyńska teraz niedawno wyszedł zwiastun jej najnowszego filmu Hotspot, w którym wygląda na to, że w końcu wraca do tej swojej dzikości z Córek Dancingu, więc zobaczymy, co z tego będzie. Może w końcu zostanie zaproszona do tego Criterion Closet, skoro ma tam film, jest jej, to powinni ją w końcu zaprosić.
1: Trzymamy kciuki. A teraz jeszcze przejdziemy do takiego segmentu dwóch twoich propozycji serialowych. Jedna z nich to Migadun, który zresztą wygrał przed chwilą statuetkę Tony Award za najlepszy nowy, tak jest, musical na Broadwayu. Musical, który też omawialiśmy jakiś czas temu, jak odwiedziły nas Kasia Czajka, Kominiarczuk i Patrycja Mucha. Ale ty powtórzyłeś ten wybór piosenki, która akurat chyba wtedy nie wybrzmiała, a ma w tytule istotne słowo, czyli He's a Queer One, That Man of Mine. A druga twoja propozycja to serial musicalowy Niekiedy, w którym pojawia się piosenka Getting By.
0: Tak.
1: Dwa słowa, dlaczego te wybory?
0: No jest tak, że mówiliśmy, że musical sam w sobie jest queerowy, dawaliśmy przykład kilku wprost queerowych musicali, ale też często, coraz bardziej przy tej emancypacji, często się pojawia ta jedna piosenka gdzieś w musicalu, która jest queerowa. No a w przypadku seriali jest miejsce na to, żeby dodać gdzieś ten wątek queerowy na drugim, trzecim planie. I tutaj właśnie dwa wspaniałe musicalowe seriale, które też obydwa się świetnie po prostu bawią musicalem i te wszystkie piosenki z tych seriali są często nawiązaniem do bardzo konkretnych utworów, do bardzo konkretnych tytułów, stylów muzycznych. No i oba też mają reprezentację, wspaniałą reprezentację queerową, czego przykładem są te piosenki.

0: Bisexual to get that I'm bisexual.
1: To jeszcze piosenka z musicalu Avenue Q. Ja to nazywam Mapety dla dorosłych. Akurat szczęśliwie możemy w Polsce zobaczyć w Gdyni, w Teatrze Muzycznym w Gdyni, ten tytuł i od niedawna w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. A ty wybrałeś dla nas ze względu na cudowny tytuł If You Are Gay.
2: Tak, no to też taki tytuł, który kiedyś sobie nadrabiałem, co to jest przy okazji oczywiście obsesji z Wicked i co to pokonało to Wicked na tych Tony Awards. No i właśnie odkryłem, że to jest jeden z kolejnych tych musicali, który ma właśnie ten jeden wątek, tą jedną piosenkę queerową, która też jest wspaniała w tym, jak właśnie podchodzi do tematu znowu siedzenia w szafie. Może teraz jeszcze to szybko powiem, że właśnie z tymi też wprost queerowymi ja ciągle mam taki jeszcze trochę niedosyt, że często te wątki queerowe jak są, czy to główne, czy nawet pojedyncze, to jest właśnie jakieś siedzenie w szafie, jakieś walczenie z tym queerem, jakaś emancypacja, a ja ciągle czekam na te po prostu romanse, na musicale, które w centrum mają męsko-męski, czy żeńsko-żeński, czy jakiekolwiek inne konfiguracje, ale nie męsko kobiecy romans, nie hetero, tylko cokolwiek innego queerowego w centrum. Ciągle jest ich bardzo mało.
1: To prawda. Właśnie poza anteną rozmawialiśmy też o tym, że zawsze jest jakiś rodzaj takiej radzenia sobie z byciem ofiarą albo właśnie z jakąś emancypacją na temat tożsamości queerowej, ale rzeczywiście tych relacji romantycznych na pierwszym planie jest bardzo mało. No, ale to słuchamy Avenue Q.
3: An afternoon alone with my favorite book, Broadway musicals of the 1940s. No roommate to bother me. How could it get any better than this?
4: Oh, hi, Rod!
3: Hi, Nikki.
4: Hey, Rod, you'll never guess what happened to me on the subway this morning. This guy was smiling at me and talking to me.
3: That's very interesting.
4: Mm-hmm. He was being real friendly, and I think he was coming on to me. I think he might have thought I was gay.
3: So why are you telling me this? Why should I care? I don't care. What'd you have for lunch today?
4: Well, you don't have to get all defensive.
3: I'm not defensive! Oh, why do I care about some gay guy you met, okay? I am trying to read.
4: Well, I didn't mean anything by it, Rod. I just think it's something we should be able to talk about.
3: Well, I do not want to talk about it, Nikki. This conversation is over.
4: Yeah, but Rod...
3: Over!
4: Well, okay. But just so you know,

0: if you were gay.
1: A pożegnamy się tytułem Come From Away, tytułem, który już niedługo będzie można oglądać w scenie Relax w Warszawie. Będzie to musical w wersji już językowej polskiej i z tego co wiem, obsada już od dawna jest znana i próby też częściowo już miały miejsce.
2: Tak, i to jest musical o 9-11, co się wydaje okropnym tematem na musical i to jeszcze taki pozytywny i w sumie podnoszący na duchu. I to jest musical o tym, że wiele samolotów zostało zatrzymanych i sporo z tych samolotów zostało skierowane w jedno miejsce, w malutkie miasteczko w Kanadzie. I wśród tych osób mamy między innymi właśnie parę gejowską, dwóch Kevinów. Więc tutaj to też jest kolejny przykład, gdzie mamy ten jeden gejowski wątek, który się przewija w musicalu. Tu akurat nie mamy jednej konkretnej piosenki, bo jak państwo znają ten musical, tam każda piosenka, praktycznie wszyscy tam śpiewają i to jest taki wielogłos. Ale właśnie w piosence, którą usłyszymy na koniec, tam właśnie tych dwóch Kevinów wybrzmiewa trochę bardziej.
1: Jeżeli ktoś ma Apple TV Plus, to tam odnajdzie fantastyczne nagranie.
2: Tak, to tam można obejrzeć nagranie z Broadwayu.
1: Musicalu. Bardzo ci dziękuję.
2: Dzięki wielkie.
1: Daniel Okleśiński był gościem musicalowych opowieści. Ja Kacper Siedlecki, za szybą Rafał Lewandowski. Życzymy dobrej nocy, papa i na koniec Costume Party z musicalu Come From Away.
3: 3:45 a.m. Overnight, the community's population has gone from approximately 9,000 to 16,000. I'm sure barely any of us have slept tonight. We're hopeful that our visitors will be back in the air come morning.
4: I woke up from this dream, which I can't quite remember, but there was this music in it that I'd heard somewhere before.
5: I woke up from a dream that we were stuck in some backwater Canadian town and that my air mattress deflated.
6: I woke up to the smell of freshly baked bread.
7: 4 a.m. in Newfoundland is breakfast time in Germany, and we got a lot of passengers here from Frankfurt, so breakfast starts at 4 a.m. and we start scrambling eggs.
6: Poached eggs, scrambled eggs, omelets.
8: Fried bologna.
9: Something called Tautens.
10: I saw a casserole dish I don't think I could lift.
6: They made enough food to feed 7,000 people. It's like they never slept.
11: There's this one man from the Middle East. Well, we don't really know. Hasn't said a word to a soul, and some of the other passengers seem a bit wary of him, so it's a little odd to find him poking around the kitchen.
12: Oh, hello.
11: Hello, can I help you with something?
12: I would like to be of assistance with the food.
11: Oh, no, that's not necessary. No, really, you go out there and sit down.
13: I've been going all night, but I can't stop. None of us can. I splash some cold water on my face and just keep going. We've got 7,000 scared and angry people who don't want to be here, and they're about to wake up.